0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
1: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Ponad 5 godzin przesłuchań trwa proces w sprawie Olgas Grudziądza. 19-latek podczas ucieczki przed policją nadział się na ostry płot. Kilkanaście minut później zmarł w szpitalu. Na ławie oskarżonych 3 lekarzy. W środę przesłuchano 3 policjantów z Grudziądza i ratownika, który brał udział w akcji. O szczegółach nasz reporter Łukasz Piekarski.
2: Policjanci z Grudziądza pytani byli o przebieg interwencji oraz o wydarzenia na grudziąckim SOR-ze. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przesłuchanie jednego z ratowników, który na miejsce przyjechał w karetce. Jak zapewniał, 19-latek był agresywny i nie słuchał poleceń.
3: Utrudniał tam wszelkie badania. Zmierzyliśmy tętno saturację, on zrzucał po chwili puls oksymetr z palca. W trakcie mierzenia ciśnienia szarpał się.
2: To jest dramat. Tak krótko słowa przesłuchiwanego ratownika skwitowała Małgorzata Szachbazjan, mama Olka.
4: Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, on nie widzi praw pacjenta.
2: Na kolejnej rozprawie, czyli 17 czerwca, przesłuchany zostanie drugi z ratowników, kierowca karetki.
0: Na ostatniej rozprawie, czyli na początku lipca, sąd wysłucha opinii biegłych. Głos zabierze również mama 19-latka. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechnienia treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau, tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te stwierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach z Krakowa Brian Bednarczyk.
5: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
0: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
7: A to jest pytanie czy teza?
6: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć szczerze, głową, ja powiem, że pan kiwnął głową.
7: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za tą... To za tą tezę, panie redaktorze. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
6: Okej. Słucham pana.
7: Któryś z moich kolegów spróbował tezę o tym dwóch

0: bym sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
1: Okej. Słucham pana.
0: Któryś z moich kolegów spróbował tezę o tych dwóch

0: jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
1: A czemu nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
0: Bo Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwo stowarzyszenie z żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
1: A to jest pana interpretacja, pana rektora. Ja jestem...
0: Patrzę, że się wtuszę, ale jestem... nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
1: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym, też romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecność Śmigłowskiego u władzy jest po prostu beznadziejna.
0: Czerwona kartka dla rządu Tuska, to dzisiaj jest Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien zacząć mówić, że będzie nowy premier? Bo podkreślam, zacząć mówić, broń Boże zmieniać, ale mówić, potrzeba chyba nowego premiera.
1: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest... Patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pani minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać. Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogestowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji. Moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję opierają, wystartowały z nim z jednej listy, taki zrobi z nich takich zakładników. Tak to widzę, ale ostatecznie przegrają z nami wybory.
0: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości i nie jest takim liderem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera, nie powinno dać do myślenia, może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać, albo...
1: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam, ja nie mam takich aspiracji, jestem skromnym posłem z Bydgoszczy, natomiast nie zgadzam się z tym, myślę, że wiadomo, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą

0: porządku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
1: Dalszą część rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na vox.fm.pl. To jest katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wepi.
3: Susza jest i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
2: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
4: To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie dla nas.
2: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
1: Rolnicy nie widzą też konkretnych form wsparcia. Czekają na decyzję dotyczącą uznania skutków suszy oraz ewentualnej pomocy państwa. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
5: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z nich. Nad tym musimy pracować, apelował przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
6: Czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, prowadzenia programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców. Dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
1: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, m.in. pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Studenci medycyny w akcji. Przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich zawodów w symulacji medycznej. W warunkach przypominających prawdziwy szpital sprawdzali swoje umiejętności działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. Pacjentami były fantomy, a areną zmagań Centrum Symulacji Medycznych Kolegium Medicum UMK.
7: Jest to pilne cięcie cesarskie. Pani była przywieziona z wypadku komunikacyjnego.
8: Tomasz, ustawisz respirator. Mateusz, będziesz przygotować rzeczy do udrażniania i tak dalej.
9: To są głównie stany zagrożenia życia, sytuacje bardzo krytyczne. Zespoły są pięcioosobowe i dosyć dużo osób, które wykonują czynności, ale muszą się dobrze zgrywać.
10: Zabawa, rywalizacja, sprawdzenie siebie.
11: No myślę, że wszystko z tych rzeczy też przede wszystkim doświadczenie, bo lepiej pewne błędy popełnić jednak na symulatorze, na manekinie, niż na prawdziwym pacjencie.
1: Zofią Tekienielkowską, szefową Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy, i studentami rozmawiał nasz reporter. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn z uczelni medycznych z całej Polski. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych edukacji i symulacji medycznej w kraju. Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To świetna okazja, aby poznać służbę mundurową i ratowniczą oraz zobaczyć, z czym mierzą się na co dzień.
12: Przyjechaliśmy z kopalni Sobieskiej z aparatami ucieczkowymi, którymi na co dzień w akcji pracujemy.
13: Mamy nożyce do cięcia metalowych elementów. Używamy, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
14: Czego się tu dowiecie?
15: No, jak postępować w różnych sytuacjach.
16: Dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc.
17: Pacjent pozostaje nieprzytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje, jeśli nie reaguje, do podstawy czynności reanimacyjnej według schematu.
18: Byliśmy tam w namiocie. Normalnie można było sobie podtrzymać shotguna, zobaczyć, jak wygląda. Nawet rozmawialiśmy tam z panem, jakie mają rozmiary te pociski. Dzisiaj to jest taki, widać, że wyjątkowy dzień, gdzie te służby faktycznie się postarały, że tu przyjechały, żeby nam to specjalnie pokazać.
1: Podczas Dnia Bezpieczeństwa można było oglądać specjalistyczne pojazdy i ich wyposażenie oraz wziąć udział w widowiskowych pokazach ratowniczych. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
19: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
1: I to się przed... Program Złota Rączka powstał, by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach, które często wymagają fachowej ręki. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Boska komedia Dantego Alighieri. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem to wszystko dokładnie podsumujemy. Najważniejsze po Biblii dzieło dla Włochów. Opowieść o miłości, stracie, cierpieniu, podróży i wierze. Niezbędne minimum. Poemat powstał na początku XIV wieku. Jest więc utworem średniowiecza czy renesansu. Zapamiętaj, że powstał na przełomie tych dwóch epok i posiada cechy charakterystyczne dla obu. W dalszej części przedstawię Ci najważniejsze z nich do zapamiętania. Dante zatytułował utwór komedia, czyli historia, która dobrze się kończy. Określenie boska zostało dodane przez odbiorców, którzy uznali utwór za wybitne dzieło. Kiedy mówimy boska komedia, myślimy o wielkiej miłości Dantego,

Beatrycze. To jej poświęcił Dante dzieło swojego życia. A jak w rzeczywistości było z tą miłością? Dante miał 9 lat, jak poznał 9-letnią Beatrycę. Rzekomo wtedy właśnie się w niej obłędnie zakochał. Potem widzieli się może jeszcze kilka razy w życiu. Beatrycze zmarła w wieku 24 lat i była żoną zupełnie kogoś innego. Tak czy inaczej, wieść niesie, że Boska Komedia jest hołdem dla tej miłości. Drugi powód powstania poematu to charakterystyczny dla średniowiecza element. Pisarz chciał ostrzec ludzi przed grzesznym życiem. W średniowieczu strach przed grzechem, mękami piekielnymi i posłuszeństwo Kościołowi przysłaniało zdrowy rozsądek. Podsumowując, miłość i strach przed fatalnym prowadzeniem się były motorem do napisania Boskiej Komedii. Zapamiętaj, poemat Boska Komedia to tryptyk, czyli utwór zbudowany z trzech części. W tym przypadku są to piekło, czyściec i raj. W ogóle w całym utworze widać fascynację cyframi, a szczególnie zwróć uwagę na liczbę 3 i jej wielokrotności. Każda z trzech części ma 33 pieśni, czyli takie mniejsze części. Piekło 33 plus prolog, czyściec 33 i raj też 33. Dalej, w piekle jest 9 kręgów piekielnych, w czyśćcu 9 pięter czyśćcowych, w raju 9 sfer niebieskich. Jeśli zapamiętasz, to poemat jest pisany tercyną, strofą opartą na trójdzielnym układzie. Cała ta numerologia to nawiązanie do Trójcy Świętej. A teraz właściwe streszczenie utworu. Piekło. Pieśń pierwsza to wprowadzenie do poematu. Dante rozpoczyna swoją podróż. Wyrusza w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek roku 1300. Cała podróż trwa 3 dni. Ma 35 lat, to ważne, jest w połowie swojego życia. Zapamiętaj wszystkie alegorie. Pojawia się ich sporo, wrócimy do nich jeszcze w podsumowaniu. Dante, wędrując, schodzi z głównej ścieżki i gubi się w gęstym, ciemnym lesie. To alegoria zagubienia człowieka w grzesznym świecie. Zatrzymuje się u podnóża góry oświetlonej słońcem. Alegoria Boga. A drogę zastępują mu 3 zwierzęta. Znowu trójka. Pantera, alegoria zmysłowości, lew, alegoria pychy i wilczyca, alegoria chciwości. Sytuacja wydaje się beznadziejna. I nagle pojawia się Wergiliusz. O Wergiliuszu na pewno słyszałeś. Sam poeta, patron poetów, autor Eneidy. Wskazuje Dantemu drogę i będzie jego przewodnikiem. Mogą wybrać jedną z dwóch dróg. Droga, która ciągnie się prosto, w górę, czyli do światła, pamiętaj, alegoria Boga, będzie zamknięta tak długo, aż pojawi się Hart. Do tej pory badacze nie są zgodni co do tego, jaka to alegoria, który przepędzi wilczycę do piekła. Wergiliusz radzi więc, aby wybrać drogę trudniejszą, ale pewną. Drogę przez piekło, czyściec, raj. Sam pójdzie z Dantem przez piekło i czyściec. W raju Dante będzie miał innego przewodnika. A dlaczego? Wergiliusz jest poganinem, jest nieochrzczony, nie może wejść do raju. Piekło znajduje się pod ziemią i ma kształt odwróconego, zwężającego się stożka. Lucyfer, spadając z nieba, zrobił dziurę i sam w niej utknął. Przed piekłem jest przedsionek limbo. Powtórz, limbo. Piekło zbudowane jest z 9 kręgów, wielokrotność liczby 3. Im większe przewinienie, tym dalej spada ukarany. Największym przewinieniem dla Dantego jest zdrada. Wynika to z jego osobistych doświadczeń. Jakich? Nieważne. I tak nie zapamiętasz. W piekle jest koło 600 postaci. Są tu heretycy, handlarze, lichwiarze, kłamcy i bluźniercy.

osobistych doświadczeń, jakich? Nieważne. I tak nie zapamiętasz. W piekle jest koło 600 postaci. Są tu heretycy, handlarze, lichwiarze, kłamcy i bluźniercy.

poganinem, nie jest ochrzczony, nie może wejść do raju. Raj składa się z 9 sfer niebieskich. Musisz po prostu użyć swojej wiedzy lub nauczyć się nazw planet, bo tak też nazywają się rajskie sfery. Są to po kolei nieba: Księżyca, Merkurego, Wenus, Słońca, Marsa, Jowisza, Saturna, niebo gwiazd stałych i niebo dziewiąte, w którym przejmuje nad nim opiekę święty Bernardyn. Ostatnim miejscem jest Empireum, siedziba Boga. Empireum. W Empireum wreszcie Dante spotyka Boga. Bóg ukazuje mu się w postaci 3 wirujących kręgów. Odpowiadają one Trójcy Świętej, czyli Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Zapamiętaj kilka imion z raju. Dante spotyka tam Tomasza z Akwinu, świętego Bonaventurę, biblijnego króla Salomona. No dobra, czas na podsumowanie. Jeśli chcesz czegoś więcej, skrót podstawowych informacji o poemacie. Motywy występujące w Boskiej Komedii to motyw wędrówki, miłości idealnej, motyw Boga, motyw nauczyciela, mistrza, Dante i jego mistrz Wergiliusz, motyw zbrodni i kary, śmierci, wiary. Teraz alegorie występujące w Boskiej Komedii. Podróż przez piekło, czyściec i raj to alegoria poszukiwania istoty świata. Dante, alegoria człowieka zagubionego w świecie. Wergiliusz, alegoria mądrości ludzkiej. Beatrycze, alegoria miłości. Pantera, alegoria pożądania, zmysłowości i namiętności. Lew, alegoria wyniosłości i pychy. Wilczyca, alegoria chciwości, zachłanności. Najważniejsza terminologia do zapamiętania. Alegoria to motyw o znaczeniu innym niż dosłowne. Ma stałe znaczenie, jednoznaczny sens i to go odróżnia od symbolu. Symbol, również motyw o znaczeniu innym niż dosłowne, ale jego znaczenie zależy od kontekstu. Ma sens wieloznaczny. Komedia, w tym przypadku utwór z licznymi, różnorodnymi wydarzeniami, który kończy się dobrze. Teocentryzm to termin obowiązujący na maturze. Jest to filozofia, która w centrum świata umieszczała Boga, który uosabiał wszystko, co najlepsze. Piękno, dobro, prawdę, porządek i co ci jeszcze przyjdzie do głowy w tym znaczeniu. Element epoki średniowiecza. A teraz obiecane elementy Boskiej Komedii charakterystyczne dla średniowiecza i dla renesansu. Średniowiecze to teocentryzm, wspomniany wcześniej, tematyka poematu związana z Bogiem, wiarą, sprawami ostatecznymi. Średniowieczna symbolika liczb. Koloryt i pesymistyczny charakter 2 pierwszych części. Ciemność, ogień, popiół, cierpienie, nawiązania do średniowiecznych filozofów. Teraz cechy renesansu. Dante napisał Boską Komedię w języku włoskim, narodowym. W średniowieczu pisano po łacinie. Liczne nawiązania do antyku i mitologii. Co jeszcze? Podpisanie dzieła. W średniowieczu autorzy byli anonimowi. Główny bohater to sam Dante. Autobiograficzne wątki, których nie ma w literaturze średniowiecznej. Zainteresowanie człowiekiem, a nie tylko Bogiem. Przedstawienie wielkiej miłości. W średniowieczu można było kochać tylko Boga. Kolorystyka raju. Jasna, optymistyczna, radosna. I na zakończenie kilka słów dla bardziej ambitnych. Kontynuacje i nawiązania. Literatura. Adam Mickiewicz, Dziady, część 3. Karol Marx, nawet on sięgnął do Dantego. Fragment z Czyśćca wykorzystał jako motto do dzieła Kapitał. Matthew Pearl, Klub Dantego, powieść kryminalna 2003 roku o serii brutalnych morderstw w Bostonie. Sprawca stylizował je na fragmenty z piekła. Muzyka? Proszę bardzo. Trash metalowy zespół Sepultura i jego płyta Dante XXI wieku. Nirvana. Inspiracje piekłem w debiutanckim albumie Bleach. Armia i płyta Trio Dante. Film? 7. Z Bradem Pittem w jednej z głównych ról. Malarstwo to Salvador Dali, ten charakterystyczny facet z długimi, zawiniętymi wąsami, który namalował umierające zegary. Na przełomie lat 50. i 60. na zlecenie rządu włoskiego stworzył 100 grafik przedstawiających tematykę Boskiej Komedii, a także gry komputerowe Dante's Inferno. Zauważ, że piekło Dantego zbudowane jest ze współczesnych leveli w grach komputerowych. Spodobało ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach!
Dziękujemy, że

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zbigniewowi Ziobrze skończyły się kraje w Europie, gdzie mógłby bezpiecznie czekać na koniec tak zwanego reżimu Tuska. Ale to nie szkodzi, bo z Węgier uciekł za ocean do Ameryki. Co na to Polacy?
2: Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Dęta paluwa. Tchórz!
3: Tchórz! Źle, że uciekł. Ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
4: Nakradli, więc mogą uciekać.
5: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
6: No,
5: ale... Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
6: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem
5: nie
6: polskim?
5: Powinien.
6: Dlaczego nie powinien?
5: No bo nie.
7: Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. Taki szeryf jak ja, baletnica.
8: Ucieka, no a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
9: Ma siedzieć i już. Koniec. No sezon tyle niewinnych ludzi ma siedzieć.
6: Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc,
9: kibicuje,
6: panu Zbigniewowi Ziobrze?
9: Niech ucieka nawet i na Antarktydę. I wróci wtedy?
6: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć?
1: No chyba lepiej siedzieć z pingwinami na Antarktydzie niż z gangusami, wreszcie śledczym na Białołęce. Ale na razie nie ma takiej potrzeby, żeby z tymi pingwinami. Jest szansa, że do wyborów to się jakoś Zbigniew Ziobro przechowa tam w tym Nowym Jorku czy w Waszyngtonie, a po wyborach, no to wiadomo, założenie jest takie, że wróci i od razu będzie wsadzać do więzienia tych, którzy chcieli wsadzić jego. No i wtedy to oni będą uciekać, no i tak się będą ganiać po całym świecie. Dzisiaj o ucieczce Zbigniewa Ziobry za ocean, w Co ludzie powiedzą, Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dopóki przyjaciel Zbigniewa Ziobry, Viktor Orban, rządził na Węgrzech, no to Ziobro mógł sobie bezpiecznie siedzieć w Budapeszcie. Jak tylko Orban stracił władzę, no to Ziobrze zaczęło grozić niebezpieczeństwo wydalenia do Polski. Stąd taka gwałtowna decyzja o szukaniu schronienia za oceanem. Na ulicach w Polsce aż się zagotowało po tej wyprowadzce.
6: No. Uszanowanie, czy pan kibicuje tutaj panu Zbigniewowi w tej jego ucieczce za wielką wodę?
4: Oczywiście, tylko. Ucieczka jak najdalej. Nakradli, więc mogą uciekać.
5: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
6: No, ale...
5: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
6: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem
5: nie
6: polskim?
5: Powinien.
6: Dlaczego nie.
5: Nie
6: powinien?
5: No bo nie, bo ma historię. Zobacz jak wyglądasz, ogól się.
9: No, ale... To jest złodziej je... i tyle. Ziobro jest po prostu złodziejem. Jedynie złodziejem i nie tylko.
6: No ale...
9: karma każdego dokładnie i tyle.
6: To pana Ziobrę pytamy, czy on powinien...
9: Ma siedzieć.
6: 25 lat mu grozi.
9: Ma siedzieć i już. Koniec. No sezon tyle niewinnych ludzi ma siedzieć.
6: No dobrze, dziękuję.
1: Prokuratura chce postawić wiceprezesowi PiS-u 26 zarzutów, a wśród nich m.in. taki dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, więc jest grubo. Ziobrze grozi za to nawet do 25 lat więzienia.
0: Co ludzie powiedzą?
6: Szeryf nieustraszony i nagle tak trochę, no, ucieka, no, jednak, co by nie mówić.
8: Ucieka, no, a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
6: Ale no może powinien stanąć, wie pan, tu przed sądem, wytłumaczyć się.
8: Słyszał pan w tej Puszczy Soskiej, co było ostatnio, że ten burmistrz chwalił Ziobro, że kupił te wozy strażackie.
6: No,
8: zakupił,
6: nie...
8: zakupił, no bo jakby nie zakupił, to nie mieliby czym gasić.
6: No ale przecież to nie chodzi przecież o wozy strażackie tylko, bo to tam jeden mały wycinek.
8: No ale tam to by nie kupili tych wozów.
6: No ale to są całe jeszcze miliony ci, wydane tam na jakieś fundacje, fundacyjki gdzieś.
8: Ale to tak, kto tak mówi?
6: No są świadkowie,
8: ale,
6: no.
8: Ale jacy świadkowie?
6: Pan Mraz na przykład zeznawał.
8: Wie pan, ten Mraz to tak dziwnie wygląda mi.
6: No tak.
8: Jak ja nie ufam temu panu.
6: Czy to dobrze, że uciekł do Ameryki?
8: Ja mówię, że dobrze.
10: Kto mówi, że
8: ja mówię, że dobrze.
10: Dobrze?
8: Tak.
10: Prezydenci?
8: Bardzo dobrze, że uciekł.
10: Bo co?
8: No bo co? No.
10: Dla mnie to jest zapała.
6: Ale że uciekł do...
10: Paruwa. Zagotował ludziom piekło, no to sam się teraz tego piekła boi, no nie? No tak czy nie?
2: Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Matecki.

0: policja, cała banda. I ja ukradnę 10 zł i idę pasiaki pierdzić. To o czym my gadamy? Ten człowiek powinien siedzieć. To on zgotował piekło ludziom. On połamał wszystkie zasady. Jeżeli ja jestem uczciwym człowiekiem, może tam coś miałem za uszami. No
1: powiedzmy, że uczciwym, tak.
0: Odpokutowałem za to.
1: Tak.
0: A ten frajer? Bo dla mnie to jest frajer dęta paluba. Tu dzwoni pewnie moja... Binka, moja kobieta.
1: Ale to chwileczkę.
0: Maluszku, poczekaj, bo ja tu z panem od komentarzy gadam. Na razie.
1: Dobra, co to znaczy paruwa, bo to rozumiem, taki jest...
0: Frajer... Paruwa, no, dęta pała, no. Co ja będę panu tłumaczył?
1: W zakładzie tak się
0: nie,
1: mówi.
0: Nie, to na Grochowie to panu powiedzą. To jest dęta pała, paruwa. Tak, Zbyszuku? W dupę mnie pocałuj.
1: Niektórzy też mówią, że rząd właśnie, czy też wymiar sprawiedliwości nie daje rady go złapać, wie pan, no i to też jest problem.
0: Jakby chcieli spesłużyć, to by go chwycili.
1: No tak, w tym bagażniku by go przywieźli tak jak tam.
0: Go, no.
1: A to dlaczego go nie przywieźli?
0: A dlatego, że pan Tusek, proszę pana, jest człowiekiem uczciwym. No tak, ten człowiek nie zrobi niczego we prawo.
2: No, z taką odważną tezą Zbigniew Ziobro na pewno by dyskutował. No on właśnie dlatego uciekł z kraju i tuła się po świecie, no bo jak przekonuje, nie ma szans na uczciwy proces, dopóki rządzi w Polsce Tusk. Ludziom to się jednak raczej nie podoba. No bo dlaczego niby wiceprezes PiSu może sobie wybierać sądy, które go sądzą, grymasić, być taki wybredny, a zwyczajny człowiek, no to raczej, jak jest oskarżony, to musi przed sądem stanąć i się wytłumaczyć.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: O pana Zbigniewa Ziobrę pytam właśnie, co tu Polacy uważają.
4: Jeden czy... lepszy od drugiego.
1: Ale to wie pan, że uciekł do Ameryki teraz.
4: Uciekł, bo mu na to pozwolili.
1: Wymiar sprawiedliwości.
4: Co? Daj spokój. Jakie to bez pył wymiętaj.
5: Więzienia do końca życia byś nie wyszedł, jakbyś zrobił to, co on. Powinien stanąć przed sądem.
1: A pan wierzy w ogóle w te zarzuty wobec niego, że tam kierowanie grupą przestępczą? No
5: jasne, że tak.
1: Tam defraudacja tych
5: pieniędzy. Rząd to największy złodziej.
6: Proszę pana. Tchórz! No tchórz, no co tu dużo będzie mówił, no.
1: Ale jak tchórz, jak przecież to szeryf jest...
6: No szeryf... On kiedyś był szeryfem, a teraz uciekł. PiSowi przede wszystkim zaszkodzi. Moim zdaniem, bo już i tak mają poniżej 20, a żeby i 15.
7: Proszę pana, źle, że uciekł. Bo jeśli zrobił źle, to powinien się z tego jako minister sprawiedliwości wytłumaczyć. Ale gdzie są nasze służby, że go nie dopilnowały, że uciekł?
1: Że uciekł.
7: No to wie pan, to się w głowie nie mieści.
1: No bo sąd miał wystawić nakaz aresztowania europejski, ale nie, też okazało się, że nie, bo tam jest...
7: Co wystawił sąd? Ja wiem, że jeśli ktoś jest niewinny, to nie ucieka. No bo jeśli jest niewinny, ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
1: Ale on uważa, że teraz nie ma tu sprawiedliwego sądu, wie pani, i że będzie...
7: No to dla innych obywateli jest, tylko dla ministra sprawiedliwości nie ma. Ja żyję i nic mnie tu nie spotkało złego. Nie popieram ani jednych, ani drugich, bo ja jestem Polką i popieram tylko to, co powinno być dobre dla Polski. Powinien wrócić i stanąć przed Wydziałem Sprawiedliwości.
8: Myślę, że powinien stanąć przed polskim sądem.
1: No ale oni tu argumentują, że tu w Polsce nie ma teraz uczciwego sądu i...
8: A co, on był uczciwy? Dlaczego uciekał?
1: Taki twardy człowiek, twardy zawodnik mówił, nie bądźcie fujarami.
8: Sam jest fujarą.

0: popieram tylko to, co powinno być dobre dla Polski. Powinien wrócić i stanąć przed Wydziałem Sprawiedliwości.
1: Myślę, że powinien stanąć przed polskim sądem.
2: No ale oni tu argumentują, że tu w Polsce nie ma teraz uczciwego sądu i...
1: A sąd był uczciwy? Dlaczego uciekał?
2: Taki twardy człowiek, twardy zawodnik mówił, nie bądźcie fujarami.
1: Sam jest fujarą.

0: on ucieka.
1: Ja wiem. Jest
0: to trudno go złapać, ja wie pan, bo to on szybki wiem. Jest.
1: Ja wiem. No ale miłego dnia życzę.
0: Miłego.
2: Sporo było tych negatywnych głosów, ale są przecież i tacy, którzy kibicują Zbigniewowi Ziobrze. Wierzą, że on przeczeka tę tuskową zawieruchę i wróci z Ameryki jako bohater, a wtedy wybuduje nową berezę kartuską czy coś w tym stylu i będzie tam umieszczać swoich prześladowców. I sprawiedliwości stanie się zadość.
3: Co ludzie powiedzą?
0: Czy on jest takim, wie pani, właśnie bohatersko się ukrywa, czy wręcz przeciwnie?
4: No on się ukrywa przed tym, żeby mieć rzetelny, proszę pana, bo pan widzi, co się dzieje, tak?
0: No ale to on ten przecież wymiar sprawiedliwości budował przez tyle lat, to teraz się boi.
4: Budował się nie, on nie wiadomo, czy się boi. Boi się tylko tego, że mogą go skazać.
0: Ma 26 zarzutów o kierowanie grupą przestępczą.
4: Ale kochany, jaką grupą przestępczą? Pan się zastanowił.
0: No co, pieniądze wyprowadzała z Funduszu Sprawiedliwości.
4: Jeszcze niech pan zobaczy, ile teraz wyszło.
5: I te starsze panie jeszcze was pobiją za to, że...
0: A, że za pana Ziobrę?
5: A jak?
0: Że to taki jest...
5: Będą w obronie.
0: Nie, no ale co, a pani uważa, że to dobrze, że on tak się miga przed wymiarem sprawiedliwości?
5: Jakie dobrze?
0: No bo to niektórzy mówią, że to właśnie dobrze, bo tu nie ma teraz wymiaru sprawiedliwości uczciwego.
5: Jakie ustawił prawo, takie ma.
0: No tak, no bo to on rzeczywiście...
5: Chórz!
0: To minister sprawiedliwości, wie pan, szeryf.
6: Dobrze, dobrze. Nie ma skończyć tą propagandą swoją.
0: Ale i nagle do Ameryki ucieka, zamiast tu stanąć przed sądem.
6: To gdzie to na Białoruś miał jechać?
0: No nie no, powinien stanąć przed sądem i chyba i się dać osądzić.
6: Tak, prawi cyrk z ciebie.
0: Ale ma zarzuty, 26 dobrze. Zarzutów. Kierowanie grupą przestępczą na przykład.
6: Proszę pana, pierwsze zaczęło przestrzegać konstytucji i prawa, jak obowiązuje. A nie robić pośmiechowisko z ludzi.
0: Tu też takie zastrzeżenia były, że oni nie przestrzegali konstytucji właśnie jak...
6: Dobrze, niech pan skończy tą propagandą swoją.
0: Wie pan jest za tym, żeby on uciekał, żeby tu nie stawał przed sądem. Dopiero...
6: Nie. Ma słuszną rację.
0: No dobra. Ale wie pan, ale ktoś tu mówił, no ja pójdę ukradnę, to staję przed sądem. A pan Zbigniew Ziobro ma zarzuty i no, nie może stanąć przed sądem, bo...
6: Ksiądz też miał zarzuty i urzędniczki z tego ministerstwa. I co, wypuścili, bo nie mieli dowodu?
0: Nie no, ale to trwa jeszcze cały czas przecież. To jest między innymi o takie są zarzuty dla pana Ziobry, że
6: dobrze.
0: Tam pieniądze przekazywał do tej fundacji księdza. O!
6: No.
0: No tak.
6: Skoro miał takie duże zarzuty, dlaczego nie siedzi?
7: No panu by się ten ksiądz przydał, może by pana Salcesonem wyleczył.
0: A pani uważa, czy to dobrze, że pan Ziobro właśnie...
7: Wiecie, że dobrze.
0: Złodziej... Ale że uciekł do Ameryki?
7: Nie dobrze, że uciekł. Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. I szeryf jak ja baleksica.
0: To dobrze, że uciekł do tej Ameryki, czy to jednak...
6: A niech zgnije tam.
0: Ale gdzie? Ale właśnie nie powinien tu stanąć, wie pan, w prawdzie przed sądem i...
8: Jeszcze pieniądze na niego wydawać?
0: A jak z Ameryki go przepędzą, to gdzie teraz dalej może...
8: Jeszcze Antarktyda wolna.
0: A, że na Antarktydę, no, ale tam zimno znowu chyba, wie pan.
6: No to niech za bardziej.
2: Antarktyda to jest pewna nowość, ludzie złośliwi, a takich, jak wiadomo, w Polsce nie brakuje, przewidywali raczej, że jak Zbigniewowi Ziobrze skończą się już kraje z tego zachodniego kręgu kulturowego, no to ucieknie na Białoruś. Ale ten wątek antarktycki jeszcze za chwilę wróci, posłuchajcie.
0: O pana Ziobrę dzisiaj pytamy, dzień dobry Polaków.
9: Wie pana, ten Ziobro... Ja nie wiem, czy był złodziejem, czy nie, ale mnie się wydaje, że Ziobro jest mniejszym złodziejem niż ci, którzy chcą teraz nas w ten sejf wprowadzić. Pan policzy, ile to my zapłacimy wszyscy. Nasi wnukowie, pan nie, ja nie.
0: Ale to koło ale zamachowe ma być naszej tu, wie pan, przemysłu zbrojeniowego i tak dalej.
9: Panie, jaki przemysł zbrojeniowy? Komu oni takie głupoty mówią?
0: Wracając do pana Ziobry właśnie, teraz w Ameryce ucieka przed wymiarem.
9: Ucieka, ja nie mam nic przeciwko temu.
0: Ale to nie powinien właśnie stanąć tu przed sądem, by
9: przed
0: pan wytłumaczyć.
9: Przed sądem? Przed sądem, gdzie sędzia jest to probolszewicki. W Polsce nie było komunizmu. Była dyktatura probolszewicka. O!
0: To wie pan, teraz coś ktoś ukradnie w sklepie, no i będzie mówił, że...
9: A to
0: mówił,
9: jest inna
0: że,
9: sprawa.
0: No jak, ale ty i powie, to ja się teraz nie stanę przed tym sądem, bo on jest probolszewicki pana, i uciekam do Ameryki, do widzenia.
9: Inna tak? Sprawa, przestępstwa kryminalne,
0: no ale
9: a
0: też
9: inna sprawa...
0: Kierowanie grupą przestępczą jest, ma zarzut.
9: Grupą?
0: 26 proszę zarzutów.
9: Pana, proszę pana, przyjdzie czas, że tym, którzy go atakują, okaże się, że oni też nie przestrzegają konstytucji. Wróci i będzie ścigał tych, którzy jego ścigali.
0: A. Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc,
9: kibicuje,
0: panu Zbigniewowi Ziobrze.

0: Niech ucieka nawet i na Antarktydę i wróci wtedy.
1: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć i co?
0: Nie, jada przenośni na Antarktydę, tam gdzie nie sięga żadne prawo. Niech ucieka gdzie się tylko da. Proszę pana, nie tacy jak on w naszej historii uciekali i nie tacy jak on będą jeszcze uciekać.
2: No, trzeba się uczyć języków obcych, angielski, hiszpański, antarktycki, czy jaki tam jest język, no bo to teraz w Polsce jest najlepsza inwestycja w przyszłość. Tyle na dziś. Kolejne co ludzie powiedzą za tydzień. Ja już dziś zapraszam, Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

mnie przecież. Każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
1: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Ponad 5 godzin przesłuchań trwa proces w sprawie Olga z Grudziądza. 19-latek podczas ucieczki przed policją nadział się na ostry płot. Kilkanaście minut później zmarł w szpitalu. Na ławie oskarżonych 3 lekarzy. W środę przesłuchano 3 policjantów z Grudziądza i ratownika, który brał udział w akcji. O szczegółach nasz reporter Łukasz Piekarski.
2: Policjanci z Grudziądza pytani byli o przebieg interwencji oraz o wydarzenia na grudziąckim SOR-ze. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przesłuchanie jednego z ratowników, który na miejsce przyjechał w karetce. Jak zapewniał, 19-latek był agresywny i nie słuchał poleceń.
3: Utrudniał tam wszelkie badania. Zmierzyliśmy tętno saturację, on zrzucał po chwili puls oksymetr z palca. W trakcie mierzenia ciśnienia szarpał się.
2: To jest dramat. Tak krótko słowa przesłuchiwanego ratownika skwitowała Małgorzata Szachbazjan, mama Olka.
4: Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, on nie widzi praw pacjenta.
2: Na kolejnej rozprawie, czyli 17 czerwca, przesłuchany zostanie drugi z ratowników, kierowca karetki.
0: Na ostatniej rozprawie, czyli na początku lipca, sąd wysłucha opinii biegłych. Głos zabierze również mama 19-latka. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechnienia treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau, tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te stwierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach z Krakowa Brian Bednarczyk.
5: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat: mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
0: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
7: A to jest pytanie czy teza?
6: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć głową, ja powiem, że pan kiwnął głową.
7: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za tą... To za tą tezę, panie redaktor. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
6: Okej. Słucham pana.
7: Któryś z moich kolegów sformułował tezę o tych dwóch płucach. No to drugie płuco polityczne wewnątrz projektu
6: to
7: się ukształtowało.
6: Jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
7: A czemu nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
6: Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwo stowarzyszenie z żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
7: A to jest pana interpretacja, pana rektora. Ja jestem...
6: Patrzę, że się wtuszę, ale jestem... nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
7: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym, też romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecność Śmigłowskiego władza jest po prostu beznadziejna.
6: Czerwona kartka dla rządu Tuska to dzisiaj jest Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien

0: zacząć mówić, że będzie nowy premier. Bo podkreślam, zacząć mówić, broń Boże, zmieniać, ale mówić, potrzeba chyba nowego premiera.
1: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest, patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pan minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać. Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogestowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji, moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję opierają, wystartowały z nim z jednej listy, taki zrobi z nich takich zakładników, tak to widzę, ale ostatecznie przegrają z nami wybory.
0: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości i nie jest takim delem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera? Nie powinno dać do myślenia, a może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać albo...
1: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam. Ja nie mam takich aspiracji, jestem skromnym posłem z Bydgoszczy. Natomiast nie zgadzam się z tym. Myślę, że wiadomo, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą Przemysława Czarnka jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy tą główną siłą, która może odebrać władzę tym ośmiogwiazdkowcom, i w mojej ocenie bardzo konsekwentnie on to robi. Ja uważam, że efekt Czarnka widać, więc tutaj będę go bronił, bo on ma ciężką pracę jakby na tym początku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
2: Dalszą część rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na vox.fm.pl. To jest katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wypi.
4: Susza jest i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
3: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
5: To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie dla nas.
3: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
2: Rolnicy nie widzą też konkretnych form wsparcia. Czekają na decyzję dotyczącą uznania skutków suszy oraz ewentualnej pomocy państwa. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
6: Nasze badanie pokazuje, że część jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
2: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z nich. Nad tym musimy pracować, apelował przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
7: Czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców. Dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
2: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, m.in. pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Studenci medycyny w akcji. Przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. W warunkach przypominających prawdziwy szpital sprawdzali swoje umiejętności działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. Pacjentami były fantomy, a areną zmagań Centrum Symulacji Medycznych Kolegium Medicum UMK.
8: Jest to pilne cięcie cesarskie. Pani była przywieziona z wypadku komunikacyjnego.
9: Tomasz, ustawisz respirator. Mateusz, czy będziesz przygotować rzeczy do udrażniania i tak dalej?
10: To są głównie stany zagrożenia życia, sytuacje bardzo krytyczne. Zespoły są

0: 5-osobowej dosyć dużo osób, które wykonują czynności, ale muszą się dobrze zgrywać.
1: Zabawa, rywalizacja, sprawdzenie siebie.
2: No myślę, że wszystko z tych rzeczy to jest przede wszystkim doświadczenie, bo lepiej pewne błędy popełnić jednak na symulatorze, na manekinie, niż na prawdziwym pacjencie.
3: Z Zofią Tekienielkowską, szefową Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy, i studentami rozmawiał nasz reporter. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn z uczelni medycznych z całej Polski. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych edukacji i symulacji medycznej w kraju. Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To świetna okazja, aby poznać służby mundurowe i ratownicze oraz zobaczyć, z czym mierzą się na co dzień.
4: Przyjechaliśmy z kopalni Sobieskiej z aparatami ucieczkowymi, którymi na co dzień w akcji pracujemy.
5: Mamy nożyce do cięcia metalowych elementów. Używamy, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
6: Czego się tu dowiecie?
7: No, jak postępować w różnych sytuacjach.
8: Dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc.
9: Pacjent pozostaje nieprzytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje, jeśli nie reaguje. To podstawowe czynności reanimacyjne według schematu.
10: Byliśmy tam w namiocie. Normalnie można było sobie podtrzymać shotguna, zobaczyć, jak wygląda. Nawet rozmawialiśmy tam z panem, jakie mają rozmiary te pociski. Dzisiaj to jest taki, widać, że wyjątkowy dzień, gdzie te służby faktycznie się postarały, że tu przyjechały, żeby nam to specjalnie pokazać.
3: Podczas Dnia Bezpieczeństwa można było oglądać specjalistyczne pojazdy i ich wyposażenie oraz wziąć udział w widowiskowych pokazach ratowniczych. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
11: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
3: I to się przed... Program Złota Rączka powstał, by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach, które często wymagają fachowej ręki. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: zwrot akcji.
1: Dzień dobry kochani, z tej strony Kasia Pilewska i kolejny odcinek audycji Zwrot Akcji. Dziś moją gościnią jest Katarzyna Boni. Cześć Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Kasia przyszła do mnie porozmawiać, na zaproszenie porozmawiać dzisiaj o takim naszym chyba największym możliwym zwrocie akcji, który może nas czekać. Czyli o śmierci. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. I o umieraniu, słuchajcie. Także jest niedziela rano, na pewno uwielbiacie takie tematy z samego początku, ale uwaga, będziemy może próbowały odczarować trochę ten temat.
2: Ja zachęcam do pozostania do końca, bo może się okaże, że tak naprawdę nie o umieraniu, a o życiu.
1: Dokładnie.
2: Rozmawiamy.
1: Kasia jest pisarką, dziennikarką, dużo podróżujesz, z tego co udało mi się dowiedzieć, i wiem, że twoja droga, jeśli chodzi o ten temat w ogóle, odchodzenia żałoby, rozpoczęła się za granicą, w Japonii, tak?
2: Tak.
1: Dobra, to Kasiu, jak to się stało, że zajęłaś się tak trudnym tematem, takim, od którego wszyscy uciekają jak mogą, a ty się w tym specjalizujesz? Bo właściwie to warto dodać, Kasia prowadzi warsztaty umierania.
2: Tak, po tym właśnie jak byłam w Japonii. Nie wydaje mi się, że wszyscy uciekają od tego tematu. Wydaje mi się, że ostatnio coraz więcej ludzi właśnie chce rozmawiać o śmierci, o umieraniu, o tym, co to znaczy dobre umieranie, o tym, co to znaczy towarzyszenie osobie umierającej, o tym, co to znaczy towarzyszenie osobie w żałobie. Że po takim okresie amnezji, kiedy ta śmierć została wycięta, amputowana z naszego życia wręcz, jeszcze pewnie niektórzy mają wspomnienia, nie wiem, jakiegoś czuwania przy trumnie w dzieciństwie. W moim pokoleniu to się rzadko zdarza, ale jeszcze pokolenie starsze ode mnie ma takie wspomnienia. Też ludzie, którzy są z terenów poza miastami, też mają takie wspomnienia, właśnie często właśnie czuwania, opłakiwania, jakiegoś rytuału, towarzyszenia umieraniu, umierającemu i przechodzenia w tą inną rzeczywistość. I po okresie amnezji, kiedy tego nie było, przez długi czas takim w powszechnej narracji, mam poczucie, że od momentu, kiedy zaczęła się pandemia, a później wojna, to ta śmierć i żałoba zaczynają coraz silniej znowu być obecne. Nie są już tematami, od których się ucieka, nie są tematami wstydliwymi. Ja też działam w bańce, w której po prostu wszyscy o tym rozmawiają cały czas. Jestem w kolektywie Instytutu Dobrej Śmierci, który powstał właśnie mniej więcej w okresie pandemii i który zajmuje się przywracaniem

0: rozmów, które są naturalną częścią naszego życia, który zajmuje się rozmów na temat śmierci, na temat żałoby, który zajmuje się przywracaniem godności tym ostatnim momentom życia i który próbuje znormalizować właśnie ten etap umierania, śmierci i później dla tych, którzy zostali, bycia w żałobie. Więc wydaje mi się, że taka dobra rozmowa o śmierci tak naprawdę to jest dobra rozmowa o życiu. Że ona też nam pomaga ustawić samemu sobie, samej sobie to, co dla nas jest istotne w życiu. Ja doszłam do tego tematu i właściwie był to temat, który jakoś w porównaniu do tego, czym się zajmowałam, to przyniósł mi dużo ulgi, bo ja pisałam o katastrofach. Zajmowałam się traumami, zajmowałam się tym, jak ludzie, czy w ogóle jest możliwe odbudowanie się po traumie, czy możliwe jest odbudowanie się po tym, jak doświadczyło się wojny i uchodźstwa, czy możliwe jest zbudowanie nowego domu, co się do tego domu wnosi, co się zabiera z wojny, z uchodźstwa. A z tematem warsztatów umierania zetknęłam się w Japonii, kiedy pracowałam nad książką Ganbare, warsztatu umierania. To była moja pierwsza solo książka reporterska, w której opisywałam to, jak wygląda Japonia mniej więcej 3-4 lata po wydarzeniach z 2011 roku, czyli po trzęsieniu ziemi, tsunami i wybuchach w elektrowni Fukushima Daiichi. No i też sprawdzałam, jakby co jest potrzebne, żeby po czymś takim się odbudować, po czymś takim, czyli po nie tylko śmierci najbliższych, ale po utracie całego życia, które się budowało. Po utracie domu, po utracie wszystkich albumów ze zdjęciami, których już nie ma, jakby nie, to jest też utrata wspomnień, nie ma już powrotu do tego, do tych lat z przeszłości, po utracie pracy, po utracie całych wiosek, które zostały rozdysponowane do zupełnie różnych miejsc w Japonii, więc nie ma się już tych sąsiadów, nie ma się tego aptekarza, do którego się chodziło przez całe lata, nie ma się tego sklepikarza, którego się odwiedzało codziennie. Tkanka została rozerwana i jak się ją skleja na nowo? Czy to w ogóle jest możliwe? I w tym wszystkim, jeżdżąc po Japonii, rozmawiając z ludźmi, którzy doświadczyli tsunami, którzy doświadczyli ewakuacji z powodu zagrożenia radioaktywnego, trafiłam na warsztaty umierania prowadzone przez japońskich mnichów. I poszłam na nie. Tak. Znaczy najpierw zrobiłam, najpierw przeprowadziłam rozmowę z mnichami o czym to jest, napisałam cały reportaż o tym, jak te warsztaty wyglądają.
1: Tak.
0: A potem tak reporterską poszłam na nie, żeby

0: doświadczyli tsunami, którzy doświadczyli ewakuacji z powodu zagrożenia radioaktywnego, trafiłam na warsztat umierania prowadzony przez japońskich mnichów. I poszłam na nie. Tak. Znaczy najpierw zrobiłam, najpierw prowadziłam rozmowę z mnichami o czym to jest, napisałam cały reportaż o tym, jak te warsztaty wyglądają.
1: Tak.
0: A potem tak reporterską poszłam na nie, żeby

0: będę je mogła włączyć do mojej książki. Też myślałam o tym, że może zgodnie ze szkołą reportażu, może porozmawiam z kimś najpierw, opiszę, jak te warsztaty wyglądają, spotkam się z tą osobą za 10 dni, za miesiąc i porozmawiamy o tym, jasne, co się zmieniło.
1: Jasne.
0: I no, weszłam na nie jako reporterka, a wyszłam z nich jako osoba, która po prostu doświadczyła jakiegoś katarzis. Zapłakana, poruszona tym, co się wydarzyło. I też prostotą tego doświadczenia, bo to jest bardzo prosta rzecz. To jest spotkanie z własną śmiertelnością w przeciągu... W tamtym przypadku to nawet trwało godzinę. Ja te warsztaty teraz prowadzę, trwają od 2 do 3 godzin.
1: 2-3 godziny.
0: Mhm.
1: Okej. Okay. Jak o tym czytałam, to wydawało mi się, że to jest, wiesz, 3 dni jakiegoś tam kminienia, po prostu zaglądania, jakiegoś tam zmierzenia się z tym, ale to ciekawe, co mówisz, bo to faktycznie najprostsza rzecz na świecie. Umrzeć,
0: tak.
1: A z drugiej strony taka najtrudniejsza, nie? I byłaś na godzinę.
0: Byłam na godzinę, tak. I przez tą godzinę mnich po prostu opowiadał historię, w której ja identyfikowałam się z tą osobą,
1: okay.
0: O której jest historia. I była to historia choroby raka, która kończy się śmiercią. I podczas tej historii musiałam się rozstawać symbolicznie z tym, co jest dla mnie ważne. Ale to rozstawanie się z tym, co było dla mnie ważne, to był właśnie ten moment katarzis. To było jakby takie uświadomienie sobie, że jak bardzo trudno jest mi się rozstać, jakie emocje temu towarzyszą, pomimo tego, że to jest tylko i wyłącznie symboliczne. Jakaś pojawia hierarchia tych rzeczy, rzeczy, osób, miejsc, wartości, o których często myślałam, że w ogóle nie mają znaczenia i trochę tak pojawiły się w tym procesie, bo wypadało, żeby się pojawiły, na przykład rodzina albo miłość. I jak trudno jest się z nimi rozstać i jaka jest wdzięczność za to, że to jest tylko symulacja, że to nie jest, że to się nie dzieje naprawdę. Nie byłam jedyną osobą, która płakała na tych warsztatach, ale nie sądziłam, że będę je prowadziła.
1: Tak.
0: I to, że je prowadzę, to jest trochę przypadek.
1: Czyli to nie było tak, że weszłaś i wiedziałaś, to jest to.
0: Nie, wyszłam i wiedziałam, że to mam materiał do książki, że ja jestem tym materiałem do książki, tak naprawdę.
1: Tak, stałaś się swoją bohaterką.
0: Tak, co chyba często się przydarza reporterom, że przychodzą z jakąś tezą, a potem to wszystko przefiltrowują przez siebie i okazuje się, że jest inaczej. Nie, poprowadziłam je dla znajomych, bo po prostu powiedziałam im, jakie to było przeżycie i oni stwierdzili, dobra, to my też chcemy, czy mogłabyś to zrobić. Poprowadziłam dla znajomych, oni powiedzieli znajomym, znajomi powiedzieli znajomym i tak zaczęły się zbierać grupy u mnie na warszawskim Mokotowie w mieszkaniu. No jak już wyszła książka i też ludzie przeczytali o tych warsztatach, to zaczęli się odzywać, czy ja je prowadzę i czy mogliby wziąć udział. Usłyszałam też na przykład na jakichś targach książki, spotkaniach autorskich podchodzili do mnie nauczyciele, że oni je prowadzą w klasach maturalnych i że to świetnie jakoś działa na młodych ludzi, jakoś ich motywuje i inspiruje. Ja tego nigdy nie prowadziłam dla uczniów. Nie odważyłabym się. Uważam, że to musi rzeczywiście zrobić osoba, która świetnie zna tych młodych dorosłych, tak? Chciałam powiedzieć dzieciaki. Już czasy maturalne to już młodzi dorośli. No i warsztaty się rozrosły po cichu. Sama nie wiem jak i kiedy. I teraz rzeczywiście dosyć regularnie je prowadzę w różnych miejscach i w różnych odsłonach, bo są i wirtualne, co zawdzięczają pandemii, i stacjonarne.
1: Jeździsz po miastach, czy ludzie przejeżdżają do ciebie?
0: Zazwyczaj prowadzę w Warszawie. Czasem jestem zapraszana do jakiegoś większego miasta, żeby je poprowadzić. Czasem coś organizuję sama w większym mieście, żeby je poprowadzić. Czasem jestem zapraszana do mniejszego miasta, żeby je poprowadzić. Do hospicjów, do różnych fundacji. I prowadzę je przez internet. Myślałam, że po pandemii przestanę. Ale te internetowe dają możliwość właśnie taką, że jak ktoś nie jest z Warszawy, z Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, tylko z Hołowienek na Podlasiu. Wspominam o Hołowienkach, bo ja tam kiedyś znam te rejony i wiem, że ktoś akurat stamtąd brał udział.
1: Okay,
0: tak? To może też do nich dołączyć. No plus one dają też taką intymność, której warsztaty stacjonarne nie zapewnią.
1: Jasne.

0: to są spotkania w grupach?
1: Tak, to jest 20, maksymalnie 20 parę osób. I to też ma znaczenie, że to jest grupa i ma znaczenie rozmowa, która się pojawia w tej grupie. I każda grupa jest zupełnie inna i my na koniec, po tym przejściu przez te warsztaty, ja dlatego ja też wydłużyłam, bo mnie bardzo interesuje to, co się pojawia w takim małym kręgu na sam koniec, jakby co te warsztaty otwierają w ludziach i rozmawiamy od tego, czym dla nas jest żałoba, po to właśnie, po tematy takie jak, czym dla nas jest dobre umieranie, co to znaczy ostatni oddech, co czujemy w momencie ostatniego oddechu. Czasem się zdarza, że nic nie czujemy i to oznacza, że my nic nie czujemy. Pojawia się jakaś olbrzymia mądrość grupy i dla mnie to jest zawsze fascynujące, jak wiele różnych wątków w tej przestrzeni potrafi wybrzmieć po warsztatach.
0: Czy w tych warsztatach, rozumiemy, że schemat jest taki, jak byłaś uczona, jak byłaś uczestniczką tam, mhm. czyli opowiada się historię innej osoby niż ja czy uczestnik mhm. i na tej bazie my rozstajemy się z naszymi bliskimi sprawami, rzeczami, mhm. wcielając się w skórę tej osoby, tak? Mhm. Okej, okay. To brzmi przerażająco. Wiesz, myślę sobie, na początku powiedziałam ci, wszyscy od tego tematu uciekają. Ja od tego tematu uciekam, dlatego mhm. wydaje mi się, że wszyscy. I kiedy wyobrażam sobie takie spotkanie, to zalewa mnie fala lęku, mm. że ta świadomość, którą właściwie mamy, ale od której ciągle sobie uciekamy, może nas zalać i sprawić, że to życie właśnie przestanie mieć wartość, mhm. zamiast nam je dać.
1: Ale coś cię skłoniło do tego, żeby mnie zaprosić do audycji, czyli jednak nie uciekasz od tego tematu.
0: Staram się, jak mogę się do niego zbliżać. Stwierdziłam, że to jeszcze jest za szybko, żeby podejść, zobaczyć, mhm. zmierzyć się, ale fascynują mnie ludzie, których to nie przeraża, tylko mhm. pracują ze śmiercią. Dla mnie to jest w ogóle jakieś poza skalą moją. I wiem, pośród moich bliskich osób, z którymi rozmawiam, głównie z tego względu, że moje pokolenie, mam 30 lat, odwróciło się mocno od wiary. Mhm. My nie wierzymy. Jesteśmy w dużej mierze ateistami. Oczywiście mówię o mojej bańce tutaj. I nie mamy nic w zamian. Mhm. I ta śmierć, i to, że nas może nie być, i że nie ma nic dalej, jest tak przerażająca.
1: Mhm. Ale czy mówisz, że nie mamy nic w zamian, że nie ma jakby, że sens życiu musimy nadawać sobie my sami, bo nie ma nic poza tym życiem? Czy nie mamy nic w zamian, nie mamy rytuałów, nie mamy celebracji?
0: Właśnie, mówię o sensie, bo rytuały mhm. i celebracje mam wrażenie, że my sobie doskonale stworzyliśmy sami, budując mhm. sobie jakąś tę rzeczywistość. Ale kiedy zdajemy sobie sprawę, że okej, wierzę, że nie wierzę, wiem, mhm. że nie wierzę, idę w to, i myślę sobie o tym, jak to wszystko po prostu, kiedy myślę sobie, już teraz prywatnie, o tym, że może być świat, w którym nie ma mnie, to muszę wstać, wypić wodę i sobie pójść, bo ta myśl jest tak obezwładniająca, mhm. że przestaję myśleć o tym, że to, co jest tu, jest ważne. I zastanawiam się, czy mhm. na tych warsztatach właśnie nie spotykasz się z takim ogromnym lękiem tych ludzi, strachem, że nie myślałem o tym, jakby nie myślałem o tym, że mnie nie będzie, a tu się muszę z tym zmierzyć. I co mhm. będzie, jak mnie nie będzie?
1: Przychodzi trochę ludzi, którzy przychodzą właśnie z tego powodu, że bardzo się boją i że tak. chcą się zmierzyć z tym lękiem i że chcą zobaczyć, dlaczego się boją i dotknąć czegoś, co pozwoli im ten strach zweryfikować. Tak. Czy on naprawdę jakby jest zasadny. A więc przychodzą też ludzie, którzy z tym się chcą zmierzyć. Każdy ma trochę inne powody. Przychodzą ludzie, którzy się mierzą z żałobą. Przychodzą ludzie, którzy próbują zrozumieć proces umierania, bo na przykład widzieli, towarzyszyli komuś umierającemu, nie do końca rozumieją, co się działo. Nie do końca rozumieją, czemu pojawiały się takie emocje. Nie bez powodu te warsztaty nazywają się warsztatami umierania. Zresztą to anegdotka na temat tak. tytułu książki. Jak ja w 2014 czy 2015 roku proponowałam tytuł warsztaty umierania, Ganbare, warsztaty umierania, to wtedy usłyszałam, że to w ogóle nie przejdzie, bo nic ze śmiercią w tytule nie może ukazać się na rynku, bo ludzie tego na pewno nie będą kupowali, bo obchodzą właśnie szerokim łukiem. Tak. A 10 lat później tych poradników o umieraniu i książek ze słowem śmierć w tytule, umieranie, żałoba jest coraz więcej. Więc to też pokazuje, jak bardzo...
0: A z czego to wynika twoim zdaniem? Wiem, że pandemia, wspominałaś o tym, że my się nagle bardzo blisko zetknęliśmy ze śmiercią.

0: zna kogoś, komu ktoś umarł, dotknął jakoś żałoby, do tego stopnia, że do Instytutu Dobrej Śmierci odzywały się firmy proszące o to, żeby przeprowadzić im szkolenie, jak towarzyszyć im pracownikom w żałobie, bo każde, bo jakby w tych firmach było po 10, 15, 20, 50 osób,
1: jasne,
0: które były w żałobie i po prostu no jakoś trzeba się było nimi zaopiekować. Więc ta bliskość śmierci, też te podawane codziennie liczby w czasie pandemii przez gazety,

0: Więc ta bliskość śmierci, też te podawane codziennie liczby w czasie pandemii przez gazety. Było jednokrotnie tak, katastrofa samolotu, zginęło tyle osób, tylko po prostu codziennie patrzyliśmy na te liczby.
1: Tak.
0: Codziennie kolej, jakby dzisiaj tyle. I nie było tego oddechu. No ale myślę, że jakoś jakimś klinem to się rozszerzyło i zaczęło jakby w takim razie być odpowiedź, co w związku z tym, jak my możemy na to zareagować. Zacznijmy mówić o żałobie, to zacznijmy rozmawiać o śmierci znowu. Więc wydaje mi się, że pandemia miała kluczowe znaczenie. Ale to jest moja analiza osoby, która pisze i obcuje z tym tematem. Nie jest to natomiast analiza socjologiczna, nie wiem, przeprowadzona przez badaczy z uniwersytetu, a na pewno są takie, które też mogą powiedzieć, czemu ten temat śmierci teraz wraca. Być może jest też tak trochę to, o czym mówisz, że
1: kryzys wiary.
0: Że to poczucie, tak, to poczucie takiego bez sensu tego, co będzie po, też powoduje, że zaczynamy szukać, pytać i rozmawiać i próbujemy się zmierzyć z tym lękiem.
1: Bo sens był nadany kiedyś po prostu przez kogoś innego, nie? Sens był nadany właśnie z kościoła i mówili, będziesz dobry, będzie dobrze.
0: Tak, jest świetna rozmowa Ezry Kleina, dopiero co opublikowana chyba 2 tygodnie temu, czy nawet tydzień temu. Ezra Klein jest dziennikarzem New York Timesa, który prowadzi bardzo ciekawe rozmowy i polityczne, i nie tylko. I oni rozmawiają, oczywiście Fari i Zakaria, a oni rozmawiają o tym, co się dzieje w Stanach i o jakimś upadku moralnym Stanów, ale rozmawiają też w pewnym momencie właśnie o tym, że liberalizm

0: one podczas, kiedy one trwają, można przeżyć bardzo dużo emocji, które nie zawsze są łatwe. Ja też zawsze tłumaczę, w jaki sposób sobie z nimi radzić, w jaki sposób móc się, jak się dystansować do tej historii, w jaki sposób zakorzeniać się w tu i teraz, tak żeby właśnie móc wychodzić na chwilę z tej symulacji. Więc dbam o to, żeby pokazywać uczestnikom, jak dbać o własne bezpieczeństwo podczas tych warsztatów. Ale też nie ma jednego dobrego sposobu na ich przejście.
1: Okay.
0: I one są, to co ja w nich bardzo cenię i co mnie w nich fascynuje, to jest to, że one są takim trochę lustrem postawionym naprzeciwko mnie samej, bo ja też je sobie robię. I pokazują mi, w jaki sposób ja funkcjonuję w świecie, jakie mechanizmy mi się włączają. Pokazują mi, co jest dla mnie ważne, czego najbardziej boję się utracić. I przede wszystkim zostawiają mnie akurat z takim uczuciem, że wow, ja nic nie straciłam. Ja mam tyle a tyle przyjaciół, tyle a tyle, nie wiem, marzeń, miejsc, które uwielbiam, smaków, które kocham, i to wszystko jest. To jest obecne. Zostawiam z takim poczuciem zwykłego bogactwa w moim życiu. I wiem, że wiele ludzi tak właśnie na nie reaguje, ale to nie jest jedyna reakcja. Czasami się pojawia takie zrozumienie, zwłaszcza jeżeli, tak jak wspomniałam, ktoś miał niełatwą śmierć w rodzinie.
1: Tak.
0: Są ludzie, którzy przychodzą i mówią, wreszcie wiem, przez co przechodziła moja ciocia, moja mama, mój ojciec. Lepiej ich rozumiem, jestem w stanie sobie wyjaśnić różne rzeczy, które mówili, kiedy umierali. Są ludzie, którzy mówią, że coś im te warsztaty pozwoliły domknąć. Są ludzie, którzy mówią, że nic nie czuli, że to też jest dla nich ciekawe. Czemu tam się pojawia taka
1: kompletna, jasne.
0: Tak. Więc tyle, ile jest ludzi, tyle jest sposobów przejścia przez te warsztaty i to też jest fantastyczne.
1: Okej. Okay. Często trafiają do ciebie osoby, przychodzą do ciebie osoby, u których ta śmierć nie jest hipotetyczna, tylko faktycznie staje się czymś bliskim. Mówię o czasie.
0: Czy też o chore osoby?
1: Wspomniałaś o hospicjum, więc...
0: Warsztaty wzięły się z hospicjów amerykańskich. Zostały wymyślone w amerykańskim hospicjum.
1: Tak.
0: Nie dla pacjentów hospicjów, tylko dla wolontariuszy. Po to, żeby wolontariusze lepiej rozumieli, przez co przechodzą ich podopieczni. W Japonii one zostały zmienione tak, żeby to nie było tylko i wyłącznie w kontekście hospicjów, ale żeby to otworzyć właśnie na każdego z nas, żeby każdy z nas mógł przyjść na nie i zobaczyć, okej, okay, co jest dla mnie w życiu ważne, jakie są wartości, którymi chcę się kierować w tym momencie mojego życia, gdzie jestem tak naprawdę. To są takie warsztaty, które pozwalają się określić, czy ja idę tam, gdzie chciałam iść, czy może jednak idę obok tej ścieżki, którą chciałam iść, czy idę w ogóle w drugą stronę.
1: Okej. Mhm.
0: Ja je prowadziłam dla pracowników hospicjów i prowadziłam je też dla fundacji onkologicznych i przychodziły też na te warsztaty osoby, które są albo w trakcie leczenia, albo po leczeniu. To mnie też zawsze jakoś interesuje ich doświadczenie. I też ta chęć powtórzenia tego doświadczenia. Część z nich mówi, że to im też pomaga jakby bardziej świadomie wejść w to, co się działo. Że jak to się działo, to nie były tak bardzo obecne, tak? Bo jakby były na czymś innym skupione. I że dopiero teraz mogą w to wejść. Część mówi, że jakby też pomagają to przepracować jakieś emocje z tamtego okresu. Część mówi, że to właśnie tak wygląda i że to właśnie tak jest. Jakby to też jest takie świadectwo dla grupy, która tego nie doświadczyła, tak? Jakby taka osoba... Dlatego jest niesamowite, bo każda grupa jest zupełnie inna. Pojawia się taka osoba, która mówi, wiecie, ja to przeszłam. Ja praktycznie miałam 5% szans na przeżycie, a nagle się okazuje, że tutaj jestem. I sobie też się nagle zmienia rozmowa. Są pytania do tej osoby i one się potrafią też w fantastyczny sposób dzielić swoim doświadczeniem i jakąś nadać perspektywę doświadczeniu innych osób z grupy. Natomiast to, co jest ważne, to nie są warsztaty terapeutyczne, to nie są warsztaty, które mają na celu pomoc w przeprocesowaniu choroby. Więc na przykład też w tych

0: niebawem będę prowadziła w takiej fundacji onkologicznej. To też jest tak jakby, że pracownicy tej fundacji rozmawiają z pacjentami wcześniej i mówią im o tym, jak te warsztaty wyglądają. I to też jest bardzo świadoma decyzja tego, czy ja jestem na to gotowa, czy nie. Czy to jest coś, w czym w tym momencie mojego życia chcę uczestniczyć. I to dotyczy nie tylko osób ze zdiagnozowanymi chorobami, ale każdego z nas. Czy ja po prostu jestem gotowa na te warsztaty.
1: Da się zdefiniować, czy ty potrafisz zdefiniować, czym jest dobre umieranie, dobra śmierć?
0: Tak, jasne. Dla każdego to będzie co innego. To jest taka śmierć, w której ja mam poczucie, że mi nie zostało coś odebrane.
1: Jak to możliwe? Przecież wszystko...
0: Jasne, tracę życie.
1: Tak.
0: Tak, ale nie została mi odebrana moja decyzyjność. Na temat tego, jak ja bym chciała, żeby te ostatnie momenty mojego życia wyglądały. Jest fantastyczna książka, która się nazywa Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. Jest właśnie o tym. O rozmowach o śmierci przy kolacji. To jest amerykański dziennikarz, który się nazywa Michael Hebb. I on... ja to już powtarzam za każdym razem, więc mi się wydaje, że już wszyscy o tym wiedzą. Ale on zrobił coś genialnego. Zdał sobie sprawę z tego, że numer jeden bankructw w Stanach, powód numer jeden dla bankructw w Stanach, bądź numer dwa, pewnie to się też zmieniło na przestrzeni lat, bo ta książka ma już 10 lat, jest branie kredytu na wyprawienie pogrzebu rodzinie. No i że... oraz w ogóle wszystkie opłaty związane z przedłużaniem życia. Nawet jeżeli już ktoś jest w śpiączce, ale nadal tak przedłużamy życie, to to są, zwłaszcza w Stanach, to są bardzo, znaczy w Stanach, w Polsce to inaczej wygląda, to są bardzo kosztowne momenty czyjegoś życia. No i on zaproponował rewolucyjne i proste rozwiązanie. Słuchajcie, jakby normalnie rozmawiamy o śmierci w momencie jednego z największych stresów, jakie przeżywamy w życiu, czyli albo jesteśmy w szpitalu, właśnie słyszymy, że ukochana osoba nam umiera, albo jesteśmy już u notariusza i otwieramy testament, no albo jesteśmy w zakładzie pogrzebowym i ustalamy zasady pogrzebu. A co by było, gdyby porozmawiać o tym wcześniej, 20, 30 lat wcześniej, wszystko jedno, 5 lat wcześniej, przy dobrym winie, przy świecach, przy fajnej muzyce, z dobrym jedzeniem. A może byśmy oszczędzili sobie stresu, kiedy te nieuniknione w naszym życiu momenty będą się wydarzały. I to może być rozmowa między nieznajomymi, taka też jest może być formuła tych rozmów właśnie, że się nieznajomi spotykają przy stole i rozmawiają, ale to może być rozmowa między przyjaciółmi, no i oczywiście też zachęcam do tego, żeby rozmawiać o tym z własną rodziną, jeżeli rodzina też wyraża taką chęć. Czy chcę, żeby mnie, żeby sztucznie podtrzymywano mnie przy życiu? Czym dla mnie jest śmierć, w którym momencie umieram? Czy chcę umierać w domu, czy chcę umierać w szpitalu, o ile to jest możliwe. Chcę być pochowana w trumnie, czy chcę być skremowana? Jeżeli w trumnie, to w jakiej? Jaką chcę mieć sukienkę na sobie, jakie ubranie chcę mieć na sobie? Na jakich piosenkach mi zależy? Co chcę, żeby wybrzmiało na pogrzebie? I tak dalej, i tak dalej. Jest cała lista tych pytań.
1: Oczywiście.
0: Można je sobie wymyślać i dopowiadać. Ja napisałam o tej książce tekst, który przeczytała moja babcia, która powiedziała, hej, wiecie, to może się spotkamy i pogadamy. I myśmy się z wnukami wszystkimi spotkali z nią i ona nam opowiedziała i o tym, jak umierała jej mama i jak to było dla niej trudne i o tym też właśnie, jaką sukienkę by chciała mieć i jaki ksiądz jest dla niej istotny, kto, na kim jej zależy, żeby był na jej pogrzebie, w którym z grobów rodzinnych chce być pochowana. I jakoś, jak umarła 2,5 roku temu, to myśmy mieli w sobie dużo spokoju. W sensie mogliśmy po prostu opłakiwać jej śmierć, ale mieliśmy też takie poczucie, okej, to my wiemy. Jakby nie było żadnych wątpliwości, że też w naszej rodzinie nie akurat mamy takie szczęście, że nie jesteśmy specjalnie rodziną, która by się o coś sprzeczała, ale też wyobrażam sobie, że wokół takiego
1: oczywiście
0: momentu może, pogrzebu może być bardzo dużo różnych pomysłów, jak on powinien wyglądać. W momencie, w którym jakby mamy jasno powiedziane, okej, ta osoba

0: osoba chciała być skremowana, ta osoba chciała być pochowana na tym cmentarzu, ta osoba chciała, żeby leciała Edith Piaf na pogrzebie, to jakby my możemy się zająć żałobą.
1: To ciekawe, co mówisz, bo to trochę tak jakby, bo powiedziałaś o tym, że nic nie tracimy. Ja się zaśmiałam, ale pomyślałam sobie, że to jest taka trochę decyzyjność ze grobu. Mhm. Że nie ma nas, a jednak cały czas możemy stanowić o sobie. I mhm. że bardzo często, wiesz, jak ja próbuję prowadzić takie rozmowy, to słyszę, nie kuś, nie zapeszaj, mhm. po co o tym gadać, że my powinniśmy skupić się na życiu i cieszyć się życiem, a nie myśleć o śmierci.
0: Możesz po prostu powiedzieć, okej, dla mnie dobra śmierć, jest mi wszystko jedno, jak będzie wyglądał pogrzeb, niech on będzie, nie wiem, ciepły, serdeczny, niech będą na nim tak. najbliższe osoby, niech będzie katolicki, protestancki, ateistyczny,
1: jasne.
0: Ale chciałabym umierać w domu.
1: Jasne.
0: Bo jak się nad tym zastanawiam, to bardzo mi zależy na tym, żeby byli obok mnie bliscy. A jak nie będę mogła umierać w domu, to bardzo mi zależy na tym, żeby byli moi bliscy, tak, żeby jakby mogli...
1: Jasne.
0: Więc... ja też rozumiem doskonale, że tutaj jakby jest ciężko jest przymusić kogoś do wyobrażania sobie tego i że rzeczywiście jest taki lęk, okej, dobra, no to może że nie kuśmy losu, tak?
1: Tak,
0: bo
1: tak,
0: nie,
1: tak.
0: Po co w ogóle to ruszać? No i myślę, że na pewno łatwiej jest też starszym osobom, tak jak mojej babci, która po prostu wiedziała, że jakby to jest nieuniknione i gdzieś jednak zostawiła nas, ona to zrobiła i dla siebie, i dla nas.
1: Hmm.
0: Bo to nie jest tylko o nie, ale to jest też o tych, którzy w ogóle na śmierć nigdy nie jest o tej osobie, która odchodzi, tylko też o tych, którzy zostają. Czyli nie tylko o tej osobie, która odchodzi.
1: Pozwoliła wam czuć po prostu. Pozwoliła wam czuć to, co się działo, a nie zajmować się papierologią
0: tak.
1: i lataniem po urzędach i po...
0: Ja, czyli tak trzeba się było tym zajmować,
1: oczywiście, ale... ze spokojną głową.
0: Tak, ale wiedzieliśmy, czego ona chciała. Tak?
1: Okej. Okay.
0: Nie było tam żadnych wątpliwości, jakichś takich...
1: Fajnie, można sobie pomyśleć o tym jako taka twoja ostatnia impreza. Wyprawiasz ostatnią imprezę, tylko nie tak. będzie. Nie, zabraknie solenizanta. Kasiu, ty sobie... Jak sobie radzisz ty, będąc w tym temacie tak często, wiesz, pracując z chorymi osobami, dotykając tej śmierci mhm. tak delikatnie, a jednocześnie, no wiesz, wracasz do swojego życia i żyjesz, nie? I masz swoje sprawki. Chodzi mi o skalę. Mhm. Że czasami mam wrażenie, że jak się tak grubo usiądzie i zastanowi, to potem to wszystko, ta praca, te kłopoty, to jakoś tak nie ma znaczenia. No ale przecież musimy mieć jakieś znaczenie, musi nam zależeć. Więc jak ty wracasz do swojej codzienności, w której...
0: Nie, ale po warsztatach to akurat mam takie poczucie, że właśnie ma znaczenie.
1: Czyli to jest powrót do twojej codzienności, którą bardziej potrafisz docenić, tak?
0: Tak, i też jakby... No ja je sobie robię raz na jakiś czas sama
1: tak,
0: sobie, tak? Ale
1: sama
0: to jest
1: sobie,
0: inne doświadczenie, okay. bo to jest...
1: No
0: nie jest w grupie. Natomiast kiedy je prowadzę, to oczywiście nie przechodzę przez nie, tylko prowadzę grupę. Jestem przewodnikiem dla grupy.
1: Tak.
0: I jednak te emocje grupy, jakaś taka... To, co zazwyczaj dominuje, to jest wdzięczność, taka ogólna wdzięczność po prostu do świata. I to mi się też udziela oczywiście.
1: Tak.
0: I to jakoś jest, ja jestem zawsze po warsztatach pełna energii. One mnie nie... W przeciwieństwie do reportaży, które potrafią zostawić ślad bardziej
1: jasne.
0: Mroczny,
1: jasne.
0: To te warsztaty właśnie mnie jakoś pomagają mi wejść w radosną przestrzeń i po prostu mam dobry humor po nich, mam ochotę dzwonić do mojej rodziny, spędzać z nimi czas, mam więcej cierpliwości dla mojego dziecka. Nie robię ich też bardzo często, one są raz na jakiś czas.
1: Jasne.
0: Czasem się zdarza, że w przeciągu 3 miesięcy zrobię 4 warsztaty, a potem przez 5 roku się nic nie dzieje. Bo to też zależy od tego, jak mój czas wygląda, na ile ja mogę znaleźć przestrzeń sobie, żeby przez te warsztaty poprowadzić, więc myślę, że też dlatego, że one nie są tak bardzo często, to ja też nie doświadczam wypalenia związanego z nimi. To nie jest takie automatyczne właśnie i na jedną kopę. To raz prowadziłam 4 dni pod rząd prowadziłam warsztaty, zostałam zaproszona na festiwal do Oslo.
1: Tak.
0: No i po tych 4 dniach to już wiedziałam, że to jest zdecydowanie za dużo, że to już jakby, że też jakby to taka, że przestaje być autentyczna, że już mi się te grupy zlewają i że okay. dla tej ostatniej grupy już nie jestem taką autentyczną osobą, która naprawdę jakby jest zainteresowana, co się dzieje, bo już mam takie poczucie, już przecież o tym przed chwilą rozmawialiśmy, więc okay. nie będę tego powtarzała. Więc jakaś też właśnie świeżość moja na tych warsztatach dzięki temu, że one są niezbyt często prowadzone, też jest ważne dla mnie.
1: Jasne.
0: Oczywiście, tak, bo dla uczestników wiem, że uczestnicy od 1 do 4

0: tej grupy byli zadowoleni. Dla nich jakby te warsztaty nadal były istotne, ale tak dla mnie to było po prostu męczące ten czwarty dzień.
1: Pojawiają się coraz częściej takie pogłoski, plotki, informacje o wielkich tego świata, którzy marzą o nieśmiertelności. Są to akurat tacy dość specyficzni panowie, bo z tego, co słyszałam, to ostatnio Donald Trump o tym opowiadał, no i Putin. Jak myślisz, z czego jest to, z czego to wynika? To pragnienie, żeby nic się nie kończyło, żeby ta nieśmiertelność, żeby byle dłużej, byle być, byle zostać. I czy to byłby dar faktycznie? Gdyby ktoś przyszedł do Kasi Boni i powiedział: Kasiu, słuchaj, chcesz? To daję ci kamień filozoficzny albo, nie wiem, magiczną substancję. Zostajesz na zawsze.
0: Pierwsze pytanie, czy wszyscy moi przyjaciele i moja rodzina też zostają? Co jest sensem życia, tak? Czy sensem życia jest długość tego życia, czy sensem życia jest jakość tego życia i to, kto je wypełnia? Mi się wydaje, że śmierć nam, że to, że wiem, że umrę, chociaż to nie jest tak, że ja dzięki prowadzeniu warsztatów umierania, dzięki temu, że piszę takie, a nie inne książki, chodzę po ulicach Warszawy i myślę sobie: oj, za chwilę mogę umrzeć, w związku z tym będę doceniała piękno tego żonkila, który tutaj rozkwitł, i piękno tego bzu jeszcze nie ma, i piękno tej jabłoni, która właśnie rozkwitła.

Że takie, a nie inne książki. Tak. Chodzę po ulicach Warszawy i myślę sobie, oj, za chwilę mogę umrzeć, w związku z tym będę doceniała piękno tego żonkila, który tutaj rozkwitł, i piękno tego bzu jeszcze nie ma, i piękno tej jabłoni, która właśnie rozkwitła.

0: Pędzi, tak. Tam te trzęsienia ziemi, no rzeczywiście to, że są codziennie, to wiadomo, ale te silniejsze, co nam powiedzmy są raz w miesiącu, takie, że czuć, że się trzęsie ziemia.
1: Tak.
0: To, że jest to zagrożenie tsunami, że ono przychodzi, rzeczywiście w każde pokolenie tego doświadcza, mniejszego, większego, ale tak, ale doświadcza, że lada moment może wybuchnąć wulkan obok Tokio. Więc myślałam, że to, że stąd właśnie się bierze ten ich zachwyt ulotnością i że oni są takimi ludźmi, którzy tak troszeczkę się unoszą nad ziemią. W takim zachwycie tego, że wow, wszystko jest piękne. My za chwilę możemy umrzeć, więc cieszmy się tym życiem. I to nie jest tak, nie da się psychologicznie po prostu. Nie jest to możliwe, żeby cały czas myśleć o śmierci i o tym, że się za chwilę umrze. To raczej wpędza w jakiś rodzaj neurozy, a nie w stan uniesienia. To nie jest tak, że ja cały czas mam poczucie, że jestem bliżej życia i że, tak, i że cały czas po prostu myślę o tym, że ach, niedługo, no za jakiś czas umrę, na pewno umrę, w związku z tym moje życie ma sens, bo robię to i to. Ta śmierć nie jest w mojej głowie obecna, ale to, że jest w ogóle jakiś punkt końcowy, no powoduje, że nam się chce. Powoduje nam się, że jednak wstajemy z tego łóżka. No bo skoro, jeżeli bym miała żyć 10 lat, to dlaczego miałabym dzisiaj wstać i przyjść na wywiad, skoro mogłabym przełożyć ten wywiad jeszcze 10 razy.
1: Czyli...
0: Natomiast na to przedłużenie życia, tak. Trumpów, Putinów, Thieli i tak, Musków, tak, i tak, innych, tak, ludzi, tak, z Doliny Krzemowej, którzy próbują to zrobić. Kiedyś byłam na takim spotkaniu, bo jakby mogło to przedłużenie życia wyglądać, tak. W sensie są jakiś rodzaj diety, dużo jest tekstów o tym, jak wygląda życie jednego z, już nie pamiętam, który to nie jest Peter Thiel, tylko któryś z Doliny Krzemowej, który...
1: Taki milioner, który tam...
0: Tylko bierze o określonych godzinach, tak, konkretne, tak, kapsułki, tak, tak, tak. I nie spotyka się z nikim, bo nie może, bo musi chodzić spać o 17, a wstawać o 5 rano, bo to wtedy śpi w jakiejś tam temperaturze. No i znowu, no jakby to ma sens? Natomiast jedna z najpiękniejszych odpowiedzi na to jest taka, no, jakby w tym momencie tak naprawdę przedłużenie życia wiąże się z tym, albo tak naprawdę nieśmiertelność wiąże się z tym, że moglibyśmy swój mózg przelać do komputera. No bo nasze ciało jeszcze cały czas nie wiemy, jak zrobić tak, żeby ono nie umierało.
1: Czyli musielibyśmy się podłączyć.
0: Czyli musielibyśmy się podłączyć do komputera i byłam kiedyś na spotkaniu w Teatrze Powszechnym na temat kryzysu klimatycznego i padło pytanie z publiczności, no czy my się tego nie boimy właśnie, że tutaj ci możni tego świata, te elity przyleją się swoje mózgi do komputerów i oni dalej będą rządzić. I poetka Barbara, której nazwiska znowu zapomniałam, bardzo to jest nie... Osoba, która tam była, poetka, bardzo fajna poetka, powiedziała, a super, niech się przelewają, to my im odłączymy prąd.
1: Właśnie.
0: I jakoś to zawsze mam w tyle głowy, tak, kiedy myślę, że to bardzo dobrze podsumowuje nasze dążenia do tej nieśmiertelności.
1: To zawsze są jakieś złe pobudki, mam wrażenie, że ta nieśmiertelność jest właśnie jakimś takim... Mam wrażenie nawet takim trochę egocentryzmem, że nie może być świata beze mnie, że wolę żyć źle, wolę żyć głupio, wolę żyć niefajnie, ale być, bo moja nieobecność jest jakby no końcem mnie.
0: Ja myślę, że pod tym się kryje też ogromny lęk.
1: Tak.
0: Po prostu, tak?
1: Dokładnie.
0: Że właśnie ja zniknę i co?
1: To będzie prywatne pytanie. Ty jesteś wierząca?
0: Nie.
1: Okej. Okay. Czyli rozumiem, że to jest koniec. Kropka. Ten ostatni rozdział.
0: Wiesz co, tak, ale ja też wierzę w to, że człowiek żyje tak długo, jak żyją relacje z ludźmi, którzy go znali. I że zostaje coś po nas, tych, którzy nas znali. I że oni chcą tą relację podtrzymywać.

0: Vinciane Despret, taka belgijska antropolożka, napisała książkę, która chyba się nazywa Wszyscy nasi zmarli. Jestem bardzo słaba z tytułów.
1: I ja poszukam tych rzeczy i dam do pod post, więc super, będą znalezienia.
0: Ja ci też będę mogła podesłać.
1: Super.
0: I w tej książce podaję takie przykłady na obcowanie ze zmarłym. Znaczy, moje ulubione zdanie z tej książki to jest takie, jak ci dziadek powie za życia, słuchaj, nie kupuj tego domu, to zła inwestycja, to wzruszysz ramionami, a jak ci się przyczni zmarły dziadek i powie, słuchaj, nie kupuj tego domu, to zła inwestycja, to obudzisz się przerażona i zaczniesz się zastanawiać, co to znaczy i może jeszcze rzeczywiście tego domu nie kupisz.
1: To prawda, mają na nas większy wpływ.
0: Tak,
1: niż...
0: absolutnie. W snach na pewno. Ci, którzy nas odwiedzają w snach, mają zdecydowanie większy wpływ niż mogli mieć za życia. No i podaję też piękne przykłady tego, jak ci, którzy zostają po tej stronie życia, obcują z tymi, którzy zmarli. Jak na przykład jedna z jej przyjaciółek zaczęła nosić buty babci, która mało zwiedziła świata, ale bardzo chciała zwiedzić świat. I w tych butach razem z babcią zwiedzała świat. Jak ludzie zaczynają gotować tak, jak gotowała babcia, tak jak gotowała jakaś przyjaciółka i nagle jakieś potrawy wchodzą po prostu... wchodzą nowe potrawy w jakiś bieg życia i za każdym razem tak naprawdę, kiedy się to gotuje, to się sięga do tych przepisów, które są często spisane ręką tej osoby, która zmarła. I że te osoby zmarłe jednak nadal w naszym życiu są bardzo, bardzo obecne. My z nimi rozmawiamy. Jednym z przykładów takiej obecności jest... znowu jest pomysł japoński, który ja przyniosłam do Polski, czyli telefon na wietrze. W Japonii jest coś, co się nazywa Kazenodenwa i stoi w jednej z miejscowości, którą zniszczyło tsunami, ale stało już tam wcześniej. Jest to pomysł takiego pana, który się nazywa Itaru Sasaki, któremu zmarł kuzyn z innego miasta i oni zawsze prowadzili bardzo długie rozmowy telefoniczne. I po śmierci kuzyna pan Itaru postawił, miał taki piękny ogród i tam była taka ozdobna budka telefoniczna i w tej budce telefonicznej postawił stary aparat telefoniczny, który nie był do niczego podłączony, bo tam nie było żadnej linii. I przez ten telefon dalej prowadził tę rozmowę. Bo właściwie to jest... No, tak samo nie widział tego kuzyna, tak?
1: Tak.
0: I po tsunami udostępnił ten telefon dla wszystkich tych, którzy stracili kogoś, nie zdążyli się pożegnać. Kilkadziesiąt tysięcy osób tam się pojawiło i zaczęły się te telefony pojawiać na całym świecie, takie budki telefoniczne. Ja w czasie pandemii razem z Instytutem Dobrej Śmierci i razem z miastem Warszawa ustawiliśmy taką budkę na Jazdowie. Zajęło to trochę czasu z różnych powodów, ale ona do tej pory stoi. I są tam księgi, w których można się wpisać. I dla mnie jest... Nie przychodzę tam bardzo często. Jakby miałam takie poczucie, że postawiłam i teraz jakby... I to też zresztą jest niezwykłe, bo rzeczywiście jest tak, że ludzie o nią dbają. Że ludzie, jak się na przykład zepsuje jeden telefon, to przynoszą nowy. Mm. Jak się skończy księga, to przynoszą zeszyt. Ktoś dostawił stołek, żeby można było siedzieć. Więc jakby takie bardzo... przyjemne uczucie tego, że jest coś, o co dba cała społeczność. Tak. Ludzi, którzy się którzy siebie nawzajem nie znają. Jest teraz 6.30.

0: świata. Jest bardzo dużo ludzi z Ukrainy, bo też Telefon Najbliższy został otworzony w 2022 roku, 3 miesiące po tym, jak wybuchła wojna, więc zwłaszcza na początku było bardzo dużo wpisów z Ukrainy. Tak pół na pół. Teraz jest i Ukraina, ale też są jakieś wpisy z Hiszpanii, z Francji, z Anglii. I to tylko pokazuje, jak my bardzo takiej relacji nadal po śmierci pragniemy i potrzebujemy. I dla mnie ja się nie boję mojej śmierci. Ja mam jakieś takie poczucie, że to mnie nie będzie. Po prostu. W sensie, że dla mnie osobiście to jest troszeczkę jak przełączenie pstryczka. Ja się boję długiego umierania, bolesnego umierania, ale tego, że mnie nie będzie, to mnie nie będzie. To jakby nie będzie nikogo, kto będzie mógł czuć ten lęk, że go nie ma. Ale gdzieś myślę o tym właśnie, jaki ślad gdzieś, jakby jestem ciekawa, co ze mnie zostanie w innych, bo mam nadzieję, że będą ludzie, którzy będą chcieli tą relację jakoś ciągnąć, tak jak właśnie, nie wiem, ja też rozmawiam w jakiś sposób z moją babcią, noszę bransoletki, które mi dała i zabieram ją do teatru, chociaż nie lubiłam chodzić do teatru, ale ona uwielbiała i od 2 lat po prostu jestem raz w miesiącu w teatrze.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale to jest dowód obecności, wow.
0: Znaczy to jest coś, co naprawdę zmieniło moje życie, tak? Bo jakby z osoby, która rzadko miała czas na to i nie priorytetyzowała teatru, po prostu nie dorzucam na wyrywki repertuar warszawskich teatrów, ale naprawdę widziałam przez ostatnie 2 lata dużo sztuki, mogę się na ich temat zacząć już powoli wypowiadać, więc tak, zmieniła moje życie.
1: Ale to jest takie uczucie, że robisz to dla niej, czy robisz to z nią?
0: Na początku robiłam to z nią, bardzo, a teraz już mam takie poczucie, że robię to z jej powodu.
1: Rozumiem.
0: Nawet nie dla niej, tylko z jej powodu. Ale pamiętam, że jak raz na samym początku, jak jeszcze byłam w takiej świeżej żałobie i zapomniałam zabrać tych bransoletek do teatru, to byłam zrozpaczona, po prostu chciałam stamtąd wyjść, jakby to wszystko nie miało sensu, że to przecież nie po to, że ja przecież nie miałam iść sama do teatru, tylko że przecież babcia miała pójść, że po co ja idę do teatru bez bransoletek, skoro na tego nie zobaczy. I byłam w jakimś takim amoku, że jak to jest możliwe, że ja muszę wracać.
1: Tak.
0: Do domu po babcie. Więc w tamtym momencie to było bardzo takie, że ja ją rzeczywiście tam zabieram.
1: Jasne. Kasiu, bardzo ci dziękuję. Nie wiedziałam, że można z taką czułością mówić o śmierci, taką w ogóle radością mówić o śmierci. Dziękuję za ten pomysł. Ja też wezmę moją babcię niedługo gdzieś w takim razie.
0: Zachęcam.
1: Ja sobie to wszystko przemyślę, mam nadzieję, że nasi słuchacze również, ale taka pierwsza konkluzja dla mnie to, że ta śmierć jakoś tak do życia jakby nas przybliżała.
0: Zdecydowanie.
1: Że to o to chodzi, że bardziej tu jesteśmy chyba, jak przed tym nie uciekamy. Bardziej na 2 nogach, więc dziękuję ci. To była dla mnie bardzo ważna rozmowa.
0: Jak mówi moje dziecko, teraz jest teraz.
1: Teraz jest teraz. Dokładnie tak.
0: I właśnie takie rozmowy o śmierci potrafią być radosne, potrafią pokazać, że teraz jest teraz.
1: Kasia Boni, bardzo dziękuję. Kochani słuchacze, bardzo dziękuję za waszą obecność. W razie jakichkolwiek pytań piszcie. Kasiu, jak cię znaleźć w internecie?
0: Albo przez stronę katarzynaboni.pl, albo przez stronę warsztatuumierania.pl.
1: Jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie, ja na pewno Kasi przekażę, więc jesteśmy w kontakcie. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Zwrot akcji Vox FM.
1: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
3: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
1: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Ponad 5 godzin przesłuchań trwa proces w sprawie Olgi z Grudziądza. 19-latek podczas ucieczki przed policją nadział się na ostry płot. Kilkanaście minut później zmarł w szpitalu. Na ławie oskarżonych 3 lekarzy. W środę przesłuchano 3 policjantów.

0: Policjantów z Grudziądza i ratownika, który brał udział w akcji. O szczegółach nasz reporter Łukasz Piekarski.
1: Policjanci z Grudziądza pytani byli o przebieg interwencji oraz o wydarzenia na grudziąckim SOR-ze. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przesłuchanie jednego z ratowników, który na miejsce przyjechał w karetce. Jak zapewniał, 19-latek był agresywny i nie słuchał poleceń.
2: Utrudniał nam wszelkie badania. Zmierzyliśmy tętno saturację, on zrzucał po chwili puls oksymetr z palca. W trakcie mierzenia ciśnienia szarpał się.
1: To jest dramat. Tak krótko słowa przesłuchiwanego ratownika skwitowała Małgorzata Szachbazjan, mama Olka.
3: Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, on nie widzi praw pacjenta.
1: Na kolejnej rozprawie, czyli 17 czerwca, przesłuchany zostanie drugi z ratowników, kierowca karetki.
0: Na ostatniej rozprawie, czyli na początku lipca, sąd wysłucha opinii biegłych. Głos zabierze również mama 19-latka. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechnienia treści godzących w muzeum Auschwitz-Birkenau, tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te stwierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach z Krakowa Brian Bednarczyk.
4: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat: mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
0: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
6: A to jest pytanie czy teza?
5: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć głową, ja powiem, że pan kiwnął głową.
6: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za tą... To za tą tezę, panie redaktor. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
5: Okej. Słucham pana.
6: Któryś z moich kolegów spróbował tezę o tych dwóch płucach. No to drugie płuco polityczne wewnątrz projektu
5: To
6: się ukształtowało.
5: Jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
6: A czemu nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
5: Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwo stowarzyszenie z żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
6: A to jest pana interpretacja, pana rektora. Ja jestem...
5: Patrzę, że się przytuszę, ale jestem... nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
6: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym, też romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecność Śmigłowskiego władza jest po prostu beznadziejna.
5: Czerwona kartka dla rządu Tuska to dzisiaj jest Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien zacząć mówić, że będzie nowy premier? Podkreślam, zacząć mówić, broń Boże zmieniać, ale mówić, potrzeba chyba nowego premiera.
6: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest... Patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pani minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać. Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogestowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji, moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję opierają, wystartowały z nimi z jednej listy, taki zrobi z nich takich zakładników, tak to widzę, ale ostatecznie przegrają z nami wybory.
5: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości?

0: Sprawiedliwości i nie jest takim liderem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera. Nie powinno dać do myślenia, a może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać, albo...
1: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam. Ja nie mam takich aspiracji z tym skromnym posłem z Bydgoszczy. Natomiast nie zgadzam się z tym. Myślę, że wiadomo, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą Przemysława Czarnka jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy tą główną siłą, która może odebrać władzę tym ośmiogwiazdkowcom i w mojej ocenie bardzo konsekwentnie on to robi. Ja uważam, że efekt Czarnka widać, więc tutaj będę go bronił, bo on ma ciężką pracę jakby na tym początku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
2: Dalszą część rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na vox.fm.pl. To jest katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wypi.
4: Susza jest i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
3: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
5: To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie dla nas.
3: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
2: Rolnicy nie widzą też konkretnych form wsparcia. Czekają na decyzję dotyczącą uznania skutków suszy oraz ewentualnej pomocy państwa. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
6: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
2: Mówi Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z nich. Nad tym musimy pracować, apelował przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
7: Czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców. Dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
2: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, m.in. pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Studenci medycyny w akcji. Przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. W warunkach przypominających prawdziwy szpital sprawdzali swoje umiejętności działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. Pacjentami były fantomy, a areną z

młodzieży 116111. Studenci medycyny w akcji. Przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. W warunkach przypominających prawdziwy szpital sprawdzali swoje umiejętności działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. Pacjentami były fantomy, a areną zmarł.

0: inne cięcie cesarskie. Pani była przywieziona z wypadku komunikacyjnego.
1: Tomasz, ustawisz respirator. Mateusz, powinieneś przygotować rzeczy do udrażniania i tak dalej.
2: To są głównie stany zagrożenia życia, sytuacje bardzo krytyczne. Zespoły są pięcioosobowe i dosyć dużo osób, które wykonują czynności, ale muszą się dobrze zgrywać.
3: Zabawa, rywalizacja, sprawdzenie siebie.
4: No myślę, że wszystko z tych rzeczy to jest przede wszystkim doświadczenie, bo lepiej pewne błędy popełnić jednak na symulatorze, na manekinie, niż na prawdziwym pacjencie.
5: Z Zofią Tekienielkowską, szefową Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy i studentami rozmawiał nasz reporter. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn z uczelni medycznych z całej Polski. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych edukacji i symulacji medycznej w kraju. Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To świetna okazja, aby poznać służby mundurowe i ratownicze oraz zobaczyć, z czym mierzą się na co dzień.
6: Przyjechaliśmy z kopalni Sobieski z aparatami ucieczkowymi, którymi na co dzień w akcji pracujemy.
7: Mamy nożyce do cięcia metalowych elementów. Używamy, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
8: Czego się tu dowiecie?
9: No jak postępować w różnych sytuacjach.
10: Dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc.
11: Pacjent potencjalnie nieprzytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje, jeśli nie reaguje. Do podstawowe czynności reanimacyjne według schematu.
12: Byliśmy tam w namiocie. Normalnie można było sobie podtrzymać shotguna, zobaczyć, jak wygląda. Nawet rozmawialiśmy tam z panem, jakie mają rozmiary te pociski. Dzisiaj to jest taki, widać, że wyjątkowy dzień, gdzie te służby faktycznie się postarały, że tu przyjechały, żeby nam to specjalnie pokazać.
5: Podczas Dnia Bezpieczeństwa można było oglądać specjalistyczne pojazdy i ich wyposażenie oraz wziąć udział w widowiskowych pokazach ratowniczych. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
13: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
8: I to się przed...
5: Program Złota Rączka powstał, by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach, które często wymagają fachowej ręki. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: jak lubicie się kochać. Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Vox FM. Kochaj. Albo rzucaj.
4: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Piotra, który napisał: proszę o kontakt na rozrabiałym. I tyle wiem. Cześć, Piotrek.
5: No, witam pana.
4: Paweł, wolę, żebyś do mnie mówił. Paweł, powiedz, o kim będzie rozmowa?
5: O Marcie.
4: To jest, kiedy ją poznałeś?
5: Poznałem ją początek lipca tego roku.
4: Jak?
5: Na Wado. Spotkaliśmy się.

0: Raz, spotkaliśmy się w piątek, a w sobotę przyjechała do mnie, jak wynajmowałem mieszkanie, no i był obiad i coś więcej, o.
1: Czyli w piątek żeście się poznali, a w sobotę już żeście trafili do łóżka.
0: No dosłownie, o, dobra, okej. Okay. Bo tak było, bo przyjechała do mnie na obiad, bo zaprosiła mnie na obiad, przyjechała na obiad.
1: No bardzo dobrze. Rozumiem, czyli co, przypadliście sobie do gustu, ona tobie na pewno, a gdy cię zobaczyła na żywo, ty jej również.
0: No, na pierwszym spotkaniu to nie było całusa, ani nic, no.
1: A, czyli to było drugie spotkanie. Dobra, w porządku, no to czyli nie umiesz opowiadać. Okej, dedukuję. Pamiętaj, że ja nic nie wiem. Pisałeś jedno krótkie zdanie. Więcej musisz powiedzieć. Co dalej?
0: Zamieszkaliśmy razem u niej. Trochę na rozrabiam zacząłem pić.
1: Ja mam wrażenie, że ty jeszcze dzisiaj jesteś lekko dziabnięty.
0: Nie.
1: Ile ona ma lat, gdzie?
0: O kurczę, patrz.
1: Ile masz ty lat? Może będzie łatwiej.
0: Ja 36, mam 38.
1: Czym się dziewczyna zajmuje? Co wiesz o niej? No krótka znajomość, ale coś tam powinieneś wiedzieć.
0: No prowadzi swoją firmę z kserokopierkami.
1: Co lubi? Co już wiesz?
0: Dwie córki ma.
1: Poczekaj, jak pomyślisz sobie, że Marta coś lubi, to co ci przychodzi do głowy? Co wiesz?
0: Podróże. Nawet wykupiony mamy wyjazd do Mediolanu 20 września.
1: Może się coś wydarzy w związku z tym, nie?
0: No, to potrzeba pomocy.
1: No ja wiem, dobrze. A wiesz, co lubi zjeść? Ma jakieś hobby oprócz podróży? Coś zbiera? Czymś się fascynuje? Przegląda?
0: Dużo mówi to podróże.
1: Mam tylko prośbę, żebyś był bardziej pomocny, chętny do rozmowy, bo nie czas teraz na wstyd, tylko na pomoc, dobra? Okej, bo ja niewiele wiem na temat Marty i twojego związku z nią, więc musisz więcej mówić. Ty nie jesteś dobrym rozmówcą, no teraz ostatnio mi się tacy trafiają. Dobra, teraz Piotrek, czym ty się zajmujesz? Co ty robisz w życiu?
0: Mechanik samochodowy.
1: No to na brak pracy nie możesz narzekać, bo te nowe rzeczy, to złomy, psują się nam wszystkim. Kiedyś to się robiło, te samochody. Można było je naprawiać. Jak się prezentuje ta dziewczyna?
0: Nie jest szczupła, nie gruba.
1: Nie jest szczupła, to chciałeś powiedzieć. Norma, dobrze, to teraz powiedz mi, ile ma wzrostu? Ciężko jest z ciebie wyciągnąć informacje.
0: 1,60 m wzrostu.
1: Nie pytam, ile waży, mówisz, że jest w normie, jest okej. Kolor włosów?
0: Brunetka.
1: A teraz ty. Ile masz wzrostu?
0: Prawie 1,90 m.
1: Budowa ciała?
0: 105 kg.
1: Jak jesteś umięśniony, to powiedziałbym, że nawet nie jesteś za duży byk. Jak jesteś otyły, no to już...
0: Nie.
1: Ważysz.
0: Brzucha nie ma.
1: Czyli dobra forma.
0: Były sportowiec MMA.
1: Teraz powiedz mi, czemu pijesz?
0: Jakoś w życiu się załamał człowiek.
1: A dlaczego? Właśnie ci trafiła Marta, czyli drogowskaz, kierunkowskaz, światełko w tunelu i ty dalej pijesz? Znaczy, że nie zasługujesz. To ci każdy powie, nie doceniasz.
0: No, powiem tak, życie się sama mało.
1: Dlaczego?
0: Matka mnie wyrzuciła z domu, sprzedała dom.
1: To tak cię mocno załamało? To znaczy uważasz, że... Ten dom jest twój, tak. A nie matki, tak?
0: No, były, sprzedała.
1: No tak, tylko
0: i się
1: pytanie.
0: I się okazało tak, że to przepisała jeszcze na brata średniego, który to sprzedał, a ona gdzieś sobie wynajęła, poszła, nie wiem, gdzie, bo to nie interesuje mi teraz już w tym momencie. O.
1: Ale Piotrek, poczekaj, nie wybiera się rodziny, ona taka jest. Na ten dom zarobił twój ojciec z twoją matką. Niech sobie robią, co chcą. Oczywiście, że myślałeś, że może coś ci się z tego należy, ale jeśli zmienili zdanie, to się odwracasz plecami i robisz swoje. Ty masz swoje dwie rączki, dwie nóżki. Tylko na razie je upijasz. Co ja mam jej powiedzieć, jak do niej zadzwonię, bo czas nam się skończył?
0: Nie mam pojęcia.
1: Okej. Marto, kochamy się w Piotrze, który nie ma pojęcia, ale ja muszę mieć, zanim do ciebie zadzwonię. Zapraszam cię poza antenę.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Marto. Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. No ty wiesz, co się stało, no. Płacze mi w rękaw, że przepił wielką miłość, coś na co czekał, nie docenił. Rozpacza i trafił do programu Kochaj albo rzucaj. Jest troszkę załamany, że nie daje sobie rady. Trochę chyba jesteś na wyrost kobietą dla niego. Oczarował
1: dosyć
2: się.
1: Mocno.
2: No, dosyć mocno, tak. Piękna, fajna brunetka, już doświadczona, bo przecież idzie córki, miłośniczka zwierząt. No, same superlatywy, no nic tylko cię jeść łyżkami. Prowadzisz swoją firmę. Tak, no i nagle kawałkowi byka trafia się ktoś tak ważny, a on dalej rozpacza, rozpamiętuje jakieś swoje prywatne rozgrywki w rodzinie, usprawiedliwia się, że pije, bo zamiast spojrzeć na swoje ręce, swoje nóżki i zabrać się do pracy i zerkać w górę w twoim kierunku. Bo ty jesteś poziom wyżej, Marta. Piotr powinien do ciebie równać, a nie ciebie ściągać w dół. I on to wie, bo mu to powiedziałem.
1: Dokładnie go rozszyfrowałeś.
2: No, jesteś nadzieją na lepsze życie dla niego. Na lepszy świat, na lepsze znajomości, na lepsze wartości. Na to wszystko, czego mu brakuje dziś. Rozmydla się w jakichś popłuczynach życiowych, zupełnie nie widząc, co jest przed nim, rozpacza, co jest za. To już jest nieistotne. Marta, jeśli wierzysz w tego faceta, bo po to dzwonię, bo on potrzebuje rozmowy, wiesz? Jeśli zdałby ten egzamin, to ja myślę, że taki obrońca, po przejściach również, mógłby być fajnym rozwiązaniem dla ciebie, no. Ty wiesz, ja wiem, że jesteś nagrodą w życiu Piotra. Czy ty wierzysz, że ten chłop się otrząśnie?
1: Nie.
2: Nie wierzysz?
1: Ten człowiek ma zakaz zbliżania się do mnie w tym momencie i nie chcę tego człowieka widzieć na oczy.
2: Tylko dlatego, że się upił?
1: Nie, tam jest dużo więcej tematów.
2: Czy co? Prosi mnie o pomoc. Nie powiedział mi tak naprawdę, co zrobił? To nie było chodzi tylko o picie? Nie, no to jest fatalne.
1: Dokładnie, znaczy o picie przede wszystkim, ale to jest człowiek, który jest obłąkany, wręcz bym powiedziała, więc
2: obłąkany?
1: Nie chcę go widzieć na oczy. Tak, dokładnie. Nęka mnie od miesiąca. Była zamieszana też w to policja i nie chcę tego człowieka widzieć na oczy. Ma zakaz zbliżania się do mojej posesji, do mnie, do moich dzieci, do wszystkiego.
2: Nie wierzysz w to, żeby się poprawił, tak?
1: Nie, absolutnie.
2: Ale nie jest przemocowy, mam nadzieję.
1: No, mnie nie uderzył, ale wiem, że jego poprzednią dziewczynę pobił.
2: Czyli rzucamy, nie ma mowy o miłości?
1: Nie ma, absolutnie.
3: No nie!
4: To jest nieprawda, no, to powiedziała w tym momencie, no bo nie byłem agresywny, ale powiedziała tego w domu, że kuchni się w ogóle nie zajmowała niczymkolwiek.
2: Są takie kobiety, co nie gotują, wiesz? Ale ja facet.

0: ci wtedy świetnie gotują.
1: Tylko on nie chciał mojego jedzenia jeść, bo jego było lepsze.
2: Sierenko do łóżka było. Czy chciała, czy nie chciała, to by miała sierenko do łóżka podane. I...
0: To jest fajne, tylko nie wypominaj. Chodzi o to, że coś jej nie pasuje w tobie. Ona nie wierzy w to. Ona o coś cię prosiła dłuższy czas. Pewnie nie pasowało to jej. Ty tego nie posłuchałeś. Nie powiedziałeś mi czegoś istotnego. Marta też nie chciała o tym powiedzieć. Coś, co cię wykluczyło. Ty wiesz najlepiej. Tu nie miałaś odwagi, więc jak nie miałaś odwagi powiedzieć, to Marta się z tego śmieje, no bo powiedziałem ci, czas naprawdę. Jakbyś mi powiedział, co miało miejsce, choćby to było coś najgorszego, i ja bym mógł za to przeprosić, wytłumaczyć. Ona byłaby zszokowana, że masz odwagę powiedzieć to.
2: To mówię, że piłem, no to...
0: To nie chodzi o picie, Piotrek. Marta, on mógł nie zorientować się, o co ci chodzi?
1: Nie, to jest oszust po prostu od A do Z. Wszystko, co powiedział, każde jego słowo to było kłamstwo.
0: Okej, to jest jego historia.
1: Odnośnie przeszłości, miłości, jasne, dzieci, wszystkiego. Po prostu każde jego słowo jest wymyślone. Jest totalną nieprawdą i w życiu tak zakłamanego człowieka nie spotkałam.
0: Trzymaj się, Piotrek, miłości nie będzie, majtki na pupę. Dziękuję ci, Marta, pa.
1: Pa.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Znów gorąco na linii USA-Iran doszło do kolejnych ataków. Przesłuchanie trwało 9 godzin. Jarosław Kaczyński został wezwany do prokuratury. Rusza wielkie piłkarskie święto. Dziś początek mundialu i o tym powiemy na koniec.
4: Jest czwartek, 11 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: kultury. Rusza wielkie piłkarskie święto, dziś początek mundialu i o tym powiemy na koniec.
1: Jest czwartek, 11 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze. Było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
0: Śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna i ma związek z doprowadzeniem austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Koleje Mazowieckie zabrały głos po zarzutach w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. Usłyszał je kierownik pociągu. To po tragedii z lutego. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Więcej o tym Kinga Furch.
2: W przesłanym oświadczeniu przewoźnik poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z organami prowadzącymi postępowanie i na bieżąco przekazuje wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje. Jednocześnie spółka podkreśla, że ze względu na trwające śledztwo nie będzie komentować szczegółów sprawy do czasu ich zakończenia. Przypomnijmy, że radomska prokuratura postawiła kierownikowi pociągu zarzut spowodowania wypadku

0: Ekspert do spraw przepisów drogowych.
1: W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury już wprowadziło ten przepis, czyli zmieniamy te zasady rejestracji, że jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
0: Dodajmy, że zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. Już dzisiaj ruszają mistrzostwa piłki nożnej. Mecze rozegrane będą na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Kibiców czeka sporo emocji. Niektóre drużyny mogą zaskoczyć. Moim faworytem jest drużyna USA, mówi nasz były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc.
2: Ma trenera, z którym pracowałem na mecie poprzednim, potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, czy zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo. Piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
0: A finał mundialu odbędzie się 19 lipca.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: A co ty jesteś taki mokry?
5: Bardzo dużo deszczu. Jak przyciągam deszcz? Jak wychodziłem, to kropiło lekko, a jak ruszyłem do pracy, to zaczęło lać, więc jestem jak kura zmoknięta.
4: Tak, można wyciskać bluzę Konrada, w której przyszedł. Więc wy też dzisiaj weźcie lepiej oprócz bluzy jeszcze kurtkę przeciwdeszczową i parasol. Szczególnie we wschodniej części Polski. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu właściwie dla całej prawej strony, no i do tego burza.
5: Deszcz będzie padał dzisiaj wszędzie. Temperatura od 14 do 20 stopni.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam. Płatka pieszo-rowerowa między Poznaniem a Czerwonakiem coraz bliżej finału. Nowa przeprawa ma być nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim realnym skrótem dla mieszkańców dojeżdżających do pracy czy szkoły.
7: Tak naprawdę to jest element zdecydowanie większej całości. To nie tylko połączenie Poznania i Czerwonaka w taki sposób, że nie będzie to tylko i wyłącznie atrakcja turystyczna, ale konkretna przeprawa, bezpieczna przeprawa przez Wartę, która umożliwi mieszkańcom gminy Czerwonak dotarcie do centrum Poznania, a mieszkańcom Poznania do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznie gminy Czerwonak. I to jest niezwykle istotne, ponieważ my nie ustajemy w dalszych działaniach. Projektujemy w tej chwili, zresztą Poznań także po zachodniej stronie Warty, ścieżki rowerowe, które połączą dwie kładki, kładkę w Owińskach i kładkę w Czerwonaku, więc będzie to niewątpliwie także bardzo duża atrakcja turystyczna i wsparcie tej niskoemisyjnej mobilności. Jesteśmy na etapie początkowym i na pewno jeszcze dużo czasu przed nami, ale mamy już zaprojektowanych kilka fragmentów, wykupujemy grunty i to będzie kolejny krok naprzód. To będzie także połączenie z Dziewiczą Górą, która jest niezwykle atrakcyjna i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców całej aglomeracji.
6: Powiedział wójt Marcin Wojtkowiak. Kładka jest już praktycznie gotowa konstrukcyjnie. Teraz trwają przygotowania do jej przesunięcia na docelowe miejsce.
8: Przyjęliśmy taką technologię, że kładka zostanie zbudowana, zabezpieczona nie w miejscu docelowym, ale troszeczkę obok. To ułatwia pewne prace. Trochę wymusi ten podejście trochę wymusiła zima. Zgodziliśmy się na nie i w tej chwili oczekujemy na moment przystąpienia do przesuwania całej konstrukcji tak, aby osiągnąć drugi brzeg Warty. Praktycznie jest gotowa w sensie konstrukcyjnym. Już można ją przesuwać, natomiast będą potrzebne jeszcze prace wykończeniowe, malarskie. Nawierzchnia przezdu i przechodu będzie potrzebna, barierki, oświetlenie. To już później będą prace wykończeniowe. My uważamy, że ta przeprawa będzie miała charakter bardziej komunikacyjny niż turystyczny. Połączy tak naprawdę Poznań z Czerwonakiem i liczymy na to, że nawet w codziennych przejazdach mieszkańców do pracy i w ramach innych potrzeb będzie wykorzystywana. Oczywiście też stanowić będzie pewien element całości, bo dwie kładki w Owińskach i ta w Czerwonaku pozwolą na zrobienie takiej turystycznej pętli. Mamy już nazwę na tę pętlę. To jest pętla czerwonacka. Mamy tą nazwę uzgodnioną z Poznaniem.
6: Powiedział Paweł Glaser, zastępca wójta gminy Czerwonak. Jak wszystko pójdzie dobrze, to kładką przejedziemy pod koniec wakacji. Budowa pochłonęła 14 milionów złotych. Drożej, a jednak ciaśniej. Mimo

0: najwyższych w kraju opłat za parkowanie w centrum Poznania samochodów nie ubywa, a wręcz przeciwnie, jest ich znacznie więcej niż przed podwyżką. Zarząd Dróg Miejskich rozważa więc kolejne ograniczenia.
1: Ocena funkcjonowania strefy, która została wykonana, wskazuje na to, że sama opłata jako taka nie jest już wystarczającym czynnikiem regulującym napełnienie, ponieważ można powiedzieć, że pomimo tego, że ta opłata została podniesiona, to zainteresowanie parkowania w ścisłym centrum wzrosło i stąd na Komisji Transportu wskazano, że być może w przyszłości będzie trzeba się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, jakimi jeszcze konkretnie trudno powiedzieć. Jednym z takich rozwiązań być może mogłoby być właśnie wprowadzenie pewnego rodzaju limitu parkowania w wybranych fragmentach Starego Miasta, ścisłego centrum. Myślę, że to było odebrane przez radnych w taki sposób, w jaki zostało przez nas, przez Zarząd Dróg Miejskich wskazane, czyli jako pewnego rodzaju pomysł do dalszej dyskusji w kolejnych latach. To z całą pewnością nie jest jeszcze żadnego rodzaju decyzja czy kierunek, który już został przesądzony i obrany do wdrożenia. Pomysły są różne, chociażby pewnie Państwo wiecie doskonale, że kilka tygodni temu była na komisji Rady Miasta, na komisji petycji analizowana petycja złożona przez jednego z mieszkańców dotycząca wprowadzenia czegoś na wzór londyński, czyli w ogóle opłaty za wjazd do centrum. Także można powiedzieć, że tutaj pomysły na to, w jaki sposób sprawić, żeby życie w Śródmieściu było przyjaźniejsze, jest bardzo wiele i każdy z nich z pewnością wymaga dyskusji. Nie wszystkie mieszczą się w ramach prawnych, które są możliwe do zastosowania. Nie wszystkie pewnie spotkają się ze zrozumieniem jednej czy drugiej grupy mieszkańców. Natomiast o wszystkim jak najbardziej można oczywiście dyskutować, biorąc pod uwagę to, jaki ma być cel, czyli żeby ze strony mieszkańców, zwłaszcza ta dostępność miejsc parkingowych w ścisłym Śródmieściu była wyższa. Z całą pewnością, biorąc pod uwagę politykę transportową miasta, zrównoważoną mobilność, na jaką Poznań stawia od wielu lat, byłoby bardzo dobrze, gdyby przynajmniej część osób, które dziś wjeżdżają samochodami, przyjeżdżała rowerami, chociażby za pomocą nowej drogi rowerowej przez Mosty Berdychowskie albo transportem publicznym, do czego również serdecznie zachęcam.
0: Mówił pełniący obowiązki dyrektora ZDM-u Jan Gosiewski. Celem zmian ma być zwiększenie ruchu na miejscach postojowych i zniechęcenie kierowców do parkowania w ścisłym centrum. To miałoby też pomóc mieszkańcom. Społecznik Tomasz Dworek uważa, że jest jeszcze jedno rozwiązanie.
2: Jest jeden prosty pomysł na to, żeby mieszkańcom się żyło lepiej, bo miasto bez mieszkańców nie istnieje. To są miejsca postojowe dla mieszkańców i takie miejsca jako Radny Staromiejski o takie miejsca wnioskowaliśmy i chyba nawet do dzisiaj był taki pilotażowy projekt na ulicy Rybaki, do dzisiaj jest znak miejsca postojowe tylko dla mieszkańców. Z jakichś powodów prawnych, skomplikowanych paragrafów nie udało się tego do końca wprowadzić, ale przez chwilę to funkcjonowało. Miejsca postojowe dla mieszkańców wiele by problemów rozwiązały, tylko no, miasto zajmuje się zupełnie innymi rzeczami, jak widać. Mówię to z perspektywy mieszkańca, natomiast jeżeli ktoś buduje przeskalowaną kolejną inwestycję bez miejsc parkingowych, bo miasto robi wyjątek, tutaj nie potrzeba, za chwilę pewnie tak będzie w synagodze przy przystawnej, tam nie ma być miejsc postojowych, no to będziemy tworzyli kolejne problemy. Samochody nagle nie zginą. Oczywiście fajnie, że są rowery, że są drogi rowerowe, że są, można po centrum chodzić, tak? Równe, proste chodniki, to też jest ważna rzecz, ale od razu problemów parkowania nie rozwiążemy i tu potrzeba już masterplanu, a nie rzucanych ad hoc pomysłów, z których jak okazuje się nic nie wynika, bo świetny pomysł ZDM najwyższych cen za parkowanie w centrum miasta się nie sprawdził. Mieszkańców ubywa, więc jeżeli nie będziemy mieli pomysłu na to, co zrobić, żeby mieszkańcy, ludzie chcieli mieszkać w centrum, no bo teoretycznie chcą, ale potrzebują pewnego komfortu i to nie jest tak, że należy się święte miejsce parkingowe, tylko pewien komfort, który mają mieszkańcy w innych dzielnicach, to są te miejsca postojowe dla mieszkańców, wtedy no, jest to jakaś zachęta. A dzisiaj robimy miasto, w którym będzie najem krótkoterminowy, będą

no bo teoretycznie chcą, ale potrzebują pewnego komfortu i to nie jest tak, że należy się święte miejsce parkingowe, tylko pewien komfort, który mają mieszkańcy w innych dzielnicach, to są te miejsca pozytywne dla mieszkańców, wtedy no jest to jakaś zachęta. A dzisiaj robimy miasto, w którym będzie najem krótkoterminowy, będą tylko wtedy no jest to jakaś zachęta. A dzisiaj robimy miasto, w którym będzie najem krótkoterminowy, będą tylko

0: słuchowiska oddające rytm danego firtla.
1: Kuba Kapral z Fonoramy.
0: Tych inicjatyw, które Fonorama robi, jest bardzo dużo. My dzisiaj skupimy się na słuchowiskowych spacerach. To jest coś nowego, myślę, na mapie Poznania. Jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na coś takiego?
1: To jest, myślę, coś nowego w ogóle na mapie kraju albo w ogóle i Europy, ponieważ takich spacerów słuchowiskowych, z tego co wiemy, nie ma za dużo. Jest coś w Berlinie, to o tym wiemy, a w Polsce wydaje mi się, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o spacery w przestrzeni miejskiej, takie słuchowiskowe. Kiedy zakładaliśmy Fonoramę, i to było 3 lata temu, zastanawialiśmy się nad projektem, w którym będziemy mogli wszyscy połączyć swoje siły. To znaczy, mamy w Fonoramie dział literacki i dział muzyczny. I żeby każdy z każdym mógł popracować, to narodził się pomysł spaceru słuchowiskowego, który się składa z wielu mikrosłuchowisk, co daje nam szansę współpracować każdy z każdą i każda z każdym. Jednocześnie robimy coś w przestrzeni miejskiej, publicznej, co jest dostępne bez przerwy, więc spotyka się to, co Fonorama sobie zakłada w swoim statucie, czyli popularyzację i odrodzenie słuchowiska.
0: To jak to wygląda w praktyce, przygotowanie w serii słuchowisk, bo te osiedla, bo mówimy tu o kilku osiedlach, no to jest zapewnienie różnych wrażeń, ale wszystko w jednym klimacie.
1: Tak, no zrobiliśmy do tej pory spacer dla centrum Poznania, obejmujący ścisłe centrum, powiedzmy od Zamku do Placu Wolności. Zrobiliśmy dla Jeżyc i teraz w tym roku wypuściliśmy spacer dla Rusałki, wokół jeziora Rusałki. I jak wygląda taka praca? No najpierw długo debatujemy nad tym, jaką dzielnicę objąć spacerem. Centrum było oczywiste, no bo to zaczęliśmy od centrum i tutaj nie było w sumie wielkiej dyskusji, ponieważ chcieliśmy zacząć od centrum. I w centrum jest wiele miejsc interesujących, oczywistych, chociaż też są mniej oczywiste. I my te punkty chcieliśmy objąć, bo w spacerze słuchowiskowym w centrum Poznania możemy posłuchać kogoś, kto jest uwięziony w pomniku Mickiewicza, czyli to jest bardzo takie oczywiste miejsce na placu Mickiewicza. Możemy posłuchać lwicy sprzed opery, ale jednocześnie możemy posłuchać wielkiego, starego

0: To jest trudne pytanie, żeby odpowiedzieć wprost, jak to się dzieje, że tak wyniknęło z naszych rozmów, z naszych zapatrywań, że będzie to taki klimat. Myślę, że chcieliśmy trochę odczarować centrum, bo centrum jest mocno, no wiadomo, historyczne. Można opowiadać je przez wydarzenia związane z powstaniem. Można opowiadać przez czerwiec 56 roku, ale postanowiliśmy chyba na przekór trochę opowiadać inaczej, czyli fantastyką, grozą, żeby inaczej spojrzeć na, właściwie inaczej doświadczyć miasta, bo samo już dźwiękowe doświadczanie, oprócz wizualnego, jest już dla nas czymś istotnym i ważnym, no bo to chodzi też w słowisku, że doświadczamy rzeczywistości, życia, swojego istnienia i istnienia świata przez dźwięk. I to dźwiękowe opowiadanie centrum chcieliśmy, żeby nie było też takie oczywiste, czyli postanowiliśmy troszkę zrobić alternatywną historię tego, co się mogło wydarzyć w centrum, chociaż Czarny Pies Biblioteki Raczyńskiej jest to udokumentowany i podobno biegał po bibliotece, kiedy ludzie czytali w czytelniach i on istniał.
1: Te historie, o których mówimy, tu na przykład o psie, to są rzeczy, które wy czerpiecie, wy staracie się wyszukiwać, czy po prostu już taką wiedzę macie i po prostu chcecie ją, może użyję złego słowa, ale dobrze sprzedać?
0: Akurat z psem rozmawialiśmy z Biblioteką Raczyńskich, ponieważ tam jest jeden z punktów startowych. Spacer w centrum ma 6 punktów startowych rozsianych po całym centrum i w zależności od tego, skąd wystartujemy, dostaniemy taką, a nie inną kolejność słuchowisk. I tam po prostu panie, z którymi rozmawialiśmy, opowiedziały nam o tym psie. I to absolutnie było coś, co nas zainteresowało i zrobiliśmy słuchowisko o Czarnym Psie. Zrobiliśmy też na przykład słuchowisko o rzeźbach, które są na dziedzińcu Biblioteki Uniwersyteckiej. Trochę zapomnianych rzeźbach, takich ukrytych, a można tam wejść i ich wysłuchać. Ale też na przykład szemrzą fontanny na Świętym Marcinie. Czasem są to opowieści faktycznie związane z konkretnymi miejscami, wydarzeniami, a czasem są to po prostu nasze fantazje, bo też wyznajemy taką zasadę twórczej obróbki historii i opowieści. Tak było też i w Jeżycach, i w Rusałce, mimo że Rusałka akurat była mocno obciążona historycznym rysem, ponieważ historia powstania Rusałki jest tragiczna i nie do pominięcia przy opowiadaniu o tym jeziorze.
1: Wywołaliśmy też temat tego powstania. Ten rys historyczny chyba wam bardzo bliski.
0: No, powstanie jest zleceniem z Muzeum Powstania Wielkopolskiego i oczywiście chętnie się za to zabraliśmy, ponieważ jest istotne to wydarzenie, aczkolwiek znowu mieliśmy szansę ugryźć je od strony takiej, jak lubimy, czyli fantazyjnej, ale jednocześnie bardzo ludzkiej, ponieważ o powstanie opowiadamy nie przez postaci historyczne bohaterów, chociaż w sumie powstanie miało jako takich wielkich bohaterów, ale opowiadamy je zwykłymi ludźmi. Z perspektywy zwykłych ludzi, zwykłych chłopaków i zwykłych dziewczyn, którzy brali udział w tym powstaniu. I na tym nam zależało, żeby powstanie było opowiadane. Zresztą sam charakter powstania od początku był bardzo oddolny i bardzo młody. To młodzi ludzie byli najbardziej zapaleni do powstania i to oni byli chyba najbardziej taką siłą napędową walk, więc to przez nich opowiadamy całe powstanie. Nie stroniąc od fantazyjnych odjazdów, ponieważ też chcemy, żeby te mikrosłuchowiska były jak najbardziej atrakcyjne dla słuchaczy.
1: Myślę, że też co jest bardzo ciekawego w tym projekcie całym, to jest to, że on jest po prostu dostępny. Aplikacja jest za darmo.
0: Tak, świetnie, że o tym wspomniałeś, bo to podkreślamy za każdym razem i staramy się mówić ciągle, żeby ludzie mieli świadomość, że te wszystkie spacery są dostępne za darmo i są dostępne cały rok, całą dobę.
1: Nie potrzeba przewodnika.
0: Nie, wystarczy. No, jedynym ograniczeniem i warunkiem jest telefon z internetem. No i słuchawki to są bardzo komfortowe tutaj przy odbiorze, ale też niekoniecznie można słuchać z głośniczka telefonu. Nie jest to za dobre słuchanie, ale też da radę. W każdym razie te spacery są dostępne po zeskanowaniu kodu QR w punktach startowych. Na naszej stronie wszystkie te punkty są opisane i cała technika zwiedzania też jest opisana. Po zeskanowaniu odpala nam się słuchowisko i możemy już iść i tam głosy przewodników, przewodniczek, bo to różnie bywa w różnych spacerach, kierują nas w odpowiednie miejsca. Zresztą mamy w telefonie podgląd z mapką, gdzie widzimy siebie i widzimy kolejne punkty, gdzie będą nam się odpalać kolejne słuchowiska, ponieważ to działa na zasadzie lokalizacji GPS i kolejne nam się odpalają, kiedy jesteśmy w tym punkcie. Co oznacza, że musimy być fizycznie, nie da się z tych spacerów odsłuchać w domu. Trzeba przejść się przez Jeżyce, wokół Rusałki,

0: centrum, żeby je usłyszeć. I co ciekawe, wokół Rusałki mamy wersję dzienną i nocną. Do 21 od rana jest wersja dzienna, a po 21 jest nocna równie.
1: Ja polecam tą nocną, tak, już była odsłuchana, także... Także jest inna.
0: Zachęcamy, ponieważ te spacery są cały czas dostępne, póki serwery będą działać, to te spacery będą cały czas też dostępne dla każdego, kto oczywiście ma telefon.
1: Wy już myślicie, że docelowo waszym planem jest opisanie całego miasta?
0: Oj tak, mamy takie plany, bo bardzo nas kusi Cytadela, ale na przykład kuszą nas też Rataje. Wilda czeka na swoją kolej i tak jak Łazarz. My jesteśmy chętni, gotowi oczywiście zrobić spacery dla każdej dzielnicy, no ale to jest kwestia i sił przerobowych. Zrobienie takiego spaceru to są 3-4 miesiące dosyć wytężonej pracy. Siły przerobowe, no i pieniądze, bo to wszystko też kosztuje przecież.
1: Jak wasz zespół wygląda? Ile osób tworzy te słuchowiska?
0: W tej chwili w zespole jest 7 osób, 4 w dziale muzycznym i 3 w dziale literackim, aczkolwiek no, będziemy powoli rozszerzać też się na kolejne osoby, ponieważ zaczynamy mieć dosyć dużo tych zleceń i konieczne będzie i też rozcieńczenie naszego czasu, ale też wsparcie w innych ludziach na pewno się przyda.
1: A są przedstawiciele innych miast, może instytucji, którzy pytają, ej, w sumie to fajny pomysł, dlaczego by czegoś takiego u nas nie zrobić?
0: Są takie pytania, prowadziliśmy swego czasu warsztaty dla animatorów w województwie warmińskim. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły nasze spacery. Niestety nikt nie dostał pieniędzy na przeprowadzenie takiej operacji, no ponieważ to jest naprawdę wytężona praca i też implementacja tego w aplikację, to jest koszt dosyć spory.
1: Takie właśnie spacery, one powoli będą się stawały coraz popularniejsze w innych miastach w Polsce na przykład?
0: Nie wiem, no my wystartowaliśmy z tym 3 lata temu, to jest raptem nie chwilę temu. Słyszymy bardzo duże zainteresowanie, tak jak komuś opowiadamy o tym spacerze, czy ktoś czyta o nim, no to jest zainteresowanie, ale rozumiem, że nie jest łatwo przenieść to na inny grunt. Jeżeli byśmy dostali zlecenie z Wrocławia czy z Łodzi, to oczywiście byśmy to zrobili, aczkolwiek jesteśmy też w stanie jakby kierować takimi pracami lokalnej grupy.
1: Takie know-how.
0: Tak, mamy te 3 lata, też nie będę ukrywał, że zbudowanie aplikacji to jest niełatwa rzecz i wiele technicznych spraw musieliśmy rozwiązać. Z roku na rok myślę, że było coraz lepiej. W tej chwili pracujemy, to będzie już niedługo działało. Aplikacja taka ściągalna ze sklepu Androida i ze sklepu tego Apple'owego. To już będzie bardzo stabilne, ponieważ w tej chwili te apki są webowe i no to różnie bywa ze stabilnością. Różne telefony różnie z nią reagują. Te Apple'owskie mają bardzo dużo wątów do tej aplikacji webowej, a już taka aplikacja ściągalna będzie bardzo stabilna, aczkolwiek no wtedy sporo waży, a nie wszyscy ludzie chcą ściągać znowu jakąś kolejną aplikację do telefonu.
1: Czyli należy wypatrywać was już powoli, jak aplikacja się nazywa i jak możemy zachęcić.
0: Łap Poznań, to jest nazwa tej aplikacji, Łap Poznań Centrum, Łap Poznań Jeżyce, Łap Poznań Rusałka, to są nazwy tych naszych poszczególnych łapek, tak na nie mówimy w skrócie. I tak, naprawdę zachęcamy, bo one są łatwo dostępne i cały czas i myślę, że to są interesujące opowieści.
1: A moim rozmówcą był Kuba Kapral z Fundacji Fonorama.
2: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: 107 i 4. Vox FM. Pierwsza zmiana
1: od rana. Vox FM. VoxFM.pl. Tam wchodzicie i zgłaszacie się po rower.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Taneczny Spodek 2000.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Reklama.
5: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
6: Niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. W stronę mundurowych poleciały cegły i butelki. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. Skala zamieszek była jednak znacznie mniejsza niż we wtorek. Mimo to prewencyjnie zamknięto wczoraj część szkół. Wstrzymano też transport publiczny. Przypomnijmy, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii, próbując odciąć mu głowę. Ofiara straciła lewe oko, prawe jest uszkodzone. Ma również poważne obrażenia szyi i głowy. Napastnik usłyszał już zarzuty. Protestujący, którzy po ataku wyszli na ulicę, domagają się zaostrzenia przepisów migracyjnych. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. W trakcie debaty w Sejmie posłowie opozycji zarzucali ministrowi, że nie panuje nad służbami. Szerzej do tego tematu wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.
0: Pierwsza zmiana.
5: Paweł, to ja ci jednak nie oddam tej dychy.
7: Dobra,
5: skoro nie trzeba, to...
7: W porządku, za młody jesteś, żeby to zrozumieć.

0: słyszeliście, jaka patologia w tym Sejmie?
1: A przestań.
2: Ciekawe, ale co, o srebrnej mówisz coś, czy coś
1: znaczy,
2: innego?
1: Znaczy, patologia w Sejmie to codziennie akurat, ale o co chodzi?
2: Co to wymyślili?
0: Nie słyszeliście, jaka patologia?
2: Człowieku, my się zajmujemy rzeczami ważnymi, czyli radością, śmiechem, czy będzie padało.
0: Nie, no bo magikale pojawili się wczoraj w Sejmie. Ja się im dziwię.
1: Ojej.
2: Okej, no i?
0: Oni mówili, że nie są już patologią, a nagle w Sejmie się pojawili.
1: No tak.
2: Rozumiem. To może... wśród swoich.
0: No właśnie,
2: wilka do lasu.
0: No właśnie, ja nie wiem teraz już, bo to może zaszkodzić ich wizerunkowi, że oni się w Sejmie pokazują.
1: Weź.
0: Dobra,
1: koniec. Weź już słów brak po prostu. Przechodzimy do rzeczy ważnych, wspaniałych, cudownych, które robią aż ciepło na serduszku.
2: Co robi?
1: Daniel Olbrychski w Leczce.
2: No weźce. W tym, w naszym ranczu kochanym, jedynym, słodkim, w kolejnej części.
1: Tak.
2: Ojej, zastąpi pana Stacha.
0: Ale to niedobrze.
2: Jakiś kuzyn pewnie, wujek, coś wymyślił.
0: Ale już jemu prawo jazdy za jazdę po pijaku zabierali raz.
2: No i dlatego pozwolą mu na planie pić. Na bank.
0: Proszę mu transport załatwić.
1: Ale tam są PKS-y w Radzyniu Podlaskim w ranczu, to on będzie PKS-em dojeżdżał.
2: No poza tym jak, wiesz, to musi być komplet, ławeczka, to przecież jest kultowa sytuacja. No zawsze zaczynają kończą serial.
0: Przepraszam.
2: No właśnie, no to już lecimy.
1: No to właśnie z ważnych rzeczy wszyscy już czekają, wczoraj widziałam w internecie dużo zdjęć, Cezary Żak pokazał się.
0: Będziesz teraz każdy opowiadać?
1: No oczywiście.
0: Nie, opowiadaj.
1: Może...
3: Pierwsza zmiana od rana z
0: Vox FM.
1: No wiesz, hot dog się nie postarzał.
2: No właśnie, ale nie, bo to pewnie będzie jego synek.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Muszę dzisiaj pochwalić Mateusza, który wysłał zgłoszenie, na że żonę. Jest bardzo szczegółowe.
3: Tak, i rzeczywiście ono jest bardzo, bardzo szczegółowe. Ja myślę, że to zgłoszenie spełnia warunki listu do przyjaciela na maturze.
2: Tak.
3: Tylko, jest, że jest w języku polskim.
2: Jest opisanych wiele sytuacji, z których można wiele wyciągnąć.
3: W skrócie, jego dziewczyna, Agnieszka, jest nauczycielką. Uczy śpiewać. Spokojnie, nie będę się zgłaszał na lekcję śpiewu, bo to i tak nic nie da, bo ja już sobie zdaję z tego sprawę. Dokładnie, ja tylko mruczę. Ale okazuje się, że wczoraj miała miejsce na próbie jakaś nieprzyjemna sytuacja z jednym z dzieci, które no podobno nie znało tekstu. Nie znało tekstu piosenki. No i
4: zwrócono mu uwagę dosadnie.
3: Agnieszka dosyć mocno nakrzyczała na tę dziewczynkę. Więc ja dzwonię w tej chwili wyjaśnić tę sytuację jako zaniepokojony.
2: Tak być nie może.
5: Halo?
3: Ale dzień dobry, witam z tej strony. Ja jestem ojcem Oliwki. Z panią Agnieszką rozmawiam, prawda?
5: Tak.
3: Pani Agnieszko, ja dzwonię w takiej sprawie, no bo cały wieczór Oliwka chodziła taka przygaszona i dopiero teraz się przyznała, ona tam trochę podpłakiwała sobie. Co pani jej tam naopowiadała?
5: Nie wiem, o co chodzi za bardzo.
3: No Oliwka powiedziała, że pani na nią wczoraj nakrzyczała i to tak dosyć mocno.
5: Na Oliwkę?
3: No tak, że ona coś tam nieprzygotowana była.
5: Wie pan co, nie wiem, o jaką sytuację kompletnie chodzi.
3: No ja tym bardziej nie wiem, no nie było mnie na tych zajęciach, wie pani, ale no ona taka chodziła, taka strasznie cicho, wie pani, o, dobra, okej, okay. Proszę pani, może ona poszła aktualnie, może pani powiedzieć, co pani powiedziała jej, bo ona taka była cicha, to było takie super.
5: Nie, naprawdę nie mam pojęcia, o jaką sytuację chodzi.
3: Ona zawsze jest, no żywe srebro, ale ona wczoraj milczała, cały wieczór.
5: Naprawdę, nie wiem w ogóle o jaką sytuację.
3: Dobra, pani nie udaje, ja żonie nie powiem. Może ona mnie zmusiła do tego, żeby do pani zadzwonić.
5: Ale naprawdę nie mam, wie pan co, nie wiem, muszę sobie, chyba że coś, bo skrajnie miałyśmy połączoną próbę z panią Tosią, więc może coś pani Tosia powiedziała, nie mam pojęcia. Nie było żadnej takiej sytuacji, żeby jakoś tam na Oliwkę coś, żebyśmy jakoś nie zwracały uwagę. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Wie pan co, może ja jeszcze przedzwonię w ciągu dnia do pani Tosi. Może pani Tosi jeszcze podpytam.
3: No dobra, to pani do mnie zadzwoni. Tak się umawiamy, że pani da mi znać. Może pani tylko SMS-a napisać. Ja chcę po prostu wiedzieć, co trzeba powiedzieć, żeby to dziecko milczało.
5: Dobrze, to ja się jeszcze podpytam pani Tosi i dam panu znać w ciągu dnia.
3: No dobra, to jesteśmy umówieni.
5: Dobrze, to dam znać.
3: To jeszcze jedna sprawa.
5: Tak?
3: Kojarzysz Radio Vox FM?
5: O matko.
4: Niestety tak.
2: Ależ ktoś tam się z tyłu śmieje.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi, to pewnie Mateusz się tak śmieje.
6: No znowu prawie zeszła.
4: A nie było słychać. Twarda dziewczyna.
3: Jeszcze gdybym nie pomylił imienia Oliwka Jagoda, to by było lepiej pewnie.
4: No tak. Też tak zdziwiłem się, dlaczego brniesz w Oliwkę, ale...
3: Bo źle mi się...
4: Może ładniejsze.
3: Źle mi się napisało.
2: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
5: O matko.
3: I życzymy miłego dnia.
5: Super, dziękuję.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Ofiarami 12-latek i jego tata policja wyjaśnia przyczynę tragedii na Dolnym Śląsku. Samochód wjechał tam na chodnik. Nie będzie zmian na stanowisku szefa MSWiA. Marcin Kierwiński nie został odwołany. Będzie można zobaczyć sprzęty wojskowe i porozmawiać z ekspertami. Warszawa szykuje się na targi obronne.
7: Jest minuta po godzinie 7:00. Czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: Nadal nie wiadomo, dlaczego nagle zjechał na chodnik. Na początek wracamy do tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki śmiertelnie potrącił dwóch pieszych. Byli to 12-letni chłopiec i jego tata, którzy do tej miejscowości przyjechali na wycieczkę. Szli chodnikiem, gdy nagle wjechał w nich samochód.
8: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
6: Mówiła Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich. Pojazd odbił się jeszcze od muru i zderzył z innym samochodem jadącym z naprzeciwka. Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa resortu stanął premier Donald Tusk, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Za odwołaniem szefa MSWiA głosowało 202 posłów, przeciw było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ze szczegółami z Sejmu Mateusz Gołębiewski.
9: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
10: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie

0: był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
1: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
2: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
1: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
3: Mateusz Gołębiowski, dziękujemy. To był kolejny już protest w sprawie budowy trasy S7. Mieszkańcy Wieliczki i okolic sprzeciwiali się tak zwanemu wariantowi wschodniemu, który ponownie ma być rozważany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. A wcześniej projekt został dwukrotnie odrzucony. Mieszkańcy zwracają uwagę na dużą liczbę wyburzeń oraz potencjalne zagrożenie dla kopalni soli.
4: W tej chwili stanęliśmy w sytuacji, w której wariant na południu Krakowa, który jest najtańszy, jest najkrótszy, ma najmniej wyburzeń i wywłaszczeń, jest permanentnie torpedowany, ciska się nam tą drogę polityczną.
5: Obecnie problem dotyczy ludzi od Morawicy z jednej strony do Niepołomic z drugiej strony i nie wiadomo, kiedy się skończy.
3: Na te słowa odpowiada już Generalna Dyrekcja. Trwają analizy i nie został wytyczony żaden konkretny przebieg nowej trasy, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału.
6: My w tym momencie analizujemy ponownie ten obszar, patrzymy na tereny, które już są wyłączone, które jeszcze dodatkowo mogą być wyłączone, więc cały czas trwają prace analityczne. Każdy kontakt z mieszkańcami, każde głosy zgłaszane przez mieszkańców, argumenty, to jest dla nas materiał do dalszej analizy i do wyciągania wniosków.
3: Ostatnie spotkanie konsultacyjne ma odbyć się we wrześniu. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Jan Wróbel będzie pytał m.in. o zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
7: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
3: Mówił redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Pada, padało i będzie padało. Tak dzisiaj prezentuje się prognoza pogody.
10: Ile dni tak będzie padać?
11: Wieczorem przestanie, okay. Ale rano znowu zacznie.
10: Super.
9: Tak, żebyśmy nie zdążyli się stęsknić.
10: Nie mogłoby być odwrotnie, wieczorem zacząć, rano przestać?
11: No też na to bym liczył, ale no niestety nie, na odwrót jest.
9: Silny deszcz z burzami, takie ostrzeżenia widzę na stronie IMGW dla wschodniej części Polski, wschodniej i południowej.
11: Tak, ale ten deszcz będzie dzisiaj wszędzie.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: A temperatury, jak zobaczycie 20, to się cieszcie. Julia Hrednik.
11: Konrad Piłowarski.
10: Paweł Pawelzale. Biometr korzystny w górach.
8: Pierwsza zmiana. Teraz Vox FM.
12: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Słuchajcie, nieważne co się dzieje, warto być miłym dla ludzi.
1: O, bardzo szlachetny z twojej
2: też
1: strony.
2: Tak uważam.
0: Ja chciałem pochwalić zawsze bardzo słuchacza ze Szczecina, który napisał SMS z okazji Dnia Komornika. Pozdrawiam swoją panią komornik Jolanteka ze Szczecina.
2: Jak miło.
1: No super.
2: Można liczyć na jakiś upust albo widzieć, że jakieś niedopatrzenie
0: ze strony. Ale on to bezinteresownie pewnie zrobił, bo nie napisał nazwiska, nie napisał swojego imienia, więc bardzo mi się to podoba.
1: Anonim.

0: No, bo po prostu jest miły.
1: Może po prostu już wszystko zajęła.
0: I nie ma co już tam tylko wiesz. Telefon komórkowy mu został. Dokładnie. Nawet imię i nazwisko.
1: Zabrała.
0: Zabrała, nie ma nic.
2: A propos zabierania imienia i nazwiska, to co jakiś czas takie informacje się pojawiają i co jakiś czas ja się łapię za głowę. Dlaczego, ludzie kochani? Gościu miał 3 promile i 2 aktywne zakazy prowadzenia samochodów. Co zrobił?
0: Czyli klasyk. Wiem, prowadził auto.
2: Dokładnie, tak było. No niestety został przyuważony przez panią, która jechała tą samą drogą pod Płońskiem. Zatrzymała go, bardzo słusznie, zareagowała.
0: Wow. O, to pani jest dosyć odważna.
1: Że wiedziała jak.
2: A pan z kolei wysiadł z tego samochodu i uciekł w zboże się chować.
1: Znaczy chciał w drugą stronę, ale mu nie wyszło.
0: Myślisz?
1: Myślę, że tak.
0: Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że trafił tam do tego zboża.
2: No może on po prostu już pędził następną część napoju.
1: Ze zboża.
3: No. Pierwsza zmiana.
2: Czym się zatrułeś, tym się lecz, czy jakoś tak?

0: Jak u ciebie z językami obcymi?
1: No jak zawsze, to znaczy coś wiem, ale wiesz, szukam kościoła, w którym dzwony.
0: Ale w jakich językach coś wiesz?
1: W angielskim, w rosyjskim, dzięki Julii, w hiszpańskim, prawda, Avanti.
2: A po włosku? A w japońskim właśnie Avanti. Byś sobie poradził z Avanti?
0: To właśnie tak ja nie wiem, czy w japońskim.
1: Słabo trochę.
2: Czemu?
0: No czy zwierzę w zoo, które jest w Japonii, to musisz mówić do niego po japońsku, czy możesz po polsku?
1: Nie, to ono, tak samo zrozumie. Myślę, że ono się uczy japońskiego tam będąc, tak? Na teksty japońskie leci do jedzenia. Że, tak.
0: Patrzę na ciebie, ja widziałem ciebie bez koszulki. Może w gorylim. Co ty na to?
1: Zadwił ze mnie,
0: trzeba
1: nie?
0: Pomóc gorylowi.
1: Wszędzie, tylko nie
0: goryl Kiyomasa pokłócił się ze swoją dziewczyną.
1: Kiyomasa?
0: Wyrzuciła go z domu.
1: Czyli trochę waży. Jak to z domu go wyrzuciła?
2: No, no z jego gorylego domu.
1: Tak. A, z jego gorylego.
2: Bo miał tam taką swoją bazę w tym zoo. No i nagrano go, tego goryla, otóż, któremu masz pomóc, jak siedzi i się zastanawia.
0: Przez bitą minutę siedzi na schodkach i tak,
2: i tak, tak
0: się
2: po głowie tak. Się drapie,
0: co
2: i
0: ja
2: tak pod brodą. No,
1: ale widzisz,
0: za co ona każe mi przepraszać?
1: Ale to była kłótnia bez powodu.
2: Widziałam,
1: bo on nie wiedział tak naprawdę.
2: No właśnie.
1: Gdyby wiedział, to
2: i on się zastanawiał. Może on się zastanawiał, tak, jak mógł tę kłótnię inaczej poprowadzić.
1: Mleczyka by przyniósł na przeprosiny czy kwiat.
2: Moim zdaniem on powinien wziąć prysznic.
3: Czego prysznic?
2: Jak bierzesz prysznic, to zawsze najlepsze riposty co do kłótni przychodzą.
4: Pierwsza zmiana. To all the people.

0: minuty i będzie godzina 7.30. Gorl, niech zadzwoni do Pawła. Kochaj albo rzucaj, będzie zgoda.
1: Tylko jak ja się z nim dogadam na migi?
2: No właśnie tutaj jest kwestia tego, że musisz się szybko gorylego nauczyć. No.
1: W sumie sprawę znam.
2: Tymczasem o innych zwierzętach teraz Rysiek.
3: Dlaczego ślimak nie gra w chowanego?
0: 609-869-869 SMS-em poprosimy.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro.
8: Emocje rosną.
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Enta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz zajdę.

0: jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Reklama.
2: 7.30 na Voxowym Zegarze to czas na wiadomości, na które zaprasza Marta Kiermasz.
3: I na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. W kierunku Przemyśla samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Ruch odbywa się prawym pasem. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. A dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6,43 zł za litr. Niezwykła uroczystość w Sagrada Familia. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i poświęcił wieżę Jezusa, najwyższą wieżę kościelną na świecie, która ma 172,5 metra. Uroczystości zakończyło sugestywne podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków. Sagrada Familia budowana jest od 144 lat. W uroczystościach wzięli udział m.in. król Hiszpanii Filip VI, a także premier Pedro Sanchez. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Jan Wróbel będzie pytał m.in. o zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem już mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o Złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali z Zastalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas Diamentowej Ligi w Oslo Polka zajęła 3. miejsce. Kolejny mityng odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Od rana z Vox FM.
2: 27 minut do godziny 8, a ja przypomnę pytanie od Rysia.
6: Dlaczego ślimak nie gra w chowanego?
2: 609 869 869, wasze propozycje SMS-em.

0: Ej, a wiecie, że Kamil Ślimak to od tyłu Kamil Ślimak?
1: Tak, wiemy, pytałaś się już nas.
0: Ale wiecie, że Kamil...
2: Nie.
0: Dobra, a wiecie, że Rysiek Piwek od tyłu to... Kevip. Dobra, wystarczy, pytanie.
3: Dlaczego Ślimak nie gra w Chowanego?
1: Bo to mięczak.
2: O, to jest piękna odpowiedź, brawo wy.
0: Bo wszyscy by wiedzieli, gdzie się schował.
2: No tak, i bo
0: poszedłby do domu, by się obraził.
2: Gra nieczysto ma gdzie się schować.
1: Bo cały czas siedzi w domu.
0: Bo nie zdąży się schować.
1: Bo po rozwodzie żona mu dom zabrała.
0: Ono nieładnie.
4: Suchary pana Ryśka.

0: Leszko z tej strony, Rychu Piwek. Dlaczego ślimak nie gra w chowanego?
1: Bo trudno mu zniknąć bez śladu. Pozdrawiam.
2: Suchary pana Ryśka.
3: Wszystkie ryśki to porządne.

0: Mnie
1: dzień
0: rozwala.
1: Dobry, witamy serdecznie w cotygodniowym teleturnieju w radiu. Czyli wy dzwonicie na 609-869-869 właśnie w tym momencie,
0: ale
1: a my zadajemy wam pytanie. Wy nie przedstawiacie się, a my będziemy próbowali zgadnąć, jak macie na imię.
0: Tak, pomagacie nam troszeczkę.
2: To
0: troszeczkę.
2: Co, pierwsza osoba?
1: A mamy?
2: No, oczywiście, że mamy. Halo, halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
3: Witam, słyszymy się.
1: Halo, jaka też była twoja ulubiona bajka w dzieciństwie?
3: Przygody kota Filemona?
1: Przygody kota Filemona.
0: O, czekaj, to już trochę ma lat.
1: Oj, Paweł! Ja myślę, że jesteś Darek.
3: Nie.
0: Adam nie?
3: Adam też nie.
2: To Grzesiek.
3: I brawo, Konrad.
1: Nie no, ja
2: zawsze,
1: po prostu...
2: Zawsze jest jakiś Grzesiek, no.
0: Zawsze jest jakiś... A Kondziu ma niedobrze, bo Kondziu, wiesz, widzi, kto dzwoni, czasami go podpisuje imieniem.
1: No dobra,
0: nieładnie.
2: Ale... Halo, halo? Czy się słyszymy?
0: Cześć.
4: Dzień dobry.
0: No, cześć.
1: Cześć.
0: Ile masz lat?
4: Ja 12 w tym roku.
2: Okej, powiedz, gdzie się chowa żyrafa, jak pada deszcz?
0: No,
4: nie wiem.
0: No widzisz, no, nie wiesz.
1: Ale
0: no.
1: 12 lat to masz prawo nie wiedzieć. Ja myślę, że jesteś Julia.
4: Nie.
1: A.
0: Zuza.
4: Nie.
2: Oliwka.
4: Nie.
1: Jak masz na imię?
0: Ty.
4: Kornelka.
0: O, masz ci los, jakie trudne imię, Kornelia, żeś tu załatwiła.
2: Kornelka, pozdrawiamy serdecznie, w takim razie kolejna
0: Serdelka
2: osoba
0: znam, ale
2: razem
0: Kornelka,
2: z nami.
0: Nie.
2: Halo, halo, czy się słyszymy tutaj? Nie.
0: Patrz, jak się wstydzą swoich imion.
1: Halo, halo.
2: Ścisz radio i mów do słuchawki.
0: Bo właśnie się słyszymy.
5: Halo.
1: Możesz powiedzieć nam, kto wygra Mistrzostwa Świata?
5: Nie mam pojęcia.
0: Nie masz pojęcia.
1: A jakiś strzał?
5: Nie mam pojęcia.
0: Dobra, czyli taki nieogar. Marek!
5: Nie, stety nie.
1: Wojciech.
5: Urło.
2: Mariusz.
5: Wojciech. Też nie.
0: Pewnie Jarosław. No jak masz na imię?
5: Przemysław.
0: Przemysław!
2: Pozdrawiamy wszystkich Przemków. W takim razie kolejna osoba razem z nami. Może tutaj ktoś z zagranicy do nas dzwoni.
0: Żeż, ty to masz wejście.
2: Chłopie, czy ty pod wodą jesteś?
6: No siema, siema.
0: Opanuj siema, ten hałas. Siema.
1: U ciebie chyba straszna ulewa.
6: Dobra, idę na dwór.
0: To w domu masz taki klasy? Dym? O, masz los.
2: Co ty masz w domu? Co to się tam u ciebie dzieje?
0: Awanturę
6: maszyny
0: ma.
6: Tak mocno chodzą.
0: Maszyny.
1: To
0: w
1: maszyny.
0: Domu pieniądze drukujecie. Rozumiem.
1: Dobra.
6: Nie, kup. Obokcie.
1: A powiedz, czy lepiej ci się pracuje, jak jest deszcz, czy jak jest upał?
6: Deszcz.
0: Deszcz jednak.
1: No. Deszcz. Ja myślę, że jesteś... Michał.
0: No.
6: Nie.
0: Krzysztof.
6: Tak.
0: Ja jak się zastanawiał, czy on na pewno jest Krzysztof.
2: Myślę, że dzisiaj sukces.

0: No i Paweł, podpadłeś. 4 minuty do godziny 8. Witam serdecznie. Co tak zrobiłem? Się zastanawiam, dlaczego jak nie ogar, to Marek.
1: Jak nie ogar, to Marek.
2: No, tłumacz się, tłumacz. Przemyśl swoje zachowanie, dobra?
0: Marek Marosław, inaczej mówiąc.
1: Ale przecież przyszły mi takie imiona.
2: Teraz wiadomości będą, a ty się zastanów nad swoim postępowaniem.
3: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: Autopromocja.
5: Patrz, jak jedzie.
6: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
4: To słuchaj pierwszy.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin 4.

agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje

1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: W wypadku zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych. Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem. To z okazji urodzin amerykańskiego prezydenta. Za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM. Gościem Jana Wróbla dziś wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
1: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
0: Na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. To po tym, jak na Krajowej 70 w Arkadii bus zderzył się z samochodem ciężarowym. Na miejscu trwa akcja służb. Trasa będzie zablokowana przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiemy o tej wizycie?
2: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. W wiadomościach czas na poranną rozmowę w Vox FM. Z nami Jan Wróbel i jego gość. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej
4: i posłanka
3: koalicji. Nie no, gość w dom, Bóg w dom. To jest taka konserwatywna stacja, przynajmniej prowadzący. Jarosław Kaczyński wczoraj był 8 godzin przesłuchiwany. Prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy prokuratury, mówi: nie będę ukrywał, że jak w dobrym dramacie sądowym pojawiły się pewne zgrzyty. Co to za literatura w wykonaniu pana rzecznika?
4: Nie wiem, nie znam pana rzecznika, nawet nie widziałam tego komentarza, natomiast nie ulega dla mnie żadnych wątpliwości, że pytanie, dlaczego dopiero teraz został przesłuchany, dlatego że chyba nikt nie miał wątpliwości, że przez ileś lat był taki parasol ochronny, czyli Jarosław Kaczyński nie może się pojawić za czasów PiS-u w prokuraturze. A już wtedy się powinien pojawić, bo już wtedy była kwestia oskarżenia dotyczącego tych dwóch wież i dotyczących przekazania jakichś pieniędzy. I teraz czymś normalnym dla PiS-u było, że w czasie, kiedy był nawet szefem Rady Europejskiej Donald Tusk, on się pojawiał w prokuraturze, pojawiał się przed komisją śledczą. Natomiast nad Jarosławem Kaczyńskim był taki parasol pod tytułem: on jest święty, on nie może. A ludzie są, powinni być równi przed prokuraturą, równi przed sądem, powinni wszyscy
3: mieć... Ale ponieważ od 2,5 roku mamy nową prokuraturę, to można zadać pytanie, dlaczego nim świętości utrzymywał się tak długo?
4: No nie. On miał wcześniej wezwanie, tylko wtedy przedstawił z nim czy zwolnienie lekarskie, czy jakiś inny powód, do którego się nie pojawił. Także tu pierwszy raz się pojawił na wezwanie.
3: Jeszcze panią, tak a propos już, skoro powiedział pan rzecznik o dramacie sądowym, to ja jednak ze zdumieniem, no bo mam pewną sklerozę, dowiaduję się, że mecenas Giercych, który jest pełnomocnikiem strony skarżącej, no i to pamiętamy, napisał na portalu X kilka takich pytań do świadka Jarosława Kaczyńskiego. I potem jak gdyby nikt nic się pokazuje jako ten pełnomocnik, żeby, rozumiem, jeszcze raz zadać te pytania. No zaraz, to jest dopiero robienie dramatu sądowego. Ktoś jest i posłem, i ulubieńcem Donalda Tuska, i mecenasem, pełnomocnikiem, i jeszcze facecjonistą na Twitterze, czy tam na portalu X.
4: Każdy wybiera sobie takiego adwokata, jakiego chce, ale uważam, że wybór akurat mecenasa Giertycha przez osobę, która oskarża Jarosława Kaczyńskiego, jest o tyle normalny, że rozumiem, że w tamtych czasach szukali takiego adwokata, którego kancelaria podejmie się tej sprawy, nie będzie się bała. Pamiętajmy, że jednak mieliśmy bardzo wiele przypadków dotyczących tego, że na przykład sędziowie byli w jakiś sposób zastraszani przez te komisje dyscyplinarne, przecież na podstawie tego między innymi były kwestie, no, nazwijmy to, sporów z Unią Europejską w sprawie zatrzymania środków, że nie zostały, jakby nie zrealizowano pewnych działań, które powodują, że wymiar sprawiedliwości w Polsce ma charakter niezależności i nie jest elementem działań represyjnych.
3: I na ostatek tej części radiowej pytanie z gatunku burza, grzmoty, szoki, niedowierzanie. Od 1 września uczniowie nie będą nawet na przerwach mogli korzystać z telefonów komórkowych?
4: Dokładnie tak. I widzimy, że ta potrzeba takiego, nazwijmy to, wstrząśnięcia i tej burzy i tego naporu jest już widziana przez wszystkich, dlatego że i we wszystkich opiniach rodziców, my się teraz bardzo dużo spotykamy, przede wszystkim nauczycieli. Spotkaliśmy się w ostatnim czasie jako kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej na 92 spotkaniach. Ponad 20 tysięcy, 20 parę tysięcy nauczycieli

0: nauczycieli. Ja sama byłam na 32 spotkaniach w całej Polsce, gdzie spotykałam się z nauczycielami i również z rodzicami. Tam spotkaliśmy też kilka tysięcy rodziców i wszędzie temat smartfonów, uzależnienia, internetu i tego, co się dzieje z młodzieżą, był jednym z głównych tematów.
1: Więcej smartfonów i seksu już w kontynuacji internetowej porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
2: Nad Jarosławem Kaczyńskim za czasów PiS był taki parasol ochronny na zasadzie on jest święty, on nie może, a wszyscy ludzie są równi. Tego wczorajszym przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze mówiła w porannej rozmowie Vox FM Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji z Koalicji Obywatelskiej. Rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Jeszcze wracając, Pawelec ma rację, mój szef to Marek i nic nie ogarnia. Ale o pogodzie teraz.
5: Dystyk będzie podął, hej!
4: Ale że w górę?
5: No. Dystyku będzie też. Wszędzie dużo, hej!
6: Najmniej w Krakowie, w okolicach Krakowa.
5: W całej Polsce dużo dystu, w Krakowie tys.
4: A burzę widziałeś?
5: Burze mogą być.
4: I temperatury tak do 20 stopni Celsjusza, ale to naprawdę w najcieplejszym momencie dnia, generalnie to 15-17.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Julia Chlen.
7: Konrad Piwowarski.
6: Paweł Pawelec. Tak od 14.15 w Krakowie będzie padać.
8: Pierwsza zmiana.
9: Od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Paweł, a wielbłąda kupujesz?
1: Nie, nie kupuję wielbłąda, dlaczego miałbym kupić wielbłąda?
0: Właśnie, podobno mieszkasz w oazie. Przeczytałem w internecie,
1: nie
0: że
1: spokoju raczej,
0: gmina
1: tak?
0: Stare Babice to jest alkoholowa oaza. Ponieważ od dwóch tygodni w Warszawie nie można kupić alkoholu w nocy.
1: Okay, no tak, do
2: no i drugiej. Też w wielu polskich miastach.
1: A to na stacjach benzynowych też nie?
2: No nigdzie.
0: No nigdzie.
1: Nigdzie.
2: W związku z tym, tylko w restauracjach, jak
0: ludzie
2: siedzisz sobie przy
0: radzą
2: stoliku.
0: Sobie jak mogą. No i na przykład jeżdżą do ościennych gmin poza Warszawę.
1: Dobra.
0: Znaczy właściwie nawet nie oni jeżdżą, bo oni nie mogą już, bo już zazwyczaj są w stanie, który nie pozwala
1: no tak,
0: na jazdę.
1: No tak, bo do Blizny Jaśnińskiego, tylko Stary Babice, to już nie jest Warszawa.
0: Tak, dzwonią po taksówkę.
2: Taksówkę.
0: Albo przez aplikację zamawiają taksówkę.
3: Dowieście, chłopaki,
0: dokładnie.
3: Błagam was. Ale skrzyneczkę najlepiej.
0: To nie koniec, bo ja przeczytałem, że podziemie się rozrasta przez internet też.
2: Czyli rozumiem i sklepy internetowe.
1: Okej.
0: Emeliny się pojawiły.
1: Emeliny się nazywają, naprawdę? Wchodzisz, zamawiasz, podajesz adres i przywożą, tak? Bo im wolno, tak? Internetu nie obejmuje zakaz.
2: Nie, no nie, raczej nie wolno.
1: Ale
2: to są takie podziemia, tak?
1: Rozumiem, ale to jest własnej roboty taki troszeczkę taki białostocki, typu płyn?
0: Nie.
1: Lubelski?
0: Nie,
2: no to są kupione w sklepie. Ja mam propozycję dla tych wszystkich, którzy korzystają z tych emelin i tak dalej.
1: Nie psujcie tego.
2: Po prostu wystarczy iść do sklepu przed 22.
1: No nie wyważysz, no. Nie wiesz, jakie towarzystwo przyszło. Nie wiesz, jak będzie fajnie. No i co, nagle koniec w połowie filmu? Przestajesz oglądać?

0: Paweł.
1: Znowu się czepiać
0: będziesz.
1: Ja
0: się nie będę czepiał, raczej podziwiam, że od razu rano chwyciłeś tę gazetę. Jak przyszedł skarb kibica, to od razu go chwycił Paweł.
1: To będzie mój!
0: No i co, już się nauczyłeś wszystkiego? Już wszystko wiesz?
1: Nie, ale bardzo dobra. Ładnie wydany, polecam.
0: Okej, dobrze, to powiedz w takim razie, jak oceniasz szansę Włochów na tych mistrzostwach?
1: Włosi chyba nie grają.
0: Dobrze, to
1: dobrze. Włosi chyba nie grają. Wiedziałem, że chyba się jakaś bardzo fajna drużyna oprócz tej polskiej.
0: A Republika Zielonego Przylądka, myślisz, że uda im się chociaż zdobyć gola?
1: Republika

0: Zielonego Przylądka. Oni chyba też nie grają.
1: Grają.
0: Nie mów mi, że oni są lepsi od Polaków.
1: No nie są, no, ale grają. Ale na tych mistrzostwach gra jedna piąta krajów na świecie.
0: Okej, w porządku.
1: 48 drużyn gra.
0: Ale to powiedz mi,
2: jak i nie my, nie my, to podkreślmy.
0: Dlaczego
2: też
0: żadna z nich nie grała z nami? Moglibyśmy za nich
1: ponieważ
0: wejść.
1: Ponieważ my leżymy w Europie i w Europie są lepsze drużyny, ale tyle samo miejsc jest, wiadomo. No,
0: okej.
1: Wiadomo, muszą być równe szanse.
2: Czyli dobra, ale może naprowadźmy tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Ponieważ dzisiaj się rozpoczynają o godzinie 21 pierwszy mecz Meksyk RPA, czyli...
0: Super. To Meksyk wygra pewnie.
2: Republika Południowej Afryki.
1: Tak? No, później o godzinie 3:30.
0: Dobra, co jest?
1: Korea Południowa z Czechami zagra.
2: Dobra, i ja mam taką prośbę do naszych słuchaczy. Czy moglibyście tym razem wy obejrzeć ten mecz i jutro nam o tej 6:00 daj znać, okej?
0: Okay? Właśnie pan prosimy, bo my musimy wcześniej wstać, nie? I nie, nam nie wypada w pracy spać, bo to słychać.
1: Wy też pewnie musicie wcześniej stać, ale to jest dobra prośba, mi się
2: no, bardzo proszę.
0: Pomóżcie nam, jak przyjedziemy, to mamy już konkretne wyniki, tak?
1: No, żebyśmy... Tak, szukamy takiego korespondenta, który będzie nam opowiadał mecze. Chodzi o to, że tak, ze dwa zdania o każdym meczu prosimy.
0: Krótko i na temat.

0: będzie miał te dwie godzinki, prawda, przerwy w pracy.
1: Tak, ale przypominamy, tak. My szukamy korespondentów z Mistrzostw Świata, znaczy ci osoby, które będą oglądać za nas te mecze i będą nam o nich opowiadać.
0: Mhm, żebyśmy my później mogli opowiadać tym, którzy do nas dołączą.
2: Sekretarka jest aktywna, także proszę fajnie się nagrać, żebyśmy mogli to ewentualnie ludziom puścić, prawda, żeby nie było na nas.
1: Tak, żeby to było, jeżeli się nie znacie na piłce, to jeszcze lepiej.
2: O, tak, tak. Jakbyście się nie mogli nagrać...
0: Ja tego nie będę oglądać, od razu mówię.
2: Jakbyście nie mogli się nagrać, to wtedy musicie wysłać SMS-a pod zdany numer 609-86-9869.
1: Nie, nie, to musi być nagranie, wiesz, korespondent nie może SMS-em korespondować, że...
2: Myślisz?
1: No.
2: Okay.
0: To będzie za słabo nacechowane emocjonalnie. Dobra, tu to, muszą być emocje, tu musi być wiadomo, co się dzieje,
2: być
0: tak?
2: Być może wyrośnie nam nowy talent sprawozdawczy.
0: Właśnie. Tak, kto możecie wie? Nawet w trakcie meczu nagrywać. Teraz tam Lewandowski podaje do Szczęsnego.
2: To będzie za dużo. Przecież nie gramy. Za dużo będzie informacji. Nie, mi na mej jest potrzebne bardzo fajne podsumowanie.
1: A jeżeli zastanawiacie się, ile płacimy naszym korespondentom?
2: Odpowiadamy nic.
1: Paweł, miałeś tego nie mówić. Ja chciałem powiedzieć, że to tajemnica. Ale to będzie niespodzianka.
2: Ale to jest radość bycia na antenie, no.
0: Paweł,

0: Cześć, tu Krzysiek z Danii, staję o 2:30, bo na 3:30 mam do pracy, także nie ma problemu, mogę wam zdawać sprawozdanie. Pozdrawiam.
1: No i super. Super, bardzo się cieszę, zwłaszcza, że na 3:30 ma do pracy, a wtedy zaczyna się mecz. I akurat

0: meczu nagrywać. Teraz tam Lewandowski podaje do Szczęsnego.
1: To będzie za dużo. Przecież nie gramy. Za dużo będzie informacji. Nie, minamy jest potrzebne bardzo fajne podsumowanie.
2: A jeżeli zastanawiacie się, ile płacimy naszym korespondentom?
1: Odpowiadamy nic.
2: Paweł, miałeś tego nie mówić. Ja chciałem powiedzieć, że to tajemnica. Ale to będzie niespodzianka.
1: Ale to jest radość bycia na antenie, no.
0: Paweł.

0: kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woltaren!
2: Kto?
3: Woltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Reklama.
10: Nie chce być inaczej. 8.30 na woksowych zegarach. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Wox FM.
11: Najwyższy trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyło mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. W 10 województwach obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. To już pewne, od 1 września w polskich szkołach będzie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Obostrzenia mają obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i przerwach. Te zmiany są konieczne, mówiła w porannej rozmowie Vox FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
12: I widzimy, że ta potrzeba takiego, nazwijmy to, wstrząśnięcia i tej burzy, i tego naporu jest już widziana przez wszystkich, dlatego że i we wszystkich opiniach rodziców, my się teraz bardzo dużo spotykamy, i przede wszystkim nauczycieli, i wszędzie temat smartfonów, uzależnienia, internetu i tego, co się dzieje z młodzieżą, był jednym z głównych tematów.
11: Za złamanie zakazu mogą grozić m.in. upomnienia czy rozmowy z rodzicami. I jeszcze sport. Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz o godzinie 14:00 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.

0: Dobra, ja muszę cię, Paweł, przeprosić.
1: Za co? Nie musisz.
0: Bo wczoraj cisnąłem bekę straszną z tego, jak zaparkowałeś, jak dostarczaliśmy samochód dla słuchacza.
1: No, tak leciutko z ukosem, bo tak, szybko tak, było, tak. Trzeba było szybko zdążyć.
0: Także przepraszam cię serdecznie, bo nie powinienem się śmiać z ciebie, bo ja też pewnie bym tak zaparkował.
2: A co ci się stało?
1: No to z mojej strony to była lekka prowokacja, bo tam obok była policja.
0: No właśnie, wiem o tym.
1: Chciałem zwrócić na siebie
0: uwagę. Mówię, żebym podobnie zrobił, ale to mnie zainspirowało i taki wynalazek wymyśliłem.
2: Tak?
0: Czy słuchacze pewnie mi powiedzą, że coś takiego już istnieje, bo jak coś człowiek wymyśli, to okazuje się, że ktoś wymyślił to już 50 lat wcześniej.
1: I opatentował.
0: Czujnik parkowania, który zamiast pikać, będzie do ciebie mówił.
1: Okej.
0: Okay. Czyli tak, spokojnie jedziesz, dawaj, jeszcze trochę, stój!
1: Tak, żeby nie pikało, coraz szybciej albo wolniej.
0: Wydaje mi się, że to
1: była gadało.
0: Absolutna rewolucja w motoryzacji.
2: Jeżeli coś takiego istnieje, 609-869-869, ale myślę, że panowie...
1: Równaj, tak? Jeszcze masz metr.
2: Tak, myślę, że panowie, którzy mają żony i z nimi obok jeżdżą, nie potrzebują takich czujników. Pierwsza zmiana. Rzeki przepływają.

0: Dobra, jeżeli chodzi o ten czujnik parkowania, to taki istnieje.
1: O, już piszą, że...
2: Każda żona i każdy mąż, tak pisze.
0: Ale nie tylko. Oczywiście, że istnieje takie coś pod sklepem na parkingu. Taki chodzi i nawiguje, a potem pyta, aha, czy nie ma pan kierownik poratować.
3: Chociaż piąteczka, dobra.
4: Vox FM daje dwa koła.
0: A jak człowiek rowerem jedzie, to nie ma problemu z parkowaniem.
3: To prawda.
2: Właśnie, można sobie podjechać, rowerek przypiąć tak naprawdę gdziekolwiek i już niedługo narzeczony Agaty będzie musiał znaleźć sobie miejsce parkingowe dla roweru.
0: Chciał.
2: No. Chciał, przepraszam.
3: A cześć, jest to Agata. Fajny rower.
5: Cześć.
0: Agata, bo wy podjęliście taką wspólną decyzję z tego, co napisałaś.
5: Tak.
0: Co to za decyzja?
3: Opisz sytuację.
5: No, po prostu narzeczony chce trochę schudnąć do wesela, wesele za rok. To będzie też fajna przejażdżka, sposób na spędzanie czasu, więc pomyślałam, że fajny by był prezent dla niego.
2: Nie, pomyśleliście, Agata, źle mówisz. Tak. Nie ty pomyślałaś. No, właśnie.
0: Ale to on chce zgubić zbędne kilogramy, tak? Pamiętajmy o tym.
3: Pamiętasz, jaką ma nadwagę? Tak. W sensie, ile za dużo?
0: Paweł, o co ci chodzi?
5: No, odkąd jesteśmy razem, to troszkę przybyło.
3: A to troszkę to jest ile? 20 kilo?
5: Tak.
3: 30 kilo?
0: To przez twoje obiadki, za dobrze gotujesz
5: tak
0: po prostu.
5: Tak.
2: Weźcie naprawdę, odczepcie się od Agaty.
3: Mniejsze talerze.
2: A jak narzeczony ma na imię?
5: Piotrek.
2: Piotrek. Piotruś. No właśnie, Piotrek chce zgubić zbędne kilogramy, a wy tutaj nasiadacie na Agatę. A Agata jeszcze mu pomaga,
0: nie,
2: bo
0: no my
2: rower...
0: chwalimy, bo to ich wspólna decyzja. Ja cały czas uważam, że super.
3: Jakbyś to ty jeździła na tym rowerze, a on by biegał za tobą.
2: Ojej, dlaczego? No,
5: ja już swój mam.
3: Czas pierwszych randek się by przypomniał.
2: No dobra, czyli będziecie jeździć na wspólne randki rowerowe?
3: Dobra.
5: Tak, tak, do czystowej.
2: A kiedy Piotrek się o tym dowie?
3: To Piotrek,
2: bo on pewnie jeszcze
3: zgubić
2: o tym nie wie.
3: Tak.
5: On jeszcze o tym nie wie, dzisiaj się dowie, jak wrócę z pracy.
3: Bo nie mów, że do teściowej, dobra? Żeby po prostu chciał jechać.
0: Może nie wrócić.
2: Dobra, Agata, to my się dzisiaj widzimy w twojej pracy, bo przywieziemy ci rower.
3: Tara.
5: Super, dziękuję bardzo.
3: Nówka sztuka nie śmigana.
4: Vox FM daje dwa koła.
0: I przypominamy, voxfm.pl, tam się zgłaszcie po te dwa koła.

0: są sugestie, że załatwiliśmy ci nowego klienta do Kochaj albo Rzucaj.
1: Z tym rowerem.
2: Tak, że może ucieknie.
0: Piotrek i Agata będą u ciebie godzeni.
2: Ale Agata ma swój rower, będą jeździć wspólnie, nie bądźmy złowróżkami.
1: Złowróżkami. Bardzo ładnie to
2: było. No to co? Ja właśnie wymyśliłam, dziękuję.
0: Po godzinie 9 w Vox FM.
1: Maryna się ze mną rozstała, bo ktoś powiedział jej, że mój kumpel przyszedł po imprezie, na której był wraz ze mną, z nowo poznaną dziewczyną, ale do mnie do domu. To nie jest prawda. I działy się u mnie sceny, mówiąc krótko, erotyczne. A to nieprawda, bo on ją zabrał do siebie. Ja tylko ich odprowadzałem.
2: Z kim te sceny erotyczne były?
1: Z kimś tam.
0: Opowiadaj.
1: No nie wiem.
0: Masz nagrania. Kolega prosi o linki.
1: Nie mam, chciałbyś film. Wiem, nie mam, niestety. 5 lat temu się poznali.
2: Rozstali?
1: A rozstali się niedawno. Marlena ma już dosyć. Tak, napisał, że Marlena ma mi już dosyć.
0: Dobra, to szczegóły poznamy po godzinie 9 w Kochaj
2: albo Rzucaj. Wydaje mi się, że to coś więcej.
1: Chciałabyś.
3: Zmiana od rana z Vox FM.
0: Więcej niż sceny erotyczne z dwójką znajomych?
4: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki do środka.

0: 500 zł. Media Expert.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: Ulewy i burze na Podkarpaciu. Najwyższe alerty od synoptyków. Na początek pogodowy raport z kraju. Trasa będzie zablokowana przez kilka godzin, to po tragicznym wypadku w Łódzkiem. W wiadomościach też alarmujący raport w sprawie przemocy rówieśniczej. Doświadczyło jej aż 87% uczniów.
12: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
11: Na początek niebezpieczna pogoda na Podkarpaciu. Obowiązuje trzeci najwyższy stopień alertów, to przed burzami i ulewami. A w nocy niespokojnie było również w innych regionach, w centralnej, wschodniej i południowej części Polski. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Mateusz Gołębiewski.
13: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne, to przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie i Jeziorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
11: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W wiadomościach wracamy do tragicznego wypadku w Łódzkiem. Jak wiecie, z Vox FM na Krajowej 70 koło Łowicza bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych.
14: Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby utorować sobie do bezpiecznego wydobycia poszkodowanych z wraku.
11: Mówił Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Nadal nie ma decyzji prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu, choć kapituła spotkała się w poniedziałek i przekazała Karolowi Nawrockiemu informację. Ten wciąż nie poinformował, co dalej z odznaczeniem. Zwłokę w tej kwestii chwali minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
11: Do sprawy odniósł się też rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychy.
16: Nam przykro, że
11: my z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i poszukajmy teraz podstaw do wspólnej walki z naszym wspólnym wrogiem. Zamieszanie wokół orderu pojawiło się po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imię UPA. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
17: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno

0: Z Gdyni Piotr Suchenia ukończył maratony na 7 kontynentach, przemierzył nawet Arktykę. A o swoich zmaganiach na trasie w 40-stopniowym upale i 50-stopniowym mrozie opowiada w swojej najnowszej książce.
1: Na pewno najcięższy był maraton w Bangkoku. Tam startowaliśmy w nocy, to była chyba godzina trzecia, ale tam było tak gorąco, było tak wilgotnie, że stojąc na starcie człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 km. 6 czy 7 miesięcy wcześniej przebiegłem na biegunie, gdzie było minus 50 stopni, czyli ta amplituda 90 stopni pokazuje jednak, że człowiek może się przystosować, jeżeli coś lubi robić, coś chce robić.
0: Ostatni z jego wyczynów to bieg pod Mount Everest.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: A już się zastanawiałem, czy nie wziąć udziału w tym maratonie, ale co, skoro tak ciężko, to nie.
4: Ale ja miałam dokładnie tak jak ten pan, że na starcie już byłam spocona, tak. Tylko że to było w Polsce.
3: A. I nie w czasie biegu maratońskiego?
4: Tak, tylko w czasie pójścia po bułki. Tak. I do tego nie padał deszcz, tak jak dzisiaj, bo dzisiaj będzie padało i to dosyć sporo tego deszczu w całej Polsce może się pojawić.
3: Jak słyszeliście, najgorsza sytuacja dzisiaj na południu kraju, tam te ostrzeżenia najwyższego stopnia, temperatury maksymalnie do 20 stopni.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: I nie wolno chować się pod drzewami, najbezpieczniej w samochodzie.
3: Albo w domu.
4: Julia Hren.
3: Kondrat Piwowarski.
4: Dzień dobry.
3: Za chwilę Kochaj albo rzucaj.

0: 11 minut po godzinie 9 to czas na Kochaj albo Rzucaj, czyli przeboje sercowe.
1: Aż sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, bo mamy teraz bardzo poważny problem. Marlena rozstała się z Tomkiem, bo ktoś jej powiedział, że jego najlepszy kolega przyszedł po imprezie, na której wspólnie byli, a jej nie było, z nowo poznaną dziewczyną do niego, do Tomka, do domu. A to nieprawda, bo on ładnie, elegancko odprowadził kolegę do domu jego. Wyszło na to, że szli, bo to mieszkają blisko siebie. Wiecie, o co chodzi?
0: Ale to ona nie pozwala kolegom przychodzić do domu?
1: No nie z dziewczyną, no nie dwóch na jedną, no wiesz, różnie dziwnie bywa, no byli na imprezie, dobrze się bawili, chód był, przypominał, jakby prowadzili rower.
2: No nie wiem.
0: Tak, na herbatę.
1: No mnie przekonałeś, ja od razu kupuję historię, natomiast Marlena powiedziała mu, żeby poszedł.
0: Czyli dzwonisz do Tomka?
2: Niech się tłumaczy.
1: Tak, najpierw przepytamy.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec do Tomasza w sprawie Marleny. Cześć, Tomek.
4: Cześć, cześć.
1: Witam. Powiedz mi, kim jest ta Marlena?
4: Jest to osoba, którą kocham na życie. To jest moja partnerka od 5-6 lat.
1: Macie dzieciaki?
4: Nie. Jeszcze może nie ten czas, o.
1: Co się wydarzyło, że piszesz mi, że Marlena się z tobą rozstała?
4: Wydarzyło się to, że jej siostra jej przekazała takie wiadomości, no i Marlena wtedy się bardzo zbulwersowała i trudno.
1: Mówiąc krótko, bo widzę, że nie jesteś gotowy powiedzieć, to ja muszę to powiedzieć. Ktoś powiedział twojej Marlenie, że sobie sprowadziłeś jakąś dziewczynę na chatę.
4: Nie ja.
1: A kto?
4: Że mój kolega przyjechał ze mną i z tą dziewczyną.
1: Kolega do ciebie z dziewczyną i to jest problem?
4: Tak, i z tego problem wyszedł.
1: Ale przecież to była kolegi dziewczyna.
4: Tak, ale mimo to, ale weszła do mnie do mieszkania.
1: I co?
4: No i o to poszło.
1: Ta Marlena ile ma lat? 13?
4: 32.
1: Dziwnie to brzmi, nie?
4: No bardzo i bardzo to jest, powiem szczerze, przykre.
1: A jak było?
4: Kolega wracał ze mną jedną taksówką na moje osiedle. Kolega poszedł tą dziewczyną do swojego mieszkania, a ja poszedłem do swojego mieszkania.
1: Dlaczego ktoś takie rzeczy opowiada, jakaś koleżanka? Czy coś widziała, wiedziała, była z wami?
4: Nie wiem, po prostu osoby są niektóre bardzo zazdrosne, tak?
1: Ale poczekaj, Tomek, to ktoś musiał wiedzieć, że akurat tego dnia była impreza, bo łączy fakty. Widziała, że wychodzicie we troje, ktoś z was z dziewczyną, może nie wiedziała,
4: znaczy,
1: kto.
4: Nie.
1: I przykleiła ją tobie.
4: Ta osoba, ta dziewczyna, z którym kolegą przyjechała na osiedle ze mną, ona była na tej imprezie, po mnie zadzwonił ten inny kolega, nawet nie wiedziałem, że tam. Ja powiedziałem z innym kolegą i tam żeśmy się wszyscy spotkali na tej imprezie.
1: To wiesz o tym, że to był ktoś z tej imprezy?
4: No bo ta osoba...
1: Skąd by wiedzieli, że tego dnia można coś takiego powiedzieć? Że ty gdzieś wracałeś z kimś taksówką? Czyli to był uczestnik tej imprezy, na którą żeście się...
4: Tak.
1: Kto?
4: No ta dziewczyna.
1: Ta, co poszła z twoim kolegą?
4: Tak jest.
1: A, wolałaby z tobą?
4: Nie, absolutnie. To był,
1: ale
4: to
1: tak
4: był
1: wychodzi.
4: Ja w ogóle nie zainteresowany taką osobą.
1: Tak wychodzi. Jak ta dziewczyna na imię ma?
4: Aśka.
1: To dziękujemy, Asiu. Martwi mnie to, że Marlena tak łatwo wciąga te świeże jej grahamki, takie bułeczki. Takie. Nie kumam bazy, dlaczego dziewczyny tak łatwo przyjmują takie rzeczy. One chcą pocierpieć, pohisteryzować.
4: Nie mam pojęcia.
1: Może ładniejsze są dzięki temu.
4: Nie mam pojęcia.
1: Dobra. Marlenka, no to może byśmy się odtrójkowali, co? Gdybyś była łaskawa ochłonąć i nie wierzyć w plotki, prawda, bo to ci będzie zawsze życie rozwalać, zawsze ktoś się taki znajdzie. A zawierzyć w to, czego nie widziałaś, prawda, bo nie masz dowodów, to było bardzo miło. Powiesz, że kochasz. A jak jesteś guptasem, Marlenka, no to Tomasz będzie kochał guptasa. Kochaj albo rzucaj.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Oj, mnie zdenerwował Tomek.
0: A dlaczego?
1: Bo kręci twoim zdaniem.
2: Nie, bo tyle osób na tej imprezie było, a mnie nie zaprosili.
1: No. Dobra impreza, to nie zaproszą.
0: 6098 6968 69. Czym

0: dorzucę.
1: Oj, mnie zdenerwował Tomek.
2: A dlaczego?
3: Bo kręci twoim zdaniem.
1: Nie, bo tyle osób na tej imprezie było, a mnie nie zaprosili. No.
3: Dobra impreza, to nie zaproszą.
2: 6098 6968 69. Czym

0: Marlenie ten związek po prostu już nie pasuje, czekała tylko na odpowiedni dzień i głupi pretekst, aby go zakończyć.
1: Albo Tomek nie mówi wszystkiego, albo Marlena jest jakaś dziwna.
0: Tak piszecie na 6098698 o historii Tomka i Marleny w Kochaj albo Rzucaj.
2: No nie, ładna impreza, łatwiej policzyć osoby, których na niej nie było.
1: No nie było na tej imprezie Marleny i chyba mnie tutaj jest problem pewien, tak?
2: Tak jest, no, są podejrzenia, że to odprowadzenie do domu kolegi wcale nie miało miejsce w domu kolegi, tylko że sobie chłopina kolegę i koleżankę zaprosił do siebie i że tam się sceny erotyczne działy.
0: Ale takie jest podejrzenie. Tomek nie zgadza się z tym.
1: Mówi, że po prostu jechali tą samą taksówką, mieszkają na tym samym osiedlu, ten kolega... Mhm.
2: Śmieszne jest to, że to ta dziewczyna powiedziała Marlenie,
0: że brzmi to trochę jak jakieś nieporozumienie, ale nie wydaje mi się to możliwe.
2: Dokładnie, to co? No to lecimy do Marlenki i od razu pytamy o co kaman.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Słucham.
2: Dzień dobry, Marleno. Paweł Pawelec. W ważnej sprawie, prawie rodzinnej.
4: Słucham.
2: Nie chciałabyś być znowu szczęśliwsza, bo ja mam to czarno na białym, że ty się nie możesz czuć teraz fajnie.
4: Ale ja czuję się bardzo dobrze.
2: A, to super! No to pójdzie nam jak spłatka, słuchaj. Przedstawiam państwu tak ładną, tak sexy, tak bardzo podobającą się dziewczynę, wzrost 1,75 m, że wszyscy naokoło wymyślają,

0: Mają różne dziwne rzeczy, żeby tylko znowu była sama, żeby nastąpiło tak zwane przejęcie, Marlena. Nie wiem, czy ty wiesz o tym, że na osiedlu spoglądają za tobą. Dlaczego? Bo te 5-6 lat temu, kiedy pewien koleś leżał w śpiączce, ty byłaś tą jedną jedyna, która uratowała mu życie, byłaś przy nim. Kto by pomyślał, że ktoś potrafi ci takie kity wcisnąć, że facet, który cię kocha, wraca z kolegą i z dziewczyną jakąś i przychodzą do jego mieszkania, a nie, że ten kolega po poderwaniu sobie tej dziewczyny zabiera ją do siebie do domu. Najgorsze to jest to, że nie masz żadnego dowodu, że wierzysz wszystkim, tylko nie swojemu facetowi. I z tak zwanego uratowania stał się ofiarą oskarżeń. A ja dzwonię, żeby ci powiedzieć, że on nie bardzo wie, co ma zrobić. Dlaczego tak o nim źle myślisz, kiedy wielokrotnie on daje ci do zrozumienia, że jesteś najważniejszą postacią jego życia, bo mu uratowałaś to życie. Po co miałby to psuć? Hello, Marlena. Każdy facet jest głupi, za to nas kochacie, no. Dlaczego tak łatwo uwierzyłaś, że on sypia z jakąś babą i to jeszcze...
1: Ja nie uwierzyłam.
0: I w figurze geometrycznej, no nie rozumiem dlaczego, no.
1: Raz, nie uwierzyłam w takie rzeczy, a dwa, nie o to chodzi. A gdyby był trzeźwy, to by wiedział, o co chodzi.
0: Aha, czyli to nie chodziło o to, że ty masz żal, że niby ktoś powiedział, że oni przyszli do niego do domu.
1: Nie, to nie o to chodziło, on doskonale wie, o co chodziło.
0: O cholera, jasna, czyli co, skłamał mi?
1: Kłamie ciągle.
0: Ojej, to po coś ty go budziła z tej śpiączki?
1: No właśnie, niepotrzebnie chyba.
0: A kochasz go trochę?
1: Nie, nie kocham, widzenia go.
2: No nie!
0: A może jednak nie kocha, co? Ja już ciebie nie będę pytać, dlaczego mi nie powiedziałeś prawdy. Ja sobie do niej jeszcze tylko raz zadzwonię, żebyś wiedział, kto jest kowalem własnego losu, czyli ty, kłamiąc mi, prosząc mnie o pomoc. Dzwonię do niej. Ech, faceci.
1: Słucham.
0: Ja tylko tak na do widzenia chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że nie chcesz, to dałem mu, że tak powiem, rzucanko. Masz to z głowy. Trochę mu powiedziałem, co o nim myślę w międzyczasie. A teraz, Tomasz, wytłumacz, dlaczego mnie oszukałeś, prosząc o pomoc.
3: Halo? Nie oszukałem. Jestem szczery.
1: Ale oszukałeś. Nie, to nie chodzi o to. To chodzi o to, co zrobiłeś.
3: Jedyną osobą jesteś mojego życia.
1: Tomasz, chodzi o to, co zrobiłeś na Korczaka. Nie jakiś problem.
3: Weszłem tylko do mojego syna. Ej, mogę to nawet w radiu przedstawić, że był tylko mój syn.
0: A czemu mi tego nie powiedziałeś, że to o coś innego chodzi?
3: Ja wiem, że o to chodzi, że nie mogę podejść do mojego syna, do mieszkania też. O to też chodzi, ja nie rozumiem już tego.
0: A co, ona zazdrosna jest o twoją byłą babę?
3: Tak.
0: No okej, w porządku, no to zrozumiał, no kocha, okej, w porządku, no. Słuchaj, ja nie będę oceniać, kto tu jest wariatem, tak? Czy ty, czy ona? Szkoda, że kochasz się w takiej Marlenie, no, która nie pozwala ci na kontakty z własnym synem. No to ty się zastanów, czy ty z taką kobietą chcesz żyć. Żadna zdrowo myśląca baba nie zabroniłaby spotykać się facetowi po przejściach ze swoim dzieckiem. Hello.
3: Racja.
0: No to jest chore. Tomasz, myśl, nie mam więcej czasu, bardzo mi przykro, mogłem wam pomóc tylko tak, jak pozwala na to czas antenowy. Szkoda.
3: Tomek, szkoda.
0: Myśl, kto czego ci i dlaczego zabrania i czy powinien mieć prawo. Szukaj takiej kobiety, która weźmie cię z bagażem doświadczeń. Ba, pomoże ci w nim. Było miło. Trzymaj się, Tomek.
3: Dziękuję.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
5: Nie martwmy się, bo jest zaproszenie dla Konrada na imprezę. Zapraszamy nad morzem, będzie impreza i bieg na 15 kilometrów.
0: Najlepiej z rowerem.
6: Przepraszam, bo ktoś mnie woła, ja muszę uciekać, ale tylko jeszcze powiem, że na voxfm.pl można zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj.
0: Bardzo bym prosił. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Jakieś wuwuzele czy coś. Polska! Biało-czerwoni!
1: Pójdę po swój gong tybetański. Będziemy gąglić.
0: Możemy tak robić. No, w sumie tak.
1: Od dziś chociaż można, ale w sumie chyba nie to, co mówisz.
0: No właśnie tak. I jedyne, na co możemy sobie pozwolić, to sobie pokrzyczeć Polska, Polska, ale tam, wiesz, no, na murawie ich nie zobaczymy.
1: Ja się na piłce nie znam, od razu mówię. Myślę, że jestem w tej zdecydowanej mniejszości, ale jednak są na pewno takie osoby, które też wolą wybrać co innego. Ale myślę, że jest taka jedna rzecz, której możemy być wszyscy pewni, że Polska mundialu nie wygra.
0: No tak, i nic się nie stanie.
1: Nie.
0: Nic się nie stanie, Polacy, nic się nie stanie. Hej!
1: Nic się nie
0: stanie. Hej. Klaudia Wasiluk.
1: Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
6: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
5: Zaraz wszystko wyjaśnię.
7: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
15: Aktywna sobota tylko z Poznania Bike Parade. 13 czerwca wskakuj na rower albo chwyć kijki do Nordic Walking i dołącz do nas. Start na torze regatowym Malta, meta w Poznaniu, a do tego konkursy, atrakcje dla dzieci, serwis rowerowy i mnóstwo dobrej energii. Poznania Bike Parade, 13 czerwca. Baw się z nami!
16: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
17: Lotto Plaża Wolności Poznań zaprasza na Moc Plażowych Emocji w programie Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki ponownie spotkają się w Poznaniu. Miasto Poznań oraz klub sportowy Mocni razem zapraszają nad Jezioro Rusałka od 12 do 14 czerwca.

programie turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki ponownie spotkają się w Poznaniu. Miasto Poznań oraz klub sportowy Mocni Razem zapraszają nad Jezioro Rusałkę od 12 do 14 czerwca.

0: plażawolności.pl. Reklama.
1: Najważniejsze wiadomości z Poznania w Vox FM na 107.4 już teraz. Natalia Krystek, zapraszam. Wyrok w przyszłym tygodniu. Proces apelacyjny w sprawie zabójstwa 64-latki w hotelu pracowniczym przy Torowej sprzed 2 lat ruszył w Poznaniu. Ofiara miała liczne rany od ciosów nożem. Skazana na 18 lat więzienia Anna B. nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że jej sąsiadkę zagryzły psy. Obrońcy chcieli przesłuchania świadków w obecności psychologa oraz ponownej opinii medyka sądowego i weterynarza. Sąd wnioski odrzucił. Cyfrowa dokumentacja medyczna i zabezpieczenia blokujące wycieki wrażliwych danych pacjentów. To broń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przeciwko cyberprzestępcom. Placówka za pieniądze z KPO kupiła sprzęt, który pomoże uchronić się przed atakami hakerów. Oprogramowanie wykrywa ataki w czasie rzeczywistym. Lecznica szkoli też personel w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i rozdaje pacjentom ulotki na temat tego, jak zachować się, kiedy ktoś próbuje wyłudzić od nich dane, podając się na przykład za przedstawiciela szpitala. Święto siatkówki plażowej w Poznaniu. Jutro rusza Lotto Plaża Wolności. Nad jeziorem Rusałka zmierzy się polska czołówka siatkarzy plażowych. Wyrównaną rywalizację zapowiada organizator Damian Lisiecki.
2: Nie ma pary jednej, która wygrywa, tylko tu może na każdym etapie, że tak powiem, z rozgrywek tych finałowych, sobotnich, niedzielnych, albo para awansować, albo odpaść.
1: Impreza przyciąga nie tylko zainteresowanych siatkówką plażową, ale i promuje tę widowiskową dyscyplinę, mówi zawodnik i trener Tomasz Jaroszczak.
3: Przychodzi też kibic zupełnie z tym środowiskiem niezwiązany, bo po prostu tam był, bo po prostu spędzali sobie niedzielne popołudnie, zobaczyli wielką imprezę, no i weszli na trybuny i w ten sposób myślę, że całe środowisko rośnie, cały Poznań rośnie.
1: Lotto Plaża Wolności nad Rusałką od piątku do niedzieli. 23. edycja Festiwalu Fantastyki Pyrkon już w tym miesiącu. Od 19 do 21 czerwca na MTP będzie mnóstwo gości. Wśród nich Giancarlo Esposito, aktor znany z seriali Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian i The Boys, a głosowo z gier Cyberpunk, Edgerunners i Far Cry 6. Będą też astronauci Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz Aileen Collins, pierwsza dowódczyni misji NASA, która dowodziła pierwszym załogowym lotem po katastrofie Columbia. W kosmosie spędziła 872 godziny. Muzycznie Poznań odwiedzi fińska grupa Lordi, frontmenka metalowego zespołu Nightwish Floor Jensen oraz francuska grupa Skald. Pojawią się także pisarze Kevin J. Anderson, Maggie, Steve Vatter i John Gwynn.
0: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
1: Dzisiaj w Poznaniu deszczowy dzień i nic się w tej sprawie nie zmieni do wieczora. 18 stopni maksymalnie na termometrach. Wiatr zmienny, raz słaby, raz nieco silniejszy. Ciśnienie mamy dość wysokie, stabilne. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, to trwa remont na Zejlanda. Tutaj w kierunku Zwierzynieckiej tylko odbywa się ruch jednym pasem i te utrudnienia potrwają 2 miesiące.
0: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
7: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
8: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.

0: tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Aktywna sobota tylko z Poznania Bike Parade. 13 czerwca wskakuj na rower albo chwyć kijki do Nordic Walking i dołącz do nas. Start na torze regatowym Malta, meta w Poznaniu. A do tego konkursy, atrakcje dla dzieci, serwis rowerowy i mnóstwo dobrej energii. Poznania Bike Parade. 13 czerwca. Baw się z nami!
3: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
4: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP.

0: Regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama. 107,4.
2: Vox FM.
1: Poznań.
3: Rok po tragedii rusza proces przed sądem. Stanie dziś Wenezuelczyk, który w Toruniu zabił 24-letnią kobietę. Ponad 2000 zatrzymanych, w wiadomościach wielka akcja służb. Szykują się zmiany dla przyszłych kierowców i o tym powiemy za chwilę.
4: Na zegarach 10:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
3: Za pół godziny stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii rusza proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w toruńskim parku. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach Marta Łazarska.
5: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
3: Mężczyźnie grozi dożywocie. Wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami do prowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Mateusz Gołębiewski.
6: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa. Między innymi udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
3: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków zadeklarował to podczas wizyty w Białymstoku. Jak zaznaczył, nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białoruś.
7: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
3: Przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. W wiadomościach teraz zmiany dla przyszłych kierowców. Każdy, kto zda egzamin na prawo jazdy kategorii B od 3 września tego roku będzie objęty okresem próbnym. Jeśli egzamin zostanie zdany do 2 września, okres próbny go nie obejmie. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych ograniczeń. Jakich? To wyjaśnia ekspert do spraw przepisów drogowych Maciej Kulka.
8: Ten czas trwania będzie trwał 2 lata od daty wydania tego prawa jazdy. Dla 17-latków to będzie 3 lata, ale nie dłużej niż do 20 roku życia. No i bardzo ważna informacja. Zero tolerancji dla alkoholu.
3: Do tego dochodzą też dodatkowe limity punktów karnych. Pokaz akcji służb i okazja, aby zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym. Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego nad lotnisku Warszawa-Bemowo.
9: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
10: Dużo guzików jest.
11: No, na pewno jest to ciekawe wrażenie dla mnie. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym i na pewno jest to bardzo fajne przeżycie. Chciałbym się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
9: Ale chyba nie jako pacjent, co?
11: Nie, no raczej nie jako pacjent. Żeby tak przeżyć jakby takie przeżycie.
12: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
9: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
12: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
9: to może nie klikajmy lepiej.
12: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
3: Z Kubą i Jantkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Poglądamy teraz też w górę, ale nie na helikopter. Czy jak on tam się nazywał?
13: Eurokopter.
4: Ty mikrofon masz.
14: Lecimy z pogodą, to o, chciałam właśnie dodać.
4: Dobre!
14: Otworzyłam sobie prognozę, słuchajcie, no to ja myślałam przez chwilę, że to ja noc sobie otworzyłam, a to jest dzień.
4: Tego
14: słońca trochę mało brakuje. Słońce jedynie w Koszalinie się pojawi, może w Gdańsku jakieś delikatne przebłyski, poza tym cała Polska skąpana w deszczu.
4: Jutro

0: To samo, pojutrze to samo, w niedzielę to samo, w poniedziałek, wtorek to samo, w środę to samo. Szybko ta sytuacja się nie zmieni.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Ale, wiecie, ale kto... jak i w weekend też tak?
0: Tak, tak. A wiecie, kto się cieszy?
2: No.
0: Grzybiarze się cieszą.
3: Wszyscy się cieszą, bo jest susza i my potrzebujemy tego deszczu, więc niech pada, pada,
0: aha,
3: pada.
0: Aha, tak, tak.
2: Niech pada. Dobra, niech pada. Niech maj pada, no.
0: Pięć minut po dziesiątej, Marta Kiermasz...
3: A owocki smaczne byś chciał zjeść?
2: A truskawki, no jak najbardziej.
3: A, no, no, no, to też potrzebne.
2: Dobra,
0: moje ulubione warzywo to boczek.
3: Nawet on deszczu potrzebuje.
0: Klaudia Wasiluk.
2: Arek Sikora.
0: I Marta Kiermasz, która wraca o 11:00.
3: Zapraszam.
2: Boczniaki do takich grzy.

0: Dreams, czyli coś, co tam nam w głowie siedzi i o czym byśmy chcieli, żeby to było.
1: Nawet Dreams Will Come Alive, czyli one takie mogą stać się żywe.
0: Marzyłaś kiedyś o dwóch kółkach?
1: O, marzyłam.
0: No, widzisz?
1: I wiesz, że to marzenie mogło się spełnić?
0: Mogą się spełnić. Na vox.fm.pl zgłaszacie się do naszej zabawy Vox daje dwa koła. Wygrywacie takie dwa koła, czyli rower, a później pierwsza zmiana do was. Osobiście jedzie ten rower wręczyć.
1: No właśnie teraz taka magia radia, bo przenosimy się wszyscy niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście, właśnie do auta, do voxowozu.
0: Do voxowozu i tam w składzie,
1: Obok
0: pierwszej zmiany Julka Konrad. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, my właśnie czterema kółkami będziemy dwa kółka rozwozić, czyli łącznie mamy chyba sześć kółek. Dobrze, ja w to wszystko liczę. Dobrze.
3: Tak, a do tego jeszcze wszystkie konie mechaniczne, tym można policzyć,
2: to w ogóle dużo.
3: My dzisiaj mamy speeda po prostu.
2: Tak, dzisiaj pędzimy do słuchaczki, która wspólnie ze swoim narzeczonym zdecydowała, że on chce przejść na dietę przed ślubem.
1: To była ich wspólna decyzja.
2: Zdecydowanie ich wspólna decyzja i on bardzo, bardzo chce schudnąć przed ślubem, bo no podobno ona zbyt dobrze gotuje.
3: Ale on chyba jeszcze nie wie też, że chce.
2: Tak, on jeszcze
3: to ona
2: nie
3: go
2: wie,
3: poinformuje dopiero jak dowieziemy rower.
0: Ja
3: to wtedy się dowie, że on chce schudnąć i że chce jeździć wspólnie na wycieczki rowerowe.
2: Ale jak on sami wiecie. No sami dobrze wiecie, że takie sytuacje wymagają czasami osoby, która podejmie decyzję, tak? No i tutaj w tym przypadku tymi osobami
3: byli
2: razem Agata ze swoim chłopakiem, tak?
0: No to jest tak pokręcone, ja nie mogę się doczekać, aż wy dojedziecie na miejsce i temu biedakowi to wszystko powiecie. Naprawdę.
1: Ja mało też bym chciała to usłyszeć.
2: Chcemy zaoferować też Agacie jakby co miejsce w Kochaj albo Rzucaj, gdyby jednak jej narzeczony stwierdził, że on jednak na tym rowerze nie będzie jeździł.
0: Pawelec to co chwilę nam miga za drzwiami, zapytam go, wiesz, tam szturchnę go, żeby się przygotował, bo z tego co słyszę, oj, będzie to potrzebne. No dobrze.
2: Mało tego, ona chce tym rowerem do teściowej jeździć, to już matko naprawdę musi ją bardzo kochać.
3: Za rok mają ślub, to chyba bardzo ją kocha.
0: Noga na gaz, jedźcie tam jak najprędzej. Chcemy się tego wszystkiego dowiedzieć, jak on zareaguje, jak to wszystko będzie wyglądało. No czekamy z niecierpliwością szerokości.
1: Konrad i Julka jadą prosto pod dom właśnie słuchacza, który na vox.fm.pl wypełnił specjalny formularz. A propos domu.

0: my też coś powiem zaraz fajnego zagramy.
1: No pewnie, że tak.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Zgłoś się na voxfm.pl.
0: Wszyscy teraz będziemy w domu.
1: Co pięknie to połączyłaś. Kleo, już teraz?
0: Klaudia.
1: Klaudia, Kleo. Myślałam, że... Gramy.

0: Nasz czy on skurbyczyk?
1: Nasz.
0: Skurbyczyk, Harris. No
1: Harris.
0: No. Dobrze to zrobiłeś, ładnie.
1: Do Karia w Vox FM, tak ładnie, że jest to miejsce trzecie, ostatniego notowania Best Listy, drodzy państwo.
0: Vox.fm.pl, zakładka Best Lista, głosujcie, klikajcie, plusujcie jak najbardziej, bo jutro już wyniki.
1: Tak, to już jutro piątek i już jutro w piątek o 17 najnowsze notowanie. Zapraszamy już teraz w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Coraz mniej na te plusy.
0: I siabadaba, hej.
2: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
5: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
4: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Lordzie, witamy na salonach.
12: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
11: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
13: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury.com.pl.
14: Osiedle Świeżawska 13. Od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu. Obok

0: lasku marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
1: Reklama. To jest moment na sprawdzenie w Vox FM na 107.4 najważniejszych wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam na nie już teraz. Wykonywanie lotów statkiem powietrznym niezdatnym do lotu i brak licencji to zarzuty dla pilota śmigłowca z powiatu poznańskiego. W ubiegłym roku podczas festynu pod Kaliszem 37-latek oferował płatne przeloty śmigłowcem. W czasie jednego z nich zerwał maszyną linię średniego napięcia. Śledczy czekają na resztę opinii ekspertów, by postawić mu kolejne zarzuty. Pomaga sprawdzić przejezdność newralgicznych rogatek w Puszczykowie. Mieszkańcy miasta stworzyli darmową aplikację, dzięki której wiemy, czy przejazd kolejowy na ulicy Dworcowej jest otwarty. To odpowiedź na problem często zamkniętych rogatek i rosnącego ruchu pociągów.
2: Głównym filarem jest integracja z systemem PKP, gdzie mamy informacje o rozkładzie jazdy, o bieżących opóźnieniach. Pewnym ograniczeniem jest to, że nie mamy i nie będziemy mieli informacji o pociągach towarowych. To są informacje niepubliczne lub nawet poufne.
1: Powiedział Andrzej Nowakowski z organizacji Bezpieczne Puszczykowo. Aplikacja ma być jednak tymczasowym wsparciem kierowców. Mieszkańcy podkreślają, że prawdziwym rozwiązaniem problemu byłaby budowa tunelu pod torami, który połączyłby obie części miasta.
3: To jest opinia większości mieszkańców. Miasto przed złożeniem wniosku do PKP przeprowadziło konsultacje społeczne i aż 75% mieszkańców, którzy wzięli udział w tych konsultacjach, opowiedziało się oczywiście za budową tunelu.
1: Dodaje Agnieszka Nowosielska, współautorka pomysłu. Z aplikacji Bezpieczny Przejazd skorzystały już ponad 4000 użytkowników. Informacja o ewentualnym dofinansowaniu budowy tunelu ma pojawić się pod koniec wakacji. Pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja Europejskiego Forum Sprawiedliwości Naprawczej rusza dziś w Poznaniu. Specjaliści będą rozmawiać o recydywie. Z badań wynika, że połowa osadzonych w więzieniach przebywa tam kolejny raz. Wydarzenie potrwa 3 dni. I jeszcze coś ze świata sportu w Vox FM Poznań. Tenisowy Poznań Open zbliża się, a atrakcji nie zabraknie także poza kortem. W trakcie turnieju będzie działać strefa równowagi mentalnej, mówi Ewelina Sterczewska, dyrektor parku tenisowego Olimpia.
4: Będziemy dyskutować o tym, jak ważne jest zagadnienie zdrowia psychicznego w sporcie.
1: Finały turnieju 20 czerwca.
0: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
1: No i coraz częściej słońce wychodzi zza chmur nad Poznaniem. Popadało od rana. To raczej nie jest koniec deszczu, wręcz przeciwnie. Ten ma nam towarzyszyć z przerwami aż do wieczora. Na termometrach do 17 stopni. Wiatr zmienny, w tej chwili średni, ale na przykład po południu będzie powiewać się dość solidnie. Ciśnienie mamy raczej stabilne, w górnej normie. No to jeszcze zaglądamy na ulicę. Tutaj drogowcy na Rubieży Kostrzyńskiej, Kurlandzkiej, Baraniaka Szwedzkiej, Dolskiej, Połockiej, Słupeckiej, Panny Marii, Swarzęckiej oraz Głogowskiej w rejonie skrzyżowania z ostatnią i na odcinku od ostatniej do Kowalewickiej.
0: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Tarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
12: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja

0: Do czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
2: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe.

0: kilkunastu policjantów rannych to po kolejnych zamieszkach w Belfaście. Przemyśl chce przyciągnąć turystów i stawia na figurki niedźwiadków. Posłuchajcie.
1: A więc słuchamy wiadomości radia Vox FM punktualnie o 11, które do studia przenosi Marta Kiermasz.
0: Burze i ulewy synoptycy ostrzegają. W pogodzie będzie dziś niebezpiecznie. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W ostatnich godzinach niebezpiecznie było też w Świętokrzyskiem, gdzie przez nawałnicę ranna została jedna osoba. To po tym, jak w miejscowości Ksawerów na jadący samochód spadło drzewo.
2: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
0: Mówił Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych drogach. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych. To po drugiej z kolei serii zamieszek w stolicy Irlandii Północnej. Jak relacjonują lokalne media, w protestach antyimigranckich brało udział około 300 osób. Uczestnicy zamieszek podpalili ciężarówkę, rzucali koktajle mołotowe i cegły oraz rzekomo planowali atak na hotel, w którym przebywają migranci. Do rozproszenia agresywnego tłumu policja użyła armatki wodnej. Mimo tego protest był mniejszy w porównaniu do poprzedniej nocy, przyznał w rozmowie ze Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hilary Benn. Mam nadzieję, że wczoraj wieczorem byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, wynika z faktu, że niektórzy ludzie zastanawiają się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Pokojowe protesty, owszem, każdy ma do nich prawo, ale angażowanie się w tego rodzaju bandytyzm jest całkowicie niedopuszczalne i musi się skończyć. Protesty miały miejsce także w innych częściach Irlandii Północnej, ale miały one pokojowy charakter. Przypomnijmy, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił 40-letniego mężczyznę z Irlandii, próbując odciąć mu głowę. Ofiara została ciężko ranna. Napastnik usłyszał już zarzuty. Protestujący, którzy po tym ataku wyszli na ulicę, domagają się zaostrzenia przepisów migracyjnych. Wyłudzała świadczenia. Najbliższe 8 lat może spędzić za kratami. Do sądu w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia w sprawie kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła swoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
3: Wyłudziła kwotę w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Drugi z czynów polegał na próbie wyłudzenia dofinansowania również w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.
0: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Kobieta przyznała się do winy. Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a na początku wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapa. Dzięki niej najmłodsi mieszkańcy Przemyśla i turyści będą mogli łatwo odnaleźć figurki rozmieszczone w różnych częściach miasta.
4: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją. Praktycznie mapka jest już w drukarni, więc na rozpoczęcie wakacji myślę, że już każdy mieszkaniec i turysta sobie ją będzie mógł bezpłatnie pozyskać.
0: Mówiła przewodniczka turystyczna Marta Kroczek. Mapkę będzie można odebrać w szkołach, instytucjach kultury, hotelach, pensjonatach oraz punktach informacji turystycznej w Przemyślu. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne w południe zapraszam już w imieniu Dawida Osysko.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Deszcz.

0: Dyczna Marta Kroczek. Mapkę będzie można odebrać w szkołach, instytucjach kultury, hotelach, pensjonatach oraz punktach informacji turystycznej w Przemyślu. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne w południe zapraszam już w imieniu Dawida Osysko.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Deszcz.

0: Nie wiem, co chcesz powiedzieć, ale jest jedna rzecz, która się za moment wydarzy.
1: Słucham.
0: Osoby odpowiedzialne za dwa koła.
1: Osoby odpowiedzialne za dwa koła, tak, są takie. Tak, tak. Dzisiaj to Julka i Konrad, tak?
0: Jadą do słuchacza, słuchaczki. Do słuchaczki, która wygrała rower dla swojego narzeczonego, czyli słuchacza.
1: Słuchacza. Zagmatwane, ale my to wszystko wyjaśnimy. Po prostu warto być z nami.
0: Dokładnie, za moment połączymy się z Julką i Konradem.
1: A teraz mamy 5 po 11.
0: A teraz mamy Danza Kuduro.
1: Powiemy dzień dobry.
0: Teraz tańczymy. Klaudia Wasiluk.
1: Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry w czwartek.

0: stadionowe dźwięki troszeczkę, co nie?
1: Takie, już w temacie. 18 minut po 11.
0: Ale wiesz, bo sport, mundial i tak dalej to są emocje pozytywne i negatywne, bo ktoś przegrywa, ktoś wygrywa, a my teraz tylko z pozytywnymi emocjami.
1: Bo u nas się wygrywa.
0: Otóż
1: i to tylko się wygrywa, drodzy państwo. A potem dzieją się takie rzeczy.
0: Vox daje dwa koła i w tym momencie, słuchajcie, dzieje się właśnie to. Konrad Piwowarski i Julia Hren na miejscu.
2: Tak jest, z nami jest Agata. Cześć, Agata.
3: Hej.
2: Agata, powiedz, ty już jesteś gotowa do tego, żeby wręczyć ten prezent, który zaraz dostaniesz od nas swojemu narzeczonemu?
3: Jestem.
1: A czy on o tym wie?
3: Nie.
1: To jeszcze nie wie?
3: To będzie niespodzianka.
2: Jeszcze nie wie.
1: Dobra. No to kiedy pierwsza wycieczka rowerowa w takim razie?
3: No jak pogoda pozwoli, to może w weekend.
1: O, no pogoda jest na razie taka średnia, bardziej zimno.
0: Nie pozwoli.
1: Ale jeszcze tak, Agata, napisałaś nam w zgłoszeniu, że twój narzeczony chce zrzucić wagę.
3: Znaczy, on chodzi na siłownię i tak dalej, tylko po prostu do ślubu chce bardziej formy nabrać.
2: On chce, tak?
3: Tak, tak.
2: Ale ty jesteś pewna, że on chce, tak?
3: Tak.
2: No dobra, to my ci oczywiście wierzymy, że to nie była wasza wspólna decyzja. A powiedz, kiedy ślub?
3: Za rok.
2: Za rok. Czy już macie zaplanowane wszystkie szczegóły, gdzie wesele i tak dalej?
3: Tak.
2: Dobrze. Czy tym rowerem będziecie jechać do ślubu z kościoła i tak dalej?
3: Nie, no chyba nie.
2: Dlaczego?
1: Czy to nie jest jeszcze zaplanowane, ale słuchaj, jest jeszcze rok.
3: Jeszcze transportu nie mamy.
1: Właśnie, to już macie.
2: Ale wyobraź sobie, jaki to byłby szok. Goście weselni byliby naprawdę zachwyceni na rowerze, w tej sukni długiej, białej.
1: Nie, no jestem o tym przekonana. Myślę, że Agata, ty też. Będą wszyscy zachwyceni. Dobra, mamy wielki karton z rowerem.

0: jaki to byłby szok. Goście weselni byliby naprawdę zachwyceni na rowerze, w tej sukni długiej, białej.
1: Nie, no jestem o tym przekonana. Myślę, że Agata, ty też. No, będą wszyscy zachwyceni. Dobra, mamy wielki karton z rowerem.

0: Czy pomóc ci, czy ty formę masz?
1: Nie,
0: mam. Ty formę masz. No
2: to... Agata, słuchaj, to jeszcze jedno pytanie. Pytania, właściwie taka porada. Gdyby coś poszło nie tak, gdyby Piotrek się przeraził tym rowerem i byście pokłócili, kochaj albo rzucaj, kojarzysz? To Pawelec powiedział, że on bardzo chętnie wam pomoże, jeżeli byście się pokłócili.
3: Potwierdzamy, gadaliśmy z Pawelcem, powiedział, że czeka na telefon, w razie gdyby coś tam poszło nie tak, to jak najbardziej on pomoże.
0: No nie życzymy wam kłótni, absolutnie.
3: Absolutnie, trzymamy kciuki, żeby tam wszystko było okej, okay, no.
0: Tak jest. Tak, no, jest. Ale w razie czego tak godzić będzie. Też umiemy.
3: Jest rower, jest nowa droga życiowa, wszystko się ze sobą łączy, nie?
0: Szerokości na tej nowej drodze życia. Wam obu.
3: Szanowni Państwo, Agata, tak jak słyszycie, już nagrodzona, już z rowerem. Wy również możecie być taką Agatą w dniu jutrzejszym.
0: Aha. Co trzeba zrobić?
3: Vox.fm.pl, tam wejdźcie, kliknijcie w zakładkę Vox daje dwa koła i napiszcie, jak wygląda wasza wymarzona, taka wyśniona, najlepsza na świecie wyprawa rowerowa. A później, tak jak słyszycie, pierwsza zmiana osobiście jedzie i wręcza wam te rowery.
4: Vox FM daje dwa koła.
5: Zgłoś się na voxfm.pl.

0: Eminem, Ewa Simons, This is Love, Vox FM.
1: 22 minuty do 12.
0: Zazwyczaj jest tak, że jak przychodzisz do roboty za późno, to jest afera... Poczekaj, nie, bo w ogóle ten podkład mi do tej historii nie pasuje.
1: Nie, ja poproszę. Duda,
0: bo to jest kuriozum. To jest kuriozum.
1: To jest w ogóle śmiech na sali, słuchajcie.
0: Dokładnie, bo zawsze jest tak, że jak się spóźniasz do pracy, to jest...
1: To jest ochrzan od góry do dołu.
0: Du.
1: Że to tak nie...

0: wolne absolutnie.
1: Więc pewna pani, lat 22 w Hiszpanii, postanowiła, że ona się nie będzie spóźniać, będzie przychodziła wcześniej do pracy, tak pół godzinki, 40 minut wcześniej, żeby wiadomo, żeby zawsze być przed czasem.
0: Pewna pani miała do

0: W ogóle ten podkład mi do tej historii nie pasuje.
1: Nie, ja poproszę. Duda,
0: bo to jest kuriozum. To jest kuriozum.
1: To jest w ogóle śmiech na sali, słuchajcie.
0: Dokładnie, bo zawsze jest tak, że jak się spóźniasz do pracy, to jest...
1: ochrzan od góry do dołu.
0: Du.
1: Że to tak nie wolno absolutnie.
0: Więc pewna pani, lat 22, w Hiszpanii, postanowiła, że ona się nie będzie spóźniać, będzie przychodziła wcześniej do pracy, tak pół godzinki, 40 minut wcześniej, żeby wiadomo, żeby zawsze być przed czasem.
1: Pewna pani miała do

0: Hiszpanii, podkreślam.
1: I to jest dowód na to, że szefowie tacy są, że im nie dogodzisz. Nie dogodzisz.
0: Nadgorliwość gorsza od...
1: Właśnie. Za późno, źle, za wcześnie, źle, w ogóle, ja nie wiem, no.
0: Nie,
1: no.
0: Nie. No. Nie.
1: Ale, bo to w Hiszpanii było.
0: Tak.
1: Ja myślę, że...
0: Można.
1: Tak, u nas, ja myślę, zapraszamy te panie do Polski. Jakiś na pewno szef się znajdzie, co będzie zadowolony, szczęśliwy.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
2: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
3: Lotto Plaża Wolności Poznań zaprasza na Moc Plażowych Emocji w programie Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki ponownie spotkają się w Poznaniu. Miasto Poznań oraz klub sportowy Mocni razem zapraszają nad jezioro Rusałka od 12 do 14 czerwca. Partner tytularny Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerzy Terlan, Veolia, Al-Aris. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp wolny. Plaża Wolności.pl.
4: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
12: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
13: Reklama. Zgrabną paczuszkę wiadomości z Poznania przyszykowaliśmy dla was w Radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Galeria Podobnie.

0: stworzone na tej samej powierzchni, po której teraz mogą jeździć rolkarze, wyjaśnia Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Hala przy ulicy Żelazka to też miejsce do gry badmintona. Cieszymy się, że jest kolejna opcja, mówi Dorota Bonk-Hammermeister z Rady Osiedla Wilda.
1: Mieszkańcy Wildy upodobali sobie park Jana Pawła II i tam jeżdżą na rolkach, tam grają badmintona. No ale zdarza się, że na przykład ktoś jest bardziej sportowo nastawiony i potrzebuje super nawierzchni, no to ta hala jest idealna. Albo będzie padał deszcz. Bardzo fajnie, że taki obiekt nie będzie stał pusty przez pół roku.
0: Przygotowanie hali do nowej funkcji trwa parę tygodni. Ta zamieni się w lodowisko w okolicach października.
2: Sponsorem programu jest autokasacja Przybychowo.
0: Cały czas mamy utrudnienia na Zeylanda, tam ruch jednym pasem tylko w kierunku Zwierzynieckiej. Poza tym drogowcy dziś na rubieży Kostrzyńskiej, Kurlandzkiej, Baraniaka, Szwedzkiej, Dolskiej, Połockiej, Słupeckiej, na Panny Marii w rejonie przebudowy Mostu Chrobrego, na Swarzęckiej oraz na Głogowskiej, tutaj przy skrzyżowaniu z ostatnią i na odcinku od ostatniej do Kowalewickiej. A pogodowo ciężkie chmury nad Poznaniem i to się za bardzo nie zmieni do końca dnia. Będą przelotne deszcze, ale i przejaśnienia się zdarzają.
2: Sponsorem programu jest autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl 7 4 Fox FM Poznań.

0: Promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 7:05.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania.
0: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
14: Aktywna sobota tylko z Poznania Bike Parade. 13 czerwca wskakuj na rower albo chwyć kijki do Nordic Walking i dołącz do nas. Start na torze regatowym Malta, meta w Poznaniu. A do tego konkursy, atrakcje dla dzieci, serwis rowerowy i mnóstwo dobrej energii. Poznania Bike Parade. 13 czerwca. Baw się z nami.
15: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie.

0: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
3: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
2: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
4: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
5: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
7: Lordzie, witamy na salonach.
8: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
7: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
9: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
10: Reklama. 107,4.
11: Boxe FM.
10: Poznań.
12: Trzy lata więzienia za wypadek w podlubelskim Chodlu. Zginęły w nim trzy starsze kobiety. Wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymali kilkuset poszukiwanych i nielegalnych migrantów.

0: Nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
1: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością dwa razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
0: Wyrok jest nieprawomocny. O tej sprawie zrobiło się głośno także po samym wypadku z powodu zamiany ciał dwóch ofiar. Wspólna akcja policji i funkcjonariuszy Straży Granicznej 8 i 9 czerwca w całym kraju ujęli prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi. Zatrzymali także 140 obcokrajowców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. W akcji Cudzoziemiec uczestniczyli m.in. policjanci ze Stargardu. Funkcjonariusze sprawdzali legalność pobytu cudzoziemców, a także czy nie są poszukiwani przez organy ścigania.
2: W wyniku kontroli adresów i przeprowadzonych legitymowań policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane oraz 4 obcokrajowców poszukiwanych przez inne państwa do celów prawnych.
0: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. W działaniach w całej Polsce uczestniczyło około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24 tysiące policjantów. W Małopolsce po nocnych intensywnych opadach deszczu gwałtowny wzrost poziomu wody w górskich potokach i rzekach. Lokalnie przekroczone są stany ostrzegawcze na Dunajcu i Sękówce. W ciągu minionej doby tylko w Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. Nie ustaje wymiana ciosów między USA a Iranem. Wczesnym rankiem ostrzelane zostały amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Jak twierdzi irańska gwardia rewolucyjna, to odwet za ataki amerykańskiego wojska. Zamknięta została także cieśnina Ormus, choć sama strona amerykańska tego nie potwierdza. Dowództwo centralne USA poinformowało tymczasem o zakończeniu drugiej z kolei serii ostrzałów irańskich obiektów. Atak był zapowiedziany przez Donalda Trumpa i jest reakcją na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca. Będziemy ich bardzo mocno atakować. Współpracuję z Iranem od kilku miesięcy i powinni podpisać umowę. To dobra umowa, nie daje im prawa do posiadania broni jądrowej. W rzeczywistości całkowicie im tego zabrania. Mówił Donald Trump. W kwietniu USA i Iran uzgodniły zawieszenie broni. Od tego czasu obie strony prowadziły sporadyczną wymianę ognia, nie powracając do działań wojennych na pełną skalę. W wiadomościach jeszcze o młodym pasjonacie techniki spod Bełchatowa, który walczy o wyjazd do Doliny Krzemowej. 19-letni Mateusz Langkamer z Techniką Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie bierze udział w międzynarodowym konkursie Queen Hedwig Scholarship.
3: Wyjazd ten byłby spełnieniem jednego z moich największych marzeń.
0: Aby to marzenie się spełniło, potrzebne są głosy internautów. Głosowanie na stronie Queen Hedwig Scholarship potrwa do 19 czerwca.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: O godzinie 14 polscy siatkarze zagrają swój drugi mecz w Lidze Narodów. Zmierzą się ze Słowenią, to dla polskich siatkarzy od zawsze trudny rywal. Jutro zagrają z Japonią. Na razie są liderami w tabeli po gładkim zwycięstwie 3-0 z Kubą. A siatkarze Włoch, mistrzowie świata od porażki z Francuzami 2-3, zaczęli udział w turnieju Ligi Narodów w Ottawie. W tiebreaku Italia wygrywała już 7-4, ale nie zdołała utrzymać prowadzenia. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. Po ceremonii boisko będzie już należeć tylko i wyłącznie do piłkarzy. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju Szertek-Gembos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz niestety wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Słuchajcie, nie byle do weekendu, tylko byle do wtorku, bo no, we wtorek długo? Nie będzie wszędzie padać.
7: Żartujesz sobie naprawdę we wtoreczek taki
6: we wtoreczek, tak, tylko
7: będzie?
6: Deszczyk wtedy będzie, wiesz, Białystok, Suwałki, Gdańsk, o tutaj.
7: A rzeczywiście?
6: A cała reszta będzie bez deszczu i wtedy
7: sprawa,
6: 22
7: to, co mówisz.
6: Stopnie. Ale także byle do wtorku.
7: Ale jaka środa nam się zrobiła na południu kraju, tu w ogóle 27 stopni, zaraz 26 bez deszczu.
6: Tak.
7: No, a dzisiaj?
6: A dzisiaj możemy przemilczeć.
7: A dzisiaj burze.
6: To dzień na przetrwanie.
7: A dzisiaj burze małe i duże.
6: Byle do wtorku.
5: Sponsorem

0: programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Jak gdzieś tu miałem dźwięk, czekaj, taki, to jest na dzisiaj dźwięk.
2: Wybuch mózgu?
1: Tak, dzisiaj tak
2: jest. Jeszcze jedno komuś się zrobić, koledze szanownemu?
1: No proszę, bo no to...
2: Czy jeszcze 7? Widzisz, co ja się mam, Dawid, widzisz? I muszę to jeszcze do 14 wytrzymać. Jeszcze 2 godziny. Wytrzymamy razem, co? Fajnie, że wy chociaż jesteście.
1: A my wam ładnie zagramy. The Colors Italo Disco na dobry początek godziny 12.
2: Dzień dobry!

0: To jest, o czym można ocieplić sobie chałupę, wata. Eddie Vata.
1: A, myślałam, że ludźmi I love my people. A w sumie jak przyjdą i nachuchają, to od razu też się zrobi
0: cieplej. To też masz rację, to też tak może działać. Poczekaj, bo ja mam do ciebie pytanie, Klaudia.
1: Słucham,
0: i to takie, takie bardzo ważne. Narysujmy sobie to. Mieszkasz w Anglii, jesteś Polką.
1: Tak, to zgadza się.
0: I wygrywasz na loterii 8 milionów złotych.
1: 8 milionów złotych w Anglii, to troszkę mniej niż
0: złotych. I samochód.
1: Dobra. No dobra. No,
0: 8 milionów i samochód.
1: 8 milionów i samochód. I co robię z tym?
0: Co robisz z tym? No to jakie są twoje plany?
1: Jeżeli chodzi o samochód, no to go nie ukryję. Ale te pieniądze to myślę, że ja bym tak znalazła w Google Maps jakiś, najbliższy las. Gdzieś tam wyczaiła, co tam jest.
0: No w Londynie, czy tam w Anglii
1: jest. Coś tam wynajdę, biorę łopatę i wtedy idę do lasu i kopię taki dół i biorę złotą skrzynię. No. Wrzucam wszystko do złotej skrzyni. Kupuję sobie może za część tego złotą skrzynię. O, tak, to już będę miała w złocie, to potem mi się przyda. I wszystko chowam do skrzyni, zakopuję i na tym sadzę kaktusa.
0: Czemu?
1: Tak wymyśliłam sobie. To moja historia, może tam być kaktus? Dziękuję.
0: Kaktus, na którym rosną złote te takie, wiesz, te takie...
1: Kuleczki,
0: bo normalnie są różowe.
1: Bo muszę później wiedzieć, gdzie to będzie. Pewnie już tam nic nie będzie z tego kaktusa.
0: A że on ma igiełki, to nikt tam nie wlezie, bo powie nie, bo się pokuje.
1: Tak, właśnie tak.
0: No to nie.
1: A samochód jaki bym dostała? Wygrała?
0: Taki SUV.
1: O, ja lubię SUVa.
0: To Dawid Schulz, który ma 39 lat, mieszka w Anglii i wygrał 8 milionów i SUVa, to zrobił zupełnie inaczej.
1: Co zrobił? Nie posadził kaktusa?
0: Nie posadził kaktusa. Wyobraź sobie,
1: kaktus wyrośnie.
0: Wyobraź sobie, spełnił swoje marzenie.
1: No.
0: Wiesz, o czym marzył?
1: O czym?
0: O tym, żeby wrócić do Polski.
1: Ładne,
0: nie? Ładne.
1: Wszędzie dobrze, w domu najlepiej.
0: I tu też można kaktusa sobie posadzić. No.
1: I schabowego znieść.
0: No
1: i kebaba.
0: No właśnie.
1: Dawidek, fajnie, że wróciłeś.
0: Dawidek, super, witaj w domu, Dawid. Super jest,
1: że jesteś. Od rosołku naleje. No.

0: Odrobina backstage'u radiowego. Pierwsza zmiana przywiozła nam kebaby.
1: To chcesz powiedzieć.
0: Ale pali w gębę.
1: Piecze?
0: Ale dobry, dobry. Taki no pikantny, dobrze. Ale tak zdrowo, fajnie.
1: Jeszcze na gardełku nie próbowałam.
0: No dobra, a teraz wracamy do żywych. Bebereksa i Faithless, New Religion, za nami. To miejsce drugie ostatniego notowania Bestlistę.
1: Drodzy Państwo, jest taka strona, zresztą wiecie, ale my przypomnijmy, vox.fm.pl i tam jest taka zakładka, Bestlista. I w niej możecie, słuchajcie, znaleźć ten numer.
0: Tak?
1: To jest miejsce drugie.
0: Naprawdę?
1: A jutro może być pierwsze.
0: Co ty gadasz?
1: Naprawdę, Areczku, spróbuj.
0: A dlaczego tak? Jak to można zrobić?
1: Można sobie tu wejść i tu takiego plusika hyc kliknąć i jeżeli...
0: Tak?
1: No, a jak na przykład Bebereksa jutro będzie pierwsza, to może, może to być dzięki tobie nawet.
0: Dzięki mnie to nie, bo moje głosy się nie liczą, ja w ogóle nawet nie klikam.
1: Ale no,
0: ja
1: ale dzięki
0: oddaję
1: wam
0: to
1: właśnie.
0: Wszystko słuchaczom, bo to słuchacze głosują.
1: Wy możecie pomyśleć, że to dzięki wam.
0: Znaczy, tak, bo tak jest.
1: Że to dzięki tobie. To jest bardzo

0: Klaudia patrzy w niebo i filozoficznie
1: widzisz,
0: teraz...
1: Masz cały świat w swoich rękach tak naprawdę. To wszystko od ciebie zależy.
0: Vox.fm.pl, zakładka Bestlista. Działajcie więc.
1: Poukładajcie sobie życie swoje.
0: Bądźcie kowalami swojego losu. Niech nikt za was nie podejmuje tej decyzji.
1: Nie. No. To wszystko w waszych rękach.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
2: Lotto Plaża Wolności Poznań zaprasza na moc plażowych emocji w programie Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki ponownie spotkają się w Poznaniu. Miasto Poznań oraz klub sportowy Mocni Razem zapraszają nad jezioro Rusałka od 12 do 14 czerwca. Partner tytularny Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerzy Terlan, Veolia, Al-Aris. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp wolny. Plaża Wolności.pl.

12 do 14 czerwca. Partner tytularny Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerzy Terlan, Veolia, Al-Aris. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp wolny. Plaża Wolności.pl.

0: 30 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
1: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy. Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalny układ mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: W wiadomościach z Poznania w Vox FM na 107.4 wracamy do zmian we władzach Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Poznaliśmy nowych zastępców prezydenta Poznania. Są to Magdalena Pietrusik-Adamska i Bartosz Derech. Wójt Rokietnicy przejmie schedę po Mariuszu Wiśniewskim. Będzie nadzorował oświatę, drogi i transport publiczny. Na stanowisko zastępcy prezydenta sam zgłosił swoją kandydaturę.
12: Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie, kompetencje, to co wydarzyło się w gminie Rokietnica, obserwując dotychczasową naszą współpracę, jest to uważam dobry moment, żeby podjąć właśnie współpracę i pracę na rzecz miasta Poznania. Współpracę z panem Jackiem Jaśkowiakiem, a konkretnie pracę na rzecz miasta, no w tych sektorach, które zostały mi powierzone.
11: Magdalena Pietrusik-Adamska była do tej pory dyrektorką Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Teraz przejmie obowiązki Jędrzeja Solarskiego, który złożył rezygnację ze względów osobistych.
13: Trudno przez okoliczności, które spowodowały jego, mam nadzieję, czasową nieobecność. Mam też nadzieję, że niedługo nasze drogi zawodowe z powrotem się zbiegną i będziemy mogli wspólnie realizować dużo jeszcze projektów.
11: Magdalena Pietrusik-Adamska pracę rozpoczyna dziś, a Bartosz Derech od 1 lipca. W Rokietnicy odbędą się także przedterminowe wybory. Pomost na Strzyszynku odbudowany. Czekamy na odbiory, informują nas poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Molo doczeka się otwarcia najpóźniej 20 czerwca, ponad półtora roku po pożarze poprzedniego.
14: On jest tak naprawdę gotowy w tej chwili. Prace zostały zakończone. Zgłosiliśmy zakończenie prac do nadzoru budowlanego i czekamy tylko na takie, w cudzysłowie powiem, uprawomocnienie się tego faktu. Jak tylko wszystkie formalności będą załatwione, to będziemy mogli poznaniaków zaprosić do korzystania.
11: Mówi nam Filip Borowiak z Posiru. Odbudowa molo opóźniła się przez niedostępność materiałów na balustrady. Kosztowała 1 700 000 zł, o 700 000 więcej niż budowa poprzedniej konstrukcji.

0: Ta spłonęła po tym, jak dzieciaki rozpaliły na niej ognisko. Nowy pomost ma ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni. I jeszcze propozycja na weekend w Poznaniu, a konkretnie w samym centrum. Wraca tu letni Święty Marcin. Między Gwarną a Ratajczaka czeka Was sporo atrakcji, w tym targ rzemieślniczy z lokalnymi wyrobami, koncerty poznańskich artystów, a także gra miejska Odkryj Święty Marcin. Na miejscu czekać będzie wspólny stół oraz animacje i warsztaty kreatywne dla dzieci. To w sobotę i niedzielę od 12.
1: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
0: Gdybyście się wybierali na jakieś właśnie plenerowe atrakcje na Świętym Marcinie czy gdziekolwiek indziej, no to jutro w Poznaniu powinno być już sucho i troszkę cieplej niż wczoraj, do 19 stopni. Nie będzie to bardzo słoneczny dzień, no ale umówmy się, wszystko na plus od dzisiaj będzie w porządku, bo dzisiaj prawie same chmury, no i deszcz z drobnymi przerwami przez cały dzień. A jeszcze na drogi miałam zajrzeć. Tutaj utrudnienia związane z pracami drogowymi, między innymi na Głogowskiej, w rejonie skrzyżowania z Ostatnią i od tegoż właśnie do skrzyżowania z Kowalewicką, poza tym na Rubieży Kostrzyńskiej, Kurlandzkiej, Baraniaka, Szwedzkiej, Dolskiej, Połockiej, Słupeckiej, Panny Marii i jeszcze na Swarzęckiej.
1: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl 107.4

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynku.

0: 604 389 683 hydrotama.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
9: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dłużej.
8: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.

0: 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Aktywna sobota tylko z Poznania Bike Parade. 13 czerwca wskakuj na rower albo chwyć kijki do Nordic Walking i dołącz do nas. Start na torze regatowym Malta, meta w Poznaniu. A do tego konkursy, atrakcje dla dzieci, serwis rowerowy i mnóstwo dobrej energii. Poznania Bike Parade, 13 czerwca. Baw się z nami!
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Reklama.
8: 107.4
7: Vox FM.
8: Poznań.
9: Wjechał na chodnik, śmiertelnie potrącił dziecko i ojca. Za chwilę nowe informacje po tragicznym wypadku w dolnośląskim Bardzie. Krajowa Rada Sądownictwa ma nowego przewodniczącego, został nim sędzia Dariusz Zawistowski. Benzyna 95 droższa, diesel tańszy. Za chwilę o maksymalnych cenach paliw na jutro.
10: Na zegarach 13 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
9: Na jutro zaplanowano sekcję ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
11: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mogły być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
9: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
11: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest z całości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
9: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj na chodnik.

0: Jeden był prezesem Sądu Najwyższego, kierował Izbą Cywilną. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Już 3 najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą, a także Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
1: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
2: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
1: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
0: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się jutro o godzinie 11 w Łasku. Benzyna będzie droższa, olej napędowy tańszy. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. W piątek za benzynę 95 zapłacicie maksymalnie 5,98, o 6 groszy więcej niż dzisiaj. Cena diesla nie może być wyższa niż 6,37, to 6 groszy mniej niż dziś. Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych.
3: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Północno-wschodnia Polska to teraz burze. Ja przypomnę, jak one brzmią dzisiaj. To są właśnie te burze na północnym wschodzie kraju.
6: Jeżeli chodzi o na przykład wschód, to tutaj tylko deszcz. I tak od 18 stopni w Suwałkach przez 19 w Białymstoku. Najcieplej to właśnie tam, słuchajcie, dzisiaj. Tak, właśnie Białystok, brawo. 19,
5: brawo. Idziemy na wschód.
6: Brawo.
5: Białystok, tak, super.
6: Tak, super, pięknie.
5: Tak trzymać.
6: Najchłodniej 15 stopni w Zakopanem, a nie, przepraszam, 14 w Olsztynie.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Dzień dobry, od nas raz jeszcze Klaudia Wasiluk.
6: Arek Sikora, dzień dobry.
5: Dawid Osysko wraca o 14.
0: O 14.
5: Mam malutki niedosyt, słuchajcie.
6: Co się stało?
5: Mundial się zaczyna, nie? Mm-hmm. Polacy nie jadą, szukamy plusów, dlaczego Polacy nie jadą na mundial.
6: 609-869-869, to jest bardzo ogromna, gorąca prośba do was.
5: No. Żebyście nadsyłali nam takie pomysły. Dlaczego to dobrze, że...
6: Zagramy, co?
5: Mogę poczekać. Mogę poczekać,
6: możesz.
5: Bo mam tutaj... zostało mi...
6: Jeszcze jeden wybuch mózgu.
5: Nie wybuch mózgu.
6: A co tym razem?
5: Wiesz co, czemu to dobrze, że Polacy nie jadą na mundial?
7: Wstydu nie narobią. Szymonek, dziękuję.
5: No. To taka podpowiedź, w którym kierunku idziemy.
6: Dajcie wiedzieć.

0: żeby nie zrobić nam wstydu i żeby nie trzeba było śpiewać, Polacy nic się nie stało.
1: Tak.
0: Pozdrawiam.
2: No coś w tym jest, coś w tym jest.
1: Nikt nie wyrzuci telewizora przez okno, tak?
2: Czekaj, bo może ktoś takiego coś powiedział.
1: O, słuchamy.
2: Halo?
3: Mecze zaczynają się bardzo późno w nocy lub nad ranem. A co ku żony iść od razu do pracy? Dobrze, że nie jadą.
1: To też plus. To prawda, przyznajemy rację.
2: Jeszcze mamy jeden głos, halo?
4: Hej, a propos tych pozytywów niejechania na muntach. Na pewno się żaden szwagier ze szwagrem nie pobije.
1: Nie pobije.
4: A kobiety będą mogły spokojnie pooglądać telewizję.
1: Tak?
4: I nie będzie nic naszego w narodzie. Pozdrawiam serdecznie, Amka.
2: No, patrzę, że dziewczyny to szczególnie szczęśliwe z tego powodu.
1: Oj, dobra, tam. Co, no i nasze seriale też możemy sobie włączyć, nie?
2: Ale o pierwszej w nocy?
1: No oczywiście, wtedy się najlepiej ogląda.
2: Aha.
1: Zwłaszcza jak ktoś inny chce przejąć telewizor. Robisz wszystko, żeby nie oddać pilota.
2: No tak właśnie, właśnie my już nie mamy takiej chęci na ten telewizor, wiesz?
1: Nie?
2: Bierzcie sobie te telewizory tam, no.
1: Bez przesady.
2: My sobie wyjdziemy z chłopakami na miasto, sobie pójdziemy, no.

0: Becky.
1: Czasami mam wrażenie, że my myślimy, że nikt tego nie słyszy, a potem się orientujemy, że kurczę, jednak cała Polska, a w zasadzie ktoś, i na świecie ktoś to słyszał. Ktoś to,
2: a naprawdę wysłuchacie tak namiętnie? Becky. A może im się to podoba? Może oni lubią takie odgłosy, takie...
1: Przepraszamy czasami za siebie w razie czego. Czasami możemy tak brzmieć.
2: No, ale wy też brzmicie czasami i mówicie czasami bardzo fajne rzeczy.
1: Fajne rzeczy.

0: W zasadzie ktoś, na świecie, ktoś to słyszał.
1: A naprawdę wysłuchacie tak namiętnie? A może im się to podoba? Może oni lubią takie odgłosy, takie.
0: Przepraszamy czasami za siebie w razie czego. Czasami możemy tak brzmieć.
1: No, ale wy też brzmicie czasami i mówicie czasami bardzo fajne rzeczy.

0: Polska nie jedzie na mundial. Posłuchajmy, halo?
1: Halo, wypraszam sobie.
0: O!
1: Widzę, że w studiu Vox FM siedzą sami amatorzy.
2: Okay.
1: Polacy otóż jeszcze nigdy nie zagrali mecza.
0: Okay.
1: Tylko zawsze jest to turniej piłki kopalnej.
0: Aha.
1: Żeby zagrać mecz, jeszcze nam trochę brakuje. Pozdrawiam.
0: Aha.
2: Pozdrawiamy również, ja tutaj słyszę profesjonalistę w głosie.
0: Nie, my to amatorzy, ale tutaj rzeczywiście mamy do czynienia ze specjalistą.
2: Specjalista, ja myślę, że to będzie przyszły trener reprezentacji Polski, ale nie w piłkę nożną, tylko...
0: W piłkę kopaną.
2: Kopaną.
0: W piłkę kopaną.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę.

0: i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Reklama.
7: Jak co godzinę w Vox FM Poznań na 107,4 sprawdzamy najważniejsze wiadomości z miasta. Natalia Krystek, zapraszam. Jest problem ze ściąganiem pieniędzy od obcokrajowców, którzy nie zapłacili za parkowanie. W ubiegłym roku 5%, czyli około 5000 wezwań do zapłaty, dotyczyło aut zarejestrowanych poza Polską. Robimy co w naszej mocy. Kierowcy nie mogą czuć się bezkarni, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Nie jest to proste. Korzystamy z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Korzystamy też z numerów PESEL, jeżeli taki uda nam się zdobyć. To potem w tej całej procedurze już windykacyjnej Urząd Skarbowy może po paru latach wejść na konto.
7: To problem, który nie dotyczy tylko Poznania, dodają urzędnicy. Wszystko przez przepisy i brak dostępu do ewidencji pojazdów z innych krajów.
8: W przypadku takich pojazdów my musimy dojść do tego, kto jest właścicielem pojazdu, tak żeby na jego nazwę. Nie jest to proste. Korzystamy z danych Centralnej Ewidencji. W przypadku takich pojazdów my musimy dojść do tego, kto jest właścicielem pojazdu, tak żeby na jego nazwisko, na jego adres wysłać zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Czyli musimy oprócz imienia i nazwiska zdobyć też informacje, gdzie taka osoba przebywa, gdzie mieszka.
7: W sumie w ubiegłym roku ZDM wystawił ponad 100 tysięcy wezwań do zapłaty. Spoczywające w poznańskiej katedrze szczątki Bolesława Chrobrego i królowej Rychezy zostaną wystawione w Złotej Kaplicy. To wydarzenie bez precedensu. Królewskie relikwie będzie można zobaczyć po raz pierwszy od wieków. Więcej wie Paweł Adamczewski.
9: 17 czerwca w 1001 rocznicę śmierci pierwszego króla Polski w poznańskiej katedrze odbędą się wyjątkowe uroczystości. W Złotej Kaplicy wystawione zostaną szczątki Bolesława Chrobrego oraz Rychezy, żony Mieszka II i pierwszej królowej Polski. To część obchodów rocznicy śmierci monarchy. W programie znalazły się także konferencja naukowa poświęcona badaniom królewskich szczątków, modlitwa przy mauzoleum pierwszych piastów oraz koncert z wykonaniem dzieła inspirowanego liturgią koronacyjną Chrobrego. Poznańska katedra jest najstarszą nekropolią królewską w Polsce. Według tradycji właśnie w Złotej Kaplicy spoczywają prochy Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
7: Koniec z dzikimi plażami nad Jeziorem Jarosławieckim. Wielkopolski Park Narodowy prowadzi prace, które uniemożliwią korzystanie z akwenu w miejscach niedozwolonych. Wszystko po to, by chronić niszczony ekosystem oraz rzadkie gatunki ptaków i płazów. Pamiętajcie, że jedynym legalnym miejscem do kąpieli pozostaje dotychczasowa plaża strzeżona.
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
7: Uwaga kierowcy, możecie napotkać się na utrudnienia na Piątkowskiej po wschodniej stronie, od ulicy Wyłom do przystanku komunikacji autobusowej. Trwają prace brukarskie, żeby potem mieszkańcy mieli do dyspozycji elegancki chodnik. Jeśli chodzi o drogowców, no to oni dzisiaj także na Głogowskiej, w okolicach skrzyżowania z Ostatnią i na odcinku od Ostatniej do Kowalewickiej. Również na Panny Marii w rejonie remontu, a właściwie przebudowy całkowitej mostu Chrobrego. No i jeszcze na Zejlanda, tutaj ruch jednym pasem tylko w kierunku Zwierzynieckiej. O pogodzie parę słów by się przydało, ale co tu mówić? Jest szaro, buro i do tego deszczowo przez cały dzień. Ale taka pogoda bardzo się przyrodzie przyda.
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl 7, 4.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe.

0: gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra. 2 dodatkowe gratis. 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
5: 107.4 Vox FM, FM. Poznań.
6: Jest oskarżony o zabójstwo 24-letniej Klaudii. W Toruniu ruszył proces wenezuelskiego sprawcy. Transmisja w sieci patologicznych zachowań zabroniona. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamingu. Będą także piłkarskie emocje wieczorem mecz otwarcia mundialu.
7: Na zegarach punktualnie godzina 14 to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was Dawid Osysko. Słuchamy.
6: Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces za zbrodnię w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
8: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
6: Rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki i barmanki w jednym z klubów studenckich ulicami miasta przeszedł Marsz Milczenia. Zgromadził wtedy około 20 tysięcy osób. Z kolei dziś rano przy krzyżu ustawionym w miejscu zbrodni modlili się biskup toruński i władze miasta. Patostreaming ma być zakazany i surowo karany. Sejm uchwalił ustawę o zakazie rozpowszechniania w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego i pozorowanie popełnienia takiego czynu. Najsurowiej ma być karane rozpowszechnianie treści przedstawiających dopuszczenie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej. Za przyjęciem ustawy głosowało 419 posłów, 19 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Przepisami

0: Rada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
1: Informuje Marzena Gawkowska ze Stołecznego Magistratu. Od 1 czerwca nocna prohibicja obowiązuje w całej Warszawie. W Radomiu od 2 tygodni trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Społeczników z listą można spotkać w centrum miasta i radomskich targowiskach. Jak mówi Bartosz Głogowski ze Stowarzyszenia Lepszy Radom, zainteresowanie mieszkańców jest duże.
2: Fizycznie zebraliśmy 3089 podpisów. Są to podpisy, które mamy zliczone u nas w biurze. Nie wliczamy to podpisów, którzy zbierają nasi działacze i jeszcze ich nie dostarczyli.
1: Termin na zebranie podpisów mija 27 lipca. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Wieczorem startuje Mundial. Pierwszy gwizdek kibice usłyszą na Estadio Azteca. O 21.00 Meksyk zagra z RPA. O puchar powalczy 48 drużyn. Mimo że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombosz, Mundialu sobie nie odpuszczą.
3: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
4: No, na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
5: Macie jakiegoś faworyta?
6: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
7: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład na każdej pozycji. Dobra jest i nie ma braków w składzie.
5: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
8: No, mam nadzieję.
9: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Wiem, mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
1: Mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Co ja wam powiem? Ciemno, zimno, do domu daleko. Ludzie drodzy, co tu się dzieje w ogóle? Kto to włączył znowu to ochłodzenie? I to dlaczego w całej Polsce? 5 stopni tej nocy zaledwie będą pokazywały termometry na zachodzie naszego kraju. 6 w Poznaniu, Bydgoszczy, we Wrocławiu. 9 pokażą termometry w Warszawie, tam zresztą najcieplej. Podobnie w Rzeszów 11. Ale w Rzeszowie możliwe do tego burze. I tylko tam. Deszcz popada w okolicach Lublina oraz Zakopanego. I tylko tam. Jeżeli czekacie na ocieplenie, to jutro no nie.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: W najbliższych dniach co najwyżej mogę wam zaproponować ochłodzenie, bo to jak najbardziej. 4,5 minuty mamy po godzinie 14, czwartek, 11 czerwca w kalendarzu. Ale dzień dobry, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy.
12: To jest dzień z Vox FM.
11: Ja nie mam nic do dodania. Powiem tylko Loft Majorka, mig na pokaz i wszystko jasne. Kamil Rutkowski, czwartkowy program To jest dzień, to już popołudnie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

Migi jak zawsze na pokaz i bardzo dobrze. Migów już nie mamy, ale F-35. Dzisiaj powitalnie nad Polską, jeszcze o tym zdążymy powiedzieć. Dzisiaj startuje także mundial tego popołudnia, tudzież wieczora, to zależy od tego, kto jaką ma tam perspektywę. Proszę Państwa, dzień dobry, mamy czwartek, 11 czerwca. Jak tam? I to jest takie pytanie, wiecie, otwierające, takie na zasadzie nie wiem, co powiedzieć, ale kogoś spotkałem, to go zapytam, bo jednak wypada. No to jak tam? Co tam u Was dobrego, co tam u Was niedobrego? 609-2x8-6-9. Dzisiaj w programie To jest dzień, oczywiście będziemy sprawdzać, czy dzień na tak, czy dzień na nie, ale to jeszcze mamy troszeczkę czasu i sobie ładnie zaraz zagramy i poopowiadamy. A wiecie, że podobno dzisiaj posłowie, znaczy nawet nie podobno, bo przyjęli ustawę o sztucznej inteligencji. Uwaga, ona powołuje jakieś takie coś, co będzie kontrolowało sztuczną inteligencję. Ma się to nazywać, no i oczywiście gdzieś to już zgubiłem, ale już Wam mówię, Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Będzie sprawdzała, jak to w firmach funkcjonuje, tak, zwłaszcza w takich, wiecie, obszarach krytycznych. Tak to nazwijmy. Do zadań komisji ma także należeć tworzenie tak zwanych piaskownic regulacyjnych. Nie wiem, o co chodzi, ale biorąc pod uwagę, kto to uchwalał, to słowo piaskownica jest jak najbardziej na miejscu. Z drugiej strony tak się zastanawiam, czy posłowie w ogóle wiedzieli, nad czym dzisiaj głosują. Ja wiem, że sztuczna, ale chodzi jednak mimo wszystko o inteligencję.

United Nations i oczywiście Out of Touch w Vox FM. 19 minut, mamy po godzinie 14. No startuje dzisiaj, startuje ten cały mundial rekordowy, historyczny w Stanach Zjednoczonych. I teraz uwaga, posłuchaj mnie jeden z drugim. Dlatego, że żarty się skończyły. Jaki jest najgorszy zawód świata? Najgorszy. No influencer. To jest najgorszy zawód świata. On jest zawsze najgorzej oceniany. To jest na samym dole w ogóle wszystkiego. I teraz w Stanach Zjednoczonych przypominają wszystkim influencerom, że tak, jak wjechali do Stanów na ten cały mundial z wizą turystyczną, a jak nagrają filmik i będą zarabiać na tym filmiku, to... I dawaj go, deportujemy. Naprawdę, bez żartów. Wyszła jakaś pani ze specjalnej agencji i przypomniała, że przebywając w USA na podstawie wizy turystycznej, nie można tam zarabiać. Ale proszę pani, ale ja tylko na mundial, ja chciałem go pokazać. Nie ma, nie ma. Zarabiasz jeden z drugim, to do widzenia. Inną wizę sobie tutaj kup, znaczy załatw. Wiadomo. A jak na turystycznej, to nie. Według agencji celnej nagrywanie treści generujących przychody jest także traktowane jako forma pracy, a to z kolei wymaga odpowiedniej wizy i bez żartów, ale naprawdę takich ludzi mogą zastanowić. Prawda, boom. Ja się zastanawiam, tak przypadkiem zupełnym, jak to jest z piłkarzami.

0: tutaj kup, znaczy załatw.
1: Wiadomo.
0: A jak na turystycznej, to nie. Według agencji celnej nagrywanie treści generujących przychody jest także traktowane jako forma pracy, a to z kolei wymaga odpowiedniej wizy i bez żartów, ale naprawdę takich ludzi mogą ze Stanów, prawda, boom. Ja się zastanawiam, tak przypadkiem zupełnym, jak to jest z piłkarzami.

0: Ja kocham piosenki, które przywołują wspomnień czar. Modern Talking, You Can Win If You Want. To jest dobra piosenka na rozpoczęcie mistrzostw, chociażby ze względu na tytuł. No to a propos sportu, Vox daje dwa koła, rowerki czekają. Dzisiaj Agatka.
1: Po prostu narzeczony chce trochę schudnąć do wesela, wesele za rok. To będzie też fajna przejażdżka, sposób napędzania czasu, więc pomyślałam, że fajny by był prezent dla niego.
2: Nie, pomyśleliście, Agata, źle mówisz, tak, nie tak, ty tak. Pomyślałeś. No.
1: On jeszcze o tym nie wie, dzisiaj się dowie, jak wrócę z pracy.
2: Dobra, Agata, to my się dzisiaj widzimy w twojej pracy, bo przywieziemy ci rower.
3: Ta-da!
1: Super, dziękuję bardzo.
3: Znówka sztuka, nie śmigada.
0: Zawieźli. Efekty do zobaczenia na naszym Instagramie, a rowery cały czas dostępne na voxfm.pl.
1: To będzie też fajna przejażdżka, sposób napędzania czasu, więc pomyślałam, że fajny by był prezent dla niego.
2: Nie, pomyśleliście, Agata, źle mówisz, nie ty pomyślałaś. No.
1: On jeszcze o tym nie wie, dzisiaj się dowie, jak wrócę z pracy.
2: Dobra, Agata, to my się dzisiaj widzimy w twojej pracy, bo przywieziemy ci rower.
3: Ta-da!
1: Super, dziękuję bardzo.
3: Znówka sztuka, nie śmigada.
0: Zawieźli. Efekty do zobaczenia na naszym Instagramie, a rowery cały czas dostępne na voxfm.pl.

0: otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Reklama.
2: Skoro na zegarach 14.30, to czas zaprosić Was na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma już teraz Dawid Osysko.
3: A na początek prosimy o uwagę kierowców jadących S7. Są duże utrudnienia na trasie między Suchedniowem a Kielcami Świętokrzyskiem. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Nieprzejezdne są lewe pasy drogi w obu kierunkach. Pojazd leży na boku i blokuje przejazd. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Akcja może potrwać nawet kilkanaście godzin. Zmieniamy miejsce. Strażacy nieprzerwanie od wczoraj działają w Hucie Szkła w Turze, niedaleko Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozstrzelnienia pieca hutniczego. W wyniku awarii wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
4: Który wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz do wanny wychwytowej. Na miejscu obecnie jest jeden zastęp, który cały czas nadzoruje proces schładzania, krzepnięcia szkła.
3: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Teraz za granicę. 22 wojskowych zginęło w katastrofie śmigłowca wojskowego w pakistańskiej części Kaszmiru. Według świadków wielozadaniowy śmigłowiec transportowy Mi-17 rozbił się w gęsto zabudowanym terenie. Na pokładzie maszyny krótko po starcie doszło do pożaru. Rosyjska gospodarka jest w stadium końcowym i grozi jej załamaniem. Z raportu Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii wynika, że dochody Rosji ze sprzedaży paliw spadają. Inwestycje pozawojskowe są nikłe. Mocno uszczuplone są także rezerwy finansowe.
2: Paranoja. Taka pieśń na popołudnie.
5: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: prosto z best listy. Harris, nasz Harris, Andy Dust, Zakaria. 23 minutki, będziemy mieli godzinkę 15. 609 2x8 69. Sprawdzamy nastroje popołudniowe. Uwaga, cytuję SMS-y od Hanki. I dużo jest takich SMS-ów. Dlaczego w ostatnim wyjaśnia? Uwaga. Dostałam dzisiaj podwyżkę, lepiej być nie może. Jak? Nie, serio pytam. Jak się to robi, bo... Albo nie, poczekajcie. Pójdę i za chwilę przyjdę, powiem wam, czy się udało.
1: Reklama.
2: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30.

0: 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Najważniejsze wiadomości z Poznania w Vox FM na 107,4 już teraz. Natalia Krystek, zapraszam. Wyrok w przyszłym tygodniu. Proces apelacyjny w sprawie zabójstwa 64-latki w hotelu pracowniczym przy Torowej sprzed 2 lat ruszył w Poznaniu. Ofiara miała liczne rany od ciosów nożem. Skazana na 18 lat więzienia Anna B. nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że jej sąsiadkę zagryzły psy. Obrońcy chcieli przesłuchania świadków w obecności psychologa oraz ponownej opinii medyka sądowego i weterynarza. Sąd wnioski odrzucił. Cyfrowa dokumentacja medyczna i zabezpieczenia blokujące wycieki wrażliwych danych pacjentów. To broń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przeciwko cyberprzestępcom. Placówka za pieniądze z KPO kupiła sprzęt, który pomoże uchronić ją przed atakami hakerów. Oprogramowanie wykrywa ataki w czasie rzeczywistym. Lecznica szkoli też personel w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i rozdaje pacjentom ulotki na temat tego, jak zachować się, kiedy ktoś próbuje wyłudzić od nich dane, podając się na przykład za przedstawiciela szpitala. Święto siatkówki plażowej w Poznaniu. Jutro rusza Lotto Plaża Wolności. Nad jeziorem Rusałka zmierzy się polska czołówka siatkarzy plażowych. Wyrównaną rywalizację zapowiada organizator Damian Lisiecki.
4: Nie ma pary jednej, która wygrywa, tylko tu może na każdym etapie, że tak powiem, z rozgrywek tych finałowych, sobotnich, niedzielnych, albo para awansować, albo odpaść.
3: Impreza przyciąga nie tylko zainteresowanych siatkówką plażową, ale i promuje tę widowiskową dyscyplinę, mówi zawodnik i trener Tomasz Jaroszczak.
5: Przychodzi też kibic zupełnie z tym środowiskiem niezwiązany, bo po prostu tam był, bo po prostu spędzali sobie niedzielne popołudnie, zobaczyli wielką imprezę, no i weszli na trybuny i w ten sposób myślę, że całe środowisko rośnie, cały Poznań rośnie.
3: Lotto Plaża Wolności nad Rusałką od piątku do niedzieli. 23. edycja Festiwalu Fantastyki Pyrkon już w tym miesiącu. Od 19 do 21 czerwca na MPP będzie mnóstwo gości. Wśród nich Giancarlo Esposito, aktor znany z seriali Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian i The Boys, a głosowo z gier Cyberpunk, Edgerunners i Far Cry 6. Będą też astronauci Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz Aileen Collins, pierwsza dowódczyni misji NASA, która dowodziła pierwszym załogowym lotem po katastrofie Columbia. W kosmosie spędziła 872 godziny. Muzycznie Poznań odwiedzi fińska grupa Lordi, frontmenka metalowego zespołu Nightwish Floor Jensen oraz francuska grupa Skald. Pojawią się także pisarze Kevin J. Anderson, Maggie, Steve Vatter i John Gwynn.
6: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
3: Dzisiaj w Poznaniu deszczowy dzień i nic się w tej sprawie nie zmieni do wieczora. 18 stopni maksymalnie na termometrach. Wiatr zmienny, raz słaby, raz nieco silniejszy. Ciśnienie mamy dość wysokie, stabilne. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, to trwa remont na Zejlanda. Tutaj w kierunku Zwierzynieckiej tylko odbywa się ruch jednym pasem i te utrudnienia potrwają 2 miesiące.
6: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
1: Vox FM Poznań.
7: Vox FM Poznań.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie!
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pierw.

0: codziennie w pierwszej zmianie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje.m.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
7: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj

już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

5 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
1: Reklama.
2: 107.4
1: Vox FM.
2: Poznań.
1: Poznań.
3: Zabił synka, znęcał się nad rodziną. Sprawca tragedii w Świebodzinie z prawomocnym wyrokiem. Radomski łucznik czeka na oficjalne zamówienie. Zakład ma zgodę na produkcję nowoczesnych karabinów Grot. Papierowa mapka pomoże odnaleźć spiżowe niedźwiadki. Jest przygotowywana w Przemyślu z myślą o turystach.
4: 15 na zegarach. Słuchamy wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
3: Zaczynam od prawomocnego wyroku po tragedii w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną usłyszał 28-letni Robert P. Wyrok zapadł po apelacji prokuratury i obrony. O szczegółach tej sprawy Ari Habir.
5: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
3: Ari Habir, dziękujemy. Akcja może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie od wczoraj pracują w hucie szkła w Turze, niedaleko Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego, w wyniku czego wylała się gorąca masa szklana. Dawid Olszewski śledzi im działania strażaków.
6: Tak jestem, dzień dobry.
3: Na czym teraz skupiają się strażacy?
6: Teraz na miejscu trwa proces schładzania szkła. To nie jest łatwe zadanie, bo w pobliżu pieca wciąż utrzymuje się wysoka temperatura.
7: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca, są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
6: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. W wyniku awarii z pieca wydostało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
7: Wewnątrz do wanny wychwytowej.
6: Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
3: W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszyscy zostali ewakuowani. Przyczyna awarii jest nadal ustalana. Za nimi miesiące testów i kompletowania dokumentacji. Radomska fabryka broni Łucznik dostała zielone światło dla produkcji karabinów Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład może rozpocząć produkcję zaraz po złożeniu zamówień przez resort obrony. Jak przyznaje Seweryn Figurski, prezes fabryki broni,

0: ulicy, a wśród nich jest pan Wacław.
1: Mam taką nadzieję w każdym razie, że się tu nic nie zmieni. No i człowiek, jak to mówią, dożyje tej emerytury szczęśliwie, no ale myślę, że nie będzie źle w każdym razie.
0: Dodajmy, że ucznik znalazł się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów. Sama fabryka na razie nie odnosi się do dokumentu i nie komentuje swojej obecnej sytuacji. Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28. Na początku wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapka. Dzięki niej najmłodsi mieszkańcy Przemyśla i turyści będą mogli łatwo odnaleźć figurki rozmieszczone w różnych częściach miasta.
2: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
0: Mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek. Mapkę będzie można odebrać w szkołach, instytucjach kultury, hotelach, pensjonatach oraz punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Burze tej nocy, ale tylko z mieszkańcami Rzeszowa, tam najcieplej 11 stopni, deszcze w Zakopanem, Lublinie oraz w Bydgoszczy może delikatnie pokropić, na ścianie wschodniej 8, 9 w Warszawie, a na pozostałym obszarze 6, a nawet 5 stopni, 5 na plusie. Tej nocy zaledwie tyle w Szczecinie, Gorzowie oraz w Zielonej Górze. Pewnie pytacie, co jutro. Jutro powrót deszczu, będzie padało cały dzień, temperatury maksymalnie 20-21 stopni, ale będą miejsca, to na przykład ściana wschodnia i ściana zachodnia, gdzie będzie chłodniej. 17 max.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale dzieje się coś niedobrego z tą pogodą. 4,5 minuty po godzinie 15, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy i tak się składa, że dzisiaj jest także Dzień Komornika Sądowego. Z tej okazji dowcip mi się przypomniał. Dzwoni facet do teściowej i mówi: mamusiu, mam nową pracę. Tak? Jaką? Zostałem komornikiem. Co? Mamusia już wie, dlaczego dzwonię.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Ale oczywiście wszystkiego dobrego. Sean Baker w

0: Uwaga.
1: O, no tu jednak nie, ale wcześniej było Hady Bądź, Luca Rossi. 12 minut po godzinie 15. Pozdrawiamy swoją drogą serdecznie Łukasza, czekamy na coś nowego, bo to w sumie dawno nie było, a przydałoby się, oj przydało, przy czwartku, przed piątkiem, bardzo chętnie.

0: Uwaga.
1: O, no tu jednak nie, ale wcześniej było Hady Bądź, Luca Rossi. 12 minut po godzinie 15. Pozdrawiamy swoją drogą serdecznie Łukasza, czekamy na coś nowego, bo to w sumie dawno nie było, a przydałoby się, oj przydało, przy czwartku, przed piątkiem, bardzo chętnie. Lista. Macie coś takiego czy nie? To jest pytanie do właścicieli domów. No, może przed blokiem ktoś też sobie posadził. Kolcolist zachodni to jest taka roślina, która stała się bardzo poważnym problemem, bo jak ktoś ma kolcolista na swojej działce, to kara. Kara! Natychmiast. Dlaczego? Bo ta roślina jest poważnym problemem dla środowiska. To jest inwazyjny

generalnie zrobią tak, żeby tego nie było. Kolcolist zachodni. Patrzcie, jak to jest. Niby zachodni, a mówią, że co z zachodu to dobre, a tu się okazuje, że nie zawsze. Także cudze chwalicie, swego nie znacie. Gdyby to był kolcolist polski...

0: Podobno ludzie, którzy sami robią dżem, są jacyś szczęśliwsi. Tak ostatnio czytałem, że takie zrobienie sobie dżemu i później jedzenie go zimą, tego własnoręcznie zrobionego, to jest coś, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwszymi ludźmi. Chyba spróbuję. Jako wielki miłośnik dżemów wszelakich. Proszę Państwa, 19 minut mamy po godzinie 15. Szybciutkie przypomnienie, dlatego że piszecie tutaj do mnie w SMS-ach, jak ja potrzebuję nowego roweru, jak ja bym chciał rower. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze się składa. Dlatego, że Vox daje dwa koła, proszę Państwa. Na voxfm.pl ostatnia szansa, bo jeszcze jutro tylko pierwsza zmiana komuś taki rower dowiezie, pojedzie. Zawiezie osobiście. Dzisiaj byli u Agaty, bo rano wygrała Agatka. Było tak. Słuchajmy,
1: jeżeli... Po prostu narzeczony chce trochę schudnąć do wesela, wesele za rok. To będzie też fajna przejażdżka, sposób na spędzanie czasu, więc pomyślałam, że fajny by był prezent dla niego.
2: Nie, pomyśleliście, Agata, źle mówisz, nie ty pomyślałaś. No, właśnie.
0: Jak to kobieta zrobi wszystko, żeby tylko chłopa odchudzić? No i udało się. Zajechali, pojechali, no nie tym rowerem, ale z tym rowerem. Konrad i Julka dzisiaj zawieźli osobiście rower. Jutro mogą pojawić

0: Disco Boys i Rider idą wabank. Bardzo dobrze. 28,5 minuty mamy po 15. Czekamy już na wiadomości, także sportowe. Ale a propos sportowych, Mistrzostwa Świata startują dzisiaj. Posprawdzałem dla Was, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o mecze. No niedobrze to wygląda. No chyba, że ktoś lubi, prawda, o 3:00 to on się może co najwyżej położyć, a nie spać. W sumie to też źle. Bo co prawda mecze będą i o 19:00 i o 21:00, ale na przykład ostatni, z tego co czytam, 3:00 rano czasu polskiego. Także to jest dla naprawdę wytrwałych. Przy czym niestety, jak posprawdzałem, zwłaszcza w tej fazie grupowej, to te największe klasyki właśnie tak w środku polskiej nocy. I teraz weź to rano wytłumacz szefowi. Bardzo przepraszam za spóźnienie, ale oglądałem Curaçao.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo jest taka reprezentacja, przypomnę, polski brak. Za chwilę wiadomości.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
0: Obiecane wiadomości Vox FM o godzinie 15:30 przynosi do studia już teraz Dawid Osysko. Słuchamy.
4: Gwałtownie wzrósł poziom wody w małopolskich górskich rzekach i potokach. To po nocnych intensywnych padach deszczu. Hydrolodzy informują o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych. Na Dunajcu taka sytuacja ma miejsce w Nowym Targu. Jutro warto będzie patrzeć w górę. Super nowoczesne amerykańskie myśliwce F-35 spektakularnie przywitają się z Polską.
5: Odbędzie się uroczystość z okazji przyjęcia do służby samolotu F-35. Wydarzenie to zostanie poprzedzone symbolicznym przywitaniem z Polską, czyli przelotem nad wybranymi polskimi miastami.
4: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W planach jest przelot nad Warszawą, Krakowem czy Gdańskiem. Prezydent Donald Trump zagroził dziś, że siły amerykańskie dokonają najbliższej nocy mocnego uderzenia na Iran. W niedługiej przyszłości przejmą także kluczową dla irańskiego sektora naftowego wyspę Chark. Ta deklaracja padła w rozmowie ze stacją Fox News. Trump zaznaczył jednocześnie, że USA cały czas prowadzą rozmowy z Iranem.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Piłkarscy kibice na ten moment czekali od dawna. Rusza piłkarski mundial. Meksyk kontra RPA. Ten mecz na początek Mistrzostw Świata. Początek o 21:00 po ceremonii otwarcia. Jerzy Engel, trener, który poprowadził polską reprezentację na mundialu w 2002 roku, wskazuje, że przed pierwszym meczem gospodarze są w znacznie lepszej sytuacji.
2: Ta zmiana klimatyczna będzie bardzo bolesna, że ta zmiana czasowa będzie bardzo bolesna, że nie wszyscy zawodnicy, nawet ci najsilniejsi, potrafią sobie z tym poradzić.
1: Meksyk i RPA spotkały się już w meczu otwarcia mundialu 16 lat temu. Wtedy padł remis 1-1. Polscy siatkarze rozgrywają drugi mecz w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. W meczu ze Słowenią remisują w setach 1-1. Pierwszą partię Polacy przegrali 25-27, drugą wygrali 25-23. Trwa trzeci set. Elżbieta Glinka, lekkoatletką miesiąca w Europie. Polska biegaczka długodystansowa została wybrana przez kibiców lekkoatletką maja na Starym Kontynencie. Polka została doceniona za zwycięstwo w Pucharze Europy na 10 tysięcy metrów, który odbył się 23 maja we włoskiej Spezia La Spezia.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Zobaczcie, dwa słowa, zaledwie, a od razu buzia się cieszy. Ava Max.

Bon Funk MCs i oczywiście Raka Makafon, czyli freestyla. Tam jest naprawdę tekst, wbrew temu, co wszyscy sądzą. 22 minuty mamy do godziny 16. Dzisiaj startuje mundial. Miłe panie, musicie troszeczkę panom wybaczyć, bo wiecie, jak to się często kończy. Że jak idziecie, jeżeli jeszcze raz przerwiesz linię łączącą moje oczy z telewizorem, jedziesz do matki. Znamy, wiem, no oczywiście nie u was, ale generalnie bywa. No trzeba być cierpliwym. Proszę państwa, jak to zwykle bywa przy dużych piłkarskich imprezach, musi być muzyczny hicior imprezy. W tym roku wzięli i powołali do reprezentacji oczywiście Siekierę, no bo kogo? Pamiętacie Waka Waka? To był 2010 rok, to było 16 lat temu. Weszła znowu cała na zielono, bo widziałem teledysk i jest na zielono. Nazywa się piosenka Daj Daj, leci mniej więcej tak.

0: takie, żeby potrząść pewną częścią ciała. Czy to będzie łaka-łaka? Chyba nie, ale no z drugiej strony oczywiście to nie o to chodzi w mundialowych piosenkach, prawda, żeby tutaj... Ale pięknie podoba mi się tutaj, bo zobaczcie, siekiera zupełnie przypadkiem upomniała się także o Polaków, nieobecnych, wielkich nieobecnych na tymże mundialu. No bo skoro piosenka nazywa się Daj Daj, no to inaczej sobie tego pucharu nie załatwimy, jak tylko Daj Daj, prawda?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A jak wiadomo Daj, to... Chiński sprzedawca jaj, no, nie inaczej być nie może. Brave i Gone, piersi Bałkanica za chwilę, ale ja mam nastrój.
2: Reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Lotto Plaża Wolności Poznań zaprasza na moc plażowych emocji w programie Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki ponownie spotkają się w Poznaniu. Miasto Poznań oraz klub sportowy Mocni Razem zapraszają nad jezioro Rusałka od 12 do 14 czerwca. Partner tytularny Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerzy Terlan, Veolia, Al-Aris. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp wolny. Plaża Wolności.pl.
10: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
2: Reklama.
12: 107.4.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń

0: Agencja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
1: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt. Jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
7: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Lordzie, witamy na salonach.
10: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
9: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
10: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Reklama.
13: 107.4 Vox FM. Poznań.
14: Za zabicie młodej kobiety grozi mu dożywocie. W Toruniu początek procesu obywatele Wenezueli. Profesor Minkina odwołany z funkcji rektora, to po aferze z jego udziałem na Uniwersytecie w Siedlcach. Inflacja coraz wyższa, Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe.
15: Ważne, jak słyszycie, wiadomości Vox FM o godzinie 16:00, ma już teraz Dawid Osysko. Robimy zatem głośniej i wspólnie słuchamy.
14: Na początek jednak krótka informacja. Dosłownie z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Vox FM. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazja. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran.
16: No, proces się rozpoczął, oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa. W stronę oskarżenia idzie w mojej ocenie dobrze proces.
14: Mówi prokurator Cezary Krausen. Kolejna rozprawa za tydzień. Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodne z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
17: Nie powinien być pełnomocnikiem, no ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania z

0: Zgodne z regułami prawa.
1: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczyniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Miękiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. Miękina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano mu także m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
2: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Miękinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
1: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. W ten sposób decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowo 0,25 punktu.

0: piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
1: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
2: rękę na głowie, jak się strzela, żeby był zaliczony gol na przykład.
3: I po każdym golu musi być cieszynka, przed meczem no piątki, po meczu.
4: Mogę uczyć młodszych ludzi ode mnie szacunku, solidarności.
0: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą.
5: Cieszę, że aktywną. Bardzo dziękujemy Dawidowi za dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję. Małgorzata Łukowska będzie o 17 już z Państwem.
5: A nawet o 16.30.
0: A nawet tylko tak,
5: podpowiadam. Także niecałe pół godzinki. Dobrego popołudnia.
0: Dziękuję bardzo.
5: A ja zapraszam na wieści pogodowe.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: 4 po czwartej, żeby były imieniny godziny. Proszę Państwa, noc burzowa, ale tylko w Rzeszowie. Tam najcieplej 11 stopni, deszczowo w Lublinie, Zakopanem oraz w Bydgoszczy i tylko tam temperatura od 5 stopni tej nocy. 5 stopni, ja nie wierzę. 5 stopni na ścianie zachodniej do 11 właśnie w tym Rzeszowie, 6-7 stopni na przeważającym obszarze. Jutro około 20-21 max, wszędzie deszczowo, burzowo do tego na całej ścianie wschodniej i w centrum naszego kraju, a na wschodzie i na zachodzie, na ścianach takich, tych okalających nasz piękny nadwiślański kraj, jeszcze chłodniej, bo jutro 7.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: A ponieważ mamy czwartkowe popołudnie i to oznacza, że do weekendu naprawdę zostało już tak tylko troszeczkę, trzeba było czekać od poniedziałku, czyli sporo, poprawmy sobie humory. Mimo tej pogody i money i weekend... Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój, tak.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
5: Ale proszę pani, Londyn, takie miasto w Anglii. To co mi pan nic nie mówi, ja muszę to sprawdzić. Dzień dobry.

0: Weekend, halo, halo, halo, halo, halo, tu Londyn, a jak wiadomo, nie ma takiego miasta Londyn, no chyba, że Londek zdrój, gdzie 11 minut właśnie się zrobiło, dokładnie w tej chwili, w tej sekundzie, po godzinie 16. Dobra, szybko porządkujemy rzeczywistość, bo tak, to jest ważne przypomnienie, bo jutro ostatni rower jedzie do kogoś. Jak, nie, naprawdę, jak nie wejdziecie na vox.fm.pl, przecież to jest za darmo, Vox daje dwa koła, no to fatalnie, no to słabo, no co ja wam później powiem, piszecie do mnie, a bo ja chciałem rower, no a wszedłeś na vox.fm.pl, tam czeka rowerek, fajne są te rowery, tym bardziej, że one są sprzętem, proszę Państwa, także można jeździć, bo tam dajemy kaski, prawda, co tam, tam dorzucamy, co tylko bidony niebieskie, rowerowe, coś jeszcze dodajemy, tutaj pytam, o matko, co to za mina, bo Marcin Chrzaniuk przyszedł i tutaj mi macha ramionami, no co jest?
1: To macham, nie mam głosu, to macham.
0: Co tam jest jeszcze w tym zestawie?
1: Bo widziałem, fajne rzeczy niebieskie, po prostu.
0: Z minusów jutro Pawelec i Konrad chyba dostarczają, tak, osobiście?
1: Pawelec i Julka.
0: Pawelec i Julka, no to no trochę lepiej, trochę lepiej. Znaczy z tym Pawelcem to trzeba uważać, bo Paweł, ja wiem, że inaczej, posprawdzajcie śruby w rowerach, czy są wszystkie.
1: Czy więcej nie zabierze niż przywiózł?
0: Powiedział to Marcin Chrzaniuk, żeby nie było na mnie, ale Vox daje dwa koła na vox.fm.pl. Za chwilę sprawdzamy, czy czwartek na tak, czy na nie. Bądź

0: To jest Magic System o tym, że czuć magię.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata, premier.
0: To nie spalenizna, to magia w powietrzu, którą czuć, a

0: To jest Magic System o tym, że czuć magię.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata,
0: to nie spalenizna, to magia w powietrzu, którą czuć, a

0: czek na nie. 609-869-869. Są takie możliwości, że dzwonicie pod ten numer, dodzwaniacie się i później nam opowiadacie o tym, co u was dobrego, czy dzień na tak, czy dzień na nie. Powtórzę numer 609-869-869. Dokładnie taka kombinacja cyfer gwarantuje, że się dodzwaniacie tutaj prosto do mnie, a ja wam zadaję pytanie, co z tym czwartkiem? No, chciałem powiedzieć z piątkiem, ale aż tak dobrze to jeszcze nie ma. 609-869-869. Od kogo odbieramy telefon? Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Halo, halo.
1: Jarek z tej strony.
0: Cześć,
1: Dania
0: Jarek.
1: Się kłania.
0: A, pozdrawiamy Danię, jakkolwiek by to po duńsku nie brzmiało. Co dobrego u ciebie? Czwartek, tak czy nie?
1: Czwarteczek, oczywiście, że na tak. Zawsze każdy dzionek jest na tak.
0: Dobry jest. Jak to słychać, że od razu jednak za granicą. Mam wrażenie, że czas płynie lepiej. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, witam.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Ula.
0: Cześć, Ula. Ula ma czwartek na tak, czwartek na nie.
2: Oczywiście, że czwartek jest na tak.
0: Mów, opowiadaj.
2: No po pierwsze dodzwoniłam się do was do radia i to drugi raz w tym miesiącu. Nie liczę na wygraną, ale po prostu mój wkład mnie zaskakuje, bo mamy dopiero pierwszą połowę.
0: Tak.
2: A idzie mi jak wkładka, więc myślę, że cały rok już powinien popłynąć.
0: Kochana, ale to nie masz troszeczkę tak, bo ja tak mam, że jak mi za dobrze idzie, to ja już tylko czekam na to, aż się w końcu wszystko, wiesz co zrobi, wywróci.

0: lat chudych, bardzo fajnie, oby te 7 lat trwało jak najdłużej. Pozdrawiamy Ulinka, wszystkiego dobrego życzymy. 609-869-869, numer prosto do studia. Dzwońcie z pytaniem, znaczy ja do was z pytaniem, czy dzień na tak, czy dzień na nie. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam Trójmiasta.
0: A, pozdrawiamy, a kogo pozdrawiamy?
1: Do ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: Dobra, bardzo fajnie. Jak masz na imię, tylko jeszcze powiedz nam.
1: Mam na imię Asia i mam dzień pół na tak, pół na nie.
0: Co się dzieje?
1: Dzieje się to, że wracam z pracy i uwielbiam moją pracę, a druga sprawa jest taka, że mój pies właśnie skręcił nogę, bo dostałam telefon od córki.
0: Jak to? Jak skręcił nogę? Co się stało? W piłkę grał?
1: Gonił gołębie po osiedlu i po prostu zaszalał.
0: Słuchaj, u weterynarza swoje wydasz, to mam coś na pocieszenie. 500 zł na prezent marzeń dla ciebie.
1: Ojeju, dzięki bardzo.
0: Proszę
1: dzięki,
0: bardzo.
1: Pozdrawiam całe radio.
2: To jest dzień. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Tylko tego psa w tym wszystkim szkoda, bo to teraz się zaczynają te mistrzostwa, jak on w piłkę będzie grał. Gabriel Fleszar, kroplą deszczu, Evan Hello, za chwilę, a za 7 minut 16:30 i wiadomości.

0: Ebony Hello, dzień na tak czy dzień na nie. Jedni premie wydają, a inni zarabiają. 609 2 razy 869. Ale ci inni to o kim mówisz i kogo masz na myśli? Bo to jest ważne w tej historii. 2 minuty i wiadomości o 16.30.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
7: Tanio tutaj jest, stokrotka.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Reklama.
0: 16.30 właśnie wybiła na zegarach w studiu. Witamy Małgorzatę Łukowską.
10: Dzień dobry.
0: I zapraszamy na popołudniowe czwartkowe wiadomości.
10: Na początek dwa wypadki niedaleko Olsztyna. Kierowcy stoją w ogromnych korkach. Na Krajowej 16 w Zawadach Małych zderzyły się dwie osobówki. Trasa między Ostródą a Olsztynem jest zablokowana w obu kierunkach, a na miejscu pracują służby. Utrudnienia są też na Krajowej 50 Trójce, gdzie w miejscowości Purtka osobówka wpadła do przydrożnego rowu. Odcinek Olsztyn-Pasym jest całkowicie zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać do 18. Donald Trump grozi uderzeniem w Iran. We wpisie, który umieścił na swoich mediach społecznościowych, czytamy, że atak planowany jest jeszcze dzisiejszego wieczora. Z kolei w niedalekiej przyszłości Stany zajmą wyspę Kark, kluczową dla irańskiego sektora naftowego. Przejmiemy całkowitą kontrolę nad tamtejszymi rynkami ropy i gazu. Podobnie jak zrobiliśmy w przypadku Wenezueli, dodał prezydent USA. Urodzony w Johannesburgu, były lewy obrońca Pogoni Szczecin, Ricardo Nunes, trzyma dzisiaj kciuki za reprezentację RPA. Choć wychowywał się w Portugalii, przyznaje, że płynie w nim południowoafrykańska krew.
11: Mam nadzieję, że dzisiaj wygra Republika Południowej Afryki, choć na piłkarzy czeka trudne zadanie, bo grają z jednym z gospodarzy turnieju. W tym przypadku nawet remis będzie bardzo dobry.
12: Even a draw wouldn't be a bad result.
10: A przypomnijmy, w inauguracyjnym meczu Mundialu Meksyk zmierzy się z RPA. Start o 21:00.
0: Nie uwierzcie, to jedyna ludzka godzina rozgrywanych meczów na tych mistrzostwach. 28 minut, mamy do 17:00, gra September. W czerwcu za chwilę Bebereksa o nowej religii.

0: Brexit, to jest Faithless, to jest New Religion w Vox FM. Jak słychać, weekend zbliża się wielkimi krokami i takie piosenki dają o tym znać bardzo wybitnie. 609 2 razy 869, Bartuś napisał, ja mam czwartek niestety na nie. Pochorowałem się i z tego, co widzę u mnie w pracy, nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jeśli liczyłeś na L4 i to jest o to, o co ci chodziło, to wtedy byłby dzień na tak, więc jak zakładam, pewnie były jakieś plany na weekend. Na pocieszenie piosenka WW Kashmir. Co mam powiedzieć?
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. 107.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie!
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pierwszy.

0: codziennie w pierwszej zmianie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10 tytułu Mistrza Polski już za Kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
6: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
11: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień.

0: i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Reklama.
2: 107.4
1: Vox FM. Poznań.
3: Prezydent wetuje ustawę po raz trzeci. Chodzi o rynek kryptoaktywów. Surowica uratowała mu życie, teraz zapłaci za to 100 tysięcy złotych. Trwa odliczanie do wielkiego piłkarskiego święta. Godziny dzielą nas od startu mundialu.
4: 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
3: Jest trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczył swoją decyzję.
5: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się razy. Tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
3: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale trzeba to robić skutecznie.
5: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
3: Mamy też komentarz premiera w tej sprawie. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
6: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
7: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
6: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
8: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
6: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
3: Wyścig z czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopaka. Stan nastolatka był ciężki, życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Monachium. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. A chodzi nawet o 100 tysięcy złotych, mówi rzecznik szpitala w Prokocimiu Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
9: Nie zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o zwrot kosztów. Poinformowaliśmy jedynie w ramach dobrych praktyk współpracy, że przebywa u nas pacjent, którego ratowanie życia wymagało takiej logistyki. O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada, że nie zapłaci za koszty transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez

0: Największe szanse na zwycięstwo sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Statystycy futbolu wyliczają, że największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata ma Hiszpania, dalej Francja, Anglia i Brazylia. Ale na szczęście sport za nic ma wyliczenia i predykcje. Choć są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
2: One po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia czy Anglia, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło Mistrzostwo Świata.
1: Marzy mi się europejski zwycięzca, ale po dobrym meczu, mówi z kolei Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN.
3: Najchętniej Hiszpania, na drugim miejscu Portugalia, po drugiej stronie Brazylia lub Argentyna.
1: Zwycięzcę poznamy 19 lipca.
0: Tegoroczny mundial zainauguruje mecz Meksyk kontra RPA, start punktualnie 21.
4: Oj, będzie się działo. W końcu będzie co oglądać, prawda, panowie? Ale myślę, panie też. Zakładam, że są takie, które interesują się piłką nożną i lubią piłkę nożną oglądać. Jeżeli chodzi o pogodę, już ja sprawdzam, co my tutaj mamy. Dzisiaj ona taka, no, taka sobie, ale przewaga deszczu w całym kraju tak naprawdę. Na zachodzie możliwe burze. Jeżeli chodzi o temperatury, okolice 17-18, miejscami nawet 19 stopni, czyli tragedii nie ma. Patrzę na zegar, 5 minut po godzinie 17, mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.
5: Na pełnej z Vox FM.

Prawdziwa nuta klasyku, akcent i przez twoje oczy zielone w Vox FM w rytmie hitów. 13 minut po 17 na zegarach i ja mam takie ważne pytanie. Po co kupować mieszkanie, skoro można kupić od razu całą wioskę? I to w Hiszpanii? Tak zrobiła para Holendrów, która faktycznie zdecydowała, że taniej jest kupić mieszkanie, przepraszam, wioskę w Hiszpanii niż kupować mieszkanie w Warszawie w centrum, bo za cenę, uwaga, 350 tysięcy euro, czyli równowartość niespełna 1,5 miliona złotych, kupili, jak czytam, 60 zrujnowanych kamiennych domów i 6 hektarów ziemi, czyli całkiem sporo. I teraz oczywiście planują to wszystko rozbudować, stworzyć od początku taki własny ekosystem, tam też mają później zamieszkać nowi lokatorzy, chcą zbudować jedną wielką społeczność, no ciekawie to brzmi, ale się zastanawiam, czy to się uda, no i przede wszystkim skąd oni na to mają pieniądze, bo tutaj skarbówka będzie musiała to sprawdzić. No,

0: naszego słuchacza, proszę bardzo.
1: Witam, witam, tu Jarosław, skończyłem pracę, ale to nie jest najważniejsze. Dzisiaj zaczyna się mundial, wszyscy kibicują komuś, ale ważne, że nie ma Polski, to można wybrać inną drużynę, hej.
0: No właśnie, tylko jaką? To jest dobre pytanie, komu teraz kibicować? Może wy macie jakieś swoich faworytów? I chcecie się tym podzielić. Jeśli tak, no to śmiało, można też przyśpiewki jakieś tutaj zaprezentować. No do wyboru, do koloru całe mnóstwo. Każdy, myślę, ma drużynę, której na tym mundialu będzie kibicował. No fajnie byłoby zobaczyć tam Polskę, ale no niestety nie udało się. Może innym razem.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Pytanie, kiedy ten inny raz nadejdzie?

0: Remedy Close to You w Vox FM, 29 minut po 17 na zegarach. Co oznaczać to może? Ano chociażby to, że za kilka chwil najświeższe wiadomości, również te płynące ze świata sportu. Warto być z nami, warto być z Vox FM i zrobić nieco głośniej. To tak proponuję, już teraz. Jeszcze trochę. Jeszcze? O, właśnie tak.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: Na początek informacja z ostatniej chwili. Ewakuacja Pentagonu. To po tym, jak doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami, informuje agencja Reutera. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty, a na miejscu są służby. Utrudnienia i korki na A1 między Częstochową a Radomskiem. Po zderzeniu trzech pojazdów w miejscowości Radziechowice, trasa w kierunku Gdańska została całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazd od węzła Mykanów do Krajowej 91 i dalej w kierunku Radomska, a następnie Krajową 45 do węzła Radomsko, gdzie można wrócić na A1. Utrudnienia mogą potrwać do 19. Najpierw 4, a później 3 promile wydmuchał jednego dnia ten sam rowerzysta. To 51-latek z gminy Węgorzewa, którego zatrzymali policjanci. Po badaniu alkomatem kategorycznie zakazali mu dalszej jazdy.
9: Jednoślad został odprowadzony do miejsca zamieszkania. Po pewnym czasie ten sam patrol ponownie zauważył mężczyznę poruszającego się rowerem. Jak się okazało, 51-latek zignorował wydany przez policjantów zakaz i

0: kontynuował jazdę, korzystając z innego roweru. Podczas drugiej kontroli badanie stanu trzeźwości wykazało 3 promile alkoholu w jego organizmie.
1: Mówi Magdalena Hrękiewicz z węgorzewskiej policji. Mężczyznę ukarano 2 mandatami po 2,5 tysiąca złotych każdy.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. O 21:00 ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Czarne konie mogą zaskoczyć. Moim jest drużyna USA, mówi nasz były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc.
3: Ma trenera, z którym pracowałem na mecie Poczelino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo. A piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
1: A finał mundialu odbędzie się 19 lipca. Tymczasem kot premiera Belgii zna już, że zwycięzcę dzisiejszego meczu, Maximus, wskazał, że pojedynek Meksyk-RPA wygra drużyna gospodarza. I jeszcze polscy piłkarze, którzy przegrali ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. Kolejne spotkanie Polacy rozegrają już jutro. O 14:00 zmierzą się z Japonią.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Mundial wystartuje. Tak naprawdę to on już wystartował, bo to dzisiaj pierwszy mecz o 21:00 RPA z Meksykiem. No i pytanie, komu kibicować na tegorocznej imprezie? No bo przecież nie ma Polski, no ale komuś trzeba, prawda? No umówmy się, jak są takie emocje sportowe, to aż chce się śpiewać, kibicować. No i właśnie z tym tematem nasz słuchacz, proszę bardzo.
1: Cześć Mario, z tej strony. Myślę, że każdy z kibiców, oglądając mecze, będzie mógł zaśpiewać taką przyśpiewkę. Chociaż macie długie gacie, chociaż macie długie gacie. I tak Polską na tych mistrzostwach nie wygracie. Ostro.
0: Mi się podoba. Bardzo fajna, super sprawa. Na pełnej
2: z Vox FM. Reklama. Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
5: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt. Jedyne afrykarium w Polsce.

0: 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
1: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
0: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
3: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
4: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
5: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i

0: Zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
2: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny

0: Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny

0: ofertę. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
5: Lordzie, witamy na salonach.
6: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
5: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny. Prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App.

0: Ewakuacja Pentagonu to po alercie o złej jakości powietrza. Ogromne korki na A1 to po wypadku pod Radomskiem. A to już dziś pierwszy mecz w ramach Mundialu. Startuje o 21:00.
1: 18:00 na zegarach. Czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: Problemy z jakością powietrza miały być przyczyną ewakuacji Pentagonu, donosi agencja Reutera. Informacje na temat akcji potwierdził już rzecznik Ministerstwa Obrony USA, Sean Parnell. Na miejscu działają służby, w tym m.in. zespół do spraw reagowania na zagrożenia związane z materiałami niebezpiecznymi. Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak z Włochy Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
2: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost. Strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
3: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
2: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
3: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
2: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. To po blokadzie drogi w kierunku Łodzi. Trasa była zablokowana, bo w miejscowości Brodowe doszło do zderzenia kilku pojazdów, mówi Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku.
4: Kierujący Oplem zasnął za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonne. Po zauważeniu tego zdarzenia zatrzymali się kierujący BMW oraz kierujący Renault, aby udzielić pomocy poszkodowanemu. W trakcie prowadzonych działań powstające BMW uderzyła Skoda. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie BMW, które następnie uderzyło w stojące na poboczu Renault.
0: Poszkodowana została jedna osoba, a to mężczyzna, który udzielał pomocy. Na miejscu cały czas pracują służby, a policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial zacznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
5: Tak, część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach.

0: Między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to 8 co do wielkości stadion globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wznosili m.in. Pele i Maradona.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękuję. A piłką nożną na co dzień żyją m.in. kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Jak sami przyznali, mundial to piłka na najwyższym poziomie.
2: Dzisiaj mundial rusza. Bez Polaków to jest mundial?
3: No wiadomo, że jest troszkę jakby mniej tych emocji, no ale będziemy oglądać, no.
2: Ma pan jakiś faworytów?
3: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali.
4: Portugalia.
2: Czyli jest szansa, że Portugalczycy przywiozą puchar.
4: Taką mam nadzieję. Moim zdaniem Hiszpania wygra.
5: Ciężko powiedzieć teraz. Teraz ta gra to się zaczyna już tak bardziej wyrównywać, nie? Pożyjemy, zobaczymy, no.
3: Mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
6: Jak już nie kręci mnie to. Nie ma naszych, to nie ma na co patrzeć.
1: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca. Oj, to

dzisiaj mocno, mocno i mam wrażenie wszystkim udziela się atmosfera mundialu, bo przecież Mistrzostwa Świata ruszają w najlepsze o 21:00 pierwszy mecz tegorocznej

Dzisiaj mocno, mocno i mam wrażenie wszystkim udziela się atmosfera mundialu, bo przecież Mistrzostwa Świata ruszają w najlepsze o 21:00. Pierwszy mecz tegorocznej i

0: sprawach mundialu też dzwonicie na 609-8698-69.
1: Cześć, mam na imię Sławek. Mi się wydaje, że dobrze, że Polska nie gra w mundialu, z tego względu, iż nie telewizor by wyleciał przez okno. Pozdrawiam.
0: No coś w tym może być, faktycznie, faktycznie. Chociaż jak gra druga ulubiona reprezentacja, to może być podobnie.
2: Na

Gdyby ktoś chciał dwa koła, to tak się akurat składa, że można je dostać, można je zgarnąć. Vox FM daje taką szansę. Trzeba tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić, bo przypominam, że jeszcze jest...

Gdyby ktoś chciał dwa koła, to tak się akurat składa, że można je dostać, można je zgarnąć. Vox FM daje taką szansę. Trzeba tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić, bo przypominam, że jeszcze jest

Andy Dust i DJ Harris z Okaria w Vox FM. To numer 3 naszej best listy. Przypominam, że można głosować, bo jutro najświeższe notowanie po godzinie 17, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila. Vox.fm.pl, zakładka best lista, tam odsyłam, tam wchodzicie, tam głosujecie, tam są plusy, minusy. To wszystko do waszej dyspozycji.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu?

0: Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
8: Aktywna sobota tylko z Poznania Bike Parade. 13 czerwca wskakuj na rower albo chwyć kijki do Nordic Walking i dołącz do nas. Start na torze regatowym Malta, meta w Poznaniu. A do tego konkursy, atrakcje dla dzieci, serwis rowerowy i mnóstwo dobrej energii. Poznania Bike Parade. 13 czerwca. Baw się z nami!
9: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
10: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
11: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama.
17: 107.4.
16: Vox FM Poznań.
17: Vox FM Poznań.

0: Audycja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
1: Wow.
2: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Pozbądź się wilgoci Rasa Dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś

0: 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
4: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
7: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
8: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złote 89. Wybierz Społem.
9: Reklama.
10: 107.4
9: Vox FM.
10: Poznań.
9: Poznań.
11: To był fałszywy alarm, donoszą o niedawnej ewakuacji Pentagonu władze USA. Koniec z internetową patologią, Sejm przyjął ustawę o patostreamingu. Jeszcze tylko 2 godziny i będzie mundial w meczu inauguracyjnym Meksyk kontra RPA.
12: 19 na zegarach, to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
11: To był fałszywy alarm, brzmią najnowsze komunikaty dotyczące ewakuacji Pentagonu. Około godziny 17 czasu polskiego w mediach pojawiła się informacja o incydencie z materiałami niebezpiecznymi. Na miejscu pojawiły się służby, a do budynku Ministerstwa Obrony USA weszli policjanci w maskach gazowych. Według najnowszych doniesień agencji Reutera mundurowi nie wykryli zagrożenia, a alarm został uznany za fałszywy. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają albo pozorują, m.in. czyny zabronione. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
14: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
13: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
11: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Już jutro 3 najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna nasz reporter Rafał Różycki.
15: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
16: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
15: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
11: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów zacznie się o 11.

0: czystej w łasku. A już za godzinę startuje ceremonia otwarcia tegorocznego mundialu. Pierwszy mecz zacznie się o 21:00. Zmierzą się ze sobą Republika Południowej Afryki i Meksyk. Po raz pierwszy w najważniejszym turnieju piłkarskim weźmie udział aż 48 drużyn. Co czeka kibiców? O tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Najbliższy miesiąc to aż 104 spotkania na najwyższym światowym poziomie. Dla porównania, 4 lata temu wystarczyły zaledwie 64 mecze, by wyłonić najlepszą drużynę globu. Do tego turniej rozgrywany w Kanadzie, USA i Meksyku sprawia, że mecze będą często rozgrywane późną nocą. Dla wielu kibiców z Polski to bariera nie do przeskoczenia.
2: No nie, tym razem nie będę zarywał nocy. Ten mundial jest dla mnie za duży, za monstrualny i będę wybierał sobie mecz.
1: Mówi Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN. Polaków niestety nie obejrzymy. Koniec futbolowej gorączki 19 lipca, kiedy poznamy nowego mistrza świata.
0: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję.
3: Ponad 100 spotkań. Ależ to jest impreza. Tylko właśnie, no problem jest taki, że trzeba wstawać w nocy. Tutaj się sprawy nieco komplikują. Jeżeli chodzi o pogodę, czy tutaj też jest pogoda skomplikowana? Jak najbardziej tak, bo jak mamy czerwiec, to jednak oczekujemy słońca i wyższych temperatur, a tutaj proszę bardzo, deszczowo, burzowo. No ja wiem, dobra, okolice 19-20, ale to chyba dalej nie jest to. Ktoś zapyta, czy ta pogoda się poprawi? No niespecjalnie. Do niedzieli włącznie deszcz. Niestety, bardzo mi przykro z tego powodu.

0: Ale Farben. René Miller, Body Talk, czyli język ciała. Ten język ciała czasami potrafi zaskoczyć, albo po prostu ktoś źle odczytuje nasze sygnały, albo my czyjeś sygnały źle odczytujemy i później wychodzą różne nieciekawe komplikacje, ale tych lepiej unikać. Mamy już 13 minut po godzinie 19. Przypominam, że dziś o 21.00 pierwszy mecz mundialu, tegorocznej imprezy, wielkiej imprezy. Tam RPA i Meksyk ze sobą zagrają. Wiem, że wszyscy kibice ubolewają nad faktem, że nie zobaczymy polskiej kadry i wiem, że ten temat jest mocno wałkowany, ale umówmy się, no fajnie byłoby zobaczyć polską kadrę na Mistrzostwach Świata. Fajnie byłoby zobaczyć naszych biało-czerwonych, którzy biegają z lewa do prawa za piłką i walczą o to, żeby jednak nie dać sobie strzelić bramki. Natomiast tak jak tutaj piszecie, jak zaznaczacie w głosówkach, trzeba szukać pozytywów. Pozytywy to są takie, że chociażby no nie trzeba będzie tak wstawać wcześniej albo siedzieć do późna. To zależy, bo no umówmy się, za oceanem impreza jest rozgrywana. Meksyk, Kanada, USA. Więc jest ta różnica czasowa. A po drugie, no sprzedaż telewizorów też utrzyma się na odpowiednim poziomie, bo czasami jest tak, że te telewizory potrafią wylecieć z trzeciego, czwartego bądź piątego piętra.
1: Na pełnej z Fox FM.

Sound of Legend, Some Kind of Kiss w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty po 19 na naszych radiowych zegarach. Przypominam, że jest jeszcze szansa na to, żeby zgarnąć dwa koła od Vox FM. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Poczekajcie, sprawdzimy, czy to wszystko działa, dobra? Odpalamy wspólnie przeglądarkę internetową, obojętnie jaką, wpisujemy Vox FM. Dobra, jesteśmy... szukamy, rusz się z latem na Vox FM i wygraj rower w pierwszej zmianie. Klikamy, wchodzimy. No i brawo, tutaj wszystko działa. I tutaj się można zgłosić, wystarczy tylko napisać, z kim i gdzie wybrałbyś się, wybrałabyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata. I jutro, pierwsza zmiana przyjedzie i wręczy wam taki rower. Do tego wszystkiego rzecz jasna dorzucamy kask, bo bezpieczeństwo jest niezwykle ważne, prawda? No a jakby było mało, to jeszcze dorzucamy nasze voxowe gadżety. Fajna sprawa, bardzo fajna. Voxfm.pl, tam odsyłam. Na pełnej!

0: też to widzicie? No właśnie, jak widzicie, to co widzicie? Bo ta piosenka może być kojarzona z dwoma rzeczami. Po pierwsze, film z Eddie Murphym, gliniarz z Beverly Hills, a po drugie, taka żaba, co jeździ na niewidzialnym skuterze i ucieka. Co widzicie, to już jest tylko i wyłącznie wasza kwestia od tego, w jakim stanie jesteście. Zakładam, że jesteście w stanie dobrym, pozytywnym, zważywszy na fakty, że w kalendarzu mamy czwartek.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie!
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pie...

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Pozbądź się wilgoci rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej. 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
7: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
8: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
9: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
10: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
11: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca.

0: hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za 1,89 zł. Wybierz Społem.

0: 15. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skórzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skórzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
4: Lotto Plaża Wolności Poznań zaprasza na Moc Plażowych Emocji w programie Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki ponownie spotkają się w Poznaniu. Miasto Poznań oraz klub sportowy Mocni razem zapraszają nad jezioro Rusałka od 12 do 14 czerwca. Partner tytularny Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerzy Terlan, Veolia, Al-Aris. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp wolny. Plażawolności.pl.
5: Aktywna sobota tylko z Poznania Bike Parade. 13 czerwca wskakuj na rower albo chwyć kijki do Nordic Walking i dołącz do nas. Start na torze regatowym Malta, meta w Poznaniu, a do tego konkursy, atrakcje dla dzieci, serwis rowerowy i mnóstwo dobrej energii. Poznania Bike Parade, 13 czerwca. Baw się z nami!
6: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
7: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
8: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z Tobą za darmo.
7: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
9: Reklama.
10: 107.4 Vox FM, FM Poznań.
11: Trwa ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Od tego zaczniemy wiadomości. Trzecie weto w sprawie kryptoaktywów. Prezydent po raz kolejny odrzucił rządowe przepisy. A w Olsztynie powstaje najgłębsza studnia w mieście. Ma być atrakcją dla turystów.
12: 20 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
11: Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy muzycznych gwiazd. W stolicy Meksyku na Estadio Azteca trwa pierwsza z trzech ceremonii otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata.
13: Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to México.
11: Oficjalną piosenkę turnieju, czyli utwór Die Die, wykonali Shakira i Burna Boy.

0: Pierwszy mecz mundialu o 21:00, wtedy Meksyk zagra z RPA. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te m.in. wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, powiedz, dlaczego nie ma podpisu?
1: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
2: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
1: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający jego zdaniem kluczowe poprawki.
2: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
1: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. To jeden z najważniejszych momentów dla Pomorza. W środowe popołudnie Senat przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza, a dziś Sejm poparł 15 z 16 zgłoszonych poprawek. Teraz, by ustawa weszła w życie, potrzebny jest podpis prezydenta.
3: Jest stąd, wiem, że widzi, że jest to inicjatywa absolutnie ponadpolityczna, ponadpartyjna. 21 dni, tyle prawo przewiduje dla pana prezydenta na decyzję w sprawie przedstawionego mu projektu ustawy przegłosowanej przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. A dzięki ustawie metropolitalnej Pomorze będzie przejmować się co roku z budżetu centralnego około 300 milionów złotych, głównie na rozwój transportu publicznego.
3: Będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej, żeby umożliwić mieszkańcom wszystkich miejscowości efektywny, tani i szybki dojazd do miejsca pracy.
0: Ustawa nie zmienia granic gmin i powiatów, nie tworzy nowego szczebla samorządu, a jedynie usprawnia zarządzanie. A w Olsztynie rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w mieście. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości. Spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnicku przy plaży miejskiej już w przyszłym tygodniu, mówi kierownik miejskich wodociągów Agnieszka Remisiewicz.
4: W poniedziałek już rozpoczynamy pracę. Wykonawca w poniedziałek, wtorek będzie ustawiał ogrodzenie. Myślę, że w środę, czwartek możliwe, że zjedzie wiertnica i będzie postawiona tak, że już w przyszły weekend, myślę, będzie na tle miasta można zobaczyć tak ciekawe urządzenie. Spektakularna inwestycja, na pewno widokowo będzie robiła wrażenie na naszych mieszkańcach i turystach.
0: W związku z budową wyłączony z użytkowania będzie fragment parkingu położonego najbliżej plaży miejskiej, a prace mają potrwać około 9 miesięcy.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas Diamentowej Ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze. 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Impreza zgromadzi czołówkę polskich kolarzy, mówi organizator Waldemar Kręc.
7: Ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
0: Wyścig potrwa 4 dni. Zawodnicy finiszować będą 4 lipca w śląskim Jaworznie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

Mimo wszystko tego deszczu dużo nie będzie. Na pewno będzie ciepło, okolice 19-20 stopni, więc to jest akurat plus. Chociaż jak mamy czerwiec, to człowiek chciałby jednak nieco więcej, prawda? No właśnie, otóż to, 6 minut po 20, Michał Trawka. Dobry wieczór. Well,

Wanty, Culty i The Magic Key. No właśnie, pytanie, do czego to jest klucz? No magiczny na pewno, ale co on otwiera, tego nie wiem. Trzeba by było sprawdzić. Piosenka z 2003 roku, ale umówmy się, to jest taki ponadczasowy singiel, do którego dobrze jest wrócić, prawda? Otóż to. Kojarzycie może zapach deszczu? No każdy chyba miał z tym do czynienia, prawda? No wątpię, żeby ktoś nie wiedział, o czym ja teraz mówię. I okazuje się, że człowiek jest zdecydowanie dużo, dużo bardziej wyczulony na zapach deszczu niż rekin jest wyczulony na krew w oceanie. Brzmi ciekawie, prawda? No tak po prostu jest. Tak zrobiła ewolucja. Dlaczego? Nie wiem. Trzeba by było zapytać tych na górze, którzy ustawiali system. Natomiast może wy macie jakieś tutaj domysły. Dlaczego jesteśmy wyczuleni na deszcz i to aż tak bardzo? Może, nie wiem, po zapachu deszczu łatwiej trafić do domu? No nie wiem pojęcia.

Wiktoria Kida i naiwna ja. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc wszystkim słuchającym Vox FM życzę rzecz jasna dobrej zabawy. Może nie dzisiaj, bo umówmy się, no dzisiaj jest jeszcze czwartek, jutro trzeba iść do pracy, ale w piątek, w sobotę, no jak najbardziej, można pobalować i się pobawić.

0: Mniej niż 30 minut i pierwszy gwizdek na mundialu. Przypominam, Meksyk RPA to pierwsze spotkanie, które przyjdzie nam oglądać, nam, czyli kibicom. No a później kolejne zmagania różnych reprezentacji. Szkoda, że nie zobaczymy Polski, naprawdę szkoda. Ale gdybym miał wskazać, kto w tym roku zostanie mistrzem świata, to coś mi się wydaje, że to będzie Hiszpania albo Argentyna.
1: Reklama. Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

Proszę bardzo, to jest idealna piosenka do tego, żeby sobie potuptać troszeczkę z lewej na prawą, z prawej na lewą. Można też do przodu, można również do tyłu. Pitbull, Chris Brown, International Love, Vox FM. 19 minut, tak, 19 minut do 21. A o 21 ja wiem, że cały czas ten temat jest wałkowany, ale muszę to po prostu powiedzieć, muszę, bo może ktoś zapomniał, może ktoś nie wie, może ktoś przed momentem dopiero wyszedł spod kamienia i ma takie, co się dzieje, co się stało. No to mamy dzisiaj rozpoczęcie Mistrzostw Świata, Mundial 2026, o 21:00 pierwszy mecz, a tam zagra, oj widzicie, i zapomniałem, Meksyk i RPA, no przecież, że tak, Meksyk i

0: Ciekawie będzie, ciekawie będzie.
1: Fajnie, fajnie, ja się cieszę. Co prawda trzeba będzie wstawać o nieludzkich porach, żeby obejrzeć pewnie te ciekawsze mecze. Natomiast no, dla chcącego nic trudnego. Jak ktoś ma urlop, no to idealnie, prawda? Na urlopie wstawać o 4 nad ranem, super sprawa.

0: Playboys i Lejde w Vox FM. 2 minuty dzielą nas od godziny 21 i od najświeższych wiadomości. To też jest moment, gdzie stawiam kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Kto odpoczywa, niech odpoczywa. Kto pracuje, za tych trzymam kciuki. I życzę dużo, dużo cierpliwości. Michał Trawka, miłego.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP 1.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Dramatyczne odkrycie pod Rzeszowem. Chodzi o ludzkie szczątki. Karol Nawrocki jedzie na urodziny Donalda Trumpa. O czym będą rozmawiać, powiem już za chwilę. Meksyk i RPA są już na boisku. Rozpoczął się pierwszy mecz tegorocznego mundialu. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek duża policyjna akcja pod Rzeszowem. Według naszych nieoficjalnych informacji natrafiono na ludzkie szczątki na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Lutoryż. Jak ustaliliśmy, wśród nich co najmniej 13 płodów. Na miejsce ściągnięto policjantów, techników kryminalistyki i prokuratora. A o szczegółach wie nasz reporter Mateusz Chłyston.
10: Akcja policji na miejscu trwa od rana, kiedy podczas prac na budowie jedna z koparek odsłoniła szczątki ciała. Na miejsce natychmiast wezwano policję. Kiedy funkcjonariusze do

0: Parli na budowę. Wykop ostrożnie kontynuowano. Wtedy pracownicy wraz ze śledczymi trafili na kolejne szczątki. Zaczęto wtedy podejrzewać, że to fragmenty ludzkich ciał. Według naszych nieoficjalnych informacji mogą to być ciała bardzo małych dzieci. Teren, na którym dokonano tego makabrycznego odkrycia, to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Budowę wygrodzono. Na miejscu pracuje grupa kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Całość tych działań nadzoruje prokuratura.
1: To był Mateusz Chłyston, a oficjalny komunikat w tej sprawie ma pojawić się dopiero jutro. Kwestia stałych baz wojskowych USA w Polsce. Między innymi o tym Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem przy okazji ich niedzielnego spotkania. Polski prezydent weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gal mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa.
2: Prezydent Polski będzie jednym, zdaje się, z niewielu z Europy zaproszonych. No, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać. Czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić, niż realizowane z wielką pompą długie rozmowy, więc będziemy starali się oczywiście te tematy podnosić.
1: Mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, a odnosząc się do kwestii stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zaznaczył, że do realizacji tego projektu potrzeba dwóch rzeczy.
2: Do tego są potrzebne tak naprawdę dwie rzeczy. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych i jej wypełnienie już na poziomie relacji pomiędzy MON-em a Pentagonem. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy te decyzje zapadną na poziomie amerykańskim, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz po prostu wykona w jak najlepszy sposób te dyspozycje, aby móc mówić o stałej obecności.
1: Obecnie w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej. W ubiegłym tygodniu szef Ministerstwa Obrony poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA, Pete'owi Hegsethowi, oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Kąpielisko. Kością niezgody w Bydgoszczy duże emocje budzi plan budowy obiektu obok Brdy. Zdaniem społeczników inwestycja zniszczy cenne przyrodniczo tereny. Miasto nie planuje wstrzymywać projektu i odpowiada na zarzuty. O szczegółach wie nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Społecznicy uważają, że park centralny powinien pozostać miejscem natury i spokoju. Są tam różne gatunki zwierząt, wskazuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
4: Płazy, gady, ptaki. W czasach, w których walczymy z suszą, to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność.
3: Urzędnicy bronią budowy kąpieliska w tym miejscu. Ich zdaniem obiekt odpowiada na potrzeby mieszkańców.
5: Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko.
3: Zaznacza Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. Miasto podkreśla, że inwestycja ma być realizowana przy ograniczeniu wpływu na przyrodę.
1: W sieci pojawiła się też petycja, w której część mieszkańców i aktywistów apeluje o wstrzymanie tej inwestycji.
6: Wiadomości Fox FM. Czas na mundial.
1: Na pierwszy ogień Meksyk kontra RPA. Ten mecz otwiera właśnie piłkarskie Mistrzostwa Świata. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czego można spodziewać się po tym spotkaniu.
7: To będzie powrót do 2010 roku. Wtedy te drużyny też inaugurowały mundial, ten rozgrywany w Republice Południowej Afryki. Wtedy było 1-1. Dziś współgospodarzem turnieju jest Meksyk, który przed własną publicznością na pewno będzie chciał zgarnąć komplet punktów. Pytanie, czy udźwignie presję. RPA to drużyna zbudowana z piłkarzy, którzy dobrze znają się z krajowych rozgrywek. To głównie zawodnicy, którzy wywalczyli pierwszy od 16 lat awans na mundial.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Moneta już rzucona, a mecz właśnie się zaczyna. Gorąco, no bo emocje piłkarskie są, a jeśli chodzi o temperatury, no tutaj trochę mniej ciepło, około 13 stopni na plusie na termometrach na Mazowszu tej nocy, 11 na Podkarpaciu, około 10 na Warmii i Mazurach. Padać będzie tylko i wyłącznie dziś na Dolnym Śląsku, w Świętokrzyskiem i w Lubelskiem, poza tym bez opadów, ale z dużym zachmurzeniem. Jutro od rana, no to już wszędzie będzie deszcz i będą też burze w Warmińsko-Mazurskiem, a na termometrach od 17 w Lubuskiem do 20 na Mazowszu.
8: 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Jest prawomocny wyrok po horrorze w Świebodzinie. O tym powiemy na początek. Zajrzymy też do galerii Podolany. Po pożarze obiekt pozostaje niezabezpieczony. Interweniuje nadzór budowlany. A na koniec powiemy o siatkówce plażowej. W weekend nad Rusałką odbędzie się kolejna edycja Lotto Plaża Wolności. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. Jest prawomocny wyrok po horrorze w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie 28-letniego Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony.

0: Było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
1: O czym informował Bartek Łojewski, bardzo dziękuję Ci za te relacje. I jeszcze jedna sprawa kryminalna. Wyrok w przyszłym tygodniu. Proces apelacyjny w sprawie zabójstwa 64-latki w hotelu pracowniczym przy Torowej sprzed 2 lat ruszył w Poznaniu. Ofiara miała liczne rany od ciosów nożem. Skazana na 18 lat Anna B. nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że jej sąsiadkę zagryzły psy. Obrońcy chcieli przesłuchania świadków w obecności psychologa oraz ponownej opinii medyka sądowego i weterynarza. Sąd wnioski odrzucił. Galeria Podolany dalej niezabezpieczona. 8 miesięcy po pożarze, który strawił wnętrze budynku wraz z papugarnią, nic nie zmieniło się na miejscu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził tam kontrolę.
2: Wybijane okna, szkło, bruk i śmieci wokół budynku. Tak wygląda Galeria Podolany 8 miesięcy po pożarze, w którym zginęło kilkadziesiąt papug. Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego przeprowadził na miejscu kontrolę. W listopadzie inspektor nakazał właścicielowi zabezpieczenie obiektu. W środę 10 czerwca inspektorat ponownie pojawił się na miejscu. Właściciel ma być zobowiązany do zabezpieczenia powybijanych okien.
1: A to była relacja przygotowana przez Ari Habir. Czeski RegioJet znowu chce połączyć Poznań z Warszawą. Przewoźnik kolejowy złożył 10 wniosków o trasy między stolicą Wielkopolski a Warszawą w rozkładzie na lata 2026-27. Choć połączenia mają obecnie niższy priorytet, pociągi mogą pojawić się na torach. RegioJet musi się jednak dogadać z PKP PLK. Cyfrowa dokumentacja medyczna i zabezpieczenia blokujące wycieki wrażliwych danych pacjentów to broń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przeciwko cyberprzestępcom. Placówka za pieniądze z KPO kupiła sprzęt, który pomoże uchronić ją przed atakami hakerów. Oprogramowanie wykrywa ataki w czasie rzeczywistym. Lecznica szkoli też personel w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i rozdaje pacjentom ulotki na temat tego, jak zachować się, kiedy ktoś próbuje wyłudzić od nich dane, podając się na przykład za przedstawiciela szpitala. To pierwsze takie lądowanie w historii Polski. F-16 z bazy lotnictwa taktycznego w podpoznańskich Krzesinach osiadły na pasie drogowym w fińskim Tervo. To element ćwiczeń NATO Ramstein Flag 2026. Podobny manewr chwilę później wykonał też M-346 Bielik z bazy lotnictwa szkolnego w Dęblinie. Pomaga sprawdzić przejezdność newralgicznych rogatek w Puszczykowie. Mieszkańcy miasta stworzyli darmową aplikację, dzięki której wiemy, czy przejazd kolejowy na ulicy Dworcowej jest otwarty. To odpowiedź na problem często zamkniętych rogatek i rosnącego ruchu pociągów.
3: Głównym filarem jest integracja z systemem PKP, gdzie mamy informacje o rozkładzie jazdy, o bieżących opóźnieniach. Pewnym ograniczeniem jest to, że nie mamy i nie będziemy mieli informacji o pociągach towarowych. To są informacje niepubliczne lub nawet poufne.
1: Powiedział nam Andrzej Nowakowski z organizacji Bezpieczne Puszczykowo. Aplikacja ma być jednak tylko tymczasowym wsparciem kierowców. Mieszkańcy podkreślają, że prawdziwym rozwiązaniem problemu byłaby budowa tunelu pod torami, który połączyłby obie części miasta.
4: To jest opinia większości mieszkańców. Miasto przed złożeniem wniosku do PKP przeprowadziło konsultacje społeczne i aż 75% mieszkańców, którzy wzięli udział w tych konsultacjach, opowiedziało się oczywiście za budową tunelu.
1: Dodaje współautorka pomysłu Agnieszka Nowosielska. Z aplikacji Sprawdź Przejazd skorzystało już ponad 4000 użytkowników. Informacja o ewentualnym dofinansowaniu budowy tunelu ma pojawić się pod koniec wakacji. Spoczywające w poznańskiej katedrze szczątki Bolesława Chrobrego i królowej Rychezy zostaną wystawione w Złotej Kaplicy. To wydarzenie bez precedensu. Królewskie relikwie będzie można zobaczyć po raz pierwszy od wieków.
5: 17 czerwca w 1001 rocznicę śmierci pierwszego króla Polski w poznańskiej katedrze odbędą się wyjątkowe uroczystości. W Złotej Kaplicy wystawione zostaną szczątki Bolesława Chrobrego oraz Rychezy, żony Mieszka II i pierwszej królowej Polski. To część obchodów rocznicy śmierci monarchy. W programie znalazły się także konferencja naukowa poświęcona badaniom królewskich szczątków, modlitwa przy mauzoleum pierwszych piastów oraz koncert z wykonaniem dzieła inspirowanego liturgią koronacyjną Chrobrego. Poznańska katedra jest najstarszą nekropolią królewską w Polsce. Według tradycji właśnie w Złotej Kaplicy spoczywają prochy Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
1: A informacje w tej sprawie zbierał nasz reporter Paweł Adamczewski. Poznań będzie stolicą siatkówki plażowej. W Lotto Plaża Wolności od piątku do niedzieli nad jeziorem Rusałka będzie rywalizować

0: czołówka polskiej siatkówki na piasku.
1: Jeden z najlepszych par polskich, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Dużo spotkań, bo będzie w piątek chyba się odbędzie, z tego co kojarzę, 6 razy 14, czyli około 70-80 spotkań. W sobotę i w niedzielę 60, także mnóstwo grania, mnóstwo ciekawych spotkań, atrakcyjnych, także gorąco zapraszam. No i atmosfera wakacyjna, no jesteśmy nad plażą miejską nad jeziorem Rusałka. Jestem przekonany, że każdy, kto przyjdzie na Rusałkę, będzie zadowolony.
2: Kto ma tutaj szansę zejść w zasadzie najdalej, a może do samego finału?
1: Ciężko przewidzieć. Jest przynajmniej 8 par w każdej kategorii, które może namieszać, zamieszać. Także z Wielkopolski. Poziom jest na tyle wyrównany, nie wskazałbym faworyta. Tak jak w zeszłym roku pary kadrowe na finale Mistrzostw Polski były faworytami, przede wszystkim w kategorii męskiej. I to ciekawe, no bo sport jest ciekawy. No, nie chcę wskazywać nikogo, kibicuję oczywiście naszej siatkówce plażowej Wielkopolskiej.
0: Powiedział nam organizator Damian Lisiecki. W turnieju zagra m.in. Justyna Czupryniak, która dobrze zna boiska nad Rusałką.
3: Wiele lat trenowałam na tych boiskach. Czuję się tam doskonale. Zazwyczaj właśnie to miejsce powoduje, że przede wszystkim nam się dobrze gra. Nabieramy więcej pewności siebie, no bo jednak boiska, które znamy, miejsce, które dobrze znamy i lubimy, bo jest to bardzo urokliwe miejsce. Obok jezioro zawsze towarzyszą nam również kibice, którzy niekoniecznie przyszli na turniej, ale przyszli właśnie nad jezioro i przy okazji zobaczyli ten turniej. Można powiedzieć, że też część z nich może zauroczyć się w przyszłości w tym sporcie.
2: Tak jak ty się pewnie zauroczyłaś już jakiś czas temu. Powiedz mi, trenowałaś tutaj w Poznaniu, jak rozumiem, nadal tutaj gdzieś trenujesz. Jak ta siatkówka plażowa w Poznaniu zmieniła się przez te wszystkie lata?
3: Myślę, że przede wszystkim zwiększyła się ilość par. Obecnie boiska, jakie są, czy to przy Rusałce, czy przy Arenie lub

0: Są nam również kibice, którzy niekoniecznie przyszli na turniej, ale przyszli właśnie nad jezioro i przy okazji zobaczyli ten turniej. Można powiedzieć, że też część z nich może zauroczyć się w przyszłości w tym sporcie.
1: Tak jak ty się pewnie zauroczyłaś już jakiś czas temu. Powiedz mi, trenowałaś tutaj w Poznaniu, jak rozumiem, nadal tutaj gdzieś trenujesz. Jak ta siatkówka plażowa w Poznaniu zmieniła się przez te wszystkie lata?
0: Myślę, że przede wszystkim zwiększyła się ilość par. Obecnie boiska, jakie są, czy to przy Rusałce, czy przy Arenie lub

0: No i przekłada się również na tutaj turniej Plaża Wolności, który na pewno będzie ciekawym zjawiskiem, ciekawym doświadczeniem dla kibica, żeby zobaczyć siatkówkę plażową na żywo.
1: Czy można tutaj wysunąć taki wniosek, że Poznań jest dobrym miejscem, by się rozwijać, jeżeli chodzi o siatkówkę plażową?
0: Tak, jak najbardziej. Ten wniosek jak dla mnie jest celny, ponieważ siatkówka plażowa w Poznaniu ma miejsce, gdzie się rozwijać. Jeszcze tutaj przyszłościowo boisko, które ma być budowane, które jest już w planach zadaszone, spowoduje, że siatkówka plażowa może być trenowana, może być praktykowana przez cały rok, na co gorąco czekamy.
1: Jak byś zaprosiła kogoś, kto zupełnie nie zarzuca siatkówce plażowej, chciałby to zobaczyć, czym byś go zachęciła?
0: Myślę, że przede wszystkim atmosferą. Na początek na pewno będzie radośnie, może tak. Można poczuć te emocje, które towarzyszą nam jako zawodnikom oraz kibicom, którzy wspierają swoje ulubione drużyny, więc zapraszam bardzo serdecznie wszystkie osoby z Poznania i okolic oraz osoby, które lubią siatkówkę, siatkówkę plażową i nie tylko, aby przyszły, zobaczyły na własne oczy, jak wygląda ten sport.
2: Tomasz Jaroszczak, zawodnik Lotto Plaża Wolności, trener i założyciel Beach Volley Academy.
1: Ta duża impreza, taka jak właśnie Lotto Plaża Wolności, też pomaga w tym rozwoju. Ci ludzie, którzy oglądają tę siatkówkę, nawet amatorsko, przychodzą czasami na same boiska później?
2: Bardzo często i w bardzo dużym wymiarze. Trybuny na Lotto Plaża Wolności zawsze są spore. Nie wiem dokładnie, jaka to jest pojemność, może nie będę strzelać, ale tych kibiców zawsze jest dużo i to są wszystko znajome twarze, no bo będąc w tym środowisku od lat, oczywiście ludzie się w dużej części znają i to jest świetne, że ci, którzy trenują profesjonalnie, wybiegają na boisko, ci, którzy się z nimi znają, ci, którzy też są w środowisku, potem kibicują. Dzięki temu, że ten turniej jest nad Rusałką, jeżeli tylko jest dobra pogoda, to poza kibicem, który jest stricte kibicem ze środowiska siatkówki plażowej, przychodzi też kibic zupełnie z tym środowiskiem niezwiązany.
3: A na koniec dodam, że wstęp na trybuny jest bezpłatny.

W latach 70. królowała ABBA, w latach 80. Roxette, w 90. Ace of Base, a początek nowego milenium należał do kolejnych Szwedów. Podbili listy przebojów wieloma hitami, m.in. w Polsce mieli status prawdziwych gwiazd. Przed wami September, Velvet, Dany i Måns Zelmerlöw. Jak przebiegały ich kariery, co robią teraz, jak wyglądają? Przekonajcie się sami. Na początek pani o pseudonimie Wrzesień. Właściwie to Petra Marklund. Urodziła się 12 września 1984 roku niedaleko Sztokholmu. Kiedy była mała, rodzice zaczęli nazywać ją wrześniowym dzieckiem, skąd pseudonim artystyczny. Zaczęła nagrywać mając zaledwie 12 lat. W 1998 roku odkrył ją producent i autor piosenek Hans Edler. Nagrała z nim swój pierwszy album, Teen Queen, który ponoć sprzedał się słabo i dostał złe recenzje. Później śpiewała w zespole rockowym. W wieku 17 lat podpisała kontrakt płytowy i tak w 2003 roku wydała swój pierwszy album zatytułowany po prostu September, który zawierał takie hity jak La La La, Never Give It Up, We Can Do It czy September All Over. Przełom w karierze nastąpił w 2005 roku, wtedy September wydała kawałek Satellites, zapowiadający drugi album. Piosenka odniosła tak ogromny sukces, że ukazała się w innych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiła się m.in. na liście Billboardu.

październiku tego roku wydała album In Orbit, za który zgarnęła szwedzki odpowiednik Nagrody Grammy. Album został wydany w ponad 50 krajach na całym świecie, poza Europą, w USA, Australii, Chinach, Japonii oraz Afryce. Bardzo duże sukcesy odniosła w Polsce. Nie tylko zyskał status złotej płyty, ale również doczekał się reedycji z remiksami i dodatkiem DVD. Pochodziły z niego kolejne mega single jak Looking for Love, It Doesn't Matter czy Cry for You. Ten ostatni numer również zawojował listę Billboardu w USA. You'll never...

związku z dużym sukcesem płyty In Orbit artystka wiele razy występowała w Polsce. W 2007 roku pojawiła się również na festiwalu w Sopocie. Kawałkiem Cry For You walczyła o bursztynowego słowika. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce. W tym samym roku wydała trzeci album Dancing Shoes z takimi hitami jak Can't Get Over, Until I Die czy Because I Love You. Ten album to również ogromny sukces w Polsce i kolejne imprezy w naszym kraju z jej udziałem.

2008 roku September wydaje składankę z największymi przebojami Gold, a w Stanach, Kanadzie i Australii debiutancki album September. Podpisała również kontrakt z jedną z brytyjskich wytwórni, która wydała nową wersję piosenki Cry For You. Zremiksowany kawałek poza Europą ukazał się też m.in. w Rosji, Australii i Nowej Zelandii. Do tego w Stanach i Kanadzie. W wielu krajach dostała za niego złote i srebrne płyty. W samych Stanach sprzedała 500 000 kopii singla i została pierwszą od ponad 10 lat artystką ze Szwecji, która zdobyła tam złotą płytę. Wcześniej udało się to grupie Ace of Base za piosenkę Cruel Summer w 1998 roku.

Od razu zadebiutował na pierwszym miejscu szwedzkiej listy przebojów i nie schodził z niego przez 11 tygodni, a w sumie bawił tam ponad 40 tygodni. Za ten utwór artystka dostała aż 8-krotną platynę. W roku 2011 September wydała swój czwarty album Love CPR z piosenkami Resuscitate Me, Party in My Head oraz angielską wersją Mikrofon kod Me and My Microphone. Album pokrył się podwójną platyną. Era September kończy się w 2012 roku. We wrześniu Petra oznajmiła, że rezygnuje z pseudonimu i będzie nagrywać pod swoim nazwiskiem. Wtedy też ukazała się płyta Inferno, pierwsza nagrana w całości w języku szwedzkim. Z założenia miała być mroczna i osobista, a promował ją ten kawałek.

Wystarczył tydzień, by płyta pokryła się złotem. Od razu wskoczyła na pierwsze miejsce szwedzkiej listy przebojów, a utrzymywała się tam prawie 40 tygodni. Jakby tego było mało, album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy i dostał platynę. Kolejny album ukazuje się w 2015 roku. To Ensam inte stark, również w całości nagrany w języku szwedzkim. Promowała go piosenka Som du badar.

Poza muzyką Petra działa też w telewizji. W latach 2014-2015 prowadziła m.in. program o nazwie Wspólne śpiewanie w Skansenie. To coroczne widowisko muzyczne odbywające się latem w Skansenie w Sztokholmie. I jeszcze życie prywatne. Mieszka w Londynie ze swoim partnerem. Ma dwoje dzieci. Pierwsze urodziła w 2016, drugie w 2018 roku. Śmiało mogę powiedzieć, że September nieźle namieszała na listach przebojów. Co piosenka, to hit. A czy wróci jeszcze do rytmów, za jakie ją pokochaliśmy? Czas pokaże. Na razie skupia się na innym rodzaju muzyki, co również jej nieźle wychodzi. A po piętach, jak dobrze pamiętacie, deptała jej zawsze wokalistka o kolejnym ciekawym pseudonimie Velvet. Właściwie Jenny Marielle Petersson urodziła się 5 listopada 1975 roku. Kiedy miała 18 lat, przeprowadziła się do Sztokholmu, aby studiować balet. W międzyczasie uczyła się śpiewu. Występując w kabarecie, zdała sobie sprawę, że w życiu chce postawić na muzykę. Przez kilka lat pracowała jako chórzystka i tancerka u innych artystów. Występowała też w chórze, który towarzyszył szwedzkim artystom na festiwalach Eurowizji, dzięki czemu podróżowała z nimi po całej Europie. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała w 2005 roku i przyjęła pseudonim Velvet. Zaraz potem wydała swój pierwszy singiel Rock Down 2 Electric Avenue, w którym wykorzystano refren z piosenki z lat 80. Jej wersja przez ponad 20 tygodni była numerem 1 na listach przebojów.

2006 roku Velvet spróbowała swoich sił w Melodifestivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji. Zaśpiewała piosenkę Mi Amore, która niestety odpadła tuż przed finałem, ale co ważne, spodobała się również poza Szwecją. Hulała na listach przebojów w całej Europie, od Polski przez Bułgarię, Grecję, po Węgry i Rosję. Piosenkarka wydała też swój debiutancki album pod tytułem Finally, z takimi hitami jak Don't Stop Movin', Fix Me, który odniósł sukces również w Stanach Zjednoczonych, oraz Chemistry.

2008 roku Velvet ponownie próbuje swoich sił na Melody Festivalen. Tym razem wybrała piosenkę Deja Vu. Niestety nie udało jej się dotrzeć do finału konkursu. Mimo to utwór stał się wielkim hitem w Szwecji. W tym samym roku Velvet wydaje swój drugi album z singlami Take My Body Close, tytułowym The Queen oraz Come Into The Night. Melody Festivalen po raz trzeci. W 2009 roku Velvet znów spróbowała swoich sił podczas konkursu, tym razem z tytułową piosenką z drugiego albumu. Tu również nie miała szczęścia, odpadła w swoim półfinale. Kolejne lata to już tylko kolejne single, bez większego sukcesu komercyjnego. W 2016 roku Velvet zaprezentowała nową wersję przeboju Fix Me, z kolei rok później razem z inną szwedzką wokalistką Teres nagrała kawałek pod tytułem Don't Stop. Choć Velvet już dawno nie wydała albumu, to cały czas koncertuje nie tylko w Szwecji, ale i po Europie. Zajmuje się również organizacją imprez i koncertów. To piękne i utalentowane panie, czas na panów. W dekadzie 2001-2010 kilku z nich zawojowało europejski rynek muzyczny, co nie dziwi, mając na uwadze piosenki, jakie nagrywali i co robili na scenie. Jednym z nich jest Dany, wokalista, autor tekstów, tancerz. Mało tego, Szwed z polskimi korzeniami. Przypomnijmy sobie. Właściwie Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski. Urodził się 25 lutego w 1986 roku w Sztokholmie. Jego mama, Patrycja Saucedo, pochodzi z Boliwii. Z kolei ojciec Piotr Grzechowski jest Polakiem. W wieku 14 lat po raz pierwszy wystąpił na wielkiej scenie. Zagrał na gitarze u boku Wyclefa Jeana z grupy Fugees. W 2006 roku ruszył na przesłuchania do trzeciej edycji szwedzkiego Idola i przeszedł do kolejnego etapu programu. Do finału jednak nie dotarł, ale zaśpiewany przez niego utwór w jednym z odcinków znalazł się na składance z najlepszymi wykonaniami uczestników tego talent show, a nawet wskoczył na listę przebojów. Dzięki programowi Dany zyskał wielką popularność. Jego debiutanckim numerem był Opna Din Door, który wskoczył na listę przebojów. W walentynki 2007 roku wydał singiel Tokio, który promował debiutancki album Heartbeats. Zarówno piosenka, jak i płyta od razu wskoczyły na sam szczyt szwedzkiej listy przebojów. Po tym sukcesie przyszły kolejne piosenki Play It For The Girls, Hey oraz If Only You, nagrane w duecie ze szwedzką piosenkarką Teres. Wszystkie odniosły międzynarodowy sukces. W Polsce grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Do dziś.

tym samym roku Dan wraz z kolegami z Idola założył zespół EMD. Nazwa pochodzi od pierwszych liter ich imion – Eric, Matthias i Dany. Chłopaki wydali swoją wersję hitu Briana Adamsa, Roda Stewarta i Stinga All for Love. Kawałek przez kilka tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów. Kolejny numer grupy, Jenny Let Me Love You, został przebojem roku 2008 według publiczności szwedzkiego odpowiednika nagrody Grammy, a promuje album Estate of Mind. Popularność Danego rośnie. W 2008 roku przyjmuje zaproszenie do tanecznego show Let's Dance i choć ze swoją partnerką uważani byli za faworytów, to w rezultacie zajęli czwarte miejsce. Później przyjeżdża również do Polski, gdzie z piosenką Tokio walczy o bursztynowego słowika podczas festiwalu w Sopocie. W rezultacie zajmuje czwarte miejsce. W tym samym roku Dan wydaje kawałek Radio, a na sklepowe półki trafia drugi solowy album artysty Set Your Body Free. Na polskiej wersji znalazła się piosenka Emily, nagrana w duecie z polską wokalistką Saszą Strunin z duetu The Jet Set.

Rok 2009 to kolejne działania z grupą EMD. Wśród nich udział w Melody Festivalen. To szwedzkie preselekcje do konkursu piosenki Eurowizji. Chłopaki wykonali utwór Baby Goodbye. W finale zajęli trzecie miejsce.

Kilka miesięcy później przylatują na muzyczny festiwal do Sopotu, by powalczyć o bursztynowego słowika wspomnianym przebojem Jenny Let Me Love You. Polskę opuścili jednak bez statuetki. Za to wydali reedycję debiutanckiego albumu. Sam Dane zostaje uznany przez czytelników czasopisma Bravo wokalistą roku zarówno w 2009, jak i 2010 i znów pojawia się na kilku występach w Polsce. Grupa EMD z kolei kończy oficjalnie swoją działalność. Nowa dekada to nowe przeboje i nowy album In The Club. Z tytułowym kawałkiem Dane ponownie pojawia się na Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajmuje drugie miejsce. Zarazem ten, jak i kolejne single Catch Me If You Can czy In Your Eyes skakują na listę przebojów.

Mimo sukcesów piosenek anglojęzycznych w całej Europie w 2015 roku Dany stawia na swój ojczysty język i nagrywa płytę po szwedzku. Odnosi ona spektakularny sukces. Zarówno album, jak i wszystkie single, które go promowały, pokrywają się wielokrotną tyną. Rok później Dany kolejnym albumem, nagranym w języku szwedzkim, znów odnosi ogromny sukces. Ponownie pokrywa się platyną. Z ciekawostek, Dany użyczył głosu bohaterom filmów animowanych Disco Robaczki i Żółwik Sami. Był jednym z trenerów szwedzkiego odpowiednika talent show The Voice, poprowadził też Melody Festivalen 2013. 5 lat wcześniej wystąpił w tanecznej Eurowizji, którą wtedy wygrała para Edyta Herbuś i Marcin Mroczek. Zagrał też w filmie Zło z 2003 roku. Mówi w kilku językach, trochę po polsku. Czas na kolejnego utalentowanego gościa ze Szwecji, Måns Zelmerlöw. Nie dość, że śpiewa, to komponuje, pisze teksty, tańczy i jeszcze gra w musicalach. Na koncie kilka płyt, masa hitów i zwycięstwo w konkursie piosenki Eurowizji. Takiej kariery zazdrości mu zapewne nie jeden artysta. Ale od początku. Urodził się 13 czerwca 1986 roku w Lund na południu Szwecji. Od najmłodszych lat interesował się muzyką. Chodził na lekcje tańca, uczył się gry na fortepianie oraz na gitarze. I już w 7 klasie odniósł swój pierwszy sukces. Wygrał konkurs młodych talentów. W szkole średniej grywał w musicalach i spektaklach teatralnych. W 2005 roku stawił się na castingu do szwedzkiego idola. Wykonał piosenkę Enrique Iglesiasa i przeszedł dalej. W rezultacie zajął 5 miejsce. Później dostał zaproszenie do programu Let's Dance. To szwedzka wersja Dancing with the Stars, choć podobno 3 razy odmawiał producentom, ale się opłacało, bo w końcu wygrał. Swój pierwszy kontrakt płytowy Måns podpisał w 2006 roku i już w kolejnym roku z piosenką Cara Mia wystąpił podczas szwedzkich preselekcji do konkursu piosenki Eurowizji Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajął 3 miejsce, a sam utwór od razu stał się hitem.

Piosenka była zapowiedzią debiutanckiego albumu Stand By Four, który ukazał się w maju 2007 roku. Od razu trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży w Szwecji i dostał platynę. Również kolejny kawałek, Brother or Brother, stał się europejskim hitem.

Mons zyskał dużą popularność, został zaproszony m.in. na koncert z okazji urodzin księżniczki Wiktorii, współprowadził finał konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci, zagrał główną rolę w musicalu Footloose, a magazyn Quix ze środowiska LGBT uznał go najseksowniejszym Szwedem. Przyznał mu również nagrodę dla najlepszego artysty i za najlepszy utwór, którym został Cara Mia. Później Mons pojawił się również kilka razy w Polsce, zagrał tu koncerty, udzielił wielu wywiadów, a w Sopocie walczył o bursztynowego słowika. Zajął 5. miejsce. Rok 2009 to kolejna próba na Melody Festivalen, tym razem z utworem Hope and Glory. Zajął jednak dopiero 4. miejsce. Zaraz potem Mons wydał piosenkę Rewind, będącą zapowiedzią drugiego albumu MZW, który ukazał się w marcu. Co ciekawe, już na tydzień przed premierą dostał status złotej płyty, a Mons ruszył w trasę koncertową. Rok 2010 to już album ze świątecznymi piosenkami Christmas with Friends. Promował go m.in. kawałek December. Kolejny album Mons wydał w 2014 roku.

roku to Barcelona Sessions. I choć Mons nieźle radzi sobie na scenie, to przyszedł czas na kolejny przełom w jego karierze. To rok 2015. Wygrał eliminację do 60. konkursu piosenki Eurowizji i został reprezentantem Szwecji. W finale w Wiedniu nie miał sobie równych. Kilkanaście krajów przyznało mu najwyższe noty i wygrał. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejne albumy Perfectly Damaged z 2015 roku oraz Chameleon z 2016. W ramach trasy koncertowej Mans przyjeżdża również do Polski. W 2018 roku występuje też podczas naszych narodowych eliminacji do Eurowizji. Poza muzyką Mons sprawdza się również jako prezenter. Współprowadził finał Melody Festivalen 2010, w latach 2011-2013 prowadził program Wspólne Śpiewanie w Skansenie, w 2016 roku współprowadził Eurowizję w Sztokholmie, a w 2018 i 2019 koncerty Eurovision You Decide. To brytyjskie eliminacje eurowizyjne. September, Velvet, Dany i Mons, piękni młodzi, utalentowani, z mega przebojami na koncie i fanami na całym świecie. Pamiętajmy jednak, że za tymi gwiazdami estrady stoją najlepsi producenci muzyczni, a Szwedzi należą do światowej czołówki. Z takim połączeniem sukces nie dziwi, a my liczymy na więcej.

królowe lat 2000, których hity rozgrzewały nas do czerwoności. Do dziś bardzo popularne w radiu, telewizji i na różnego rodzaju imprezach. Każda inna, a każda wyjątkowa. Przed Wami Sarah Connor, Kate Ryan oraz Ingrid. Let's Get Back to Bad Boy from Sarah With Love czy Skin on Skin. Kto z nas nie zna tych przebojów? Wszystkie zdobyły szczyty list przebojów w całej Europie. Nie schodziły z imprezowych parkietów, a i pewnie rozgrzewały niejedną sypialnię. Przed Wami fenomen niemieckiej sceny muzycznej Sarah Connor, artystka, która ostatnio postawiła na karierę na rodzimym rynku i idzie jej fenomenalnie. Właściwie to Sarah Live urodziła się w Hamburgu. Ma 4 siostry i 3 braci, w tym 2 przyrodnich i to bliźniaków. Miłość do muzyki zaszczepił w niej dziadek pochodzący z Nowego Orleanu. Dzięki niemu zakochała się w soulu. Już jako 6-latka śpiewała w kościelnym chórze, uczyła się gry na fortepianie, a na lekcje śpiewu podczas nauki w szkole muzycznej zarabiała jako modelka i kelnerka. Pierwszy raz na dużej scenie pojawiła się jako 16-latka w chórku podczas koncertu swojego idola Michaela Jacksona. Rok później nagrała pierwsze demo i rozesłała je do wytwórni muzycznej, ale jako Sarah Gray. I choć dostała wiele propozycji współpracy, to je odrzuciła. Jak mówiła, nie gwarantowały jej samorealizacji. Udało się kilka lat później. Sarah podpisała kontrakt z firmą, która chciała pokazać Ameryce, że Niemcy również potrafią tworzyć soul na światowym poziomie. I tak w 2001 roku wydała pierwszy album Niebieskooki Soul, a piosenki go promujące od razu stały się międzynarodowymi przebojami. Wśród nich Let's Get Back to Bad Boy, nagrany z raperem TQ, który, dodajmy, zdecydował o zaśpiewaniu z nieznaną nikomu wokalistką po wysłuchaniu zaledwie kilku jej piosenek.

Kolejne single z płyty to French Kissing oraz przełomowa ballada From Sarah With Love. Ta ostatnia okazała się największym przebojem 2002 roku, który pokrył się złotem i wielokrotną platyną. Artystka dostała za niego wiele nagród muzycznych. Do dziś jest to najpopularniejsza piosenka Sary.

Sara poszła za ciosem i już w tym samym roku wydała drugi album. Wystarczyły dwa dni, aby tylko w Niemczech pokrył się złotem. Podobnie jak w przypadku debiutanckiego krążka, ten również zawierał piosenki, które zawojowały listy przebojów w całej Europie. Wśród nich One Night Stand, nagrany w duecie z Wyclefem Jeanem, Skin on Skin czy Bounce. Ten ostatni został wydany również w Kanadzie, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

tym samym czasie Sara zaszła z nim w ciążę, a w USA ukazał się pierwszy album ze wszystkimi dotychczasowymi przebojami Sary. Zatytułowany po prostu Sara Connor, zadebiutował jednak dopiero na 106 miejscu. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła na scenę i w 2004 roku wydała balladę Living to Love You, a później piosenkę From Zero to Hero, która promowała animację roboty. I w teledysku do tego numeru Sara zaprezentowała zupełnie nowy wizerunek. Oba kawałki znalazły się na kolejnym albumie Naughty But Nice, czyli Niegrzeczna, ale Miła, który zadebiutował na pierwszym miejscu sprzedaży w Niemczech.

Dotychczasowy sukces i zainteresowanie mediów spowodowały, że Sara z mężem wystąpili w reality show Sarah and Mark in Love. Program zakończył się ślubem w Hiszpanii, a wokalistka pod koniec 2005 roku wydała album świąteczny zawierający mieszankę tradycyjnych, ale współczesnych standardów. Następnie zrobiła sobie kolejną przerwę z powodu drugiej ciąży. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła do studia i już w 2007 roku wydała kolejną płytę, głównie z coverami z lat 70. Rok później kolejną i ogłosiła separację z Markiem. Rozwiedli się w 2010 roku. W tym samym czasie na rynku pojawił się album Real Love. Wszystkie odniosły już jednak dużo mniejszy sukces niż pierwsze krążki, a pochodziły z nich takie numery.

2009 roku Sara nagrała duet z Enrique Iglesiasem, który pojawił się na składance z największymi przebojami, ale został wydany tylko w kilku krajach. Na świecie oficjalnie został wydany z inną wokalistką, Ciarą.

Od 2010 roku Sara jest w związku ze swoim menadżerem Florianem Fischerem. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka. W tym samym czasie wokalistka skupiła się na telewizji. Została jurorką niemieckiej edycji programu X Factor. Wzięła udział w 3 jego edycjach. Po muzycznej przerwie w 2015 roku Sara wróciła na scenę i postawiła na język niemiecki. Wydała album pod tytułem Muttersprache, co znaczy język ojczysty. Tylko w pierwszym tygodniu sprzedało się 100 tysięcy egzemplarzy, a promujący go singiel stał się jednym z najwyżej notowanych singli Sary od 10 lat.

Płyta odniosła sukces nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii oraz Austrii. Pokryła się wielokrotną platyną, doczekała się reedycji i wersji koncertowej. Sara, promując album, wyruszyła w trasę obejmującą największe areny, a w styczniu 2017 roku urodziła syna. Na kolejną dawkę muzyki czekaliśmy 4 lata. Pod koniec maja 2019 roku Sara wydała drugi niemieckojęzyczny album, który już na 2 miesiące przed premierą zdobył szczyt listy sprzedaży, a promowała go piosenka Vincent.

ciekawostek, Sara na koncie ma wiele tras koncertowych i wiele nagród muzycznych. Koncertowy album DVD, nagrany z orkiestrą symfoniczną, miała drugą edycję swojego reality show z Markiem i występ w niemieckiej edycji show The Best Singers. Połowa jej rodziny mieszka w Ameryce, a co do pseudonimu w jednym z wywiadów powiedziała, że Connor wydało jej się silnym i najbardziej pasującym nazwiskiem.

czas na kolejną królową, tym razem popu i nurtu Eurodance, Kate Ryan. Co przebój, to hit. Wśród nich Desechanté, Voyage Voyage czy Ella Ella. Sprzedała kilka milionów płyt. I choć albumu dawno nie wydała, to co jakiś czas wypuszcza nową piosenkę i powoli zmienia styl. Na liście 100 najpopularniejszych twarzy Belgii zajmuje 5. miejsce. Właściwie to Katrin Werbeck urodziła się w Belgii. Już jako dziecko uczyła się gry na fortepianie i gitarze. Później uczyła się muzyki w konserwatorium swojej ciotki. Studiowała w szkole artystycznej, specjalizując się w projektowaniu biżuterii. Pierwsze kroki na scenie postawiła mając 16 lat. Występowała w kawiarni swoich rodziców i z lokalną grupą Melt. W 1998 roku nagrała swój pierwszy album, ale nie został on wydany. Wszystko zmieniło się 2 lata później, kiedy zauważyli ją profesjonalni producenci. I tak w 2001 roku wydali takie numery jak You're My Love i

Pierwsze kroki na scenie postawiła mając 16 lat. Występowała w kawiarni swoich rodziców i z lokalną grupą Melt. W 98 roku nagrała swój pierwszy album, ale nie został on wydany. Wszystko zmieniło się 2 lata później, kiedy zauważyli ją profesjonalni producenci. I tak w 2001 roku wydali takie numery jak You're My Love i

tylko The Session T znalazła się na szczycie list w ponad 30 krajach. Oba te numery znalazły się na debiutanckiej płycie Kate zatytułowanej Different, a wydanej w 2002 roku. Sprzedała się w milionowym nakładzie, tylko w Polsce zyskując status platyny, a Kate ruszyła w trasę koncertową. Artystka zachęcona ogromnym sukcesem debiutanckiej płyty rok później wydała kolejną, już bardziej popową niż taneczną. Promowały ją utwory Only If I, La Promesse oraz Goodbye. W 2005 roku album pojawił się również na rynku amerykańskim. W 2006 roku Kate wystąpiła w belgijskich eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji i wygrała. Wykonała piosenkę J'adore, która szybko pokryła się złotem. Mimo popularności, jaką artystka zdobyła w Europie, podczas jednego z półfinałów zajęła dopiero 12 miejsce i nie przeszła do finału. Co ciekawe, została za to wybrana najlepiej ubraną piosenkarką przez jeden z eurowizyjnych portali. Strój o wartości 14 tysięcy euro, który miała na sobie, został później sprzedany, a pieniądze trafiły na cele charytatywne.

Niezniechęcona brakiem sukcesu na Eurowizji, Kate wydała kolejny album. Płyta nie odniosła jednak takiego sukcesu jak jej poprzedniczki. Przy okazji dwóch ostatnich albumów wielu krytyków zarzucało jej, że skupia się tylko na coverowaniu innych artystów, a dzięki temu chce zdobyć sławę i pieniądze.

strzałem w dziesiątkę były kolejne numery, które Kate wzięła na warsztat. W 2007 roku wypuściła covery Włajasz Włajasz oraz Ela Ela. Oba szybko stały się hitami i do dziś chętnie grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Oba hity znalazły się na kolejnym albumie zatytułowanym Free. Dołączył do nich też przebój Like I Love You.

2008 i 2009 roku fani dostali od artystki kompilację jej największych przebojów Essential oraz French Connection, a później Kate zrobiła sobie przerwę od muzyki.

Na rynek muzyczny Kate wróciła w 2011 roku. Wydała piosenki Love Life Broken czy Robots, które znalazły się na płycie Electroshock. I przy okazji jej wydania w 2012 roku Kate zapowiedziała, że to jej ostatni krążek. Od teraz zamierza skupić się tylko na wydawaniu singli, bo jak mówiła, przemysł muzyczny się zmienia i prawie nikt nie kupuje pełnych albumów. Ale nie mówi nie.

I tak w kolejnych latach Kate wydała takie numery jak Light in the Dark, Heartflow czy Not Alone. W 2015 roku Kate zapowiedziała zmianę wykonywanej muzyki. Chce skupić się na latach 80. i skoverowała takie piosenki jak Runaway czy Wonderful Life.

kolejne lata to kolejne kawałki, w tym m.in. w 2019 roku Gold, nagrany z holenderskim DJ-em Samem Veldtem, który na kilka dni od premiery miał już kilka milionów odsłuchań w serwisach streamingowych.

Luxu. Otrzymała również nagrodę Multiplatinium z Hiszpanii za sprzedaż ponad 300 tysięcy cyfrowych piosenek. Wystąpiła też w wielu programach telewizyjnych i koncertowała w Azji. Teraz przenosimy się do Włoch, a tam królowa numer 3. Ingrid, śpiewająca przede wszystkim po francusku. Na koncie takie hity jak Tue Futu, In Tango czy Mamma Mia zaczęła od występów w niewielkich pianobarach. Kto się tam odkrył i voilà! Artystka ruszyła na podbicie list przebojów całej Europy, a zaczęła od Polski. Jej głos określany jest jako jeden z najseksowniejszych na rynku muzycznym. Właściwie to Ingrid Alberini urodziła się w miejscowości Guastalla, położonej niedaleko Parmy. Imię dostała na cześć szwedzkiej aktorki Ingrid Bergman. Jej rodzice prowadzili kino i rozważali, by nadać córce imię Merlin po Marilyn Monroe albo Audrey po Audrey Hepburn. Jednak jej tata stwierdził, że tych imion nikt nie będzie umiał wymówić i została Ingrid. Jako dziecko często oglądała mnóstwo filmów i przyznała, że to właśnie film miał ogromny wpływ na to, że zajęła się muzyką, bo rozpalał jej wyobraźnię i pobudzał jej ambicje, by wyrażać uczucia przed największą publicznością. W sumie w kinie spędziła 20 lat, robiła tam wszystko, przedzierała bilety przy wejściu, robiła kawę, popcorn i odprowadzała widzów na miejsca. W międzyczasie uczyła się śpiewu, aktorstwa, a nawet malarstwa. Występowała w małych barach, musicalach i lokalnych zespołach jazzowych. Zyskała popularność w swoim regionie. Pewnego wieczoru odkrył ją przyjaciel profesjonalnego producenta muzycznego. Ten zaprosił ją do studia i się zaczęło. Postawili na piosenkę francuską. W jednym z wywiadów Ingrid powiedziała: mam podobno typowy głos francuski, wibrację wokalną typową dla śpiewających piosenkę francuską. Jej pierwszym numerem Tue Futu, wydany w 2002 roku, a który okazał się międzynarodowym hitem.

Kate Ryan cały czas koncertuje w całej Europie, bardzo często odwiedza Polskę. Z ciekawostek, na koncie ma wiele muzycznych nagród, wśród nich m.in. World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się artysta Benelux.

później Ingrid wydała kolejne piosenki, które królowały na listach przebojów i parkietach. To In Tango i Szok. Wszystkie znalazły się na debiutanckim krążku zatytułowanym Rendezvous, który ukazał się w 2003 roku. Ciekawostką jest to, że album miał światową premierę w Polsce i tu dostała za niego platynę, a artystka ruszyła w trasę koncertową po całym świecie. Rok później Ingrid wydała drugi album zatytułowany La Vie en Rose. Tym razem artystka postawiła na największe przeboje muzyki francuskiej. Wśród promujących kawałków znalazły się Oui czy Milord, który, jak mówi Ingrid, to jej podstawowa oręż.

Ingrid poszła za ciosem. Po trasie koncertowej na fali popularności wypuściła trzeci album Voila. Nieco odbiegający od poprzednich dokonań, bo bardziej popowy niż taneczny, ale nadal pełen energii i radosny. W tym przypadku oprócz francuskojęzycznych znajdziemy też piosenki nagrane w języku angielskim, a największym hitem promującym tę płytę był Mamma Mia.

0: Kolejne lata to kolejne single. W 2007 roku Ingrid nagrała kawałek I Love w duecie ze Stachurskim.
1: Nie zapomnę ciebie już.
2: Kochani, razem z nami chcielibyśmy was teraz usłyszeć.

0: Rok 2010 to kolejny album Passion, który stylistycznie odbiegał od swoich poprzedników. Ostatnia płyta Ingrid, Lounge Music, ukazała się w 2011 roku. Różniła się od poprzednich. Artystka taneczny pop zamieniła na chillout. W ostatnich latach Ingrid skupiła się na produkcji muzyki i nagrywaniu z innymi artystami. Dziesiątki razy występowała w Polsce na festiwalach, koncertach i w kilku programach telewizyjnych. Pierwszą złotą płytę dostała w Grecji, kolejne m.in. w Australii i Meksyku, a wracając do początku, czyli do kina, pierwszy film, jaki widziała, to prywatka z Sophie Marceau.
1: Każda piękna, każda utalentowana i każda z wielkimi sukcesami na koncie. I co prawda swoje 5 minut mają za sobą, to mam nadzieję, że jeszcze nie raz nas zaskoczą. Może w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Według naszych nieoficjalnych informacji natrafiono na ludzkie szczątki na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Lutoryż. Według wstępnych ustaleń chodzi o co najmniej 13 płodów. Na miejsce ściągnięto policjantów, techników kryminalistyki i prokuratora. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma pojawić się w piątek rano. O szczegółach tej dramatycznej sprawy przeczytacie na stronie www.se.pl.
1: To są wiadomości Vox FM.
0: Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełońskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
2: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost, strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
3: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
2: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
3: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
2: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Zakończyła się pierwsza rozprawa dotycząca zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glajza. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran, mówi prokurator Cezary Krause.
4: No, proces się rozpoczął, oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa. W stronę oskarżenia idzie w mojej ocenie dobrze proces.
0: Kolejna rozprawa za tydzień. Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
5: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
6: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne

0: potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
1: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
2: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
1: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
3: Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczył swoją decyzję.
4: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
3: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale trzeba robić to skutecznie.
4: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
3: W tej sprawie jest też komentarz premiera. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. W piątek 3 najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łosku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna nasz raport.

W piątek trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łosku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna nasz reporter.

0: Kraj rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
1: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów zacznie się o 11 w Łasku. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes Prawa i Sprawiedliwości, który w charakterze świadka odpowiedział na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował też udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
2: Nie powinien być pełnomocnikiem, no ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest w przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa.
1: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało o odwołaniu profesor Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego, a to uczelniany finał afery na Uniwersytecie. Minkina miał wysłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucono mu też m.in.

0: i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopaka. Stan nastolatka był ciężki. Życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Monachium. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. Chodzi nawet o 100 tysięcy złotych, mówi rzecznik szpitala w Prokocimiu Katarzyna Pokorna-Hryniszan.
1: Nie zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o zwrot kosztów. Poinformowaliśmy jedynie w ramach dobrych praktyk współpracy, że przybywa u nas pacjent, którego ratowanie życia wymagało takiej logistyki. O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami, i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
0: Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada, że nie zapłaci za koszt transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Może zapłacić jedynie za samoleczenie nastolatka. To jeden z ważniejszych momentów dla Pomorza. W środowe popołudnie Senat przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza, a dziś Sejm poparł 15 z 16 zgłoszonych poprawek. Teraz, by ustawa weszła w życie, potrzebny jest podpis prezydenta.
2: Jest stąd, wiem, że widzi, że jest to inicjatywa absolutnie ponadpolityczna, ponadpartyjna. 21 dni, tyle prawo przewiduje dla pana prezydenta na decyzję w sprawie przedstawionego mu projektu ustawy przegłosowanej przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, a dzięki ustawie metropolitalnej Pomorze będzie przejmować co roku z budżetu centralnego około 300 milionów złotych, głównie na rozwój transportu publicznego.
2: Będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej, żeby umożliwić mieszkańcom wszystkich miejscowości efektywny, tani i szybki dojazd do miejsca pracy.
0: Ustawa nie zmienia granic gmin i powiatów, nie tworzy nowego szczebla samorządu, a jedynie usprawnia zarządzanie. A teraz Bydgoszcz i kąpielisko, które stało się kością niezgody. Duże emocje budzi plan budowy obiektu obok Brdy. Zdaniem społeczników inwestycja zniszczy cenne przyrodniczo tereny. Miasto nie planuje wstrzymywać projektu i odpowiada na zarzuty. A o szczegółach wie nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Społecznicy uważają, że Park Centralny powinien pozostać miejscem natury i spokoju. Są tam różne gatunki zwierząt, wskazuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
4: Płazy, gady, ptaki. W czasach, w których walczymy z suszą, to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność.
3: Urzędnicy bronią budowy kąpieliska w tym miejscu. Ich zdaniem obiekt odpowiada na potrzeby mieszkańców.
5: Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko.
3: Zaznacza Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. Miasto podkreśla, że inwestycja ma być realizowana przy ograniczeniu wpływu na przyrodę.
0: To był Dawid Olszewski, dziękuję. A w sieci pojawiła się też petycja, w której części mieszkańców i aktywistów apeluje o wstrzymanie tej inwestycji. Za nimi miesiące testów i kompletowania dokumentacji. Radomska fabryka broni Łucznik dostała zielone światło dla produkcji karabinów Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład może zacząć produkcję zaraz po złożeniu zamówienia przez resort obrony. Jak przyznaje prezes fabryki, Seweryn Figurski, jest to moment przełomowy.
6: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
0: Nowa wersja karabinka Grot to szansa dla zakładu. Na kolejne kontrakty liczą pracownicy, a wśród nich jest pan Wacław.
7: Mam taką nadzieję w każdym razie, że się tu nic nie zmieni. No i człowiek, jak to mówią, dożyje tej emerytury szczęśliwie, no ale myślę, że nie będzie źle w każdym razie.
0: Łucznik znalazł się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów. Sama fabryka na razie nie odnosi się do dokumentu i nie komentuje swojej obecnej sytuacji.
8: Słuchacie wiadomości Vox FM. Czas na piłkarskie emocje.
0: Związane oczywiście z tegorocznym mundialem. Wielkie święto piłki nożnej już wystartowało. Po raz pierwszy w tym najważniejszym piłkarskim turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. O tym, co czeka kibiców, wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Najbliższy miesiąc to aż 104 spotkania na najwyższym światowym poziomie. Dla porównania, 4 lata temu wystarczyły zaledwie 64 mecze, by wyłonić najlepszą drużynę globu. Do tego turniej rozgrywany w Kanadzie, USA i Meksyku sprawia, że mecze będą często rozgrywane późną nocą. Dla wielu kibiców z Polski to bariera nie do przeskoczenia.
10: No nie, tym razem nie będę zarywał nocy. Ten mundial jest dla mnie za duży, za monstrualny i będę wybierał sobie mecz.
9: Mówi Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN. Polak

0: Kup niestety nie obejrzymy. Koniec futbolowej gorączki 19 lipca, kiedy poznamy nowego mistrza świata.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że to już 23 mistrzostwa świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy mundial odbył się w 1930 roku, a wtedy puchar trafił do drużyny z Urugwaju.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

0: mną.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Według naszych nieoficjalnych informacji natrafiono na ludzkie szczątki na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Lutoryż. Według wstępnych ustaleń chodzi o co najmniej 13 płodów. Na miejsce ściągnięto policjantów, techników kryminalistyki i prokuratora. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma pojawić się w piątek rano. A o szczegółach tej dramatycznej sprawy przeczytacie na stronie www.se.pl.
2: To są wiadomości Vox FM.
1: Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak, zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Załońskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
3: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost, strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
4: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
3: Mówił minister Marcin Przyda. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
4: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
3: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Zakończyła się pierwsza rozprawa dotycząca zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glajza. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran, mówi prokurator Cezary Krauze.
5: No, proces się rozpoczął, oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa. W stronę oskarżenia idzie w mojej ocenie dobrze proces.
1: Kolejna rozprawa za tydzień. Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kim jest ten nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
6: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
7: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
6: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
8: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
6: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
1: Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczył swoją decyzję.
9: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
1: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale trzeba robić to skutecznie.
9: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
1: W tej sprawie jest też komentarz premiera. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. W piątek trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łosku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna nasz reporter Rafał Różecki.
10: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy kończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
0: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
10: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
1: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów zacznie się o 11:00 w Łasku. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes Prawa i Sprawiedliwości, który w charakterze świadka odpowiedział na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował też udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
11: Nie powinien być pełnomocnikiem, no ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa.
1: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało o odwołaniu profesor Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. A to uczelniany finał afery na Uniwersytecie. Minkina miał wysłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucono mu też m.in. mobbing. Z takiego

0: W wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie, między innymi dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
1: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
0: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. W ten sposób decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek. Wyścig z czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopaka. Stan nastolatka był ciężki. Życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Monachium. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. A chodzi nawet o 100 tysięcy złotych, mówi rzecznik szpitala w Prokocimiu Katarzyna Pokorna-Hryniszan.
2: Nie zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o zwrot kosztów. Poinformowaliśmy jedynie w ramach dobrych praktyk współpracy, że przebywa u nas pacjent, którego ratowanie życia wymagało takiej logistyki. O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami, i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na

0: Dziś Sejm poparł 15 z 16 zgłoszonych poprawek. Teraz by ustawa weszła w życie, potrzebny jest podpis prezydenta.
1: Jest stąd, wiem, że widzi, że jest to inicjatywa absolutnie ponadpolityczna, ponadpartyjna. 21 dni, tyle prawo przewiduje dla pana prezydenta na decyzję w sprawie przedstawionego mu projektu.

Inicjatywa absolutnie ponadpolityczna, ponadpartyjna. 21 dni, tyle prawo przewiduje dla pana prezydenta na decyzję w sprawie przedstawionego mu projektu.

0: przyrodniczo terenem. Miasto nie planuje wstrzymywać projektu i odpowiada na zarzuty. A o szczegółach wie nasz reporter Dawid Olszewski.
1: Społecznicy uważają, że Park Centralny powinien pozostać miejscem natury i spokoju. Są tam różne gatunki zwierząt, wskazuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
2: Płazy, gady, ptaki. W czasach, w których walczymy z suszą, to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność.
1: Urzędnicy bronią budowy kąpieliska w tym miejscu. Ich zdaniem obiekt odpowiada na potrzeby mieszkańców.
3: Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko.
1: Zaznacza Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. Miasto podkreśla, że inwestycja ma być realizowana przy ograniczeniu wpływu na przyrodę.
0: To był Dawid Olszewski, dziękuję. A w sieci pojawiła się też petycja, w której część mieszkańców i aktywistów apeluje o wstrzymanie tej inwestycji. Za nimi miesiące testów i kompletowania dokumentacji. Radomska fabryka broni Łucznik dostała zielone światło dla produkcji karabinów Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład może zacząć produkcję zaraz po złożeniu zamówienia przez resort obrony. Jak przyznaje prezes fabryki, Seweryn Figurski, jest to moment przełomowy.
4: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
0: Nowa wersja karabinka Grot to szansa dla zakładu. Na kolejne kontrakty liczą pracownicy, a wśród nich jest pan Wacław.
5: Mam taką nadzieję w każdym razie, że się tu nic nie zmieni. No i człowiek, jak to mówią, dożyje tej emerytury szczęśliwie, no ale myślę, że nie będzie źle w każdym razie.
0: Łucznik znalazł się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów. Sama fabryka na razie nie odnosi się do dokumentu i nie komentuje swojej obecnej sytuacji.
6: Słuchacie wiadomości Vox FM. Czas na piłkarskie emocje.
0: Związane oczywiście z tegorocznym mundialem. Wielkie święto piłki nożnej już wystartowało. Po raz pierwszy w tym najważniejszym piłkarskim turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. O tym, co czeka kibiców, wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Najbliższy miesiąc to aż 104 spotkania na najwyższym światowym poziomie. Dla porównania, 4 lata temu wystarczyły zaledwie 64 mecze, by wyłonić najlepszą drużynę globu. Do tego turniej rozgrywany w Kanadzie, USA i Meksyku sprawia, że mecze będą często rozgrywane późną nocą. Dla wielu kibiców z Polski to bariera nie do przeskoczenia.
8: No nie, tym razem nie będę zarywał nocy. Ten mundial jest dla mnie za duży, za monstrualny i będę wybierał sobie mecz.
7: Mówi Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN. Polaków niestety nie obejrzymy. Koniec futbolowej gorączki 19 lipca, kiedy poznamy nowego mistrza świata.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że to już 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy mundial odbył się w 1930 roku, a wtedy puchar trafił do drużyny z Urugwaju.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej i posłanka koalicji. Nie no, gość w dom, Bóg w dom. To jest taka konserwatywna stacja, przynajmniej, a przynajmniej prowadzący. Jarosław Kaczyński wczoraj był 8 godzin przesłuchiwany. Prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy prokuratury, mówi: nie będę ukrywał, że jak w dobrym dramacie sądowym pojawiły się pewne zgrzyty. Co to za literatura w wykonaniu pana rzecznika?
2: Nie wiem, nie znam pana rzecznika, nawet nie widziałam tego komentarza, natomiast nie ulega dla mnie żadnych wątpliwości, że pytanie, dlaczego dopiero teraz został przesłuchany, dlatego że chyba nikt nie miał wątpliwości, że przez ileś lat był taki parasol ochronny, czyli Jarosław Kaczyński nie może się pojawić za czasów PiS-u w prokuraturze. A już wtedy się powinien pojawić, bo już wtedy była kwestia oskarżenia dotyczącego tych dwóch wież i dotyczących przekazania jakichś pieniędzy. I teraz czymś normalnym dla PiS-u było, że w czasie, kiedy był nawet szefem Rady Europejskiej Donald Tusk, on się pojawiał w prokuraturze, pojawiał się przed komisją śledczą. Natomiast nad Jarosławem Kaczyńskim był taki parasol pod tytułem: on jest święty, on nie może. A ludzie są, powinni być równi przed prokuraturą, równi przed sądem, powinni wszyscy
1: mieć... Ale ponieważ od 2,5 roku mamy nową prokuraturę, to można zadać pytanie, dlaczego nim świętości utrzymywał się tak długo?
2: No nie. On miał wcześniej wezwanie, tylko wtedy przedstawił, nie wiem, czy zwolnienie lekarskie, czy jakieś inne powody, które się nie pojawił. Także tu pierwszy raz się pojawił nawet...
1: I jeszcze panią, tak a propos już, skoro powiedział pan rzecznik o dramacie sądowym, to ja tak ze zdumieniem, no bo mam pewną sklerozę, dowiaduję się, że mecenas Giercych, który jest pełnomocnikiem strony skarżącej, no i to pamiętamy, napisał na portalu X kilka takich pytań do świadka Jarosława Kaczyńskiego i potem jak gdyby nigdy nic się pokazuje jako ten pełnomocnik, żeby, rozumiem, jeszcze raz zadać te pytania. No zaraz, to jest dopiero robienie dramatu sądowego. Ktoś jest i posłem, i ulubieńcem Donalda Tuska, i mecenasem, pełnomocnikiem, i jeszcze facecjonistą na Twitterze, czy tam na portalu X.
2: Każdy wybiera sobie takiego adwokata, jakiego chce, ale uważam, że wybór akurat mecenasa Giertycha przez osobę, która oskarża Jarosława Kaczyńskiego, jest o tyle normalny, że rozumiem, że w tamtych czasach szukali takiego adwokata, którego kancelaria podejmie się tej sprawy, nie będzie się bała. Pamiętajmy, że jednak mieliśmy bardzo wiele przypadków dotyczących tego, że na przykład sędziowie byli w jakiś sposób zastraszani przez te komisje dyscyplinarne, przecież na podstawie tego między innymi były kwestie, no, nazwijmy to, sporów z Unią Europejską w sprawie zatrzymania się

0: Środku, że nie zostały, jakby nie zrealizowano pewnych działań, które powodują, że wymiar sprawiedliwości w Polsce ma charakter niezależności i nie jest elementem działań represyjnych.
1: I na pytanie z gatunku burza, grzmoty, szoki, niedowierzanie. Od 1 września uczniowie nie będą nawet na przerwach mogli korzystać z telefonów komórkowych?
0: Dokładnie tak. I widzimy, że ta potrzeba takiego, nazwijmy to, wstrząśnięcia i tej burzy i tego naporu jest już widziana przez wszystkich, dlatego że i we wszystkich opiniach rodziców, my się teraz bardzo dużo spotykamy, przede wszystkim nauczycieli. Spotkaliśmy się w ostatnim czasie jako kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej na 92 spotkaniach. Ponad 20 tysięcy, 20 parę tysięcy nauczycieli. Ja sama byłam na 32 spotkaniach w całej Polsce, gdzie spotykałam się z nauczycielami i również z rodzicami. Tam spotkaliśmy też kilka tysięcy rodziców i wszędzie temat smartfonów, uzależnień, internetu i tego, co się dzieje z młodzieżą, był jednym z głównych tematów.
1: Wśród części środowiska tego nauczycielsko-polityczno-ekspercko-komentatorskiego jest taka trochę moda na drwinę, to w sprawie smartfonów nagle taka waleczność, taka konsekwencja, taka... Trudno, nie przejmujemy się, ktoś powie dziecku, w szkole chcą się ograbić kontaktu z mamusią, co za podli komuniści, a w sprawie seksu odwrotnie. A no tak, no po co mamy się denerwować, po co mamy narażać nauczycieli na konfrontację z rodzicami w sprawie wychowania seksualnego, to są pani własne słowa. A myśli pani, że konfrontacji w sprawie tego, moje dziecko musi do mnie dzwonić 120 minut, bo inaczej mam wysokie ciśnienie, będzie łatwiejsze?
0: Po pierwsze, to jest dokładnie konsekwentnie to samo. Czyli wychodzimy z założenia, że przejmujemy jako rząd, jako parlament również, odpowiedzialność za to, że to jest zapis ustawowy. Czyli nie narażamy nauczyciela na dokładnie takie potyczki pod tytułem, jak mogliście zatrzymać telefon mojego dziecka, to moja własność. Jeżeli to jest na poziomie ustawy,
1: znaczy dziecko, jest skazana... Trochę żartuję, ale naprawdę wielu z nas rodziców tak myśli o swoich dzieciach pod tytułem moje dziecko, tak. Prawda?
0: Więc tak, po pierwsze to jest całościowy plan związany z bardzo wieloma działaniami. Po pierwsze, wbrew pozorom również ta edukacja zdrowotna wiąże się też z kwestią uzależnienia od smartfonów i z kwestią niebezpieczeństwa w świecie cyfrowym. My w tej chwili jesteśmy w przededniu reformy Kompas Jutra. Ona wchodzi 1 września do szkół. Tam na przykład w przedszkolach jest już bardzo silne. Pierwszy raz mamy tak, że mamy wprost pisane ograniczenie dotyczące wykorzystania, po pierwsze, niemożności wykorzystania tak zwanych małych ekranów, czyli smartfonów i tabletów w procesie edukacyjnym. Tak. Powiem więcej, tablice multimedialne, te, które skorzystają z nich nauczyciele, mają być tylko do celów edukacyjnych i tylko zgodnie z zasadami higieny cyfrowej. Dlatego, że wiemy, że tak naprawdę powinniśmy opóźniać ten proces takiej inicjacji ekranowej dzieciaków, ponieważ on przebiega za wcześnie. My naprawdę wszyscy mamy takie, mieliśmy takie zachwyśnięcie się, o jak fajnie, że on tak fajnie radzi, że on sobie potrafi wyszukać. Tylko, że sytuacja, w której widzimy dzieci w wózkach z tabletem lub telefonem, to jest coś, co delikatnie mówiąc, to jest tak, jakbyśmy komuś dali, no jednak coś uzależniającego już
1: tak,
0: w wózku.
1: To zupełnie i rozumiem.
0: Czyli tak, to w przedszkolu zmieniamy rozwiązanie dotyczące, mają dzieci być więcej na dworze, jest napisane bardzo wyraźnie, że codziennie mają być wyjście na zewnątrz, aktywność fizyczna, ograniczenie tych ekranów. To się dzieje już w przedszkolu od 1 września. Kolejnym etapem jest to, ten zakaz smartfonów w szkołach podstawowych i publicznych i niepublicznych, przy założeniu, że jeżeli szkoła ma takie warunki, czyli ma szafki, ma miejsce, to również będzie obowiązek zostawienia tego sprzętu w depozycie. Szkoły mogą to rozwiązać w różny sposób. Część szkół, ponad 50% już w tej chwili ma tego typu zakazy, ale bardzo często to właśnie nauczyciele na tych spotkaniach, których byliśmy, mówili, że oni mają problem dokładnie z rodzicami, którzy kwestionują to prawo szkoły nakładania takiego prawa miejscowego, jeżeli to nie jest na wysokości prawa centralnego.
1: Ja też zaraz zakwestionuję w imieniu tych rodziców.

0: skuteczne i działa.
1: Po pierwsze, wydaje mi się, że te 50%, o którym panie mówią, to jest pewnego rodzaju... Tak, pewnego rodzaju chaos informacyjny, dlatego że zwykle chodzi o to, że szkoły wprowadzają jakieś zakazy dotyczące komórek, a nie dokładnie te, które wy chcecie wprowadzić, zwykle bardziej takie, użyjmy tego słowa, liberalne. Ale to, wie pan, jest inna sprawa, ale najważniejsza dla mnie jest taka. Jak jeszcze w poprzednim wcieleniu, za czasów PiSu, spotykaliśmy się też w tej roli dziennikarz-polityk, to słyszałem często i bardzo mi się podobało o autonomii pracy nauczyciela, autonomii szkół i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy pan zapomniał, wuj, jak wcielęciem był, bo kiedy tylko każdy minister staje się ministrem, to zaczyna mówić tak. Autonomia szkoły jest bardzo ważna, w związku z tym ma rozporządzenie, które jasno wskazuje, co szkoła ma robić. No zaraz, to ja jako nauczyciel nie mam naprawdę lepszej orientacji, jak ma wychowywać dzieci, niż pani Barbara Nowecka czy pani Katarzyna.
2: Zgodziłabym się z panem, gdyby nie to, że ta zmiana naszej postawy dotyczącej smartfonu, bo przez długi czas mówiliśmy tak, chcemy, żeby to autonomicznie szkoły decydowała, nie wynikała z tych spotkań z nauczycielami. To był bezpośredni apel praktycznie padający na każdym spotkaniu i co więcej szerokimi brawami wśród
1: tych nauczycieli, którzy mówią w ten sposób do pani. My byśmy to zrobili, ale boimy się reakcji rodziców. Niech władza zdecyduje. Panie, panowie.
2: 20 parę tysięcy nauczycieli, których spotkaliśmy i praktycznie nie było spotkania, w którym temat smartfonów by nie padał. Nie było też spotkania, na którym nie mówiliby również o tym, jaki wpływ te smartfony mają w ogóle na dzieciaki. To, co się dzieje, jest brak skupienia, brak możliwości dłuższej takiej pracy nad czymś.
1: No to na przerwach się nie biją, zawsze jest jakiś mały plusik, ale w każdym źle.
2: My chcemy, ale bardzo urosła, przemoc rówieśnicza, taka związana z cyberprzemocą. I teraz niech pan zobaczy, to działanie jest kompleksowe. Powiedziałam już o tym, co zrobiliśmy w przedszkolach. Przypomnę, że wprowadziliśmy edukację zdrowotną. Bardzo wiele było dyskusji, że ona jest nieobowiązkowa, czy jest obowiązkowa. Pierwszy raz w ogóle powstał taki przedmiot, który całościowo opowiada o zdrowiu człowieka, o zdrowiu psychicznym, o cyberuzależnieniach, w ogóle uzależnieniach również od innych używek, o kwestii zdrowego odżywiania, o kwestii aktywności fizycznej, o tym, jak radzić sobie na przykład w sytuacji kryzysów różnych, o profilaktyce, o tym, jak się badać, jak wykrywać również. My w tej chwili uzupełnialiśmy, podzieliliśmy to na dwa przedmioty, na edukację zdrowotną i na edukację zdrowotną zdrowie seksualne, które jest bardzo małą częścią. To jest jedna godzina w klasach 4, 5, 6, dwie godziny w klasach 7, 8, i 3 godziny w klasie ponadpodstawowej w ciągu roku. W związku z tym to naprawdę jest bardzo mniejszościowy, ale uzupełniliśmy też tą część, która dotyczy tej edukacji zdrowotnej powszechnej, bo zwrócili nam uwagę na przykład na jeszcze silniejszym zapotrzebowanie związane z higieną jamy ustnej, dlatego że okazuje się, że 80% dzieciaków ma problemy i tam dotychczas higiena jamy ustnej była jakby w pełnym bloku dotyczącym w ogóle higieny. Natomiast w tej chwili to jest oddzielny jakby temat, w jaki sposób zadbać o tą higienę. Kwestie chorób neurologicznych, czyli kwestie epilepsji, kwestie udarów, jak to też spojrzeć u kogoś z bliskich, prawda, jak zauważyć zjawiska, które są niepokojące. I to wzmocniliśmy. Wzmocniliśmy też ten segment, o którym nam zresztą mówili bardzo wiele środowisk, dotyczący wzmocnienia na przykład rodzin wielodzietnych, dlatego że uważamy, że w dzisiejszych czasach szczególnie warto też wskazać o zalety posiadania rodziny, rodzeństwa, rodziny wielodzietnej w przypadku osób, które przecież są również kiedyś...
1: Rodzietna to dla pani ile dzieci w rodzinie?
2: Znaczy my mamy, w Polsce mamy zwyczaj, że tak, że tak zwana karta dużej rodziny to jest od trójki dzieci. Przy tych wskaźnikach, jakie mamy dzietności, no to powiedzmy szczerze, że dwójka dzieci już w tej chwili to jest...
1: Ponad normę, prawda?
2: Ponad normę. I teraz to też wzmocniliśmy. Natomiast nam przede wszystkim zależało na jednej rzeczy. Po pierwsze, żeby powszechne było uczenie o tym wszystkim, co decyduje o tym, że jesteśmy zdrowymi ludźmi na całe życie. I cieszy nas to, że 1 września to będzie rzeczywiście ten komponent obowiązkowy, ale ten drugi komponent dotyczący zdrowia seksualnego uważamy, że też jest bardzo ważny. Tylko, że różnica jest w tej chwili taka, że dotychczas to nie były decyzje rodziców wynikające z tego, że bali się, że dziecko się dowie czegoś niepokojącego. Wie pan, co najlepiej o tym świadczy? Że wie pan, jakich dzieci najwięcej uczestniczyło w edukacji zdrowotnej? Najmłodszych. Tych 4., 5. klasa, ponieważ oni mają mniej godzin w tygodniu i prawdopodobnie rodzice nie wychodzili z założenia, że to jest problem, że będą jeszcze 1 godzinę w szkole. Największy problem był w technikach, gdzie tych godzin jest bardzo dużo, tak. Gdzie rzeczywiście kilka procent dzieciaków chodziło. I teraz, w związku z tym teraz, jeżeli to jest pojedyncze godziny i to w tym samym bloku, w którym wcześniej była edukacja zdrowotna, to myślę, że dużo więcej rodziców zdecyduje się, że również warto, żeby rzetelną informację ten młody człowiek miał od nauczyciela, niż w sytuacji, w której wie pan, jaki jest wiek.

0: taki średni wiek inicjacji związanej z korzystaniem ze stron pornograficznych dzieciaków. 11 lat. No, w związku z tym naprawdę warto, żeby mieli rzetelną informację.
1: To na pewno. Ale to mamy już chyba w Polsce nieźle przedyskutowane. Podobnie jak listy rzeczniczki praw dziecka w sławnej sprawie lodowej. I widzi pani, czytam kolejny list pani rzecznik. Chcę powiedzieć jasne, w hejcie na panią rzecznik nie biorę udziału, chociaż oczywiście taki wolnościowiec polski, nie pani wolnościowiec polski, mówcie sobie tak, jak trzeba się odkleić od rzeczywistości narodu polskiego, żeby wysłać list drobnemu przedsiębiorcy, który on musi odebrać jako list z pogróżkami od władzy, choćby tam było napisane pozdrawiamy panią i kochamy. Co się dzieje z ludźmi, którzy w Warszawie trochę posiedzą, że im po prostu odcina, wie pani, jakiś neuron. Ale poza tym czytam, każda osoba uczniowska zasługuje na docenienie, uznanie i wsparcie. No to prawda, ale jak pani się spotkała z 25 tysiącami nauczycieli. Oni naprawdę powszechnie używają formy osoba uczniowska.
0: Nie.
1: To znowu jest taka próba, słuchajcie, wy tam na wsi to nie wiecie, jak się mówi. U nas w Warszawie to mówimy osoba uczniowska, osoba nauczycielska, osoba redaktorska i osoba robotnicza.
0: Znaczy, proszę mnie nie sklejać z tym, ani z tym listem, ani z tym postawą.
1: No, musiałem troszkę pani skleić, bo takie są warunki tej gry, ale teraz pani się odklei.
0: Ja się odklejam. Po pierwsze, my jesteśmy zwolennikami tego, że pozostał biało-czerwony, bo tak w ogóle... Flagowo się mówi czerwony paczek, ale tak naprawdę to jest flaga biało-czerwona na świadectwie. On nawet, bym powiedziała, że w tej chwili trochę o tyle stracił na wartości, że przy momencie, w którym zmieniono skalę ocen i zrobiono do szóstki, to ta średnia 4,75 jest dużo bardziej powszechna. Kiedyś to było jednak bardziej prestiżowe, bo to było
1: mało do 5, tak.
0: Dokładnie, bardzo mało osób się mieściło w tej grupie, która otrzymywała ten pasek biało-czerwony. Dla mnie to jest wyraz jednak czyjegoś zaangażowania, pracy, uczniowie się starają, chcą, to zależy im i powinniśmy to wzmacniać w szkole. Szkoła powinna być jednak miejscem, które jest wymagające. Dla nas jest dość oczywiste w reformie Kompas Jutra, że chcemy szkoły, która jest wymagająca, ale przyjazna, inspirująca. Co mamy na myśli? Wiedza jest kluczem. To nie jest tak, że możemy odejść od wiedzy. Bardzo wiele osób wydaje im się, że możemy wiedzę zastąpić jakimiś mitycznymi kompetencjami. Nie. Kompetencje muszą uzupełniać wiedzę. I musi rzeczywiście współczesna szkoła bardziej budować na tym, żeby tą wiedzę łączyć z kompetencjami osobistymi czy społecznymi. My mówimy też o tak zwanej sprawczości, dlatego że to nam wychodzi z badań międzynarodowych dość jednoznacznie, że mamy problem na odpowiedzi na pytanie młodych ludzi, czy czują, że szkoła daje im coś, jeśli chodzi o dorosłe życie, czyli przygotowuje ich do dorosłego życia. Czy w odpowiedzi na pytanie, czy chcą się uczyć nowych rzeczy w szkole, Polska wypada bardzo słabo. Rzeczywiście młodzi ludzie mieli poczucie, że ta dotychczasowa szkoła właściwie nie odpowiadała na te potrzeby. W związku z tym, co my zmieniamy? Po pierwsze, jest dużo więcej praktycznych rzeczy, które się dzieją. Pan, zdaje się, uczy edukacji obywatelskiej. I zapewne...
1: Okazjonalnie, a i to mi zajmuje bez uprawnień. Niech pani nie mówi w ministerstwie, bo będą same kłopoty.
0: Nie będę donosić, ale chciałam powiedzieć jedną rzecz. Ta edukacja obywatelska, która jest w tej chwili, jest dużo bardziej praktyczna. Tam się pojawiają doświadczenia edukacyjne, pojawia się projekt społeczny, czyli konkretne działania. I nauczyciele, którzy uczą tego, powiedzieli, że wreszcie mają przedmiot, który rzeczywiście mogą wciągnąć tą młodzież w jakąś dyskusję na temat tego, co to znaczy być obywatelem.
1: Jak mówi Sławomir Mędzen, jest to pewno dla pani dyskusyjny wzór intelektualny, ale w moim idealnym świecie to szkoła w tej miejscowości, w tej Pszczynie, prawda, gdzie była lodziarnia, to by zrobiła taki projekt społeczny pod tytułem doprowadzamy do zrozumienia przez rzeczniczkę praw dziecka, o co tu naprawdę chodzi. Ale tak się nie stało, prawda? Dobrze, że ta pani właścicielka lodziarni do mediów się zwróciła, dzięki tam mediom społecznościowym.
0: Dzięki czemu też obudziła panią rzecznik praw dziecka, że chyba coś nie halo.
1: No i obudziła też Barbarę Nowacką, która, prawda, miała taki głośny wpis litości, pracowitość, ambicje i talent uczniów i uczennic, warto zauważyć, nawiasem mówiąc, uczniów i uczennic. Nawet witam to z pewnym zadowoleniem. Proszę pani, ja jestem za tym, przecież jestem nauczycielem, żeby ambicje, talent i pracowitość doceniać. Nie jestem za tym, żeby doceniać średnio ocen. Jestem za tym, żeby robić konkursy, tak jak kangur matematyczny.
0: No dobrze.
1: To konkursy to jest sport, kto chce, ten staje.
0: A wie pan, że pierwszy raz mamy taką sytuację, w której w pełni doceniamy naszych olimpijczyków przedmiotowych. Czyli co mam na myśli?
1: Dobra.
0: Co się zmieniło? Po pierwsze, jak wyjeżdżają na zawody międzynarodowe ci, którzy są w tych szczyt, że tak powiem, zwycięzców, no to otrzymują na przykład koszulki z logo, tak żeby to było rzeczywiście biało, tak jak sportowcy nasi, którzy mają biało-czerwone koszulki, tak oni również otrzymują koszulki, które pokazują, że są naszą reprezentacją. Są gale, które organizujemy co roku, gdzie się spotykamy z tymi zwycięzcami, tymi, którzy przywożą te medale

0: międzynarodowych olimpiad. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że bardzo ważnym elementem edukacji jest też wyciąganie prawdziwych talentów i pokazywanie, posłuchajcie, szczycimy się talentami sportowymi, szczycimy się również talentami, jeśli chodzi o wiedzę, jeśli chodzi o to, że konkurujecie w świecie z innymi uczniami z innych krajów. I teraz musimy, dlatego my mówimy, że nam zależy na szkole, która rzeczywiście rozbudowuje talenty, ale w przypadku biało-czerwonego paska to jest pewna pracowitość, to jest pewna taka solidność, pracowitość i tak dalej. I też uważamy, że warto to zostawić. I teraz...
1: Rozumiem, no tu się będziemy pewno różnić, bo mi się wydaje właśnie, że te paski dominują.
0: A poza tym jest jakaś tradycja.
1: Tak. No to jest święte słowo. No więc... A propos tradycji. Ministrem Edukacji Narodowej, jak ludzie czasami nie pamiętają, był przez dłuższy czas Roman Giertych.
0: Bardzo negatywnie go wtedy oceniałam jako ministra edukacji. I to można nawet sprawdzić w różnych pisach, które wtedy umieszczałam. Myślę, że nie chciałabym, żeby kiedykolwiek zajmował się edukacją. Aczkolwiek myślę, że w czasach ministra Czarnka pewne rzeczy nawet go prześcigały, że tak powiem, jeśli chodzi o absurdy. Tak jak na przykład ten hit słynny, który uważam, że był bardzo dużą porażką.
1: Nie chce pani chyba powiedzieć, że Roman Giertych był prawie tak zły jak Przemysław Czarnek.
0: Bo niektóre wie pani, rzeczy...
1: teraz Roman Giertych jest symbolem takim ukrytego skarbu Koalicji Obywatelskiej, ukrytego skarbu premiera, że gdyby on się wziął za te czyszczenie Polski z PiSu, to ona byłaby pięknie wyczyszczona. Teraz, jak wiemy, jest teraz narastający konflikt między prokuratorem generalnym Kornylukiem a ministrem Żurkiem.
0: Nie wiem, co w tym konflikcie
1: jest. Panią o to pytać. Natomiast zapytam panią o to, że wydaje się, że rzeczywiście jest trochę możliwe przesilenie w tym sektorze. A Jan Grabiec napisał nie tak dawno, 22 kwietnia, do szefów wszystkich resortów, wiem to dzięki kanałowi Zero Plus, że analiza przekazanych informacji nie pozwala uznać, że podległe państwu urzędy podejmują wszystkie możliwe kroki zmierzające nie tylko do egzekwowania odpowiedzialności karnej od osób, które przyczyniły się do tych nieprawidłowości, ale też do efektywnego odzyskiwania środków publicznych. Jest nawet, są, no wie pani, wskazówki, po prostu śmielej, szybciej, dynamiczniej. Dlaczego te rozliczenia się, wie pani, no nie udały. Przez 2,5 roku jedna sprawa sądowa i dwóch uciekinierów, co to na Węgrzech, to się znaleźli.
0: Akurat u nas przez długi czas było.

0: elektronicznych. Jest nawet, są, no wie pani, wskazówki, po prostu śmielej, szybciej, dynamiczniej. Dlaczego te rozliczenia się, wie pani, no nie udały? Przez 2,5 roku jedna sprawa sądowa i dwóch uciekinierów, co to na Węgrzech, to się znaleźli.
1: Akurat u nas przez długi czas było.

0: ministra Czarnka. To był zresztą bardzo kwestionowana forma, bo wie pan...
1: Była kwestionowana, ale rozliczenia nie ma.
0: No tak, no bo...
1: Troszeczkę, burza medialna. Burza medialna można w każdej sprawie
0: Ja nie jestem prawnikiem, w związku z tym ja nie będę tam dochodzić. Dla mnie to na pewno była kwestia niegospodarności. I teraz jest kwestia tego, czy to jest, czy wykracza poza prawo, czy nie. My składałyśmy też również zawiadomienia do prokuratury, ponieważ tam było kilka elementów. Tam była kwestia związana z tym, że nie wzięto pod uwagę ocen ekspertów, przecież tych ekspertów, których powoływał zresztą minister Czarnek. Przyznawano zupełnie to niezgodnie z tym. Przyznawano ogromne pieniądze, nie zapewniając konkretnych działań. No, chociażby ta Polska Wielki Projekt, czyli ta fundacja bezpośrednio związana z PiS-em. Tam ten kongres ich Polska Wielki Projekt, to przecież cała lista działaczy PiS-u, która organizuje. I na przykład nie wskazano w żaden sposób, kto ma być beneficjentami działań edukacyjnych, jaka to ma być skala. Czyli
1: Pani
0: umownie...
1: mówi, dlaczego PiS był zły? A powiedzmy sobie, to już wiemy, kto nie chce tego wiedzieć, kto nie wie. No dobrze. Dlaczego nic mu się nie stało temu PiS-owi?
0: Dlatego, że pytanie jest, to już jest kwestia prokuratury, CBA i tak dalej. My złożyliśmy wszystkie możliwe zawiadomienia i wszystkie możliwe, natomiast potem co się z tym dzieje? I tutaj oczywiście można kwestionować to, na ile ci prokuratorzy, którzy w tej chwili są, czy wszyscy są zainteresowani tym, żeby na pewno sprawy wyjaśniać. I ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ najzwyczajniej w świecie, tak jak powiedziałam, nie jestem prawnikiem, nie będę się posługiwać paragrafami w poszczególnych zapisach ustawowych. Ważne jest też to, że to, co zwraca uwagę bardzo często, nie pamiętam, który to z polityków PiS-u powiedział, że oni nigdy nie kradli poza procedurami, prawda? No mniej więcej.
1: No, to chyba jest uniwersalne, wie pani, podejście do zasobów.
0: No nie. No wie pan, jeżeli my robimy jakieś programy, z tych pieniędzy, które były wcześniej na Villa Plus, w tej chwili przygotowujemy program, który się nazywa Pracownie Kompas Jutra, który jest związany z tym, żeby samorządy mogły się starać o dofinansowanie do pracowni przyrodniczych i praktyczno-technicznych, które pomogą im w sposób praktyczny prowadzić zajęcia Kompas Jutra. Jest powszechny, będzie nabór, będą to mogły starać się szkoły z całej Polski, przejrzyste zasady, rozdzielane nie na poziomie, nie wiem, krewnych i znajomych królika, tylko na poziomie województw, na poszczególne placówki, kryterium zamożności gminy, czyli kryterium obiektywne dotyczące tego, że w pierwszej kolejności te gminy, które mają najmniejszy dochód na mieszkańca. I to jest rozdzielanie pieniędzy w sposób, który powinno się traktować pieniądze publiczne. To są te same pieniądze, które wcześniej poszły dla kilkudziesięciu podmiotów, z których część to były podmioty, które wprost można było, co zresztą czytaliśmy w tych artykułach,
1: no właśnie,
0: które...
1: To się na medialnym takim przekazie zatrzymuje, a tu część opinii publicznej chciałaby wreszcie tej krwi, kości, wnętrzności tych pisowców.
0: Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa przyzwoitość lub nieprzyzwoitość. Bo oczywista jest sprawa Michała O. i ta sprawa się toczy w sądzie. Ja przypomnę, że w przypadku Funduszu Sprawiedliwości kilka spraw rzeczywiście już nawet są osoby, które mają jakieś wyroki. W przypadku części się toczą sprawy, kiedy mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której widać było, że beneficjenci tych konkursów wiedzieli na przykład o tym, zanim jeszcze konkurs został ogłoszony, że będą beneficjentami, bo już się do tego w jakiś sposób
1: przygotowały.
0: Kiedy mowa jest o jakimś nawet praniu pieniędzy.
1: Czy jak to chce, teraz... to może wierzyć, że jak wy dojdziecie do władzy, to się zmieni na lepsze. Może tak się stać, wie pani, bo ale świat zna panu, takie zmiany.
0: Ale podaję, nie, momencik. Podałam panu konkretny przykład, gdzie pieniądze, które przedtem były wydawane spod palca dla ulubionych fundacji, bezpośrednio
1: teraz
0: powiązanych
1: z tobą,
0: teraz jest transparentnie, trafią do wszystkich.
1: Mówiąc, pani, generalizowałem. Mówiąc wy, miałem na myśli całą koalicję, to w końcu
0: a ja nie lubię generalizować.
1: Tysiące ludzi. Ma pani rację,
0: ja
1: zostałem złapany na...
0: Dlatego, że jeżeli generalizujemy, że zawsze wszystko w polityce jest źle, to doprowadzamy do sytuacji, jest pan, tak jak powiedział, uczy pan między innymi edukacji obywatelskiej, że młodzi ludzie...
1: Po cichu,
0: tak, nie ujawniamy tego, że w pewnym momencie robimy taką sytuację, w której młodzi ludzie zastanawiają się, czy może być w ogóle polityka czysta. Tak może być. Można to robić w taki sposób, żeby beneficjentami byli ci, którzy rzeczywiście powinni być z różnych powodów, z powodów wyrównywania szans, z powodu tego, że chcemy rzeczywiście dać praktyczną szkołę, z powodu tego, że chcemy, żeby skorzystało z tego jak najwięcej beneficjentów. Wie pan, jaki jest problem największy w Villa Plus? Że nawet jeżeli, ja nie wiem, czy jakie będą ostateczne decyzje, nie wiem, prokuratury, sądu i tak dalej. Ale jeżeli mamy projekt za 4,5 miliona, to niech pan zastanowi się, ile takich pracowni i dla ilu dzieci mogłyby z te pieniądze powstać, a zamiast tego mamy jedną willę, w której nie dzieje się nic na skalę taką, które pozwoliłoby uzasadnić wydanie 4,5 miliona publicznych pieniędzy. I to jest też problem, że czasami możemy uznać, że coś jest zgodne z prawem, bo nie złapał

0: z nich za rękę, ale pytanie jest, jaki jest interes państwa? A interes państwa jest taki, żeby z tych 4,5 miliona korzystało kilkadziesiąt szkół, a nie, żeby korzystała jedna fundacja bezpośrednio powiązana z polityką.
1: To mam też dla pani taką zagadkę, kto tak generalizował, autor czy autorka, czy powiedzieć nowomodnie osoba autorska, w naszej rubryczce, słowo się rzekło. Od 2,5 roku mamy do czynienia z agonią parlamentaryzmu. Mamy do czynienia z wygaszaniem opozycji, z kneblowaniem nas, zastraszaniem przy pomocy wysokich kar finansowych.
0: To mogło być za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Kwestia na przykład tak, jak miał Sławomir Nitras, znaczy mógł to każdy z nas powiedzieć, bo ja pamiętam, on zresztą wygrał w sądzie. W jednej sprawie, z tego co wiem, to chyba wygrał kwestię dotyczącą tego, że był regularnie za wypowiedzi karany, On został kiedyś ukarany nawet wtedy, kiedy go nie było. I to było najbardziej kuriozalne, że któregoś dnia go nie było, a on i tak dostał karę za...
1: Sławomir Nitras nie jest takim najbardziej... pierwszym z możliwych posągów dawnej Platformy Obywatelskiej.
0: No tak, ale to nie ma, znaczy to, co jak pan ocenia, ja oceniam bardzo pozytywnie pana posła Sławomira Nitrasa, natomiast dla mnie to, co się działo za tamtych czasów, nie wiem, czy pan pamięta, też tego nie ma w ogóle dzisiejszych. Czasem sobie nawet nie uświadamiamy tego i często zapominamy. Pamięta pan, jaki Terlecki dawał nam czas na zadanie pytania? 30 sekund.

Posła Sławomira Nitrasa. Natomiast dla mnie to, co się działo za tamtych czasów, nie wiem, czy pan pamięta, też tego nie ma w ogóle dzisiejszych. Czasem sobie nawet nie uświadamiamy tego i często zapominamy. Pamięta pan, jaki Terlecki dawał nam czas na zadanie pytania? 30 sekund.

0: Był dość brutalny, tak. Ale Elżbieta Witek jeszcze przy tym była złośnikiem, więc nie wiem, czy nie była gorsza.
1: No tak, ale chodzi o to, że pewne rzeczy, pewne standardy parlamentaryzmu zmieniły się.
0: Tak,
1: i to jest kwestia, nie na gorsze. Są wszystkie projekty również opozycyjne, są konsultowane.
0: Zamrażarka istnieje cały czas.
1: Tak? Tak, ale zamrażarka nie działa tak, jak działała kiedyś. Te projekty jednak trafiają na obrady Sejmu. Wcześniej nie trafiały w ogóle na obrady Sejmu. Były takie projekty, na przykład sama składałam projekty ustaw w zeszłej kadencji, żaden praktycznie z projektów ustaw, poza chyba jednym, nie trafił potem na żadne posiedzenie nawet komisji. I teraz tak, po pierwsze, to nie jest tak, że nie trafiają projekty opozycji. I widzimy nieraz przedstawicieli, nie wiem, Konfederacji, PiSu, które omawiają swoje projekty, to jest raz. Druga rzecz, nie ma już sytuacji tych 30 sekund pod tytułem, że tyle ma poseł do wypowiedzenia się. Nie ma nocnych obrad. Niech pan zobaczy, co się dzieje. Kiedyś wszystkie te wota nieufności w stosunku do ministrów Prawa i Sprawiedliwości były mniej więcej o 2 w nocy. W tej chwili mieliśmy wczoraj wotum nieufności w stosunku do jednego z ministrów rządów Donalda Tuska i ono było w środku dnia. W związku z tym...
0: To jest duży postęp.
1: No nie.
0: To nie ratuje, no, nie. To jest postęp, no, bo w nocy...
1: Albo mówimy uczciwie, czym jest rzeczywiście to, co nazywamy agonią parlamentaryzmu. Ja jeszcze przypomnę jedną rzecz.
0: Pani, że to pani powiedziała.
1: Możliwe, ja
0: zgadza się pani sama z sobą, to jest dobre właśnie, bo to nie zawsze tak bywa przy tych cytatach.
1: I podtrzymuję to i przypominam jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy pan pamięta jeszcze obrady w sali kolumnowej nad budżetem, gdzie nie wpuszczono nawet polityków opozycji i przyjmowano budżet w tej formule. W związku z tym, bo wcześniej wykluczono Szczerbę za stwierdzenie, panie marszałku kochany, dokładnie został wykluczony z posiedzenia Sejmu za stwierdzenie, tak, panie marszałku kochany.
0: No wiem, to niech pan, spora nadmiarowość, no to, ma być szczery.
1: No to niech pan teraz porówna to, kiedy dostaje ktoś karę za rzeczywiście blokowanie funkcjonowania Sejmu.
0: Pani minister, na sam koniec, kto by pomyślał? 14 czerwca w Waszyngtonie gala mieszanych sztuk walki Federacji UC. No, zaprasza Donald Trump, zaprosił naszego prezydenta i on oczywiście pojedzie. Rozumiem, gdyby nie pojechał, byłaby oczywiście niepotrzebna zupełnie burza, ale to dla boksera musi być bolesne, bo te sztuki walki to jest, no tak, no zupełnie coś innego niż szermierka na pięści.
1: Ja, znaczy przede wszystkim to jest jednak troszeczkę patologiczne. Te mieszane sztuki walki, to powiem szczerze, że dla mnie to jest pierwszy krok, potem mamy, najpierw mamy MMA, potem mamy te patowalki, które też niestety jest pełno w internecie, gdzie nie specjaliści od w ogóle walki, nie sportowcy walczą tylko po to, żeby było, nie wiem, śmiesznie, strasznie i tak dalej, co jest bardzo złe, również wychowawcze. Ja na to patrzę też z punktu widzenia dzieci i młodzieży. Wczoraj mieliśmy dramatycznie złą sytuację, kiedy w ogóle patostreamer trafił do Sejmu. To w ogóle nie powinno się zdarzyć. To, że Mejza, poseł jeszcze do niedawna Prawa i Sprawiedliwości, wprowadził taką
0: w tym trybie, tam jest wokół tego...
1: Dopiero, kiedy była krzywda dzieci, to nie, kiedy były różne nieprawidłowości, to nie, tylko dopiero jak powiedział, że będzie w oktagonie walczył, to PiS postanowił się rozstać z panem posłem.
0: Czyli jednak są pewne zasady, także, które jeszcze powszechnie obowiązują. Katarzyna,
1: to nie są zasady, to jest to, że Mejzę nikt nie powinien wpuszczać w spisu. PiS bierze za niego odpowiedzialność, bo wpuścił go na listy w momencie, w którym wiedział już, kim jest Mejza.
0: Bo byśmy w tym moim idealnym świecie, jak powiedziałbym Jensen, doczekali się tego. Rzeczywiście jest pewien poziom parlamentarzystów polskich. Pani Katarzynie Lubnauer, wiceministrzyni?
1: Jeżeli już, to wiceministrze, ale
0: ach,
1: jeżeli...
0: Wiceministrze Edukacji Narodowej. No dobra, posłanka Koalicji Obywatelskiej, to wyszło nam prościej. Dziękujemy.
1: Chciałam powiedzieć, że feminatywy były przedwojenne.
0: Tak, zgadzam, prawda? Niektóre z XVI wieku są. Gospodyni, no prawda?
1: Potem to PRL walczył z tym.
0: Presz z komuną.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynam od...